wiosnę i robisz milion głupich min. Poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz

Nawet ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: Minęła szósta. Wiadomości w Polskim Radiu Białystok. Przed mikrofonem Renata Reda. 45-letni kierowca zginął w wypadku samochodowym po zderzeniu z łosiem na S8. Mamy kolejny dzień majówki. Wczoraj Polacy świętowali Dzień Flagi. Dziś jest rocznica Konstytucji 3 maja. Uwolniony kilka dni temu przez reżim Łukaszenki Andrzej Poczobut odbierze Order Orła Białego. Śmiertelny wypadek na trasie S8 Białystok-Warszawa na wysokości Jeżewa. Po pierwszej w nocy samochód osobowy zderzył się z łosiem. 45-letni kierowca zginął na miejscu. Zwierzę też nie przeżyło. Trasa po kilku godzinach została odblokowana. Dziś przypada 235. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja, jednego z najważniejszych wydarzeń w historii państwa polskiego oraz symbolu nowoczesnego myślenia o państwie i obywatelach. Wczoraj Polacy świętowali Dzień Flagi. W białostockich uroczystościach na placu przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, samorządu, administracji rządowej i mieszkańcy, a także ci najmłodsi.
1: Biało oznacza czystość, a czerwony poświęcenie.
2: Mamy kochać ojczyznę i musimy być dumni z tego, że jesteśmy Polakami.
3: Ja co roku przychodzę.
4: To jest miłe takie pokazać, że jesteśmy Polakami. Do swojego państwa powinniśmy być dumni.
5: Świętujemy nasze piękne barwy biało-czerwone.
6: Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokoryn.
5: Myślę, że to jest warto, by pamiętać, aby się chwalić, dyrektować tymi kolorami.
7: Biało-czerwona to z jednej strony emocje, duma narodowa i piękna nasza historia.
6: Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
7: To jest element naszej tożsamości narodowej, to wokół czego się jednoczymy i jednoczyliśmy w naszej długiej, ponad tysiącletniej historii.
8: Warto przypominać nasze biało-czerwone barwy.
6: Zastępca prezydenta Białego Stoku Rafał Rudnicki.
8: Warto przypominać to, że pod nimi się zawsze zbieramy jako naród w momentach tych lepszych i w tych gorszych. I zawsze ta biało-czerwona jest dla nas istotna, ważna. I cieszę się, że tak licznie białostoczanie przybyli tutaj na rynek Kościuszki, żeby być podczas tej uroczystości podniesienia flagi na maszt.
0: Po uroczystym wciągnięciu flagi państwowej mieszkańcom rozdawano biało-czerwone flagi. Podobne uroczystości zorganizowano w całym kraju. Pół roku czekał Order Orła Białego na dzień, w którym trafi w ręce Andrzeja Poczobuta. 1860 dni. Andrzej Poczobut czekał, by odzyskać wolność. Opozycjonista został wypuszczony we wtorek z białoruskiego więzienia w ramach wymiany więźniów między Polską a Białorusią. Dziś podczas uroczystości na Zamku Królewskim odbierze odznaczenie, którym został uhonorowany 11 listopada ubiegłego roku. Relacja Sylwii Białek.
6: Prezydent Karol Nawrocki, przyznając Andrzejowi Poczobutowi odznaczenie, mówił o niezłomności dziennikarza, który mimo represji nie opuścił Białorusi, wybierając więzienie w imię obrony swoich wartości.
9: Wierzę, drodzy Państwo, że będę miał okazję wręczyć Order Orła Białego Andrzejowi Poczobutowi osobiście i będziemy ubiegać się o to, aby odzyskał wolność.
6: Tak mówił w listopadzie Karol Nawrocki. Andrzej Poczobut stał się symbolem oporu wobec represji ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki. W dniu, w którym opozycjonista został wypuszczony i przekroczył granicę, zapytał premiera Donalda Tuska, czy będzie mógł tam wrócić, jak będzie chciał. Szef rządu zapewnił dziennikarza, że od wtorku jest w pełni wolnym człowiekiem i to sam zdecyduje o swojej przyszłości. Dodał, że Andrzej Poczobut jest człowiekiem bardzo zdeterminowanym, który najwyraźniej nie ma zamiaru odpuścić tej sprawy, dla której poświęcił tyle lat wolności i właściwie całe swoje życie. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Pogoda sprzyja uroczystościom patriotycznym, ale też wypoczynkowi na świeżym powietrzu i różnym wycieczkom. Wiele osób odwiedziło Tykocin. Niektórzy specjalnie przyjechali na słodką majówkę z Polskim Radiem Białystok. Stąd przez kilka godzin nadawaliśmy nasz program. Było też mnóstwo słodyczy.
10: Piękna pogoda i słodkie popołudnie z Radiem Białystok.
11: Radio Białystok to na cały dzień.
12: Było słodko i fizycznie, i słownie.
13: Był bardzo ciekawy konkurs, w którym musieliśmy opowiedzieć coś słodkiego o Tykocinie.
12: Przyjechaliśmy specjalnie na waszą imprezkę, żeby się z wami bawić.
11: Dobry dojazd.
12: Fajna miejscowość, blisko z naturą. Korzenie żydowskie mnie to pociąga.
14: Rozpoczynamy już na dobre sezon turystyczny.
15: Burmistrz Tykocina Mariusz Dudziński.
14: To jest miasto, które ma swoją energię, ma swój klimat i wrażenia będą na pewno niezapomniane.
15: Przyjechaliśmy tutaj spod Gdańska. Okazją jest słodka majówka z Radiem Białystok. Bardzo miła i pogoda super fajna. Magiczne miejsce, urokliwe, pełne zabytków, klimatu.
12: Pierwszy raz w Tykocinie, który zapamiętamy na bardzo długo. Polecamy, warto przyjechać, zobaczyć ciekawe miejsce.
0: Za nieco ponad rok w ramach projektu Szlak Pisa Narew w Tykocinie powstanie nowoczesna przystań kajakowa wraz ze strefą relaksu dla mieszkańców i turystów. Inwestycja ta ma przywrócić miastu jego nadrzeczny charakter i otworzyć nową drogę wodną dla kajakarzy z całej Polski. Kolejne wiadomości w Polskim Radiu Białystok o 7. Zachmurzenie małe lub bezchmurnie, temperatura maksymalna od 22 do 25 stopni. W nocy także bezchmurnie, temperatura minimalna od 9 do 11, a wiatr słaby, przeważnie południowo-zachodni.

0: Bogiem nad Bugiem. Przed mikrofonem ksiądz Marcin Gołębiewski.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W ten majowy poranek wszystkich Państwa bardzo serdecznie witam i pozdrawiam w naszym cotygodniowym programie poświęconym diecezji trochiczyńskiej. Wprawdzie data 3 maja kojarzy nam się z uroczystością Najświętszej Marii Panny, Królowej Polski, głównej patronki naszej ojczyzny, to jednak w kalendarzu liturgicznym, w hierarchii różnorodnych uroczystości, okres Wielkanocy ma swoje miejsce uprzywilejowane. Dlatego dzisiaj, zgodnie z kalendarzem liturgicznym, obchodzimy piątą niedzielę okresu Wielkanocy. W rozważanym dzisiaj fragmencie Ewangelii według świętego Jana usłyszymy dobrze znane nam słowa Pana Jezusa, który sam siebie nazywa drogą, prawdą i życiem. To kluczowe zdanie dla każdego chrześcijanina, jak również dla każdego człowieka poszukującego szczęścia, prawdy, spełnienia w swoim życiu. Tą jedyną drogą, prawdą i życiem jest sam Pan Jezus, który za nas wszystkich umarł i zmartwychwstał. Dzisiejszą niedzielą zakończyliśmy również tydzień modlitw o powołania do służby w Kościele. Tydzień modlitw się kończy, co nie oznacza, że mamy skończyć naszą modlitwę w tej właśnie intencji. Zbliża się czas matur, egzaminów dojrzałości, tym bardziej chcemy wspierać młode osoby do właściwego rozeznania swojej drogi życiowej. Być może Pan Jezus powołuje do służby w Kościele, w kapłaństwie, w życiu konsekrowanym. Otaczajmy naszą szczerą modlitwą młode osoby, aby właściwie rozpoznały drogę swojego życia. Oczywiście nie chcieliśmy zapomnieć o Matce Najświętszej, o Królowej Polski. Jej liturgiczne wspomnienie obchodziliśmy wczoraj, aby oddać jej cześć, ale również podziękować za jej matczyną opiekę. Wprawdzie rozważaliśmy wczoraj jej tytuł jako Królowa Polski, ale doskonale wiemy, że jest ona dla nas przede wszystkim matką, która kocha, która nieustannie się nami opiekuje.
0: W Polskim Radiu Białystok audycja Z Bogiem nad Bugiem.
1: W minioną niedzielę oraz poniedziałek ksiądz biskup Piotr Sawczuk wizytował parafię w Ciechanowcu. Pasterz naszej diecezji nawiedził kościół parafialny, udzielił sakramentu bierzmowania, nawiedził również kaplice dojazdowe, zakład opiekuńczo-leczniczy, szkoły leżące na terenie parafii. Spotkał się z radą parafialną, modlił się na cmentarzu grzebalnym, odwiedził urząd miasta Ciechanowiec. Wizytacja stała się doskonałą okazją, aby srebrnym medalem Benemerenti diecezji trochiczyńskiej odznaczyć zasłużone osoby należące do ciechanowieckiej wspólnoty. W gronie wyróżnionych znaleźli się Jadwiga Gieros, Elżbieta Wojtkowska oraz Tomasz Kujawa. Wyróżnionym osobom serdecznie gratulujemy. Szczegółową fotorelację z tego wydarzenia znajdą Państwo na internetowej stronie diecezji trochiczyńskiej trochiczynska.pl. We wtorek ksiądz biskup Piotr Sawczuk udzielił sakramentu bierzmowania w Bielskiej Bazylice, natomiast w czwartek sakramentu Ducha Świętego udzielił w parafii Wyszki. W piątek rozpoczęliśmy nowy miesiąc, maj. Był to jednocześnie pierwszy piątek miesiąca, kiedy to oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Jak wspomniałem wczoraj, liturgicznie obchodziliśmy uroczystość Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, głównej patronki naszej ojczyzny. Był to jednocześnie Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dzień Polonii. Tego dnia swój diecezjalny zjazd przeżywała Akcja Katolicka Diecezji Trochiczyńskiej. Miejscem spotkania była parafia Narodzenia Najświętszej Marii Panny i świętego Mikołaja w Bielsku Podlaskim. W programie znalazła się msza święta celebrowana pod przewodnictwem księdza biskupa Piotra Sawczuka oraz prelekcja księdza kanonika Zenona Czumaja zatytułowana Błogosławiony ksiądz Antoni Besztaborowski – Życie i przesłanie. Uczestnicy spotkania mieli również okazję zwiedzić Izbę Pamięci poświęconą błogosławionemu kapłanowi.
0: Słuchają Państwo audycji Z Bogiem nad Bugiem.
1: Szanowni Państwo, mówimy, że maj jest najpiękniejszym miesiącem całego roku. Pewnie też z tego powodu jest on dedykowany Matce Najświętszej. Przez cały maj w naszych świątyniach, kaplicach, ale również przy kapliczkach i krzyżach przydrożnych gromadzą się osoby, aby Matkę Bożą wielbić poprzez nabożeństwa majowe. Wpisały się one głęboko w naszą polską pobożność. Na temat kultu Matki Bożej, nabożeństw majowych, kół różańcowych, błogosławionej Pauliny Żariko, zechciała z nami podzielić się diecezjalna zelatorka Renata Przewoźnik.
2: Dzięki Panu Bogu rozpoczynamy kolejny miesiąc maj. Ja tam mogę powiedzieć, że dzięki Panu Bogu, bo już trochę lat przeżyłam. Pamiętam te nabożeństwa majowe jeszcze jako małe dziecko. To był najpiękniejszy okres, kiedy można było szybko skończyć pomoc rodzicom i pójść do kościoła, czy z mamą, czy z babcią razem. Wspólna modlitwa, było dużo dzieci. Tak zagłębiałam się, zaglądałam do historii tego nabożeństwa majowego, więc powstało bardzo dawno, w V wieku, w pieśniach sławiących Matkę Bożą. Na zachodzie natomiast dopiero na przełomie XIII i XIV wieku i dzięki hiszpańskiemu królowi Alfonsowi X. Zachęcał on, aby wiernie gromadzili się przy kapliczkach. Sam jeszcze jako dziecko powtarzał, że rwał kwiaty i nosił, żeby położyć przy kapliczce z Matką Bożą. Piękny gest i myślę, że nasze dzieci też mogłyby coś takiego czynić. Przynajmniej w sobotę. Niech by te nasze dzieci zebrały się i pomodliły się wspólnie z rodzicami i z dziadkami. Obecna forma nabożeństwa została zatwierdzona dopiero przez papieża Piusa IX, bo wcześniej były pieśni tylko maryjne, a teraz już ta forma, jaka jest, to tak jak wspomniałam, w Polsce pierwsze majowe nabożeństwo zostało wprowadzone przez ojców jezuitów w Tarnopolu w 1838 roku. Następnie odprawiane również zostało w Warszawie, w Kościele Świętego Krzyża, w Krakowie, w Płocku, w Toruniu, w Nowym Sączu, Lwowie i Włocławku. Schyłek XIX wieku to czas głębokiego rozłamu w narodzie polskim. Niestety, zabór i wierni na skutek klęsk powstańców i zawiedzionej nadziei zaczęli odstępować od wiary. Był to taki czas, kiedy zaborcy też utrudniali udział w nabożeństwach wszelkiego rodzaju, ponieważ mamy naszą Matkę Bożą, naszą Królową i tak jak ja to widzę, to jednak ona zadbała o to, żebyśmy trwali w dalszym ciągu w wierze i w Kościele, objawiając się w Gierszfałdzie. W następnym roku będziemy świętowali 150. rocznicę objawień w Gierszfałdzie. Zwróciła się do dzieci, małych dzieci, z prośbą: odmawiajcie codziennie różaniec. Czy odmawiamy? Niech najlepiej, jak sobie każdy się zastanowi nad tym, jak to wygląda. Tak samo zakładanie kół różańcowych. Ile kół się rozpadło w ostatnich czasach? Dlaczego? Co święty Jan Paweł II ciągle z różańcem odmawiał cały różaniec codziennie? Czy my odmawiamy przynajmniej jedną część dziennie? A już kto nie może z jednej części, niech by należał do koła różańcowego i przynajmniej tą tajemnicę odmówił z wiarą. Trwamy w wielkiej nowennie różańcowej od 2008 roku. To już jest teraz od czerwca, będzie 9 rok wielkiej nowenny różańcowej i ostatni rok rozpoczniemy 6 czerwca i zakończymy w następnym roku w czerwcu. W związku z tym księża moderatorzy diecezjalni z moderatorem krajowym i siostrami loretankami zaproponowali, żeby rozpocząć zawierzenie rekolekcje 33. 9 rok nowenny rozpocznie się 6 czerwca, a zakończy w następnym roku. Ten ostatni okres będzie trwał w 3 etapach. Pierwszy etap jest na Jasnej Górze, kolejne etapy w diecezjach i zakończenie w parafiach. Kiedy księża biskupi nam wyznaczą niedziele różańcowe, żeby w parafiach ofiarować modlitwę różańcową, dziękując Panu Bogu za tą wspaniałą dziewczynę, bo to ja sobie nawet nie umiem wyobrazić, w jaki sposób taka osoba mogła stworzyć coś takiego. Papieskie dzieło rozkrzewiania wiary, dzięki któremu pomagamy tylu osobom na świecie, W naszej diecezji jest to tak praktykowane, że przede wszystkim siostrom, misjonarkom mam kontakt ze wszystkimi, dzięki Panu Bogu. W styczniu minął rok, jak na Kubę wyjechała z parafii Sadowne siostra Agnieszka Królikowska. Jakie tam warunki zastała, to trudno nawet sobie wyobrazić. Więc dzięki temu ofiarom złożonym przez członków kół różańcowych mogę pomagać siostrom. Chciałabym, żeby jak najwięcej osób włączyło się do żywego różańca, bo to jest piękna modlitwa, modlitwa, o którą prosi Matka Boża. Ja nieraz mówię w ten sposób, że najpierw zwróciła się do Polaków w 1877 roku. Dopiero później zwracała się w Fatimie Objawienia w innych miejscach, również przez dzieci. Więc teraz tak uważam, żebyśmy się wszyscy zastanowili, co jeszcze możemy zrobić. Zachęcać, wychodząc nawet do osób, czy po mszy wychodząc i pytając. Tak ja robiłam. Dzięki temu założyłam 6 kół różańcowych. Zaczepiałam osoby na ulicy, wychodząc ze mszy świętej. Zaczepiałam osoby, które wychodziły. I dzięki temu nawet męskie koło powstało, które w tym roku świętowaliśmy 5-lecie założenia. Zaangażowanie jakieś istnieje, z czego się bardzo cieszę.
1: Chcemy zatem gorliwie odpowiadać na to wezwanie Maryi do modlitwy różańcowej, a w miesiącu maju szczególnie do uczestnictwa w nabożeństwach majowych. Niech to będzie wyraz naszej wielkiej miłości do Matki Najświętszej, wdzięczności za jej macierzyńską opiekę.
0: W Polskim Radiu Białystok audycja Z Bogiem nad Bugiem.
1: Dziś o 10:00 ksiądz biskup Piotr Sawczuk rozpocznie wizytację kanoniczną w Dołubowie, która będzie miała swoją kontynuację jutro. Również dzisiaj o 12:00 ksiądz biskup Tadeusz Pikus udzieli sakramentu bierzmowania w Czeremsze. We wtorek ksiądz biskup Piotr Sawczuk udzieli sakramentu bierzmowania w Rogowie, w czwartek o 18:00 w Sokołowskiej Konkatedrze, natomiast w piątek o 18:00 w Czartajewie. W środę o 11:00 w kurii diecezjalnej w Drohiczynie zaplanowano Radę Księży Dziekanów. W diecezji drohiczyńskiej mamy 11 dekanatów, za które odpowiadają księża dziekani. W piątek przypada uroczystość świętego Stanisława, biskupa i męczennika, patrona Polski. Tego dnia przypada pierwsza rocznica wyboru ojca świętego Leona XIV na stolicę Piotrową. Pamiętajmy o nim w naszych modlitwach. Tego również dnia przypada 27. rocznica święceń biskupich, biskupa seniora diecezji drohiczyńskiej Tadeusza Pikusa. Otoczmy go naszą serdeczną modlitwą. W przyszłą sobotę w Drohiczynie zaplanowano 4. Kongres Kultury Chrześcijańskiej Podlasia Nadłużańskiego. Tegoroczny kongres będzie przebiegał pod hasłem Chrzest źródłem kultury. O 13:00 ksiądz biskup Piotr Sawczuk będzie przewodniczył mszy świętej w intencji środowisk kultury diecezji drohiczyńskiej w kościele katedralnym. O 15:00 zaplanowano 2 prelekcje. Wystąpi doktor habilitowana Magdalena Gawin oraz magister Andrzej Dubiel. Natomiast o 18:00 w kościele pofranciszkańskim wystąpi zespół Siewcy Lednicy. Wstęp na to wydarzenie jest wolny, bardzo serdecznie zapraszamy do udziału, a szczegółowe informacje wraz z formularzem zgłoszeniowym znajdą Państwo na stronie drohiczynska.pl. W przyszłą niedzielę o 10:00 ksiądz biskup Piotr Sawczuk rozpocznie wizytację kanoniczną w parafii Siemiatycze Stacja. Na zakończenie naszego spotkania wszystkich Państwa bardzo serdecznie pozdrawiam, życzę dobrej i błogosławionej niedzieli, dobrego tygodnia, kłania się ksiądz Marcin Gołębiewski, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Ewangelia i życie.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Białystok w piątą niedzielę wielkanocną pozdrawia ksiądz Tomasz Mnich. Serdecznie zapraszam na naszą audycję Ewangelia i życie. A w dzisiejszej audycji nauczanie Ojca Świętego Leona, najnowszy magazyn Open Doors oraz ogłoszenia z życia naszej archidiecezji. Już teraz zapraszam na spotkanie z Ewangelią. Ewangelia według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: niech się nie trwoży serce wasze, wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele, gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce, a gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście byli i wy tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca, ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. W połowie XX wieku na jednym z amerykańskich kampusów zapytano studentów o to, co jest w życiu najważniejsze. 78% odpowiedziało: odnaleźć sens życia. To się w ogóle nie zestarzało. To jest pytanie, które każdy z nas nosi w sobie, czasem głośno, czasem gdzieś pod powierzchnią. Po co ja właściwie żyję? Co nadaje temu wszystkiemu sens? I można próbować odpowiedzieć bardzo rozsądnie, oczywiście. Cele, rozwój, relacje, osiągnięcia, to wszystko jest ważne. Ale każdy, kto żyje trochę głębiej, trochę prędzej czy później, odkrywa, że to nie wystarcza. Bo człowiek nie szuka tylko czegoś, tylko kogoś. I dokładnie to widzimy w dzisiejszej liturgii słowa. Uczniowie spotkali Jezusa i postawili na Niego wszystko, całe swoje dotychczasowe życie, bo zobaczyli w Nim sens większy niż to, co mieli wcześniej. Ale uwaga, ładnie to brzmi, ale droga łatwa nie była. Jezus mówi: niech się nie trwoży serce wasze. Moglibyśmy zapytać, dlaczego od tego zaczyna? Bo boją się. Właśnie boją się, że karta, na którą postawili, okaże się kartą przegraną. Czują, że wszystko się zaraz posypie. A Jezus nie mówi: spokojnie, cool down, będzie łatwo, będzie dobrze. Mówi: nie pozwól, żeby lęk rządził twoim sercem, bo człowiek, który żyje w lęku, traci sens i gubi kierunek. Zobaczcie na ten lęk, Jezus odpowiada bardzo konkretnie, bardzo konkretnym zdaniem. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele, czyli twoje życie ma cel, jest dom, jest miejsce dla ciebie. I to nie jest jakaś teoria o niebie kiedyś, tylko odpowiedź na najgłębszy głód człowieka tu i teraz, żeby mieć gdzie wrócić, żeby być u siebie, żeby nie być, nie czuć się obcym. Oczywiście uczniowie mają jednak swoje wątpliwości, my mamy wątpliwości, ale tak naprawdę odwagę, by je wyartykułować, ma tylko znany wszystkim człowiek z wątpliwościami. Tomasz apostoł i mówi wprost: nie wiemy, dokąd idziesz, to jest genialne, nie udaje. Mówi to, co wielu z nas czuje, co czuli apostołowie: nie ogarniamy. I wtedy Jezus daje odpowiedź, która jest centrum wszystkiego: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nie pokażę wam drogę, nie dam wam teorię, ja jestem. Najstarsze wyznanie wiary towarzyszące narodowi wybranemu od Starego Testamentu. Ja jestem, czyli sens życia nie jest czymś, co sobie układasz, jest kimś, w kogo wchodzisz. I teraz zobacz, jak to się łączy z całością liturgii słowa, którą rozważamy tej niedzieli. W Dziejach Apostolskich Kościół zaczyna się organizować, pojawia się chaos, napięcia, pewne problemy. Apostołowie mówią jasno, my mamy trwać przy słowie, na modlitwie, czyli sens Kościoła nie jest w tym, że wszystko działa idealnie. Sens Kościoła bierze się z relacji z Chrystusem. W czytaniu drugim z listu świętego Piotra słyszymy: jesteście żywymi kamieniami, świętym kapłaństwem, czyli to mieszkanie Ojca nie jest tylko przeszłością, zaczyna się teraz. Z nas Bóg buduje dom, nie w przyszłości, nie w przeszłości, tu i teraz, ale tylko wtedy, kiedy jesteśmy oparci na Chrystusie, bo można budować życie na wszystkim innym sukcesie, kontroli i osiągnięciach, tylko że prędzej czy później to się posypie, a Jezus mówi: oprzyj się na mnie, ja jestem drogą, czyli nie jesteś skazany na błądzenie, nawet jeśli nie wszystko rozumiesz. Ja jestem prawdą, czyli nie musisz żyć w iluzji o sobie i świecie. Ja jestem życiem, czyli twoje życie nie kończy się na tym, co widzisz. I w tym wszystkim pojawia się jeszcze bardzo jedno ważne zdanie, które stanowi jakby klamrę dla tego rozważania. Idę przygotować wam miejsce. To znaczy, przejdę przez krzyż, przez śmierć, przez wszystko, co jest najtrudniejsze, ale przejdę przez to po to, abyś ty nie został bez domu. To jest sens krzyża. Nie tylko cierpienie, ale otwarcie drogi. I dlatego na końcu wszystko sprowadza się do jednego pytania, które Jezus dzisiaj stawia tobie i mnie. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. Nie czy wszystko rozumiesz, czy masz poukładane życie, takie wzorcowe, bez żadnych wątpliwości, bez chaosu, także tego moralnego. Pytanie brzmi, czy ufasz? Możesz mieć wszystko ogarnięte na zewnątrz i być kompletnie pusty w środku, a możesz być w kompletnym chaosie, ale mieć sens, bo wiesz, że masz gdzie wrócić. Masz dom, w którym jesteś chciany, gdzie jesteś przyjęty. Podczas każdej Eucharystii stajemy przy ołtarzu. To nie jest symbol. To jest konkret. To jest Chrystus, który jest drogą, prawdą i życiem, realnie obecny. Nie chodzi o to, czy to zrozumiesz w sensie wiedzy, tylko czy naprawdę wierzysz, że w Nim jest cały sens twojego życia i czy masz odwagę na Nim ten sens oprzeć.

0: życie.
1: Podczas ostatniej modlitwy Regina Coeli na placu Świętego Piotra wraz z pielgrzymami Ojciec Święty Leon XIV wrócił do obrazu Jezusa dobrego pasterza, który nie kradnie nam życia, ale je prowadzi do pełni. Zwrócił uwagę, że do zagrody naszego serca mogą wchodzić bardzo różne głosy i propozycje. Jedne niosą światło i pokój, inne okradają nas z radości, nadziei i wolności. Ojciec Święty zachęcił, byśmy w codzienności pilnowali, kogo słuchamy, jakie słowa, jakie obrazy, jakie relacje dopuszczamy do siebie, bo one kształtują naszą wiarę i zdolność kochania. Po wspólnej modlitwie Regina Coeli papież pozdrowił pielgrzymów z wielu krajów, zawierzył Maryi chorych, starszych, rodziny i młodych rozeznających swoje powołanie oraz ponowił apel o wytrwałą modlitwę o pokój dla narodów dotkniętych wojną.
2: Jezus mówi nam, że łączy go z nami więź przyjaźni. On nas zna, woła nas po imieniu, prowadzi nas i jak pasterz czyni ze swoimi owcami, wychodzi, by nas szukać, kiedy się gubimy i opatruje nasze rany, kiedy jesteśmy chorzy. Jezus nie przychodzi jak złodziej, żeby skraść nasze życie i naszą wolność, ale żeby nas prowadzić właściwymi ścieżkami. Nie przychodzi, żeby zniewalać albo zwodzić nasze sumienie, ale żeby je oświecać światłem swojej mądrości. Nie przychodzi, by niejako zatruwać nasze ziemskie radości, ale otwiera je na pełniejsze i trwalsze szczęście. Ten, kto mu się zawierza, nie musi się niczego obawiać. On nie uprzykrza naszego życia, ale przychodzi, aby je nam dać w obfitości.
1: Po wspólnej modlitwie Ojciec Święty nawiązał jeszcze do rocznicy katastrofy w Czarnobylu, tragedii, która naznaczyła sumienie całej ludzkości i do dziś pozostaje przestrogą przed zagrożeniami związanymi z coraz potężniejszą technologią. Papież zaapelował, aby energia atomowa i wszelka ludzka wiedza były wykorzystywane wyłącznie w służbie życia i pokoju, a nie jako narzędzie strachu czy dominacji. Wezwał też do modlitwy za ofiary tamtej katastrofy i wszystkich, którzy nadal cierpią z jej powodu, prosząc, by w świecie pełnym złodziei nadziei zwyciężała roztropność, odpowiedzialność i troska o najsłabszych.
2: Drodzy bracia i siostry, mija 40. rocznica tragicznego wypadku w Czarnobylu, który odcisnął piętno na sumieniu całej ludzkości. Pozostaje on przestrogą przed zagrożeniami związanymi z wykorzystaniem coraz potężniejszych technologii. Polecajmy miłosierdziu Bożemu ofiary tej tragedii oraz wszystkich, którzy wciąż odczuwają jej skutki. Wyrażam nadzieję, że na wszystkich szczeblach decyzyjnych zawsze będą przeważać roztropność i odpowiedzialność, aby każde wykorzystanie energii atomowej służyło życiu i pokojowi.
0: Ewangelia i życie.
1: W najnowszym magazynie Open Doors przeniesiemy się do kraju, który w rankingach bywa nazywany jednym z najszczęśliwszych na świecie, a jednocześnie coraz mocniej zaciska pętlę wokół uczniów Chrystusa. Mowa o Nepalu, państwie oficjalnie świeckim, ale z bardzo silnym wpływem radykalnych środowisk hinduistycznych, dla których każdy, kto odchodzi od religii przodków, staje się zdrajcą. Od kilku lat obowiązują tam przepisy antykonwersyjne za ewangelizację, publiczne świadectwo, a nawet modlitwę o uzdrowienie można trafić przed sąd. Aresztowania pastorów i liderów wspólnot wcale nie są rzadkością. Open Doors odnotowuje wzrost aktów przemocy, ataków na kościoły, gróźb, pobić, a także przypadków, gdy rodziny wyrzekają się swoich bliskich, bo przyjęli chrzest. W najnowszym numerze magazynu usłyszymy historię Kościoła, który mimo nacisków i ryzyka więzienia nadal z odwagą głosi Jezusa w domach, małych wspólnotach, czasem w ukryciu, co sprawia, że w kraju tak naciskającym na jednolitość religijną wiara chrześcijan nie gaśnie. Co jest tego przyczyną? O tym za chwilę w świadectwach z Nepalu przygotowanych przez Open Doors.
3: W dzisiejszym magazynie Open Doors. Bhutan głosi, że jednym z fundamentalnych praw jego obywateli jest prawo do szczęścia. Nie jest jednak pewne, czy dotyczy to również chrześcijan. W kraju nie ma kościołów oficjalnie uznanych przez państwo. Oznacza to, że chrześcijanie, którzy spotykają się na nabożeństwach, w rzeczywistości łamią prawo. Ponadto prześladowania sprawiają, że jesteśmy silniejsi. Chrześcijanie w Nepalu nie tracą wiary. W niestabilnym politycznie Nepalu prześladowania chrześcijan z roku na rok przybierają na sile. Wielu liderów wspólnot i wierzących z powodu wiary trafiło do więzienia. Co sprawia, że mimo tak wielu trudności chrześcijanie w Nepalu wciąż z odwagą głoszą Jezusa?

0: Biblia uczy nas, że krzyż jest naszą drogą. Ale szczerze mówiąc, kiedy byliśmy dyskryminowani i prześladowani, czuliśmy się naprawdę samotni. Ucisk i izolacja sprawiły, że czuliśmy się, jakbyśmy nie byli ludźmi.
1: Alone, you know? And we feel suppressed by the people.
0: Bhutan to niewielkie państwo w Himalajach, wielkością zbliżone do Szwajcarii, liczące niespełna 800 tysięcy mieszkańców. Głosi, że jednym z fundamentalnych praw jego obywateli jest prawo do szczęścia. Wciąż jednak pozostaje kwestią dyskusyjną, czy prawo to obejmuje również chrześcijan. Chociaż Bhutan jest oficjalnie państwem świeckim, jego duchowym dziedzictwem jest buddyzm Mahayana. Oficjalnie państwo nie uznaje żadnych kościołów, a to oznacza, że chrześcijanie, gromadząc się na nabożeństwach, łamią prawo. Bycie chrześcijaninem w tej części świata nie jest łatwe, ponieważ stanowimy tu mniejszość. Większość ludności wyznaje inne religie. Jest nas znacznie mniej. Jesteśmy pod presją. Czujemy się osaczeni, jest nam naprawdę bardzo ciężko i nie możemy swobodnie praktykować naszej wiary. Nie mamy stałego miejsca na nabożeństwo, ani miejsca, gdzie moglibyśmy się spotykać. Wynajmujemy różne sale lub spotykamy się w prywatnych domach. Ale ostatnio stało się to jeszcze bardziej problematyczne dla wszystkich wspólnot, ponieważ zabroniono nam spotykać się w wynajmowanych pomieszczeniach. Ludzie często przeszkadzają nam w czasie nabożeństw. Rzucają kamieniami w dach, uderzają pięściami w drzwi, a kiedy otwieramy, bez słowa odwracają się i odchodzą. Prześladowania stały się naszą codziennością. Chrześcijanie nie są dobrze postrzegani w swoich społecznościach. Chcemy głosić przesłanie miłości, ale jednocześnie wiemy, że chrześcijanie nie są akceptowani i mile widziani. Ponieważ mieszkańcy wsi obawiają się, że ich bogowie mogą być niezadowoleni lub się rozgniewać, jeśli do ich domów i wiosek przyjdą chrześcijanie. Chcę zachęcić wszystkich do jeszcze gorliwszej modlitwy za Kościół w Bhutanie. Jestem przekonany, że będziemy się rozwijać i dotrzemy do wielu ludzi z przesłaniem prawdy, miłości, nadziei i zbawienia, które wyzwala nas w Jezusie Chrystusie. Mam przesłanie dla Kościoła na całym świecie. W różnych częściach świata sytuacja Kościoła może się różnić. Niektórzy z Was mogą być w gorszej sytuacji niż my, podczas gdy inni mogą cieszyć się wolnością i swobodnie praktykować swoją wiarę. Bez względu na okoliczności, Bóg jest uwielbiony. Chwalimy Go za wszystko, co dzieje się na świecie. Wolność religijna jest ogromnym błogosławieństwem. A jeśli znajdujecie się w takiej samej sytuacji jak my, to mam dla Was przesłanie. Modlimy się za Was. I prosimy, pamiętajcie o nas w swoich modlitwach. Patrzcie na naszymi modlitwami.

0: Teraz widzisz.
1: Kiedy spojrzymy na wykres Nepalu, zauważymy, że w ostatnich latach nastąpił gwałtowny wzrost liczby chrześcijan w społeczeństwie. Wzrost ten zwrócił uwagę władz oraz wyznawców hinduizmu, których najwyraźniej niepokoi ten trend. To dobrze, że rośnie liczba chrześcijan, ale konsekwencją tego wzrostu są nasilające się prześladowania. Około 3 tygodni temu, kiedy prowadziliśmy ewangelizację, nasi krewni przegonili nas, obrzucając kamieniami. Kiedy założyliśmy wspólnotę, krewni przechodzili i przerywali nasze nabożeństwa, a nawet nas atakowali. Ale dziękowaliśmy Bogu i kontynuowaliśmy naszą pracę. A dzisiaj po raz kolejny poczułam się zachęcona do iść naprzód mimo problemów. Chwała
2: Bogu.
1: Główną przyczyną prześladowań w Nepalu jest nacjonalizm religijny. A ten pozostaje pod silnym wpływem wydarzeń u naszych sąsiadów w Indiach. Ekstremistyczne grupy są bardzo aktywne w tej części kraju. To właśnie dlatego chrześcijanie stają się celem ataków i kierowane są pod ich adresem fałszywe oskarżenia. Na przykład, że jesteśmy zagranicznymi agentami, którzy próbują wprowadzić obcą religię. Fałszywe oskarżenia są bardzo powszechne, zwłaszcza w mediach społecznościowych, przede wszystkim na Facebooku. Również na wsi bycie chrześcijaninem jest bardzo trudne i stanowi duże wyzwanie. We wioskach jest wielu analfabetów, a ludzie nie są zbyt wykształceni. Kiedy ktoś zostaje chrześcijaninem, to sołtys z wioski mówi, to nie jest dobra religia i cała wioska w to wierzy. Kiedy zostałam chrześcijanką i oddałam swoje życie Jezusowi, byłam prześladowana przez własną rodzinę. Mój ojciec odmówił mi jedzenia, nie pozwalał mi na wiele rzeczy, a w końcu wyrzucił mnie z domu. Jednak te wyzwania sprawiły, że moja wiara stała się silniejsza. Później wyszłam za mąż za dobrego chrześcijanina, który jest również liderem wspólnoty. Mój mąż był jedynym chrześcijaninem w swojej rodzinie. Moja dalsza rodzina, w tym teściowa, także mnie prześladowała. Próbowali mnie izolować. Ciężko pracowałam, ale często nie mogłam cieszyć się owocami swojej pracy. Próbowali nawet przekupić mnie pieniędzmi, aby wyrzekła się Jezusa, ale nie ujęłam się. Moja wiara stała się silniejsza i nadal podążałam za Jezusem. Nasze seminaria przygotowujące do prześladowania pomagają chrześcijanom zrozumieć, czym naprawdę są prześladowania i jak powinniśmy na nie reagować. To, co najbardziej podoba mi się w tych szkoleniach, to fakt, że uczestnicy odnoszą nauczanie do swojego życia. Wielu z nich już wcześniej doświadczyło prześladowań, a niektórzy ponieśli porażkę. Okoliczności były trudne i przytłoczyły ich. Ale kiedy przychodzą i biorą udział w zajęciach, stopniowo poznają miłość Boga i dowiadują się, jak mogą się zachować, kiedy w ich życiu pojawią się prześladowania. Uczą się, że tak jak Jezus nam przebaczył, tak i my powinniśmy przebaczyć naszym wrogom, czyli tym, którzy nas prześladują. To seminarium było dla mnie wielkim błogosławieństwem. Musimy zdawać sobie sprawę, że chrześcijanie będą prześladowani. To nie znaczy, że powinniśmy unikać prześladowań, lecz trwać niewzruszenie i stawić im czoła. Tak jak złoto jest oczyszczane i staje się piękną ozdobą, tak prześladowania czynią nas silnymi i dobrymi chrześcijanami. Chciałbym prosić wszystkich braci i siostry i naszych partnerów modlitewnych, aby nadal modlili się za Nepal, ponieważ prześladowania nasilają się z dnia na dzień. Modlę się, aby wszyscy chrześcijanie w naszym kościele wzrastali w Chrystusie i aby mieszkańcy naszej wsi uwierzyli w Jezusa. Proszę, módlcie się również za mnie, abym miał wiele okazji do głoszenia Ewangelii, aby jak najwięcej ludzi poznało Chrystusa.
3: Ewangelia i życie.
4: Garść ogłoszeń z życia naszej archidiecezji, a dziać się troszkę będzie. Już dzisiaj msza święta w intencji ojczyzny zostanie odprawiona przez arcybiskupa metropolity Józefa Gustka o godzinie 11 w Archikatedrze Białostockiej. Zapraszamy do udziału w tej uroczystości oraz do wspólnej modlitwy w intencji naszej ojczyzny. A jutro, 4 maja, rozpoczyna się kolejna edycja kateches adresowanych do osób dorosłych, które pragną przyjąć sakrament bierzmowania, także do narzeczonych, którzy nie uczestniczyli w lekcjach religii w ramach szkoły średniej. Pierwsze spotkanie właśnie właśnie jutro, 4 maja w poniedziałek o godzinie 19 w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym przy ulicy Kościelnej 1A. Tradycyjnie maj rozpoczyna sezon pieszych pielgrzymek w naszej archidiecezji, a pierwsza z nich, 31. Piesza Pielgrzymka Mężczyzn do Krypna, wyruszy z białostockiej katedry już w najbliższą sobotę, 9 maja o godzinie 8. Ukoronowaniem pątniczej pielgrzymki będzie msza święta w Krypnie o godzinie 18. Zapisy na trasie, będzie też możliwość zapisania się na autokar powrotny. Wspólnota Trudnych Małżeństw Sychar serdecznie zaprasza na Dzień Skupienia, który odbędzie się w niedzielę 10 maja przy klasztorze Ojców Werbistów w Kleosinie. Początek o 9, a szczegóły na stronie rodzinabialystok.pl. Bardzo serdecznie dziękuję, że ten niedzielny poranek zechcieliście spędzić z Polskim Radiem Białystok, a także naszą audycją. Jest ona także dostępna w formie podcastów, zatem możecie w dowolnej chwili wrócić do jej treści bądź zachęcić do jej odsłuchania bliskich czy znajomych. Dzisiaj to już wszystko. Życzę wszystkim błogosławionego tygodnia i do usłyszenia za tydzień. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Reklama.
1: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie. Wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
0: To była reklama.
2: Minęła siódma. Wiadomości w Polskim Radiu Białystok. Przed mikrofonem Renata Reda. W całym kraju będą obchody Święta Narodowego 3 maja. Prezydent Karol Nawrocki chce doprowadzić do zmiany konstytucji. USA chcą wycofać z Niemiec co najmniej 5 tysięcy żołnierzy. Na sportowo-kulturalnie i na oficjalnych uroczystościach w ten sposób Polacy uczczą 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Różne wydarzenia zaplanowano w całym kraju. W Białymstoku obchody Święta Narodowego rozpoczną się o 9:00 złożeniem kwiatów przy pomniku Konstytucji 3 maja w Parku Konstytucji 3 maja. Będą również nabożeństwa w intencji ojczyzny. O 10:00 w cerkwi pod wezwaniem Świętego Mikołaja Cudotwórcy, o 10:15 nabożeństwo w kaplicy ewangelicko-augsburskiej. Natomiast o 11:00 uroczysta msza święta w katedrze pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Główne wydarzenia związane z 235. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja odbędą się przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego na rynku Kościuszki. Rozpoczną się o 12:30. W Suwałkach trzeciomajowe uroczystości rozpoczną się o 10:30 mszą świętą w konkatedrze świętego Aleksandra. Następnie uczestnicy przejdą do Parku Konstytucji 3 maja, gdzie w południe zaplanowano wystąpienia i złożenie kwiatów pod Dębem Wolności. Apelem pamięci z udziałem Kompanii Honorowej Wojska Polskiego i Pocztów Sztandarowych rozpoczną się uroczystości uchwalenia Konstytucji 3 maja w Łomży. Złożenie kwiatów oraz przemówienia okolicznościowe zaplanowano na 8:45 przed pomnikiem żołnierzy 33. Pułku Piechoty na placu papieża Jana Pawła II. Bezpośrednio po tych uroczystościach o 10:00 w łomżyńskiej katedrze odprawiona zostanie pod przewodnictwem arcybiskupa Janusza Stepnowskiego msza święta w intencji ojczyzny. Więcej informacji o tym, jak będą przebiegać trzeciomajowe uroczystości w regionie, jest na radiobiałystok.pl. Z okazji Święta Narodowego 3 maja w Polskim Radiu Białystok gramy dzisiaj tylko polskie piosenki. Usłyszymy wiele hitów, od legendarnych klasyków, na których wychowały się pokolenia, po najświeższe hity współczesnych twórców. W Polskim Radiu Białystok dziś m.in. Kult, Marek Grechuta, Maria Peszek, Manam, Krzysztof Zalewski i Republika. Prezydent Karol Nawrocki chce doprowadzić do zmiany konstytucji. Przygotowaniem projektu nowej ustawy zasadniczej ma zająć się specjalna rada. Jej powołanie zapowiedział na dziś prezydencki rzecznik. Jak politycy odnoszą się do tej zapowiedzi? O tym Arkadiusz Augustyniak.
3: Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej do zapowiedzi prac nad nową konstytucją odnosi się sceptycznie. Jak mówi, prezydent powinien najpierw zacząć przestrzegać obowiązującej konstytucji i przypomina nieodebranie przysięgi od wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
4: W związku z tym trudno jest rozmawiać o tak poważnej kwestii, jaką jest zmiana konstytucji, z człowiekiem, który tak niepoważnie konstytucję traktuje.
3: Marek Sawicki z PSL ocenia, że uchwalona prawie 30 lat temu konstytucja od 10 lat jest łamana.
5: Strony okopały się i de facto jedni i drudzy tej konstytucji nie przestrzegają.
3: Eurodeputowana Anna Zalewska z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że rozpoczęcie debaty to krok w dobrą stronę, ale dodaje, że będzie to proces długi.
6: To ani proste, ani szybkie. Myślę, że będzie to trwało kilka lat.
3: Obowiązująca konstytucja weszła w życie 17 października 1997 roku. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
2: Przedstawiciele kwatery głównej NATO ustalają szczegóły planów dotyczących wycofania części amerykańskich wojsk z Niemiec. Administracja Stanów Zjednoczonych chce wycofać około 5 tysięcy swoich żołnierzy, a więcej o reakcji sojuszu na te zapowiedzi Beata Płomecka.
7: Europa musi inwestować więcej w obronność i wziąć na siebie większą odpowiedzialność za wspólne bezpieczeństwo, napisała na portalu X rzeczniczka NATO. Alison Hart zaznaczyła, że są widoczne postępy, odkąd sojusznicy zgodzili się na przeznaczanie co najmniej 5% PKB na obronność. Decyzja w tej sprawie zapadła w ubiegłym roku na szczycie w Hadze. Jesteśmy przekonani o naszej zdolności do zapewniania odstraszania i obrony w miarę budowania silniejszej Europy w ramach silniejszego NATO, dodała rzeczniczka sojuszu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
2: Kolejne wiadomości w Polskim Radiu Białystok o 8.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Aqua System Białystok, dystrybutor systemów nawadniających oraz robotów koszących do trawy.
9: Sponsorem programu jest firma Jazon, producent zaburtowej wykaszarki do wodorostów Procat.
2: Zachmurzenie małe lub bezchmurnie, temperatura maksymalna od 22 do 25 stopni, minimalna w nocy od 9 do 11, a wiatr słaby, przeważnie południowo-zachodni.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Aqua System Białystok, dystrybutor systemów nawadniających oraz robotów koszących do trawy.
9: Sponsorem programu jest firma Jazon, producent zaburtowej wykaszarki do wodorostów Procat.
10: Przed wyjściem do cerkwi.

0: A teraz informacje z życia Cerkwi Prawosławnej. Jak już wspominaliśmy, dziś Święta Cerkiew szanuje pamięć świętego młodzieńca męczennika Gabriela, patrona młodzieży i dzieci naszej cerkwi, który mając 6 lat w 1690 roku dołączył do grona męczenników. Po 30 latach w nieprzypadkowych okolicznościach zauważono, że ciało świętego męczennika nie uległo rozkładowi. Święte relikwie znajdują się w katedrze świętego Mikołaja w Białymstoku, a dzisiaj uczestniczą w monasterze w Zwierkach. Świętej liturgii będzie przewodniczyć jego ekscelencja arcybiskup Jakub w asyście biskupa Andrzeja i przybyłego duchowieństwa.
1: Dzisiaj też obchodzimy święto narodowe Konstytucji 3 maja. W katedrze świętego Mikołaja w Białymstoku o godzinie 10 będzie odprawiana święta liturgia przez kapelanów i duchownych katedry.
0: Świątynia pod wezwaniem świętego młodzieńca Gabriela znajduje się także w Malinnikach i w baptysterium parafii Piotra i Pawła w Siemiatyczach.
1: W dniu jutrzejszym wspomina cerkiew świętego Bazylego Martysza, kapłana i męczennika. Urodził się w ziemi chełmskiej we wsi Teratyn pod koniec XIX wieku. Uczył się chełmskim seminarium duchownym. 26-letni Bazyli poświęcił swe życie w służbie Cerkwi Chrystusowej, przyjmując święcenie kapłańskie. Zostaje skierowany do pracy misyjnej na Alasce, następnie na kontynencie amerykańskim w Pensylwanii i Kanadzie. Po powrocie z misji w 1912 roku został proboszczem parafii prawosławnej w Sosnowcu. Następnie udał się w bieżeństwo i zamieszkał w Moskwie. W celu zapewnienia rodzinie środków do życia pracował przy rozładowaniu wagonów kolejowych. Po zakończeniu wojny święty Bazyli powrócił do Sosnowca i rozpoczął tworzenie duszpasterstwa prawosławnego w Wojsku Polskim. W 1921 roku został mianowany prawosławnym naczelnym kapelanem wojskowym. Uczestniczył w przygotowaniach do uzyskania autokefalii przez Kościół Prawosławny w Polsce. Po odejściu na zasłużony odpoczynek święty Bazyli powrócił w rodzinne strony na Hrubieszowszyznę i zamieszkał z rodziną w Teratynie. Dla męczennika Golgota nadeszła w czasie, gdy wielu cieszyło się pokojem. W Wielki Piątek 1945 roku na jego dom dokonano napadu i święty Bazyli, znosząc wielkie cierpienia, przyjął wieniec męczeństwa, oddając życie za świętą wiarę prawosławną. Ciało świętego męczennika Bazylego znajduje się w cerkwi świętego Jana Klimaka w Warszawie.
0: 5 maja cerkiew wychwala świętego Witalisa. Żył on w drugiej połowie VI wieku i na początku VII wieku. Wybrał drogę mniszą, doskonaląc się w poście, modlitwie i wstrzemięźliwości, osiągając czystość i świętość życia. Przyjął na siebie dobrowolnie wyjątkowo trudne zadanie, nawracanie grzesznic na drogę powrotu do życia w czystości. Z tego powodu wielokrotnie wyśmiewano go i ganiono. Mimo to nie zaprzestał swojej misji i dzięki jego modlitwom i nauczaniu wiele jawnych grzesznic powróciło na dobrą drogę. Swoją świętość potwierdzał również po śmierci, uzdrawiając chorych. Na ikonach możemy spotkać słowa: nie osądzajcie zawczasu, zanim nie przyjdzie sprawiedliwy sędzia, Pan.
1: 6 maja oddawana jest cześć świętemu wielkomęczennikowi Jerzemu, zwycięzcy, wielkomuczenniku i pobiedonosu Georgiu. Wraz z nim wspominamy też świętą cesarzową Aleksandrę, która dzięki świętemu Jerzemu uwierzyła w Chrystusa. Uwierzył też i święty Anatol i wszyscy w 303 roku ponieśli męczeńską śmierć. Świętej liturgii w Białymstoku na Nowym Mieście będzie przewodniczyć jego ekscelencja arcybiskup Jakub.
0: Święta parafialne w dniu świętego Jerzego obchodzone są także w Czyżach, Klaszczelach, Korzanach, Orzyszu, Jurowlanach, Wierzchlesiu, Topilcu, Topolanach, Supraślu, Łosince oraz w Siemianowce.
1: W środę 6 maja polowa okresu Pięćdziesiątnicy. To święto obchodzimy z uwagi na dwa wielkie święta, Paschę i Pięćdziesiątnicę.
0: Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów w Białymstoku zaprasza 7 maja w czwartek o godzinie 17:30 do Centrum Kultury Prawosławnej na spotkanie na temat iwierskie mirotoczywe, wydzielające miro ikony Matki Bożej, montrealska i hawajska, z udziałem opiekuna duchowego Bractwa, ojca archimandryty Iowa z monasteru w Supraślu.
1: 8 maja cerkiew wspomina świętego Marka Apostoła i Ewangelistę, zwanego także Janem. był synem pobożnej kobiety z Jerozolimy, Marii, która oddawała swój dom do dyspozycji apostołów na modlitewne zgromadzenie. Święty apostoł był kuzynem świętego apostoła Barnaby, który zabrał go ze sobą do Antiochii. Był też w Rzymie, gdzie udzielał pomocy świętemu apostolowi Pawłowi w więzieniu, skąd udał się do Kolos. W 65 roku znalazł marek świętego Piotra. Światłość nauki świętych apostołów na tyle przenikała do umysłów nowo powróconych Rzymian, że błagali Marka spisać tę boską naukę. Umocniony w więzieniu i otrzymawszy poparcie świętego apostola Piotra, został autorem świętej Ewangelii. Istnieje obrzęd boskiej liturgii sprawowany w kościele aleksandryjskim i nosi w tradycji imię świętego Marka, apostola jako założyciela katedry. Poniósł męczeńską śmierć za Chrystusa, mając 57 lat. W 828 roku relikwie świętego Marka przeniesiono do Wenecji.
0: W dniach 11-16 maja w Hajnówce odbędzie się 45. edycja Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. W wydarzeniu wezmą udział chóry z Polski i zagranicy. Przesłuchania konkursowe odbędą się tradycyjnie w Soborze Świętej Trójcy. 11 maja o godzinie 18 organizatorzy zapraszają na koncert inauguracyjny. 12, 13 i 14 maja przesłuchania konkursowe rozpoczną się o godzinie 16. 15 maja konkurs rozpocznie się o godzinie 15. Zaś 16 maja również o godzinie 15 będzie można usłyszeć koncert galowy laureatów.
1: W dniu 10 maja o godzinie 17 w Karakulach odbędzie się uroczystość postawienia na wybudowanej cerkwi krzyży, której przewodniczyć będzie Jego Ekscelencja arcybiskup Jakub.
0: Zarząd Centralny Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce zaprasza wszystkich zainteresowanych w dniu 15-17 maja do spotkania na Świętej Górze Grabarce, by wspólnie świętować Zmartwychwstanie Chrystusa podczas 47. Paschalnej Pielgrzymki Młodzieży Prawosławnej. Będzie to wyjątkowy czas modlitwy, wspólnoty i energii prawosławnej młodzieży.
1: Parafia Prawosławna Świętego Grzegorza Pradze w Białymstoku i Grupa Prawosławnych z Podlasia zapraszają na pierwszą parafialną pielgrzymkę do Wilna i Duskiennik w terminie 8-10 maja bieżącego roku, piątek i niedziela. Program pielgrzymki zakłada uczestniczenie w nabożeństwach odwiedzanych świątyń i poznawanie ich historii.
0: 9 maja cerkiew wspomina świętą dziewicę Glafirę, Grażynę. Była ona służącą żony Licyniusza, prześladowcy chrześcijan. Konstancja, żona Licyniusza, słysząc o zapędach męża i żądze do Glafiry, dyskretnie odesłała ją do Amazji, gdzie po wybudowaniu świątyni oddała duszę Bogu.
1: Fundacja Ikonomos, Akademia Supraska oraz Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku zapraszają na sympozjum poświęcone 150-leciu urodzin metropolity Dionizego oraz autokefalii cerkwi w Polsce. Poniedziałek, 4 maja, godzina 17, Centrum Kultury Prawosławnej przy ulicy Świętego Mikołaja 5 w Białymstoku. Prelegenci: biskup supraski Andrzej, dr Witali Michalczuk i ksiądz Andrzej Kuźma.
0: Parafia Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku organizuje 10 maja pielgrzymkę do Częstochowy na święto częstochowskiej ikony Matki Bożej. W programie przewidziano wizytę w cerkwi i na Jasnej Górze, a szczegółowe informacje i zapisy w kancelarii parafialnej.

0: Minęła 8 wiadomości w Polskim Radiu Białystok. Przed mikrofonem Renata Reda. Dziś przypada 235. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. W wielu miejscach w kraju będą obchody tego święta narodowego. Prawosławni wspominają pamięć świętego męczennika Gabriela. W całym kraju będą obchody Święta Narodowego 3 maja. Uroczystości zaplanowano w Białymstoku, Łomży, Suwałkach, ale też w wielu innych miejscowościach naszego regionu. W Augustowie uroczystości rozpoczną się o 10:00 mszą świętą w Bazylice Mniejszej. Następnie będzie uroczysty apel na rynku Zygmunta Augusta. Wysokomazowieckie obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja rozpocznie msza w intencji ojczyzny w kościele pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. Po nabożeństwie około 11:00 będzie tam koncert pieśni patriotycznych. O 11:30 uczestnicy obchodów przejdą nad rzekę Brok, gdzie oficjalnie oddana do użytku oraz poświęcona będzie nowa kładka. Święto Konstytucji 3 maja w Sejnach rozpocznie się o 11:00 mszą świętą w Bazylice Nawiedzenia Najświętszej Marii i Panny. O 12:15 ulicami miasta przejdzie biało-czerwony przemarsz ze 100-metrową flagą. Uczestnicy zatrzymają się przy miejscach pamięci, oddając hołd ofiarom Katynia, ofiarom katastrofy smoleńskiej oraz żołnierzom Armii Krajowej i bohaterom Powstania Sejneńskiego. Uroczyste obchody Święta Narodowego 3 maja o 11:30 będą też w Bielsku Podlaskim. Uroczystości przed Pomnikiem Niepodległości Polski na skwerze imienia Izabeli Branickiej zaplanowano na 11:00. Po zakończeniu części patriotycznej mieszkańcy będą mogli wziąć udział w rodzinnej majówce w mieście. Uroczyste msze święte i złożenie kwiatów w miejscach pamięci będą także w Grajewie i Kolnie. Konstytucja 3 maja była rewolucyjnym aktem prawnym, podkreślają historycy. Dziś przypada 235. rocznica jej uchwalenia. Dokument zmienił ustrój państwa na monarchię konstytucyjną, regulował zasady funkcjonowania władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli. Wprowadzał trójpodział władzy na ustawodawczą, dwuizbowy parlament, wykonawczą, król i sądowniczą. Znosił wolną elekcję i zasadę liberum veto. Konstytucja majowa wzmacniała pozycję mieszczan, a także dawała pierwsze prawa chłopom, którzy zostali wzięci pod ochronę państwa. O tym Witold Banach.
1: Uchwalenie ustawy było możliwe dzięki porozumieniu wszystkich stronnictw politycznych, które rozumiały, jak ważną kwestią jest zreformowanie Rzeczypospolitej, przypomina historyk profesor Piotr Ugniewski.
2: Doszło do takiego bardzo ciekawego i doniosłego kompromisu różnych sił w imię dobra publicznego.
1: A dyrektor Archiwum Akt Dawnych, Robert Kostro, podkreśla, że był to dokument wyjątkowy jak na ówczesne czasy.
3: To znaczy, mieliśmy wcześniej konstytucję amerykańską, mieliśmy później konstytucję francuską i konstytucja 3 maja wpisuje się w ten ciąg przemian tworzenia się nowoczesnego Zachodu.
1: Mimo nowatorskich rozwiązań, konstytucja nie uchroniła Rzeczypospolitej przed upadkiem po klęsce w wojnie z Rosją 23 listopada 1793 roku. Dokument został uchylony. Witold Banach, Polskie Radio.
0: To patron dzieci i młodzieży. Prawosławni wspominają dziś pamięć świętego męczennika Gabriela. Główne dwudniowe uroczystości odbywają się w żeńskim monasterze Narodzenia Najświętszej Marii i Panny w Zwierkach koło Zabudowa.
4: Patron dzieci i młodzieży, więc idealna okazja, żeby w ten sposób spędzić ten majowy przedłużony weekend. Skupić się troszkę na rzeczach ważnych, na modlitwie.
5: Święty Gabriel umarł, jak był mały. Później, kiedy była pandemia, jakieś choroby w Zwierkach i chowano ludzi, to naruszyli jego grób. I zobaczyli, że to ciało się nie rozłożyło, przeniesiono je do cerkwi. Później w tej cerkwi był pożar, jego ręka trochę przypaliła. A podczas wojny przewieziono to ciało do Białorusi, żeby tam było bezpieczne i później je przewieziono znowu do Polski. Teraz chodzimy do niego, się modlimy, bo to nasz patron.
6: Zawsze warto, jak nie o coś poprosić, to podziękować.
7: To jest nasz patron, dlatego warto tu być.
0: Kult świętego Gabriela na Podlasiu rozpoczął się wraz z odnalezieniem relikwii i cudownymi uzdrowieniami przy jego grobie. Cerkiew prawosławna kanonizowała go w 1820 roku. Głównej liturgii w żeńskim monasterze w Zwierkach o 9:00 będzie przewodniczyć arcybiskup białostocko-gdański Jakub. Kolejne wiadomości w Polskim Radiu Białystok o 9:00. Zachmurzenie małe lub bezchmurnie, temperatura maksymalna od 22 do 25 stopni, minimalna w nocy od 9 do 11, wiatr słaby, przeważnie południowo-zachodni.
8: Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku ukraińskim.
9: Ukraińska Dumka.
10: В українській думці на хвилях радіо «Білосток» вітає вас Славомир Савчук. Сьогодні в передачі будемо на концерті, якого з нагоди свята Конституції 3 травня зорганізував фонд «Емпатія» і зустрінемось з організаторами та учасниками художнього пленеру в Черемсі. Довідаємось також, що можна прочитати в новому номері часопису «Над Богом і Нервою». Будуть анонси подій та пісні, і від неї почнемо.

0: що для мене Маювка. І для мене взагалі Одеска. Маювка для мене є патріотична.
1: Керівник ансамблю «Вінок» Оксана Прус.
0: Więc mamy utwory, które mogliśmy wykorzystać w tym koncercie, połączyć z innymi utworami, które mamy i zrobić dobry koncert dla mieszkańców miasta. I różne tańce polskie, i tańce tematyczne, i tańce narodów świata, i tańce białoruskie, i balet fajnie się dołączył teraz. Baletowe kompozycje też fajnie weszli w taki koncert. Też jestem zadowolona z pracy grupy wokalnej. Pośpiewaliśmy. Razem z grupą Rosawa też pośpiewaliśmy. Także ja myślę, że takie koncerty są potrzebne w naszym mieście.

0: wszystkie rozerwać, izolować.
1: Zastępca głowy fondu Empatia Beata Cwalin.
0: W związku z tym, jeśli jesteśmy tą formacją wielokulturową, to doceniamy wszystkie uroczystości, święta, które dotyczą Ukrainy, Białorusi i Polski. Szacunek dla inności, budowanie tolerancji, nauka tego, że możemy żyć w zgodzie, a nie w wiecznym konflikcie. Myślę, że to są takie kroki, które być może nie zagwarantują lepszej przyszłości, ale dają nadzieję na to, że będzie się tym szczególnie młodym ludziom żyło bezpieczniej, lepiej i szczęśliwiej.

My pójdemo na żyto gospodara pana Romka Karpiuka już trzeci raz w to je cudne mieście za rekoju muszczonoju, najchorusze pole jakoje. Ja czekaju osobisto cały róg na to, jakob znowu siódy przyjechać i do Syczów. I duma już to moje tutaj bliski śpiewaki z Rzemerwy, z Osoczników, z Rzewrzyków, tak samo to je mieście.

0: Było tak, brali koszyk jedzenia i chodzili, i taczali korowaja. Że chodili kiedyś młodzież, a teraz nie ma młodzieży, wsi wyjechało, a my już też staryjemy.
1: Ja думаю, że może kiedyś i wernić się takie czasy, że będą dla historii. Dla historii będą to je wsi prowadzić. No właśnie, tak jak tutaj pan Fionik zainteresowany był, troszkę, szoraz to jemu lepiej wychodzi to je i właśnie i śpiewy, i wsi.
2: A ma te czas to tutaj jakieś wydarzenie u siebie?
1: Raczej nie. Ale w ogóle to obchody takie robili nawet dawniej to z baciuszką. Nyśli korowaja właśnie i kobiety pykli.
0: Przeważnie Jurja, tak, baciuszka szoł i pola nasze świecił tam z ikonuju, a później taki był poczęstunek, siadali wsi i tam śpiewali, świecili. No i zawsze dosz padał na Jurja, zawsze.

0: Niedzielny poranek 3 maja, jest 9. Posłuchajmy wiadomości. Renata Reda.
1: MON zapewnia, że nie będzie masowych wywłaszczeń pod budowę infrastruktury w ramach Tarczy Wschód. Pszczelarze boją się ograniczenia liczby uli w związku z Krajowym Planem Odbudowy Zasobów Przyrodniczych. W Goniądzu będą dziś biebrzańskie targi twórczości i sztuki ludowej 100 pomysłów dla biebrzy. Nie będzie masowych wywłaszczeń pod budowę infrastruktury w ramach programu Tarcza Wschód, zapewnia Ministerstwo Obrony Narodowej. Tereny, gdzie ma być realizowany projekt, należą głównie do Skarbu Państwa, tłumaczył na spotkaniu z podlaskimi rolnikami główny specjalista Departamentu Infrastruktury MON, pułkownik Paweł Paciorek.
2: Wojsko w ramach programu Tarczy nie przewiduje prowadzenia żadnych wywłaszczeń. Pozyskujemy ziemię tą, którą możemy pozyskać ze Skarbu Państwa, która jest w łatwy sposób do pozyskania. I jeżeli będziemy pozyskiwać nieruchomość rolników, to tylko ta, która jest gotowa do pozyskania, czyli nie objęta umowami dzierżawy.
1: Pułkownik Paciorek dodaje, że nawet jeśli będzie konieczność pozyskania ziemi prywatnej na potrzeby wojska, zawsze będzie to tylko wydzielony fragment wskazany przez rolnika.
2: Zawsze zapytamy rolnika, czy ten teren, który nas interesuje, nie wpływa negatywnie na jego prowadzenie gospodarki rolnej. Jeżeli wpływa, to będziemy się starać na tym areale znaleźć takie miejsce, które będzie jak najmniej wpływało na jego prowadzenie gospodarki. Będą to rejony wydzielone. Nie będą to całe areały hektarów uprawy ziemi, tylko te, które są tak naprawdę nam potrzebne.
1: Program Tarcza Wschód zakłada m.in. budowę baz operacyjnych, węzłów logistycznych i infrastruktury antydronowej na terenach wzdłuż wschodniej granicy. Tarcza Wschód ma być również budowana w Podlaskiem. Pierwsze elementy zbudowano 2 lata temu. Całość ma być gotowa do 2028 roku. Rząd przeznaczy na te inwestycje 10 miliardów złotych. Pszczelarze obawiają się ograniczenia liczby uli na terenach chronionych. Minister klimatu i środowiska zapewnia, że nie ma takich planów. Zwraca jednak uwagę na potrzebę ochrony dzikich zapylaczy. Chodzi o założenia Krajowego Planu Odbudowy Zasobów Przyrodniczych, które Polska ma przedstawić Komisji Europejskiej do 1 września. Branżę pszczelarską najbardziej oburza założenie, że pszczoła miodna może być uznana za gatunek inwazyjny, tłumaczył w Polskim Radiu Białystok prezes Podlaskiego Związku Pszczelarzy Wojciech Tryzna.
3: Pszczoła miodna od zarania dziejów istnieje i równolegle istnieją też inne gatunki, te tak zwane dzikie zapylacze. Najbardziej widocznym to jest taka ta pszczoła samotnica murarka. Natomiast bardzo dziwne to jest, że po prostu uznano to za gatunek inwazyjny. Chyba że jest to robione po to, żeby zniszczyć polskie pszczelarstwo, ten dorobek hodowców pszczół.
1: Wojciech Tryzna dodaje, że problem nie tkwi w tym, że pszczół miodnych jest za dużo, tylko w tym, że brakuje tak zwanej bazy pożytkowej, którą niszczy susza i nadmierna chemizacja rolnictwa.
3: Przejść w stronę odbudowy bazy pożytkowej, odbudowy tych bajorek, tak jak kiedyś było, że gdzieś tam wśród pól istniały. Przecież przy takiej suszy, jak jest obecnie, który gatunek się utrzyma? Ile razy jest rzepak pryskany w ciągu kwitnienia? I przy przejeździe takiego opryskiwacza, jeżeli to jest robione w środku dnia, to ginie mrówka, giną te zapylacze, giną muszki, ginie wszystko. Jeżeli człowiek nie pomoże, no to niestety. No.
1: Choć resort klimatu zapewnia, że trwają konsultacje w sprawie Krajowego Planu Odbudowy Zasobów Przyrodniczych, pszczelarze alarmują, że do tej pory nikt ich do tych rozmów nie zaprosił. We wtorek w Ministerstwie Rolnictwa ma dojść do spotkania wszystkich organizacji pszczelarskich, które mają wypracować wspólne stanowisko wobec planowanych zmian. To miejsce, gdzie będzie można spotkać twórców ludowych z regionu. O 10:00 rozpoczynają się biebrzańskie targi twórczości i sztuki ludowej 100 pomysłów dla biebrzy. Impreza będzie na placu Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu przy ulicy Demokratycznej. Na targach zaprezentują się artyści ludowi, a także producenci regionalnej żywności. Będzie można spróbować smaków lokalnych serów, wędlin czy pieczywa. Targi to także możliwość obejrzenia i kupienia rzeźb, obrazów, plecionek, haftów, a także drewnianej biżuterii. Na scenie wystąpią lokalne zespoły folklorystyczne. Swoje stoiska będą też miały koła gospodyń wiejskich. A w centrum Goniądza w tym samym czasie będzie piknik motocyklowy. Kolejne wiadomości w Polskim Radiu Białystok o 10:00.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Aqua System Białystok. Dystrybutor systemów nawadniających oraz robotów koszących do trawy.
5: Sponsorem programu jest firma Jazon, producent zaburtowej wykaszarki do wodorostów Procat.
0: Chyba zdążyliśmy już zapomnieć, że było chłodno, a nawet mroźno. Ta majówka wynagradza nam wszystkie oczekiwania na piękną wiosnę. Dzisiaj znowu bezchmurny dzień z temperaturą nawet do 25 stopni. Nocą już zdecydowanie cieplej od 9 do 11. Wiatr słabo wieje z kierunków wreszcie południowo-zachodnich. Jest tak, jak ma być.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Aqua System Białystok, dystrybutor systemów nawadniających oraz robotów koszących do trawy.
5: Sponsorem programu jest firma Jazon, producent zaburtowej wykaszarki do wodorostów Procat.
0: A to, co ciekawego działo się w sporcie, zebrał i przedstawia Michał Romańczuk.
6: Piłkarze Górnika Zabrze po raz siódmy w historii zdobyli Puchar Polski. Na PGE Narodowym w Warszawie pokonali Raków Częstochowa 2-0. Dla Górnika to pierwszy tytuł Pucharu Polski od 1972 roku. Drużyna z Zabrza zajmuje także drugie miejsce w Ekstraklasie i liczy na zdobycie dubletu. Oto może być jednak ciężko, ponieważ kolejne zwycięstwo odnieśli piłkarze Lecha Poznań. W jedynym wczorajszym meczu w Ekstraklasie pokonali na wyjeździe Motor Lublin 1-0. Lech ma rozegrany mecz więcej od pozostałych zespołów z czołówki, ale jednocześnie wyprzedza drugi Górnik już o 6 punktów, a trzecią Jagiellonię aż o 9 oczek. Dziś w Ekstraklasie odbędą się 3 mecze. GKS zagra z Termaliką, Zagłębie z Krakowią, a Pogoń z Wisłą. Trzecie lidze wygrali piłkarze Wigier Suwałki. Na wyjeździe pokonali Lechia Tomaszów Mazowiecki 3-1. W tabeli Wigry są na czwartym miejscu. W Ekstralidze Rugby porażkę ponieśli gracze Budmeks Rugby Białystok. Na własnym terenie ulegli Budowlanym Łódź 29-64. Białostoczanie zajmują ostatnie miejsce w tabeli. W pierwszej lidze piłkarze ręcznych przegrały SBR Nowe Piekuty. Na wyjeździe uległy liderowi Radom 26-27. W tabeli drużyna z Podlasia zajmuje piąte miejsce. Zawodniczki KS Basu Białystok zajęły czwarte miejsce w siatkarskiej pierwszej lidze. W ostatnim trzecim meczu o brązowy medal przegrały u siebie z KS Piła 2-3 i w całej rywalizacji uległy 1-2. KS Bas tym samym wyrównał najlepszy wynik w historii klubu, czwarte miejsce z sezonu 2022-2023. Pierwszoligowe rozgrywki wygrała drużyna MKS-u Kalisz i w przyszłym sezonie zagra w Taurun Lidze. Siatkarki TPS-u Bielsk Podlaski nie zagrają w turnieju finałowym drugiej ligi. W swoim drugim meczu turnieju półfinałowego uległy drużynie KS Pajęczno 1-3. To była druga porażka bielszczanek, dziś o trzecie miejsce zagrają z Energetykiem Poznań. Coraz bliżej obrony tytułu mistrza Polski są siatkarze Luku Lublin. W trzecim meczu pokonali na wyjeździe Warte Zawiercie 3-0.

0: Sokowiecką i 4x100 metrów kobiet z Marleną Granaszewską. Udany początek hokejowych Mistrzostw Świata Dywizji 1A mają za sobą reprezentanci Polski. W Sosnowcu pokonali Ukrainę 3-2. W pozostałych wczorajszych meczach Kazachstan wygrał z Litwą 4-1, a Francja pokonała Japonię 4-3. Dziś o 19:30 Polacy zagrają z trójkolorowymi. Kasper Woryna wygrał żużlowy wyścig Grand Prix Niemiec. Drugie miejsce w Landshut zajął Brytyjczyk Daniel Beuley, a trzeci był inny z Polaków Bartosz Zmarzlik. Zawody w Niemczech były pierwszymi z 10 eliminacyjnych cykli żużlowych Mistrzostw Świata. Do finału Challengera we włoskim Cagliari awansował Hubert Hurkacz. W półfinale pokonał rozstawionego z czwórką Argentyńczyka Romana Burruczagę 4-6, 7-6, 6-3. W finale zagra z reprezentantem gospodarzy Matteo Arnaldim. W finale Challengera w chińskim Huzhou gra Katarzyna Kawa. Jej przeciwniczką jest Słowenka Weronika Erjavec. Jak na razie ma pierwszego seta i jest 4-0 w gemach dla Katarzyny Kawy. Teraz to wszystko ze sportu w Polskim Radiu Białystok.
1: Reklama. Obudź w sobie smoka. Nowe miejsce na mapie Białego Stoku. Smocza Arena to przestrzeń dla aktywnej rozrywki dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Gotowy na przygodę? Otwarcie 9 maja. Białystok, ulica Jaśminowa 73. Smoczaarena.pl.
2: Otwórz się na zysk z lokatą w Santander Consumer Banku. Czy dobra lokata musi oznaczać kolejne konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy.
3: Wyobraź sobie poranek nad jeziorem. Śmiech na pomoście, pierwsze ujęcie przed kamerą i piosenkę, która zaczyna żyć własnym życiem.
4: W malowniczych kuklach na Suwalszczyźnie łączymy musicalową energię z kajakową przygodą i prawdziwą produkcją teledysku.
5: To będzie obóz pełen muzyki, tańca i aktorstwa. Jeśli chcesz przeżyć coś naprawdę wyjątkowego i poznać nowych przyjaciół, czekamy na Ciebie.
4: Szczegółowe informacje i zapisy na Facebooku Białostockiej Akademii Musicalowej.
5: Wiosła w dłoń, kamera, start!
6: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę fundusze.ue.podlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
1: To była reklama. Podróże po kulturze w Polskim Radiu Białystok.
7: Witaj maj, 3 maj, dla Polaków błogi raj. Wreszcie, wspaniała ciepła majówka, podwójnie świąteczne, bo i święto patriotyczne i kościelne. A my jak zawsze witamy Państwa w niedzielę, kulturalnie zapraszając na spotkanie. Dzisiaj będzie tylko po polsku, z przeciekawymi miejscami do poznawania. Dorota Sokołowska, dzień dobry, za konsoletą Paweł Antosiewicz. To co, gotowi na 3-godzinną podróż?
8: Dzisiaj rano, niespodzianie, zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lat

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Ogrzej się na parę chwil.

0: Półtora miesiąca czekaliśmy na ten cud wiosny i wreszcie przyszła. I nikt już nie pamięta krupy śnieżnej tydzień temu i minus 6 w powietrzu nocą. No dobrze, sarkazm na bok, cieszmy się, bo gdzie to nas dzisiaj nie będzie? Zahaczymy o Pietkowo, gdzie jest szkoła z pięknymi tradycjami ułanów litewskich. Zajedziemy do Łomży posłuchać koncertu kameralnego w Filharmonii. W Augustowie odwiedzimy Józefę Drozdowską, pisarkę książek dla najmłodszych. Literacko sprawdzimy też dawne Suwałki, zwłaszcza w kontekście mieszkającej tam kiedyś Marii Konopnickiej. Zajrzymy na nowe wystawy, w tym imponującą kolekcję tkaniny Beaty Palikot-Borowskiej. Jej prace powstawały przez cały rok, a teraz są jubileuszową ekspozycją.
1: Różnorodne faktury, czyli to, co bardzo lubię. Chcę się oczywiście dotknąć kojarzącym się z przyrodą, z trawami, i miękkie w dotyku, i szorstkie. No tak jak wełna, tak jak len, tak jak bawełna.
0: Nowe wystawy są też w Galerii Marszant przy Wiktorii. Bardzo ciekawe spojrzenie na kłamstwa, czy wadliwe i zmyślone hasła w encyklopedii. Ale też w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego. Tam wzruszające dyplomy uczniów Liceum Plastycznego w Supraślu. Po 11 zrelacjonujemy i krytycznie przyjrzymy się też tym pracom. W Operze Podlaskiej w sali wystawowej można oglądać też obrazy Bogumiły Masickiej-Grygorczuk. To mariaż długoletniej fascynacji naturą, której częścią jest też człowiek, kobieta.
2: Ten temat jest cały czas. Świat pędzi do przodu, co chwilę są różne trendy. Ja przez te wszystkie lata doskonale ten sam temat.
0: A ponieważ mamy maj, polecimy też Państwu jeszcze jedno piękne miejsce. Może na majówkę, może po maju, ale Drohiczyn to jest też kaplica loretańska, odrestaurowana po 2 wiekach, zdrobiazgowo zrekonstruowanymi detalami.
3: Jest tak, jak się wchodzi do kaplicy, w tym łuku są 2 rzędy kasetonów, i w środku tych kasetonów są takie różyczki. Zachowało się 3/4 jednego kwiatka. Na podstawie tego pan Andrzej zrobił taką formę i odtworzył pozostałe elementy tego łuku arkadowego.
0: Żeby Państwa zachęcić do spotkania z nami, chociaż kusi pogoda, powiem, że będą też zaproszenia do kina. Uwaga, rządzi w nim druga część filmu Diabeł ubiera się u Prady. Czy warto? Zapytamy o to Miłkę Malcan, a i Państwu damy powody do sprawdzenia samemu, bo no wiadomo, bilety mamy dla Was.

0: Podróże po kulturze w Polskim Radiu Białystok.
1: Czas jest pojęciem abstrakcyjnym, dopóki nie nada mu się materialnej formy. W projekcie Beaty Palikot-Borowskiej upływające dni zyskują fakturę, ciężar i kolor. To taki tkacki pamiętnik, w którym słowa zastąpiono nitką, a zdania splotem. Tak pięknie o wystawie Czas tkaniny 365 splotów pisze kurator Jakub Urynowicz. I rzeczywiście Beata Palikot-Borowska stworzyła 365 miniatur tkackich. One powstawały dzień po dniu w 2025 roku i ta ekspozycja to też jest podsumowanie 30 lat pracy twórczej artystki, która łączy tradycyjne techniki tkackie z nowoczesną formą artystyczną. O czym opowiada więc te 365 splotów, jaką mają formę? Odpowiedzi szukamy w Galerii Podlaskiego Instytutu Kultury.
2: Bardzo się cieszę, że Szufladia nie została w szufladzie. Jestem pod wrażeniem i pracowitości Beaty, wyobraźni, różnorodne faktury, czyli to, co bardzo lubię. Chcę się oczywiście dotknąć kojarzącym się z przyrodą, z trawami i miękkie w dotyku i szorstkie. No tak jak wełna, tak jak len, tak jak bawełna.
3: Ja przede wszystkim jestem pod wrażeniem konsekwencji, bo to aby codziennie, czy się ma na to ochotę, czy nie, czy się ma czas, czy nie, jednak jest się zmobilizowanym, aby te dzieło stworzyć. Pokazanie tego, jak tkactwo może mieć różne formy, faktury, kształty i wchodzi na salony.
4: Mi bardzo odpowiada kolorystyka.
5: Specjalistka od tkanin Krystyna Kunicka.
4: To Beata korzysta w zasadzie z kolorów takich naturalnych, biel, czerń, szarość. Czasem wprowadza kolor, ale ten kolor jest bardzo subtelny, a z drugiej strony bardzo dużo przeróżnych wzorów. Są czasem takie łączenia elementów z tradycji. Jest sejpak, jest perebor, taka radziuszka, a z drugiej strony jest nowoczesne podejście do aranżacji, do pokazania gobelinu, kilimu. Ma niesamowitą wyobraźnię, a praca, która zobowiązuje codziennie, mówi o niej, że jest bardzo, bardzo pracowita i widzę, że bardzo konsekwentna. 365 prac i one są naprawdę bardzo różne.
6: Wystawa robi na pewno duże wrażenie. Też samodyscyplinę, które wymagało zrobienie tylu prac przez tyle dni.
5: Ale samodyscyplina to jeszcze nie sztuka.
6: Jeszcze nie, ale tutaj widać prawdziwy kunszt. Wydaje się, że wszystkie prace zostały wykonane na krosienku, to każda z tych prac jest inna, odkrywcza.
7: Są różne motywy. Czasami można dostrzec tu jakieś zwierzę, czasami jakąś abstrakcję, czasami coś, co przypomina jakieś odzwierciedlenie rzeczywistości. I to jest takie niesamowite. Można tworzyć codziennie, przez cały rok, podejmować tyle różnych tematów, jednocześnie coś się łączy, a każdy jest inny. Takie zderzenie, które jest naprawdę imponujące. Jeszcze jak można to zobaczyć wszystko obok siebie, to robi na pewno duże wrażenie.
6: Tematy przychodzą jeden w drugi. Na przykład zaczynaliśmy od prac geometrycznych. Teraz jesteśmy na etapie zwierząt. Zwierz Janowski się wydaje, że tutaj jest.
8: Na wystawie możemy tutaj zobaczyć taki pamiętnikarski zapis każdego dnia.
5: Jakub Urynowicz, kurator wystawy.
8: Każdy dzień jest taki niepowtarzalny. Mimo, że on jest zamknięty w ramie tkacki, on może być niepowtarzalny każdego dnia. Zapis wątku i nici jest wyrazem, że możemy opisać nieskończoną ilość naszych myśli.
5: I czym się różnią te myśli i te artystyczne odzwierciedlenia tych myśli z lutego w porównaniu na przykład z sierpniem?
8: Można o to zapytać naszą artystkę, ale moim okiem na przykład można tutaj zobaczyć, że jednak założenie na samym początku na pewno było takie, że one wszystkie idą w jednakowych tonacjach kolorystycznych i z biegiem czasu bardziej odważniej i tak bardziej rzeźbiarsko możemy do tego tak podejść i wtedy te prace się tak zmieniają na naszych oczach.
5: Rzeźbiarsko, czyli jak?
8: Bo niektóre prace możemy zobaczyć, że są bardziej na przykład wypukłe niż takie płaskie. Mają jakąś taką strukturę. Takie widoczne elementy, które mogą trochę zakrzywiać naszą codzienność i rzeczywistość.
5: Czym się różni luty na przykład od sierpnia w odzwierciedlaniu artystycznym w tkaninie?
9: Luty jest zdecydowanie bardziej chłodny w wyrazie, jeszcze zimowy.
5: Beata Palikot-Borowska, artystka.
9: A sierpień już zdecydowanie len, konopie i natura.
5: Kwiecień od czerwca.
9: Tu jesteśmy blisko. Cały projekt polegał na tym, że zostaje w swojej gamie kolorystycznej, czyli biele, czernie, szarości i naturalne materiały. Ale kwiecień to Wielkanoc, więc na pewno jest jajeczko, żeby nie było. Sama nie obchodzę świąt, ale samoistnie wiele rzeczy jest podkreślonych tradycyjnie. A czerwiec był szczególny, bo czerwiec to nawiązanie do tkaniny dwuosnowowej i zwierz. w różnej interpretacji.
5: Uczestnicy wernisażu podkreślają i doceniają w dużej mierze samodyscyplinę, ale samodyscyplina to jeszcze nie sztuka. W jaki sposób poprzez tkaninę można wyeksponować codzienność, coś w gruncie rzeczy tak zwyczajnego?
9: Każdy z nas ma 24 godziny. Każdy te 24 godziny może zagospodarować w różny sposób. Można ćwiczyć jogę, można biegać, jeździć na rowerze. Ja tkam. Żeby zrobić ten projekt, potrzebowałam 29 lat, czyli tym projektem celebrowałam każdy dzień przed 30-leciem mojej pracy twórczej. Był to też okres w zeszłym roku, kiedy kończyłam 50 lat. Idealny moment, żeby celebrować każdy dzień roku.
1: Na wernisażu był Andrzej Bajgus, a wystawę Czas tkaniny 365 splotów Beaty Palikot-Borowskiej możemy oglądać w Galerii Piku przy Kilińskiego do 23 maja.

0: Podróże po kulturze w Polskim Radiu Białystok.
1: Pięknie opowiada nam o świecie, rzeźbiąc w drewnie i tworząc w metalu, używając namysłem pędzla malarskiego, wymyślając ceramikę użytkową i artystyczną, komponując biżuterię artystyczną w srebrze i innych metalach. To artystka Bogumiła Masicka-Grygorczuk, której obrazy zagościły w sali wystawowej Opery i Filharmonii Podlaskiej. Artystka prezentuje prace inspirowane relacją człowieka z naturą, z centralną rolą kobiety. Dominuje człowiek i przyroda, co ciekawe, w jej obrazach powracają motywy natury takie jak motyle czy ptaki. Kluczową postacią jest też właśnie kobieta, od wieków symbol obecny w sztuce.
2: Każdy z obrazów ma jakąś swoją treść i mały podtekst. Czy to jest, wiesz, coś smutnego, czy to jest dowcip, czy żart. Starałam się każdy obraz nasączyć pewną treścią. Raz, że obracam się ciągle w kręgu przyrody. Człowiek jest postacią naczelną, w tym momencie kobieta. Zrobiłam taki zestaw na tej wystawie. Każdy ten symbol ma swoje znaczenie. Nie wiem, czy wiesz, ale ptaki mają bardzo rozbudowane znaczenie w mitologii maralskiej. Symbolizują wolność, niezależność, ale również mądrość, tak jak sowa, męskość, bo to będzie orzeł, paw, pychę, ale równocześnie śmierć. Ptak jest takim łącznikiem między życiem duchowym a życiem materialnym, życiem ziemskim. I teraz te ptaki w połączeniu z kobietą mają zapowiadać jakąś taką anegdotę czy dowcip, bo zależy, jak ktoś będzie odbierał. I tak można o każdym obrazie rozmawiać. Drzewo, które jest u mnie bardzo często, czy to w rzeźbie, czy w malarstwie, dla mnie jest symbolem życia. Budzi się na wiosnę, dojrzewa, obumiera jesienią.
1: Widzimy te symbole, o których mówisz, ale one są bardzo ciekawie umieszczone. Kobieta, która ma skrzydła właśnie dzięki temu, że jakaś duża ważka czy motyl usiadł jej na plecach.
2: No jaką jest istotą motyl? Delikatną, piękną, ale żyjącą bardzo krótko. Czasem dzień, czasem tydzień, czasem trochę dłużej. I to są te kobiety, które nawet nie mają świadomości, że życie przyjmie. One są tylko piękne, zachwycone swoją urodą i myślą, że to jest wszystko.
1: I młodością.
2: I myślą, że to jest wszystko, co jest najważniejsze w tym życiu, a życie nagle mija i nie pozostaje po sobie nic.
1: Czy kiedy malowałaś te obrazy, podejdźmy do tej kolejnej ściany, myślałaś o nich jako cyklu?
2: Od początku swojej twórczości obracam się w świecie przyrody. W rzeźbach zaczęłam od ptaków i kobiet i to przeniosło się na obrazy, bo w pewnym momencie przestałam rzeźbić, zaczęłam malować. Ten temat jest cały czas. Świat pędzi do przodu, co chwilę są różne trendy. Ja przez te wszystkie lata doskonale. Doskonale ten sam temat. Tu są obrazy z ostatnich lat i trochę wcześniejsze, ale musiałam jakby zebrać w taki jeden komplet.
1: Nie różni ich twoje upodobanie do kolorystyki.
2: Uwielbiam ten kolor, uwielbiam te wszystkie brązy, sieny, bordo. Malarstwo jest nie tylko sztuką, ale jest cudowną zabawą. Im więcej pracujesz, tym bardziej poznajesz warsztat, tym bardziej ten warsztat staje ci się bliski i tym więcej odkrywasz możliwości, szczególnie jeżeli, tak jak ja, maluję farbą olejną.
1: Jak długo maluje się taki obraz?
2: Ja maluję długo. I to nie dlatego, że nie potrafię. Jest taki moment nawet czasem zniechęcenia, kiedy to wszystko tak jakoś idzie jak po grudzie i w pewnym momencie zaskakujesz. I wtedy już jest taka cudowna zabawa, że nie masz pojęcia, bo dochodzi do takiego smakowania różnych detali. Wiesz, czy tutaj dasz troszeczkę ciemniej, czy dasz jaśniej, czy podkreślisz to kreską. To jest potem taki moment fascynacji. Potem odstawiam obraz. No i po jakimś czasie, na przykład tygodniu, kiedy już farba podeschła i wydawałoby się, że można to zagruntować, widzę błędy albo rzeczy do poprawienia. I często ten proces wtórny taki trwa znowu jakiś czas.
1: A czy te twarze są wymyślone?
2: Tak. Pamiętaj, że jestem rzeźbiarzem, że myśmy tyle musieli i rysować, i rzeźbić postaci ludzkich, a przeważnie kobiety były modelkami, że to gdzieś tam w pamięci jest już zakodowane. Tak samo światło i cień, no już można sobie to wyobrazić.
1: Ja stoję tutaj przy trochę barokowym w barwach obrazie kobiety z włosami w kształcie drzewa i to jest mój ulubiony, ale czy ty masz tutaj swoje ulubione obrazy?
2: Więc wiesz, jeden z tych takich najbardziej ulubionych to jest ten chyba, który się znalazł na plakacie.
1: To oko.
2: To oko, bo to jest, on ma baczenie na całość, ma baczenie nie tylko na wystawę, ale i na nasze życie. Przyznam domyślam się, że z tym okiem to mały obraz jest. Miałam dużo problemu, ale...
1: Próbuję go znaleźć właśnie, gdzie on tutaj się schował.
2: Tutaj jest, ach, jest, to oko jest namalowane fajnie, czuć tą przestrzeń, czuć tą bryłę, czuć światło, które tam się załamuje i to chyba ten, ale również wiesz, ta papuga, która jest no skromna w sumie, a równocześnie ta barwa, pyszna twarz, pyszna głowa i ten barokowy strój, też lubię ten obraz. On jest dużo skromniejszy jakby w środkach wyrazu plastycznych, ale też do mnie przemawia.
1: Przepiękne też tło.
2: Ona się tak wtapia w to tło, no takiej czerwieni, ciemnej, świadczy o jej takiej królewskiej postawie.
1: MB?
2: Tak, zawsze tak podpisywałam i ceramiki, bo miałam taki gmerek i tak już zostało. Każdy się dziwi, czemu MB? No MB. Ze sztuką jest tak. Każdy twórca chce być w jakiś sposób odebrany, odczytany, zrozumiany, a jeszcze lepiej, jak byłby chwalony. No nie zawsze się nam to udaje, natomiast podoba mi się, jak osoby niezwiązane profesjonalnie z tym zawodem potrafią podejść, interesuje ich, co ja chciałam przez to powiedzieć, dlaczego tak, a nie inaczej. To są już takie szczere rozmowy. Na tym chyba cała sztuka polega. Ja staram się być szczera w swojej twórczości. Odkrywam trochę siebie, malując te obrazy czy rzeźbiąc i wydaje mi się, że taki odbiorca jest najbardziej cenny.
1: Rozmawiajmy z artystami. Na wernisażu Bogumiła Masicka-Grygorczuk powiedziała: mam nadzieję, że publiczność spojrzy na te obrazy przez pryzmat własnych doświadczeń i każdy znajdzie w nich coś dla siebie. Może warto właśnie wtedy o tym porozmawiać. A my zapraszamy Państwa na wystawę do Opery i Filharmonii Podlaskiej, którą oglądać można w godzinach otwarcia kasy aż do końca maja.

0: Chcemy Państwu podczas tej majówki polecić też może mniej znane niż Tykocin czy Supraśń. Byliśmy tam. Relacja jest na www.radiobiałystok.pl, ale właśnie miejscowości, może to będzie też Pietkowo. I Pietkowo to jest niewielka historyczna miejscowość na Podlasiu. Na skraju wsi stoi murowany spichlerz z 1890 roku, ale warto też obejrzeć XVIII-wieczną plebanię i zabytkowy cmentarz z zabytkowym grobowcem hrabiów starzeńskich, to w Poświętnym, a także zajrzeć do bogatego Muzeum X Pułku Ułanów Litewskich. O muzeum porozmawiam za chwilę z Martą Jaworską. Od wielu lat jest związana ze szwadronem X Pułku Ułanów.
1: Podróże po kulturze.
0: Czy to jest dawna szkoła?
2: Tak, to jest dawna szkoła. My mamy nawet schowane tablice, bo w tym roku będzie 40-lecie. No, otwarcia tej szkoły, szkoły, która nie istnieje, ale która ma drugie życie. Przepraszam, drzwi są zepsute. Ci, którzy budowali tutaj, źle położyli ten polbruk. Wszystkie te poszły. O, tu jest jedna z tych tablic, które wisiały wcześniej na murze szkoły z czasu nadania szkole imienia, czyli z roku 98. Mamy drugą tablicę, że szkoła była budowana w czynie społecznym. Zaczęła swoje istnienie w 86 roku. To jest o tyle istotna historia, że wszystko zaczęło się u progu odzyskania niepodległości. W 18 roku, 1918, jeden z kuzynów ówczesnej hrabiny, Gabrieli Komar, zaproponował oddziałowi jazdy, który liczył 60 jeźdźców, a byli wtedy w okolicach Czyżewa, Zambrowa, nie bardzo mieli gdzie, no bo jednak kupa koni, prawda, i kupa ludzi. On mówi, że no ciotka na pewno przyjmie, bo to wielka społecznica była. I tak się stało. W grudniu 18 roku przyjechali do Pietkowa. Hrabina otworzyła te swoje podwoje pałacowe. Otworzyła stajnie dla koni, dla ludzi, prawda, mieszkania. Był to tak jakby trzon tego pułku. Jak pisał właśnie ten jej kuzyn Stanisław Olizar, że była to złota młodzież tamtych czasów. Wszyscy z takim bagażem legionowym. No i wszyscy bardzo młodzi, bo Olizar miał zaledwie tam 23 lata, więc na chłopaka, który w wieku 16 lat poszedł już do Akademii Terezjańskiej w Wiedniu, no i później te swoje doświadczenie przekazywał chłopakom również miejscowym. Dosłownie w grudniu, kiedy oni przyszli, natychmiast ta wieś rozeszła się, no, wśród zaścianków, wśród włościan, ale również i w okolicach, bo był właśnie przykład człowieka, który jako chłopak 16-letni uciekł ze szkoły, pochodził rodem z Sokółki, do tego Pietkowa na piechotę przyszedł, żeby się zaciągnąć do ułanów. I też jest ciekawa jego historia, bo od zwykłego ułana dosłużył w tym samym pułku będąc, dosłużył się stopnia oficerskiego. To był rotmistrz Konstanty Kalinowski, który później był na emigracji trochę w Londynie, ale przyjechał do Sokółki. W Sokółce ma swój grób. Z Pietkowa ludzie też, widząc tych ćwiczących chłopaków, no, zapragnęli również. Ci, którzy mieli swoje konie, to ze swoimi końmi, którzy nie, to oczywiście dostawali konie również od hrabiny, od Gabrieli Komar, bo to niesamowicie społecznica wielka była. Zapraszam do muzeum, bo tam jest portret.
0: Kiedy wpadliście Państwo na to, żeby właśnie utworzyć tutaj muzeum?
2: Trzeba by zacząć od nadania szkole imienia, czyli od roku 98. Nosi imię 10 Pułku Ułanów Litewskich. Tutaj przyjeżdżają żyjący jeszcze kawalerzyści, ale również w Białymstoku są już grupy rekonstrukcyjne, odtwarzające tak jakby sylwetki tychże ułanów przedwojennych. My mamy z nimi dobre kontakty. Później trochę mija lat. Szkoła z powodu niżu demograficznego powoli tak jakby no, zamiera, ale sympatia, powiedzmy, mieszkańców Pietkowa, moja osobista sympatia do kawalerii, no nie przestaje działać, tym bardziej, że dziadek też był dziesiątakiem, więc jakby stąd to tak trochę rodzinna miłość. W każdym razie, kiedy szkoła już jest nieczynna, w 2009 roku szwadron kawalerii nie ma bardzo miejsca na swoje konie i na swoją bazę. No i wtedy ja wpadam na pomysł, że może by wrócić do korzeni, zebrać kogo się da z tych no, białostockich chłopaków, czyli ten cały szwadron, liczący wtedy no, członków i sympatyków więcej, ale jeżdżących, czyli takich no, kawalerzystów, powiedzmy około 10. No koni to tam było chyba wtedy na początku tylko 4. I do tego Pietkowa w 2009 roku przyszli. My zaproponowaliśmy Bujtowi, że to my tutaj zrobimy tak, no taką główną bazę, swoją kwaterę, której się nie powstydzą, no półki będące w dużych miastach. Będzie to taka baza wypadowa jednocześnie dla nas, ale też i miejsce przebywania również ludzi z całej Polski. I jednocześnie powstanie Izba Tradycji 10 Pułku Łanów Litewskich w takim wydaniu podwójnym, ponieważ wykorzystaliśmy zbiory, które były w tej szkole. Poszło to też fajnie, bo to wieś, wiadomo, która przyjmowała tych ułanów w tym roku 18, więc jakby się wszystko pięknie nam zazębiało.
0: Obchody święta pułkowego 10 Pułku Ułanów Litewskich w sobotę 9 maja w Pietkowie będzie msza święta w kościele pod wezwaniem świętego Stanisława i w intencji poległych i zmarłych ułanów, a także uroczystości na placu gminnym, wręczenie odznak i pokaz wyszkolenia kawaleryjskiego. Efektowna uroczystość, a do muzeum przy okazji też warto zajrzeć.

0: podróże po kulturze w Polskim Radiu Białystok.
1: Jak zawsze w niedzielę przegląd najważniejszych wydarzeń kulturalnych, a ostatni w kwietniu koncert łomżyńskiej Filharmonii Kameralnej był wyjątkowy. Tytuł, jaki mu nadano, to potrójny jubileusz i okazało się, że tych okrągłych rocznic zebrało się w sumie o wiele więcej. Bo chociaż jubilatów było trzech, to już sam dyrektor Filharmonii miał co dwie okazje do świętowania.
2: To są moje okrągłe 60. urodziny.
3: Jan Miłosz Zarzycki.
2: 40-lecie artystycznej działalności, liczone gdzieś tak od początku studiów, bo wtedy zacząłem profesjonalną działalność jako muzyk i to były występy na koncertach organizowanych dla młodzieży szkolnej, które prowadził jako prelegent pan Andrzej Zborowski. Świętujemy 40-lecie naszej przyjaźni. To jest bardzo piękny jubileusz. Taki symboliczny tytuł. Jest nas akurat trzech jubilatów na tym koncercie, bo my jesteśmy z Adamem Zdunikowskim rówieśnikami. Także obydwaj świętujemy nasze okrągłe urodziny. Poznaliśmy się bliżej przy nagraniu płyty trzech tenorów w Nadnarwiańskim Grodzie. I to było, jeżeli mnie pamięć nie myli, dokładnie 20 lat temu.
4: Idea urodziła się dosłownie jakieś 2 miesiące temu.
3: Mówi tenor Adam Zdunikowski.
4: Dyrektor Zarzycki do mnie zadzwonił, enigmatycznie pytając, czy wiesz, co my mamy? Więc ja zacząłem szybciutko przeglądać w pamięci, jakie tutaj ważne historyczne wydarzenia, czy w Polsce, czy nawet na świecie, miały miejsce w kwietniu i ewentualnie dopasować okrągłą datę, ale dopiero sam mi wyjaśnił, o co chodzi. I rzeczywiście to jest dosłownie paru tygodni różnica, bo ja jestem odrobinę młodszy. Po głębokiej i długiej analizie doszliśmy do wniosku, że ten rocznik jest wyjątkowy, więc skoro taki rocznik ma okrągłą rocznicę, to nie można takiej okazji przegapić, dlatego bardzo mi się ten pomysł spodobał. Bo ja osobiście takich jubileuszy raczej nie świętuję. Znaczy świętuję, ale raczej w zaciszu domowym z najbliższym, dlatego że to, w jakim się jest wieku, nie ma zupełnie wpływu na karierę artystyczną i pracę naszą zawodową.
2: Pan Andrzej Zborowski, człowiek niezwykle zasłużony dla polskiej kultury muzycznej, wspaniały prelegent, całkiem niedawno świętował swoje urodziny, również bardzo okrągłe, tylko troszkę jest od nas starszy, a dokładnie o połowę.
5: Kontakt z dyrektorem Janem Zarzyckim to jest jubileuszowy, można powiedzieć, z okazji moich okrągłych, aż wstyd przyznać, że już 90. urodzin.
3: Andrzej Zborowski.
5: Bardzo miło, bo przez 40 laty on jako skrzypek występował w szkolnych koncertach, a ja zapowiadałem, a czasem jeszcze śpiewałem, bo kiedyś i to mi się przydarzyło. No i od czasu do czasu później mieliśmy wspólne koncerty. To jest łaska opatrzności. Uważam, że jeszcze mogę, zamiast siedzieć w domu, drzemać przed telewizorem, to trochę mogę pojeździć po Polsce. Zwłaszcza, że to jest kontakt z piękną muzyką, z świetnymi artystami. Naprawdę to jest jakiś dar opatrzności.
3: Ponieważ jest was trzech jubilatów, kto miał decydujący wpływ na wybór utworów?
2: Ja miałem decydujący wpływ. Jako dyrygent, dyrektor, to ja to złożyłem w całość.
3: Coś z tego koncertu jest panu szczególnie bliskie? Któryś utwór chciał pan specjalnie tam zamieścić?
2: Wszystkie utwory są bardzo piękne, ale na pewno po raz pierwszy w ciągu mojego pobytu tutaj w Łomży i mojej pracy z tą orkiestrą wykonujemy Symfonię z Nowego Świata Antonina Dworzaka w wersji kameralnej, ale bardzo dobre to jest opracowanie. I to jest jedna z najpiękniejszych symfonii w literaturze muzycznej i najbardziej popularnych. Także bardzo się cieszę, że przy tej okazji udało się tę symfonię włączyć do programu.
3: Wypada więc zauważyć, że przez całą ponad 40-minutową symfonię Jan Miłosz Zarzycki orkiestrę prowadził bez partytury, czyli z pamięci. A dużym dystansem do siebie i swoich rocznic wykazali się wszyscy jubilaci, wykonując wspólnie w towarzystwie sopranistki Natalii Słowikowskiej piosenkę na bis.
1: Grunt to dystans. Bardzo dziękujemy i gratulujemy oczywiście. Wyjątkowość tego koncertu polegała też na tym, że Jan Miłosz Zarzycki odebrał na scenie przyznany mu przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także liczne gratulacje i życzenia, które my również w jego kierunku oczywiście kierujemy.

0: Reklama.
1: 13. PKO Białystok półmaraton.
2: Zaraz, chwila.
1: 13?
2: Kurde, czyli tak.
1: Zanim pobiegniecie, spluńcie przez lewe ramię. Najlepiej prosto na czarnego kota. Nie przebiegajcie pod drabiną. No i rzecz jasna, upewnijcie się, że obok was biegnie kominiarz, koniecznie z guzikiem, łysy i w okularach. Tak więc, 13. Tfu, Białystok półmaraton. 9 maja nocny bieg na 5 i bieg juniora. 10 maja bieg główny. Biegaczom kibicują. PKO Bank Polski. Miasto Białystok. Województwo Podlaskie. BMW Autofus Group. Kuchnia Wikinga.
3: Skibiccy, szkółka drzew, krzewów owocowych i ozdobnych. Hurt Detal. Trawy, byliny i inne rośliny. Uwaga! Największy wybór w regionie. Niskie ceny. Profesjonalne doradztwo. Sprawdź. Skibiccy, szkółka drzew i krzewów owocowych i ozdobnych. Kuriany 127.
4: 40 lat odwagi, 9 dni różnorodności. Dni sztuki współczesnej w Białymstoku. Od 16 do 24 maja postaw na radykalną empatię. Zobacz spektakle i performanse, które nie boją się trudnych pytań. Czekają na ciebie także koncerty, wystawa Silent Disco i wyjątkowe spotkania. Na scenie m.in. Maja Ostaszewska, Bartosz Bielenia, Robert Więckiewicz i Mateusz Janicki. To barometr czasów odbity w sztuce. Poczuj to i bądź częścią doświadczenia. Program bok.białystok.pl. Dni sztuki współczesnej. Tutaj sztuka ma głos.
5: Zielono i smacznie. Jarmark na targowisku miejskim Kawaleryjska. Od 30 do 31 maja od 8. Szeroki asortyment, sprawdzeni wystawcy, wyjątkowa atmosfera. A od 10 moc atrakcji dla najmłodszych. Na jarmark zaprasza prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
0: To była reklama.
6: Trzeci dzień maja, niedziela, jest 10. Renata Reda przygotowała najnowsze wiadomości. Posłuchajmy wspólnie.
7: 45-letni kierowca zginął w wypadku samochodowym po zderzeniu z łosiem na S8. Prezydent Karol Nawrocki chce doprowadzić do zmiany konstytucji. W tych wiadomościach także porady dla maturzystów przed egzaminami. Śmiertelny wypadek na trasie S8 Białystok-Warszawa na wysokości Jeżewa. Po pierwszej w nocy samochód osobowy zderzył się z łosiem. 45-letni kierowca zginął na miejscu. Zwierzę też nie przeżyło. Trasa była zablokowana przez kilka godzin. Podczas dwóch dni majowego weekendu w Polsce doszło do 143 wypadków drogowych, w których zginęło 9 osób. 164 zostały ranne. Wraz z zakończeniem majówki na polskich trasach panuje wzmożony ruch. Słoneczna pogoda zachęca kierowców do szybszej jazdy. Aspirant Karol Gruda, zespołu prasowego Komendy Głównej Policji, przypomina o konieczności zachowania ostrożności.
8: Apelujemy o ostrożną jazdę podczas powrotów z majówki, przestrzeganie przepisów, w tym ograniczeń prędkości oraz o niesiadanie za kierownicę pod wpływem alkoholu. Dotyczy to oczywiście zarówno samochodów, jak i innych pojazdów mechanicznych.
7: Policjant dodaje, że funkcjonariusze stale prowadzą kontrolę.
8: Zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia maja funkcjonariusze zatrzymali około 400 nietrzeźwych kierujących. Dla porównania ostatniego dnia kwietnia było ich o około 150 mniej.
7: Podczas ubiegłorocznej pięciodniowej majówki doszło do 307 wypadków drogowych. Zginęło w nich 19 osób, 383 zostały ranne. Prezydent Karol Nawrocki chce doprowadzić do zmiany konstytucji. Przygotowaniem projektu nowej ustawy zasadniczej ma zająć się specjalna rada. Jej powołanie zapowiedział na dziś prezydencki rzecznik. Jak politycy odnoszą się do tej zapowiedzi? O tym Arkadiusz Augustyniak.
9: Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej do zapowiedzi prac nad nową konstytucją odnosi się sceptycznie. Jak mówi, prezydent powinien najpierw zacząć przestrzegać obowiązującej konstytucji i przypomina nieodebranie przysięgi od wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
10: W związku z tym trudno jest rozmawiać o tak poważnej kwestii, jaką jest zmiana konstytucji, z człowiekiem, który tak niepoważnie konstytucję traktuje.
9: Marek Sawicki z PSL ocenia, że uchwalona prawie 30 lat temu konstytucja od 10 lat jest łamana.
11: Strony okopały się i de facto jedni i drudzy konstytucji nie przestrzegają.
9: Eurodeputowana Anna Zalewska z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że rozpoczęcie debaty to krok w dobrą stronę, ale dodaje, że będzie to proces długi.
12: To ani proste, ani szybkie. Myślę, że będzie to trwało kilka lat.
9: Obowiązująca konstytucja weszła w życie 17 października 1997 roku. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
7: Przed tak ważnym egzaminem warto zadbać o swój organizm, podpowiadają maturzystom eksperci. Zbawienny jest nawet krótki kontakt z naturą, ale też lekkostrawne jedzenie i dobry regenerujący sen, podkreśla psycholog i psychodietetyk Renata Szekalska.
13: 8 godzin się wyspać, zregenerować, wtedy pamięć jest lepsza, koncentracja jest lepsza, lęku jest mniej, energii jest więcej. Też ograniczyć fast foody, ograniczyć słodycze, bo my też trochę zajadamy stres, bo to mi daje ulgę na chwilę, a później mega spadek energii duży. Może pomyśleć o tym, żeby ten stres jednak inaczej rozładować, czyli chociażby ruchem, tańcem, rowerem. Badania naukowe też dowodzą, że 20 minut na spacerze czy pobycia wśród natury obniża nam poziom kortyzolu, czyli z tego hormonu stresu.
7: Renata Szekalska radzi też, aby nie dopuszczać do siebie czarnych scenariuszy, a przestawić się na myślenie pozytywne.
13: Lęk podpowiada nam czarne scenariusze, które w 99% się nie sprawdzają, tylko my się skupiamy na tych czarnych scenariuszach i generujemy ten lęk tu i teraz. Czyli no, mówmy do siebie faktami. Przygotowywałam się tej matury przez cały rok. Jestem przygotowana najlepiej, jak umiałam się przygotować, więc przede wszystkim chodzi o to, żeby się skoncentrować na tym, co już wiem, co już ja zrobiłem, czego się nauczyłem, w czym ja jestem już dobry, czyli skupić się też na swoich zasobach.
7: Maturalny maraton rozpoczyna się jutro pisemnym egzaminem z języka polskiego, a kolejne wiadomości w Polskim Radiu Białystok o 11.
14: Sponsorem prognozy pogody jest AAH Development. Domy szeregowe, sielskie błonie w Klepaczach. aah-development.pl.
15: Mamy takiego stałego słuchacza, pana Macieja, który pisze do nas za każdym razem rano o tym, jaki wyjątkowy dzień się rozwija i rzeczywiście ta majówka jest piękna, a zwłaszcza z tym, że Radio Białystok towarzyszy w ogródku panu Maciejowi i przy okazji też rok temu zakładał ogródek, a w tym roku sadzi drzewka i to jest bardzo sympatyczne połączenie. Odnotowuję również, że wczoraj było 26 stopni, a dzisiaj już jest 20 stopni, a docelowo, proszę państwa, dziś nawet 25. Przyjemna aura. Nocą będzie od 9 do 11, więc też można już spać przy otwartym balkonie. Zrobiłam to dzisiaj i nie zmarzłam i to było naprawdę świetne doświadczenie. Wiatr słaby, przeważnie południowo-zachodni, ciśnienie wysoko, 1000 hektopaskali, ale ciśnienie spada.
14: Sponsorem prognozy pogody jest AAH Development. Domy szeregowe, sielskie błonie w Klepaczach. aah-development.pl.
16: Reklama.
17: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
18: Obudź w sobie smoka. Nowe miejsce na mapie Białego Stoku. Smocza Arena to przestrzeń dla aktywnej rozrywki dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Gotowy na przygodę? Otwarcie 9 maja. Białystok, ulica Jaśminowa 73. Smoczaarena.pl.
19: Co masz?
20: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
19: Chips Lays. Dzięki.
20: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
19: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
20: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
21: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
22: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
16: To była reklama.
4: Podróże po kulturze w Polskim Radiu Białystok.
15: Mamy święto 3 maja i dużą przyjemność z tego, że dzisiaj gramy tylko po polsku. Co tam gramy? My marzymy dziś tylko po polsku i mówimy o tym, co najbliższe naszej kulturze. A w tej godzinie już za chwilę o wyjątkowym miejscu, kaplicy loretańskiej w Drohiczynie, odrestaurowanej po latach. A potem zajrzymy też do zmyślonych haseł w encyklopediach. Wzięła je na warsztat artystka Weronika Gęsicka i opowiada o nich na wystawie.
23: Fototapeta z książkami stwarza iluzję, że właśnie są to półki z książkami i możemy wejść do kolejnych przestrzeni. przestrzeni, gdzie znowu będą książki. Zresztą książki są w dwóch kolejnych salach.

0: takie zwierzęta, które można z domu, na podwórku i w okolicach domu, gdzieś w ogrodzie, w sadzie spotkać.
1: W muzeach nowe wystawy do oglądania. Polecimy tam w Galerii Marszant i w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego. To z dyplomami, naprawdę ciekawymi, absolwentów Liceum Plastycznego w Supraślu. Jest dużo więcej powodów do słuchania Polskiego Radia Białystok. Może je dorzucicie? Dorota Sokołowska, Paweł Antosiewicz. Odezwijcie się Państwo na studio@radio.bialystok.pl.

0: podróże po kulturze w Polskim Radiu Białystok.
1: A skoro zaczęliśmy maja, dzisiaj jest święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, to przenosimy się do Druhiczyna, gdzie w grudniu, po latach zbierania pieniędzy i żmudnego odnawiania, znowu zabiło duchowe serce. W kościele pofranciszkańskim pod wezwaniem wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny po 193 latach zabrzmiał pełny blask kaplicy loretańskiej. Ta zabytkowa kaplica jest jedyną w naszym województwie i jedną z 17 loretańskich kaplic w Polsce. Jest uznawana za najpiękniejszą. Ponad 300-letnia kaplica na nowo została przywrócona do życia i zachwyca swoim blaskiem. Król Jan III Sobieski był jednym z donatorów franciszkańskiego kościoła w Druhiczynie, a do kaplicy przy kościele, opowiadając ciekawą historię kościoła, zaprowadził nas ksiądz Marcin Gołębiewski.
2: Perełka baroku.
1: Ksiądz Marcin Gołębiewski.
2: Tu było kilkanaście pewnie, czyli może i kilkadziesiąt ołtarzy drewnianych. Tak ona wyglądała. Natomiast no, to trzeba powiedzieć, że to, co Sowieci, no i Niemcy w czasie II wojny światowej dokonali. Jedna figura została. Do dzisiaj się zachowała świętego Piotra Apostoła. Ona stoi w głównym ołtarzu. Po drugiej stronie święty Paweł, ale obecnie jest ona już jakby dorobiona. O, tutaj zresztą widać tego świętego Pawła. To obecny kształt katedry, no ale to już całkowicie inaczej wygląda. Co ciekawe, tu widać obraz świętego Antoniego, który jest czczony w Druhiczynie. Był wtedy ten obraz w katedrze, a dzisiaj jest w kościele pofranciszkańskim, tam gdzie właśnie jest teraz odnowiona kaplica loretańska.
1: A my stoimy przy świątyni, która ma ogromne znaczenie również dla historii Druhiczyna.
2: Tak, to kolejna świątynia, która tutaj stoi obecnie od roku 91. W tym roku będzie 37 lat istnienia diecezji.
1: A historia samego zniesienia tej świątyni to są właściwie trzy wieki wcześniej.
2: Tak, dlatego że obecny kościół został rzeczywiście konsekrowany 10 stycznia 1723 roku, zatem 303 lata w tym roku minęły od tego wydarzenia. Cały ten kompleks i ta świątynia jest związana z obecnością jezuitów, a wcześniej też tutaj były świątynie. Pierwsza, zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, ufundowana przez króla Władysława Jagiełłę. To są te czasy.
1: W którym miejscu kościoła jest ta kaplica?
3: Ona jest zakończeniem prawej bocznej nawy. Znajduje się kaplica loretańska.
1: Proboszcz parafii katedralnej pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Druhiczynie, ksiądz kanonik Wiesław Niemejski.
3: W lewej nawie znajduje się również zgruzowany ołtarz pod wezwaniem świętego Maksymiliana, a ta kaplica była zasłonięta taką ścianą z dykty. Więc kiedy ja ogłosiłem w 2018 roku, że będziemy podejmować renowację kaplicy, to nie wszyscy wiedzieli, że tam coś jest. Byli przekonani, że to chodzi o ten ołtarz Maksymiliana. Poleciłem panu kościelnemu, żeby on otworzył drzwi tego przepierzenia, żeby ludzie mogli tam zaglądać. Odtworzyliśmy wszystkie sztukaterie na sklepieniu i teraz tutaj znowu ciekawostka. Tych sztukaterii zachowało się od 5 do 10%.
1: Rekonstrukcji
3: tego, co zostało, można było otworzyć. Potem jest taki, jak się wchodzi do kaplicy, w tym łuku są dwa rzędy kasetonów, i w środku tych kasetonów są takie różyczki. Zachowało się 3/4 jednego kwiatka. Na podstawie tego pan Andrzej zrobił taką formę i odtworzył pozostałe elementy tego łuku arkadowego. Najwięcej elementów sztukatorskich zachowało się po lewej stronie na takim balkonie śpiewaków i też on zachował się kolor. Dzisiaj takich kolorów się nie używa, to jest taki różowy kolor. Największą trudnością było to, że musieliśmy odtworzyć ołtarz. Z ołtarza zostały dwie kolumny przyścienne, właśnie te XVIII-wieczne stiuki. Czyli mieliśmy już o tyle dobrze, że znamy kolorystykę i znamy ten deseń tego stiuku, jak on tam ma wyglądać. Więc tutaj pan Andrzej musiał się napracować, żeby również odtworzyć te środkowe kolumny. I tutaj musimy też zaprojektować posadzkę, takie stopnie przed ołtarzem. My mogliśmy korzystać z czegoś, mianowicie Rosjanie, którzy zamykają w 1832 roku ten kościół, nie wiadomo dlaczego, robią jego inwentaryzację. Te rysunki są w archiwum w Petersburgu i one okazuje się, że są w świecie cyfrowym. Więc pan Marek Krasowski ma dostęp do tych szkiców rosyjskich. My tam widzimy, jak wyglądało wnętrze, ale też widzimy, bo są zrobione rzuty posadzki.
1: Co się czuje, kiedy się odbudowuje no właściwie zapomniany element, a ważny w historii Kościoła?
3: Ponieważ ja mam takie zamiłowania historyczne, więc to jest takie dotknięcie dawnych czasów, dotknięcie historii. Tym bardziej, że kiedy sięgniemy do idei powstawania kaplic loretańskich w Polsce, to one są związane z podziękowaniem, wdzięcznością Panu Bogu za Wiktorię Wiedeńską. Myśmy to umieścili w takiej tablicy nadołtarzowej. Zacytowaliśmy te słowa, które Jan III Sobieski napisał do papieża Innocentego po Wiktorii Wiedeńskiej. Przybyliśmy, zobaczyliśmy, Pan Bóg zwyciężył. To jest takie dotknięcie historii, a jednocześnie zapoznanie się właśnie, czym się charakteryzował barok, dlaczego był taki wykwintny, piękny, dotknięcie tego, że były zniszczenia. Ja mam taką satysfakcję, że nie tylko to jest taka pewna perełka historyczna, barokowa, którą możemy odwiedzać, no ale również ta kaplica ma wnętrze, które sprzyja modlitwie. Za odnowieniem i poświęceniem tej kaplicy, to miało miejsce 10 grudnia ubiegłego roku, ogłosiłem w naszej parafii, że raz w miesiącu będzie tam całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Są ludzie zapisani, ale przychodzi o wiele więcej. Widzę, że tam tych klęczników jest za mało dla wszystkich chętnych, bo rzeczywiście piękno tego wnętrza sprzyja kontemplacji.
1: A o kaplicy opowiadał ksiądz kanonik Wiesław Niemyjski. Kiedy będziecie Państwo w Drohiczynie, proszę zajrzeć. Warto odwiedzić tę najpiękniejszą kaplicę loretańską. Rzecz

0: Podróże po kulturze w niedzielę 3 maja. Witamy wszystkich, którzy dołączyli do słuchania i zapraszamy. Mamy dużo ciekawych tematów, między innymi literacki. W swoim życiu napisała setki wierszy i wydała kilkanaście książek i tomików z wierszami Józefa Drozdowska z Augustowa. W tym roku obchodzi 30. rocznicę od wydania pierwszej publikacji. Nam opowiedziała o jednej ze swoich ostatnich książek Za kocurkiem kotki, Dzieci sznurkiem, za którą otrzymała stypendium od marszałka województwa podlaskiego oraz burmistrza Augustowa.
1: W ręku trzymam jedną z ostatnich, jak przed chwilą się dowiedziałam, książkę Za kocurkiem kotki i dzieci sznurkiem.
2: Podtytuł brzmi tak. Opowieści o zwierzętach domowych i podwórkowych zainteresowanych niegdysiejszymi przedmiotami ze strychów, podwórzy i muzeum.
1: Co to jest za książka?
2: To jest książka, z której jestem dumna, że mi się napisała, ale dzięki pomocy dwóch stypendiów, bo otrzymałam stypendium pana marszałka województwa podlaskiego w 2023 roku na projekt Za kocurkiem kotki i dzieci sznurkiem. Wtedy napisałam większość wierszy i zrobiłam ponad setkę zdjęć fotograficznych w muzeach i kolekcjach prywatnych właśnie przedmiotów, które są już często dzieciom nieznane, bo są gdzieś na strychach, w jakichś szopkach, lamusach lub w muzeum. Rok później dostałam stypendium pana burmistrza miasta Augustowa na wydanie tej książki. Jeszcze wtedy dopisałam wiersze kolejne, czyli tutaj jest 31 wierszy. To są wiersze dla dzieci w różnym wieku, ale nie tylko dla dzieci. Przede wszystkim książka najbliższa powinna być muzeum, które prowadzi lekcje. Chodziło mi o zachowanie kultury tradycyjnej, jaka zachowała się na terenie zarówno mojej wsi Jeziorki, jak i okolice Augustowa. Wtedy zaczęte było dwustulecie obchodów kanału augustowskiego powstania, więc też tu są wiersze dotyczące Augustowa. Do książki wykonał ilustrację znany malarz i artysta, który mieszka w Krasnopolu, Wiesław Szumiński. I właśnie to jest jak gdyby moja opowieść o tych czasach mego dzieciństwa i jego opowieść też od strony malarskiej.
1: Tytuł sugeruje, że głównym bohaterem wierszy jest kot.
2: Tak, najwięcej jest w tych wierszach o kotach, ale już sama okładka mówi, gdzie kota nie ma, tylko na okładce tak pomyślał pan Wiesław, że siedzi dziewczynka ze swoją babcią, ze starszą panią, a na ławce przy nich jest ptak. Czyli to są różne zwierzęta. Koty są głównymi bohaterami. Zresztą ja mieszkam też z kotami, z trzema, ale też są psy. Jest dużo ptaków. W ogóle te zwierzęta, które lubię, jeże są bohaterami, konie są bohaterami, krowy. Czyli po prostu takie zwierzęta, które można z domu, na podwórku i w okolicach domu, gdzieś w ogrodzie, w sadzie spotkać, na łąkach.
1: Są to zwierzęta, które kiedyś, można powiedzieć, nawet mieszkały z ludźmi.
2: W moim domu tego nie było, ale pamiętam takie domy, że dom mieszkał i obora były połączone. Taki był długi ten budynek i pierwsza część to właśnie była mieszkalna, a druga część odgrodzona była dla owiec, czy krówki były, czy konie.
1: Koty są częstym bohaterem pani utworów.
2: Koty są zarówno w tej książce, jak i we wcześniejszych, bo mam taką książkę Kocie pacierze, także w takiej książce, którą w 2019 roku Książnica Podlaska mi wydała, Marcinkowa bajka, tam w tym głównym wierszu to bohaterem są psy, ale też są i koty.
1: A jak książka została przyjęta przez publiczność, przez odbiorców?
2: Trudno mi mówić, bo to najlepiej zapytać właśnie tych, którzy ją czytali, ale miałam sporo spotkań zarówno w Augustowie, jak i w innych miejscach, w Żarnowie, w szkole podstawowej, czy właśnie w bibliotece, w sztabinie, ale też czytałam dla młodzieży w Augustowskim Centrum Edukacyjnym i w innych szkołach augustowskich. Było zainteresowanie zarówno wierszami, jak i zdjęciami. Dzieci to interesowało. I bardzo mnie zdziwiło, że bardzo byli zainteresowani chłopcy. Ja myślałam, że może dziewczęta bardziej, ale jak były zapytania, to często więcej było zapytań od chłopców. Myślę, że nie trafiłam tak w powietrze, tylko właśnie jakoś do tych serc może dzieci dotarły te wiersze.
1: Książka została wydana 2 lata temu. Od tamtej pory już powstała kolejna książka, którą będzie miała promocję w maju. Co to jest za książka?
2: To jest książka, która wydała wydana została przez Jamiński Zespół Indeksacyjny i ona jest serii, jaką Zespół Indeksacyjny wydaje, czy ocaleć od zapomnienia. To jest już moja druga książka i w tym roku wyszło drugie wydanie pierwszej książki z 2018 roku i ta książka, która jest z 2025 z końca, ale ukazała się w styczniu. Jest proza niekoniecznie dla dzieci, chociaż dla starszych mogą być, ale dla dorosłych szczególnie.
1: Krótkimi słowami, o czym ona jest, a o czym dokładnie, to opowie pani na promocji.
2: To są gawędy, takie moje opowieści, mówiące o różnych zajęciach, zarówno na polu, jak i na podwórku, czy w domu. Tytuł tej książki, opowieści spod trukieli i jedno z opowiadań mówi o sianokosach na trukielach. Trukiele to są dawne bagna, one leżą między takimi trzema wsiami, Jeziorki, Rudki i Turówka. Właśnie stamtąd wychodzi rzeka Turówka.
0: A więcej oczywiście na spotkaniu autorskim. Jeszcze w tym roku Józefa Drozdowska chce wydać kolejną książkę dla dzieci, a z autorką spotkała się Marta Sołtys.
3: Niech powie ktoś, komu się zdarzy napotkać wiosną me spojrzenie. Co ja mam w twarzy? No co ja mam w twarzy? Cierpienie, cierpienie, bezdenne cierpienie. Lecz przy księżyca bladym sierpie, w noce kwietniowe i majowe, nie sam przecież cierpię, nie sam przecież cierpię.

0: kulturze po kulturze w Polskim Radiu Białystok.
1: Trzeba przyznać, że minione dwa tygodnie to była naprawdę obfitość wystaw bardzo ciekawych, a to, co można zostawić i zobaczyć na wystawie przy Wiktorii, w większości jest nieprawdą. Sam cykl jest relacją prawdy i fałszu. Wszystkie prace na wystawie Encyklopedia są ilustracjami fałszywych haseł, które można znaleźć w encyklopediach, w słownikach, w leksykonach od początku istnienia tych publikacji, zwłaszcza w XVIII wieku. Tak, tak, myślałam, że wszystko sprawdzone, a tymczasem okazuje się, że nie do końca. Bardzo ważną częścią wystawy są właśnie oryginalne publikacje, które autorce Weronice Gęsickiej udało się kupić na różnego rodzaju aukcjach internetowych. Są tam pozaznaczane fałszywe hasła, które są ukryte wśród tysięcy prawdziwych. Nad projektem autorka pracowała 6 lat, a ostatnie prace powstawały jeszcze miesiąc przed ekspozycją w Białymstoku.
2: Błędy to są intencjonalne, nieprawdziwe wpisy, które były umieszczane przez redaktorów jako ochrona przed plagiatem lub jako forma redakcyjnego żartu.
1: Artystka Weronika Gęsicka.
2: To było coś zamierzonego.
3: Widzimy tu przede wszystkim prace, które są ilustracjami w postaci kolaży.
1: Kuratorka Katarzyna Sagatowska.
3: Do fałszywych haseł. Te kolaże oparte są najczęściej na archiwalnych zdjęciach. Weronika bardzo często w ten sposób pracuje, że przetwarza archiwalne zdjęcia, z banków zdjęć na przykład, ale tam, gdzie nie było archiwów przed wynalezieniem fotografii albo w XIX wieku, gdzie nie było jeszcze tak bardzo rozbudowanych archiwów fotograficznych, Weronika stworzyła sama archiwa przy pomocy sztucznej inteligencji.
2: Zamierzeniem też tego projektu było stworzenie ilustracji, które nawiązywałyby do różnych obrazów, które każdy z nas ma gdzieś w swojej pamięci, klisz kulturowych i wizualnych.
1: Zaczynamy z tej wspaniałej sali. Są tutaj stare księgi.
3: Przechodzimy przez ścianę, która prezentuje ilustrację do jednego z haseł opowiadającego o bibliotece, w której zawiera się kilkaset książek. Fototapeta z książkami stwarza iluzję, że właśnie są to półki z książkami i możemy wejść do kolejnych przestrzeni, gdzie znowu będą książki. Zresztą książki są, w dwóch kolejnych salach są rzeczywiste publikacje, w których znajdują się fałszywe hasła, zaznaczyłyśmy je, żeby widzowie mogli zobaczyć, że to są prawdziwe fałszywe hasła. Zresztą potwierdzanie prawdziwości tych haseł zajęło Weronice kilka lat researchu, badania, zanim zaczęła pracę wykonywać do cyklu Encyklopedia. Bardzo są poruszające i jeszcze bardziej działają na widza, pokazując, że to nie są hasła, które artystka wymyśliła, tylko że naprawdę od XVIII wieku w publikacjach tak istotnych jak encyklopedie, które traktowaliśmy zawsze jako
1: sprawdzone źródło wiedzy.
3: Tak. Jeszcze w czasie mojego dzieciństwa wszystko się sprawdzało w encyklopedii, jeżeli miało się wątpliwości i nikt nie podważał, że może być fałszywe.
1: To musiała być dla pani też oprócz tej żmudnej pracy ciekawa zabawa gry wyobraźni, żeby właśnie te hasła później zmieścić w pracach.
2: Wszystkie prace to są kolaże stworzone albo na bazie zdjęć archiwalnych, albo za pomocą sztucznej inteligencji. Przed każdą ilustracją starałam sobie wyobrazić jak najbardziej prawdopodobną wersję wizualną danego tekstu. Jak to powinno wyglądać?
3: W tym cyklu znajduje się kilka rozdziałów i te kilka rozdziałów chciałyśmy tutaj pokazać na wystawie. Kolaż fałszywych portretów na podstawie słownika biograficznego z XIX wieku ze Stanów Zjednoczonych.
1: Czyli te postaci nie istnieją?
3: A co więcej, jako że wszystkie te fałszywe osoby były mężczyznami, do ilustrowania ich wizerunków Weronika użyła nie tylko ich biografii tekstowej zawartej w publikacji, ale również swojego autoportretu. Kolejny rozdział to są te prace abstrakcyjne. W pierwszej sali mamy taką pracę. Kolaż, który powstał z około 800 kawałków obrazów wytworzonych przy pomocy sztucznej inteligencji. Kolejny element gry prawda-fałsz. Zaproponowałyśmy dwie gabloty i w tych gablotach też są obrazy, które wyglądają jak zdjęcia, które ilustrują kolejne fałszywe hasła. No i plus oczywiście to oryginalne publikacje. Czyli podsumowując, chciałyśmy dać taki możliwie bogaty materiał, który ma widzów wywołać po pierwsze niepewność, czy to na co patrzy jest prawdą czy nieprawdą, ale chyba najbardziej to, żeby wychodząc z tej wystawy ludzie przestali wierzyć rzeczywistości.
1: I to się dzieje rzeczywiście. Ufam książce, a nagle okazuje się, że ona kłamie. Czyli przenosząc to metaforycznie, nawet tak trwały dorobek nie mówi prawdy.
2: I na początku było we mnie takie niedowierzanie, jak to w ogóle jest możliwe, że w takich publikacjach jak encyklopedie, słowniki czy leksykony można umieszczać fałszywe hasła. Myślę, że tak na 100% uwierzyłam, że jest to prawdziwe, kiedy otrzymałam pocztą zamówioną pierwszą z publikacji. Wszystkie publikacje kupowałam na różnych aukcjach internetowych i kiedy rzeczywiście w ogóle pierwsze hasło, które zaczęłam ilustrować, znalazłam je w tej encyklopedii, wówczas uwierzyłam, że to się dzieje, że to jest prawdziwe.
1: Właściwie te wszystkie emocje, które towarzyszy dziecku też.
3: Myślę, że warto przyjść dla pierwszej wykonanej przez Weronikę Gęsicką ilustracji do hasła Jungftag, ponieważ zarówno obie ilustracje są przepiękne, jak również definicja jest wspaniała. To się znajduje w pierwszej sali. Jungftag to miał być gatunek perskiego ptaka, gdzie samiec miał tylko jedno skrzydło, samica tylko jedno skrzydło i lot był możliwy jedynie, gdy były razem połączone kółeczkiem i haczykiem.
1: Ładna metafora, prawda? Zachęcamy Państwa do tego, aby obejrzeć tę wystawę przy Wiktorii, to na Bojarach, bo jest naprawdę bardzo ciekawa. Weronika Gęsicka również Państwa oczekuje.

Zapytałam Państwa o powody słuchania Polskiego Radia Białystok. Bardzo dziękuję, bo trochę prowokacyjnie pytałam z myślą, że pewnie powiecie, że no tak, radio fajnie, ale pogoda jeszcze fajniejsza. Tymczasem okazuje się, że można słuchać radia i przy okazji też marzyć o podróżach. No, takich nawet niedalekich. To pisze do nas pan Leszek, który powiedział, że poranek na wschodniej Lubierze to pochukiwanie dudka i trele rozmaitych trznadli, makolongów i mazurków. Całość domyka kos, który w odpowiednim momencie daje swój sygnał. Wiwat 3 maja. Pani Nina informuje, że wreszcie wystawiła skrzynki na balkon. Stały w małym mieszkaniu, bo było zimno. Ale teraz proszę bardzo, bazylia, mięta do drinków dla dorosłych i dzieci, a także do deserów. Tymianek i rozmaryn mają wreszcie swoje miejsce na balkonie 2x2. Tak jest, ja też już wysadziłam i wystawiłam, bardzo się z tego cieszę. I pani Maria dorzuca jeszcze, że wszyscy zachwycają się szparagami, a tymczasem rabarbarowe bułeczki drożdżowe z kruszonką. Czy są fajowe? Pyta pani Maria. Oczywiście, że tak. Rabarbar, kompoty, zacierka, czyli zupa z rabarbarem, u mnie zawsze się jadło taką. I bułeczki, rzecz jasna, te w sklepach, to nie to. Ledwo tycznięte czuć rabarbar, a jej majówka to jest właśnie smak rabarbaru. Panie Leszku, pani Nino, pani Mario, dziękuję bardzo za ten taki żywy i wspaniały głos w stylu słucham radia i coś robię przy okazji. No i oczywiście też zapraszam Was na Świerkową, bo zostawiam Wam coś do czytania tradycyjnie.

0: Podróże po kulturze w Polskim Radiu Białystok.
1: Diabeł ubiera się Prady. Mam wrażenie, że ten film to coś, na co czekało bardzo wiele, zwłaszcza pań, które zachęcone tym pierwszą częścią, postanowiły właśnie sprawdzić, jak będzie można zatopić się w tej historii. Ale nie tylko o tym filmie będzie mówiła teraz Miłka Malcan.
2: Najbliższy czas w kinie to nie jest może moment na wielkie filmowe objawienia, ale w repertuarze mamy kilka punktów, które układają się w zgrabną dosyć mapę filmowych przyjemności. Coś dla tych, którzy lubią znane twarze i eleganckie kostiumy. Jest też coś dla tych, którzy po własnym spacerze leśnym chcieliby makroskali drzew na dużym ekranie z bliska, wilgotność mchów, spojrzenie rysiom w oczy. No i wreszcie coś dla takich, którzy w kinie trzask kości lubią, przemoc. Stylową, rzecz jasna, i z czarnym poczuciem humoru. I na deser jeszcze mamy powrót do hiszpańskich klasyków, które przypominają, że kino bywa jak terapia grupowa dla emocji, z tym, że wychodzi się z niej z biletami, a nie z receptą. Zatem Diabeł ubiera się u Prady, czyli fani i fanki mody mają oczywisty przystanek z Meryl Streep, z Emily Blunt, z Anne Hathaway, powrót do postaci, które się polubiło, do biznesu, który trudno polubić, no ale nie wchodzi się wprawdzie dwa razy do tej samej wody, więc wrażenia nie będą takie same, ale trzyma nas tutaj sentyment. No i potem można wybrać się na podyskutowanie przy kawce o tym, jak dorośleją, że tak ładnie rzecz ujmę, nasze ulubione aktorki. Taki typ kina. Szepty lasu, rzecz przyrodnicza. To jest propozycja dla widzów, którzy lubią ten moment, kiedy w sali robi się cicho, cichutko jak w lesie. Ktoś nagle przestaje mówić i wszyscy zaczynają słuchać. Takie to są szepty. Długie, kontemplacyjne ujęcia. Perspektywa zwierząt, czyli kamera sunie nisko, blisko runa, tak jakbyśmy sami byli tymi stworzeniami pędzącymi przez las. Są też takie rozmowy natury podsłuchane. To dla słuchowców jest bardzo fajne. Trzask gałęzi, świst wiatru, dzięcioł gdzieś tam stuka. To jest przyjemny seans dla tych, którzy chcą z kina wyjść z lekką niepewnością, czy jeszcze kiedy pójdę na spacer, to będzie to samo, czy już nie. Więc będzie to samo, ale jednocześnie nie, bo ten obraz jest tak poetycki, tak piękny, że zapada w pamięć. Co do pamięci, to jeżeli pamiętamy Johna Wicka, to Normal będzie nam się kojarzył. Nic dziwnego, bo to jest ten sam twórca scenariusza, reżyser Derek Kolstad. Ten thriller z ubiegłego roku z Bobem Odenkirkiem w roli głównej jest historią, która skupia się na pozornie zwykłym miasteczku. To główny bohater, Ulysses, obejmuje właśnie funkcję szefa. I wydaje się być to bardzo sielankowe, ale kiedy napaść na bank i przyjezdni ludzie wchodzą tutaj do akcji, to bardzo wszystko się zmienia i przywrócenie porządku to będzie trudna sztuka. Niektórzy twierdzą, że ten film ma klimat Fargo, zdecydowanie klimat filmu Nikt, Nobody i muszę się z tym zgodzić. Jest to miks przewidywalny, dlatego wspominałam o pamięci, bo jeżeli ktoś pamięta te wszystkie filmy, to tutaj będzie miał miks. Dla niektórych naprawdę duża przyjemność. To w dużych kinach, w Heliosach, natomiast w kinie Forum święto kina hiszpańskiego i powrót obrazów, które dla zwolenników starych, dobrych opowieści będzie niezwykle przyjemnie. Almodóvar, Banderas się pojawią, czyli mamy Matadora z 1986 roku, Prawo pożądania z 87, Kobiety na skraju załamania nerwowego 88 rok, fundamentalne filmy Pedra Almodóvara, które ugruntowały jego miejsce w historii kina i taki niepowtarzalny styl, to zmysłowość jest i szaleństwo, więc kino, które jest emocjonalnie na pewno przyciągnie tych, którzy chcą sobie w ten sposób po prostu odpocząć. No i widać, że repertuar kinowy nie jest przełomowy, ale jeżeli się dobrze rozejrzymy, to naprawdę nie zaśniemy w fotelu. A nawet jeżeli zaśniemy, to będzie to dobry, zdrowy sen.
1: A ja zapraszam Państwa nie do spania, tylko do telefonowania 85744222. Miłka wspomniała o filmie Diabeł ubiera się u Prady 2, a 6 maja, czyli już niedługo, będzie możliwość sprawdzenia w towarzystwie wielu kobiet. Jak odbiera się ten film, mam wejściówki. Proszę dzwonić, kto ma ochotę wybrać się do kina.

Na Kino Kobiet bilety już rozdane. Trafiły w ręce pani Marty i pani Katarzyny. To one z osobami towarzyszącymi, z przyjaciółkami, jak powiedziały, wybierają się właśnie 6 maja na Diabeł ubiera się u Prady. To wyjątkowy seans, poprzedzony różnymi atrakcjami. Ale jeżeli państwu nie udało się dodzwonić w tej sprawie, to może zechcecie wybrać się do Białostockiego Teatru Lalek. To już będzie dla tych, którzy mają komputer blisko. Proszę napisać studio@radio.bielestok.pl. Dzisiaj na 15. Od razu mówię, 15 dzisiaj to jest Słowik i Transport Connection Flight. To jest też dzisiaj o 19:00, mam po jednej dwuosobowej wejściówce, więc proszę bardzo, kto ma ochotę, ten pisze.

0: Reklama. Już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. To była reklama.
1: I jest już po 11:00. Posłuchajmy wiadomości w studiu Renata Reda.
2: O bezpieczne powroty z majówki apeluje policja. Na drogach panuje wzmożony ruch. W Białymstoku główne wydarzenia związane z trzeciomajowym świętem będą na rynku Kościuszki. 450 tysięcy osób w Polsce przystąpi jutro do egzaminów maturalnych. Dobrze zaplanujmy podróż i szanujmy innych użytkowników dróg, apeluje policja. Dziś należy się spodziewać wzmożonego ruchu z powodu powrotów z długiego weekendu. Komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji podkreśla, aby przed wyruszeniem w dłuższą trasę sprawdzić stan techniczny auta i pomyśleć o etapach podróży.
3: Planujmy podróż z wyprzedzeniem i róbmy regularne przerwy podczas dłuższej jazdy. Zadbajmy o naszą kondycję i skupienie za kierownicą.
2: Do jutra na drogach należy spodziewać się większej liczby policyjnych patroli.
3: Funkcjonariusze będą obecni szczególnie na głównych drogach wyjazdowych i dojazdowych do miast. Ich zadaniem będzie nie tylko kontrola kierowców, ale także dbanie o płynność ruchu.
2: W zeszłym roku w ciągu 5 dni majowego weekendu doszło do 307 wypadków, w których zginęło 19 osób, a 383 zostały ranne. Na sportowo-kulturalnie i na oficjalnych uroczystościach w ten sposób mieszkańcy regionu świętują 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. W Białymstoku główne wydarzenia związane ze Świętem Narodowym odbędą się przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Rozpoczną się o 12:30. Wezmą w nich udział m.in. przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, parlamentarzyści, kombatanci, żołnierze 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego imienia generała brygady Nikodema Sulika, 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, szwadron kawalerii imienia 10. Pułku Ułanów Litewskich i inni przedstawiciele służb mundurowych. Po zakończeniu oficjalnych uroczystości będą rozdawane flagi biało-czerwone oraz kokardy narodowe i lizaki. Przed ratuszem będą warsztaty tworzenia patriotycznych kokard. Rolkarze i wrotkarze spotkają się o 16:00 na placu Jana Pawła II przy katedrze, by wspólnie przejechać godzinę później przez centrum miasta. Na stadionie lekkoatletycznym od 15:00 do 18:00 będzie miting Solidarności. W Suwałkach z okazji święta w Parku Konstytucji 3 maja w południe zaplanowano wystąpienia i złożenie kwiatów pod Dębem Wolności. To najważniejsze egzaminy w ich dotychczasowym życiu. Jutro w całym kraju rozpoczynają się matury. Napisze je w sumie ponad 450 tysięcy osób. Wśród nich blisko 345 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów, techników i szkół branżowych drugiego stopnia. Przed zdającymi zarówno egzaminy pisemne, jak i ustne, wyjaśnia dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
4: Aby dostać świadectwo dojrzałości maturalne, należy zdać egzaminy z zakresu przedmiotów obowiązkowych na poziomie 30% możliwych punktów do zdobycia oraz przynajmniej jeden egzamin dodatkowy na poziomie rozszerzonym, bez progu zdawalności.
2: Absolwenci techników i szkół branżowych drugiego stopnia, które posiadają certyfikaty i dyplomy zawodowe, nie muszą podchodzić do egzaminów na poziomie rozszerzonym. W tym roku dotyczy to prawie 9 tysięcy absolwentów. Sztuczna inteligencja to dziś systemy, których nie rozumieją nawet ich twórcy. Zaawansowane modele wykazują zdolność do przewidywania ludzkich zachowań, wczuwania się w perspektywę konkretnej osoby, a nawet rozpoznawania i planowania emocji, tłumaczy pochodzący z Białegostoku wybitny innowator zajmujący się sztuczną inteligencją Petros Psylos.
5: Coś tam się zaczyna wyłaniać, czego też nie rozumiemy, co przypomina czucie. Okazuje się, że AI ma teorię umysłu tak zwaną, czyli może przewidywać na przykład czyjeś zachowanie i rozumieć, wczuwać się w jakąś osobę i myśleć to, co ona myśli, i planować, i emocje doskonale rozpoznaje. I jak okazuje się, tam te emocje jakieś wywołamy, to w tej sieci fizycznie się pobudzają jakieś takie ośrodki, jak u nas w mózgu się pobudzają. I podobne czasami wzorce aktywacji się pojawiają. Bardzo ciekawe, co się dzieje, nie wiemy do końca.
2: Mówi Petros Psylos, o którym AI mówi, to nazwisko warto zapamiętać, bo w świecie nowoczesnych technologii staje się synonimem polskiego sukcesu. A spotkanie z Petrosem Psylosem, urodzonym na greckiej wyspie, a wykształconym w Białymstoku, dziś w audycji Podlaskie Charaktery w Polskim Radiu Białystok o 12.05. A kolejne wiadomości w południe.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Aqua System Białystok, dystrybutor systemów nawadniających oraz robotów koszących do trawy.
7: Sponsorem programu jest firma Jazon, producent zaburtowej wykaszarki do wodorostów Procat.
8: Jeżeli chodzi o dzisiejszą pogodę, nie mamy nic do zarzucenia. No mogłoby trochę tam gdzieś pokropić, ale też poczekamy na deszcz. Na razie bezchmurnie i zachmurzenie małe i maksymalnie na termometrach 25 stopni. Czy dzisiaj Państwo już spacerują w krótkim rękawie, czy jeszcze ciągle sweterek w jakimś tam pogotowiu? Nocą będzie od 9 do 11, więc też już zdecydowanie wyżej. Chyba najwyższa temperatura, jaką możemy sobie w tej wiosny wyobrazić właśnie o tej porze. Wiatr słabo wieje z kierunków południowo-zachodnich, ciśnienie lekko zaczyna spadać.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Aqua System Białystok, dystrybutor systemów nawadniających oraz robotów koszących do trawy.
7: Sponsorem programu jest firma Jazon, producent zaburtowej wykaszarki do wodorostów Procat.
9: Reklama. Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Motozbyt. Twój autoryzowany partner Dacia w Białymstoku. Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Postaw na doświadczenie i firmę lokalną.
11: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
12: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
13: Obudź w sobie smoka. Nowe miejsce na mapie Białego Stoku. Smocza Arena to przestrzeń dla aktywnej rozrywki dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Gotowy na przygodę? Otwarcie 9 maja. Białystok, ulica Jaśminowa 73. Smoczaarena.pl.
9: To była reklama.
14: Podróże po kulturze w Polskim Radiu Białystok.
8: Dorota Sokołowska, dzień dobry. Za konsoletą Paweł Antosiewicz. Zapytamy, jakie są dyplomy 2026, czyli najlepsze prace tegorocznych absolwentów Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu? To sprawdzimy za chwilę.
15: Na początku wykonałam wiele eksperymentów z użyciem właśnie naturalnych materiałów, takich jak bioplastik. Samodzielnie go gotowałam, używając wody, gliceryny, żelatyny oraz pigmentów. Następnie przygotowane już płachty precyzyjnie wycinałam i dopasowywałam do drucianego stelażu.
8: A powstała przepiękna i z bijącym sercem suknia. O tym wszystkim już za kilka minut. Co wiemy o pierwszych latach życia?

0: potknąć i wtedy dopiero się ją zauważa, a mam wrażenie, że niektórzy jeszcze się nie potknęli, dlatego będziemy się starać, żeby jakiś potykacz w różnych miejscach miasta postawić.
1: A no właśnie, proszę Państwa, jeśli dziś będziecie spacerować, proszę się potknąć o sztukę. Zachęcamy do tego, jeżeli chodzi o nasze zaproszenia. Słowik wędruje do Pana Tomasza, a na dzisiejszy transport Connecting Flights wybiera się Pani Ania. To oni otrzymują bilety i mam nadzieję, że będą się dobrze bawić. Ja się

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Podróże po kulturze w Polskim Radiu Białystok.
2: Przyznam Państwu, że zawsze z entuzjazmem wybieram się do Muzeum Alfonsa Karnego, to Muzeum Rzeźby przy ulicy Świętojańskiej, na dyplomy, czyli najlepsze prace absolwentów Liceum Sztuk Plastycznych, bo jest tam ogromnie dużo świeżości, a przy okazji też można popatrzeć, jak oni tradycyjnie podchodzą do realizacji z 4 specjalizacji, czyli technik druku artystycznego, technik rzeźbiarskich, tkaniny artystycznej, czy prac z zakresu rysunku i malarstwa. Prace są niezmiernie ciekawe, a jakie? O tym na początek wicedyrektor do spraw artystycznych Liceum imienia Artura Grudgera w Supraślu, Honorata Wincenciak-Zamostna.
3: Na wystawie w tym roku widzimy prace z 4 specjalizacji nauczanych w liceum plastycznym. Prace są z tkaniny, z realizacji intermedialnych, z technik druku artystycznego, technik rzeźbiarskich oraz prace z rysunku i malarstwa. 3 tematy do wyboru. Pierwszy to taki tradycyjny, inspiracja regionem. Drugi też tradycyjny, inspiracja artystą. A trzeci zawsze mamy taki ruchomy. W tym roku były to układy. Mogą być to układy między materiami, elementami plastycznymi, ale również układy między ludźmi. Wydaje mi się, że to, co pokazaliśmy, jest naprawdę bardzo interesujące, jest to ciekawy zestaw prac. No i zapraszam do zwiedzenia tej wystawy, bo warto.
4: Moja praca jest w kącie.
2: Zofia Świrydowicz.
4: Jest zatytułowana Niewola, odpowiada na temat układy.
2: Opiszemy ją?
4: Opiszemy oczywiście. Wolą człowieczą z definicji jest świadoma chęć

0: do działania, do podejmowania jakichś radykalnych kroków i spełniania swoich celów, to tu mamy te zdeformowane formy, jest to ucieleśnienie wszystkiego, co ogranicza naszą wolę. Ja pracę biorę bardzo osobiście, bo moją niewolą są moje lęki, które właśnie starałam się przelać w tą brzydotę, w tą deformację. Też mamy tu takie elementy nawiązujące do właśnie konfliktu, do wojny jakiejś, przeze mnie braną jako wojnę wewnętrzną, ale ja też zostawiam bardzo duże takie pole do własnej interpretacji, bo wydaje mi się, że dla każdego niewola znaczy zupełnie coś innego i osobistego.
1: To jest rzeźba.
0: Chociaż w moim przypadku dyplom kierunkowy i malarski jest połączony, więc oba, no zarówno malarski odpowiada na ten sam temat.
1: Ciąg dalszy to już jest akademia.
0: Z nadzieją, że znajdę się na Poznańskim Uniwersytecie, ale tak, jak najbardziej kontynuuję.
2: Tam jest praca pod tytułem Foramen. Jest to praca przydełkowana z drutu florystycznego.
1: Alicja Kumor.
2: No, długo zajął proces mi tworzenia, jest to bardzo ciężka fizyczna praca.
1: Więc... Czy to właśnie jest inspiracja naturą?
2: Po części jest to inspiracja naturą, a po części inspiracja twórczością Magdaleny Abakanowicz.
1: Czym był dla ciebie ten epizod, bo przecież to tylko część edukacji w szkole?
2: Liceum to na pewno była bardzo dobra przygoda, bardzo dobrze się bawiłam przez te 5 lat. Trochę jeszcze nie wierzę, że kończę już liceum, chciałabym, żeby to trwało jeszcze parę lat. Moment do rozwoju. Myślę, że przez te parę lat bardzo dojrzałam, że miałam okazję pracować z wielkimi mistrzami.
1: A co dalej?
2: ASP, o kierunku renowacja i konserwacja ceramiki i szkła we Wrocławiu. To by był mój wymarzony kierunek.
1: Bardzo intrygujący ten projekt. Co to takiego?
3: To suknia wykonana w całości z bioplastiku, która jest inspirowana krwioobiegiem i procesami, które zachodzą w ciele człowieka.
1: Blanka Rudzka.
3: Na początku wykonałam wiele eksperymentów z użyciem właśnie naturalnych materiałów, takich jak bioplastik. Samodzielnie go gotowałam, używając wody, gliceryny, żelatyny oraz pigmentów. Następnie przygotowane już płachty precyzyjnie wycinałam i dopasowywałam do drucianego stelażu, tak aby idealnie układały się na formie.
1: Tutaj to bijące serce naprawdę bije.
3: Tak, następnym właśnie etapem mojej pracy było przygotowanie mechanicznego serca, które ma nawiązywać do właśnie działania ludzkiego organizmu. Bardzo chciałam, aby odbiorca mógł poczuć takie połączenie z organizmem i mógł poczuć się częścią całej mojej instalacji.
1: Jaka była ocena za tę pracę?
3: 6.
1: Co dalej?
3: Dalej wybieram się na Akademię Sztuk Pięknych, więc dalej chcę kontynuować właśnie tą artystyczną podróż.
4: O tu jest to mój rysunkowy cykl, w których przedstawiam postać we wnętrzach prywatnych.
1: Karolina Hamanowicz.
4: W moim cyklu zależało mi na ukazaniu ciała jako nośnika emocji człowieka.
1: Rodzaj aktu, ale też i portretu.
4: Jest to rysunek wykonany węglem. Próbowałam wykorzystać tą technikę na różne sposoby. Najważniejszym takim środkiem wyrazu w tych pracach staje się walor, czyli nasycenie tak naprawdę ciemności tego węgla. Ja tutaj chciałam ukazać taką grę pomiędzy ekspozycją a prywatnością w tym wnętrzu. To właśnie jak ona trzyma ten koc, który częściowo ją zakrywa, ale z drugiej strony widzimy całe jej ciało.
1: Jak się po raz pierwszy widzi swoje prace w zawodowej galerii sztuki?
4: Jest takie ukoronowanie tych wszystkich lat naszej nauki w liceum. Na pewno przyjemne uczucie.
1: Co się myśli, kiedy patrzy się na pracę wychowanków?
5: No, oczywiście bardzo dużą dumę, radość. Jak przychodzą do nas, dopiero zaczynają pierwsze szkice, pierwsze prace malarskie, a wychodzą bardzo dojrzałe osobowości. Świetnie posługują się warsztatem, są bardzo kreatywni i zaskakują nas. My ich zachęcamy do takiego poszukiwania, żeby te rzeczy, które robią na dyplom, nie były przede wszystkim banalne. I się okazuje, że naprawdę te rozwiązania, które później nam prezentują, są rewelacyjne, są tak różnorodne, no, że jesteśmy dumni i szczęśliwi.
1: Czy są tu prawdziwe osobowości i gwiazdy, o których się będzie mówiło?
5: I bardzo dużo mam nadziei, że w świecie dalej znajdą swoją drogę i faktycznie osiągną tą sławę wymarzoną dla każdego artysty.
1: Ciekawa jestem, będziemy się na pewno bacznie przyglądać i przy okazji też ogromnie się cieszę, że zarejestrowaliśmy głosy tych gwiazd przyszłych, wierzę w to. A czy ta wystawa jest też ciekawa dla Sebastiana Kochańca?
6: Dzień dobry, jak co roku jest.
1: Tak.
6: Zawsze się tutaj chyba zgadzamy z tym, że to jest taka wystawa, na którą naprawdę się czeka. No, co roku czeka się na dyplomę, żeby obejrzeć to zetknięcie właśnie tej takiej wypuszczanej gdzieś tam, powiedzmy, z takiej klatki edukacyjnej wrażliwości tych młodych ludzi w świat, tak? I tak jak słyszeliśmy też po tych relacjach, no każdy ma już gdzieś tam w głowie jakąś pewną drogę, którą chce kroczyć. Mnie na przykład bardzo zaskakuje to i bardzo się z tego cieszę, że w tych wypowiedziach młodych ludzi pojawia się w ogóle taka kwestia nie tyle bycia artystą, robienia sztuki, ale bardziej właśnie ukierunkowanie nawet w takie rzemiosło artystyczne.
1: Użytkowe rzeczy.
6: Użytkowo, tak? Właśnie. Dokładnie tak, w sztukę użytkową. To jest bardzo ciekawe, bo ja zawsze to podkreślam co roku, omawiając dyplomy, że wszystkim życzę przede wszystkim tego, żeby ich artwork nie popsuł później, tak? Żeby nie popadli w taką kuratorszczyznę, bym powiedział, tylko kontynuowali właśnie tą swoją taką drogę tego zamysłu, tego eksperymentu. To jest w ogóle świetna wystawa, jak co roku pod kątem myślenia w ogóle o takim egzaminie dojrzałości, bo ja tak sobie teraz słuchając tej relacji pomyślałem, że my zawsze na maturę patrzymy jako na taki egzamin dojrzałości, no to w gruncie rzeczy jest egzamin właściwie z wiedzy, tak, ze znajomości schematów nawet może, bym tak powiedział. Natomiast tu faktycznie mamy egzamin dojrzałości, no bo tutaj ta edukacja artystyczna spotyka się pierwszy raz właściwie z taką poważną próbą sprawdzenia tej własnej wrażliwości, no z tym, jak na to zareaguje otoczenie, jak zareaguje odbiorca, czy mu się to będzie, mówiąc tak kolokwialnie, podobało, czy coś go jednak w tym będzie odtrącało. Ja myślę też, że takim najbardziej wyraźnym rysem tej wystawy jest właśnie ta wielość tych języków, które się tutaj pojawiają i okej, oczywiście to wiadomo, że to jest pewnego rodzaju selekcja, tak jak tutaj słyszeliśmy zresztą w relacji na początku, wybór w tych pewnych kierunków i pewnych tematów, ale mnie osobiście zawsze interesuje kwestia malarstwa i grafiki, bo wydaje mi się, że tak jak tutaj sama wspomniałaś, piękne w tych dyplomach jest zawsze to, że pojawia się malarstwo, że jest to mimo wszystko powrót w ogóle do takiej tradycji, tak? I w tej części malarskiej, rysunkowej, tak przede wszystkim moją taką uwagę zwróciło właśnie to przesunięcie akcentu z reprezentacji na stan emocjonalny, tak? Jakby, powiedzmy, portret nie służy tutaj już takiemu wiernemu odwzorowaniu twarzy, ale odsłonięciu pewnych napięć psychologicznych, jakiejś tam kruchości, alienacji, tak jak tutaj słyszeliśmy pięknie w wypowiedziach, że wiele z tych prac, tych form różnego rodzaju, które się pojawiają, co prawda nie chodziło może o malarstwo, ale mimo wszystko wiele tych prac można opisywać takim językiem malarskim, że to jest, jakby to powiedział Witkacy, takie wyprucie bebechów z siebie, prawda, i przełożenie je na tą formę wizualną, właśnie w celu jakby takiego znalezienia właśnie odpowiedniej formy dla wyrażenia swoich własnych przeczuć, lęków i tak dalej, a później skonfrontowania tego z odbiorcą, no i tutaj wszystko w rękach odbiorcy, żeby on znalazł w tym jednak miejsce, a to już jest też rola twórcy, żeby znalazł w tym jednak takie miejsce, w które sam będzie mógł wejść z własną wrażliwością i jakby spojrzeć na świat nie tyle poprzez sztukę, ale poprzez sztukę tworzoną przez młodych ludzi, tak? Więc tutaj jeszcze wracając do tego malarstwa, to w wielu tych kompozycjach tutaj widoczna jest taka fragmentaryzacja ciała, rozmycie tych konturów, w ogóle też taka ciekawa intensyfikacja koloru. Jakby młodzi autorzy zdają się właściwie rozumieć, że ta współczesna figuracja nie polega na takim opisie człowieka tylko i wyłącznie, ale właśnie na pytaniu o możliwości jego przedstawiania w takiej epoce rozproszonej tożsamości. To też jest w ogóle bardzo ciekawe, że ta sztuka, właściwie to chyba świadczy o tym, że te dyplomy zawsze są takie ciekawe, że ta sztuka, która się tam pojawia, to jest oczywiście sztuka, która powstaje na tle rozumienia rzeczywistości przez tych młodych ludzi, ale to są co rok inni ludzie, tak? Co rok dokładnie inny proces socjalizacji, inny proces kształtowania ich zmysłów, odbioru rzeczywistości i przedkładania tej rzeczywistości właśnie w formę. I co roku te wystawy cieszą się, mam nadzieję, bardzo dużym zainteresowaniem. Mi się zawsze to bardzo przyjemnie ogląda i wiele ciekawych tutaj takich sekwencji można z tego do rozmyślań sobie wyciągnąć. I bardzo ciekawie prezentuje się właśnie ta kwestia rzeźby chociażby, czy w ogóle mógłbym powiedzieć...
1: rzeźba. Mogę na chwilę?
6: Jasne,
1: bo powiem ci,
6: oczywiście.
1: Że jak pomyślałam sobie o tym, co mi zostaje w głowie po takiej wystawie i powiem Państwu, że co roku mam jakiś taki kadr w głowie, to oczywiście suknia z bijącym sercem, bardzo efektowna, tak, ale nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na taką rzeźbę dwóch jegomości z długimi nosami, zresztą tak. Autorka wypowiadała się w naszej relacji i ona mówiła o tych swoich ograniczeniach i lękach, że
6: no
1: to
6: właśnie.
1: Niesamowite zderzenie właśnie bardzo wrażliwej, kruchej, delikatnej kobiety z właśnie z tego rodzaju wizualizacją.
6: No, na

0: to przepracowanie przez swoją własną wrażliwość, swoje własne umiejętności, dania z siebie jakby, nie wiem, jak powiedzmy, jak sportowiec, tak, 100% na danym odcinku. I to jest ta cecha, która szczególnie jakby jest cenna w, myślę, w ogóle we współczesnym polu sztuki, gdzie łatwo ulec jednak takiej pokusie powtarzania sprawdzonych gestów, powtarzania rzeczy, które wiadomo, tematów, powiedzmy, gestów właśnie, rozwiązań artystycznych, które są może nie tyle łatwe i przyjemne, ale łatwo i przyjemnie zdobywają poklask, więc ja życzę chyba tym naszym młodym, którzy idą w świat sztuki, jak najmniej poklasku, a chyba jak najwięcej traktowania sztuki jako tego, co na tych dyplomach możemy obejrzeć, czyli jako eksperymentu.
1: Życzył Państwu Sebastian Kochaniec, a my zapraszamy do Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego. Tam można oglądać te prace. One naprawdę zostawiają ślad.

0: kulturze po kulturze w Polskim Radiu Białystok.
1: Skoro mówiliśmy o emocjonalnym wnętrzu młodych ludzi, to teraz może sprawdźmy, jak wygląda mapa emocjonalnego wnętrza u artystów zawodowych. U Bernardy Nichterowicz to głowa ze zdziwionym okiem, u Karoliny Dadury czarno-białe szkice nagiej sylwetki. Rzeźba Kamila Kalinowskiego na wejściu do galerii Marszant to nietypowe, kolorowe koło, a senno nieskończoności Krzysztofa Koniczka zatopiony jest w krwistej czerwieni. Wystawa Spektrum Świadomości traktuje świadomość jako przestrzeń nieustannego przepływu

0: wpływu emocji. Kolor, gest i forma stają się odpowiednikami stanów wewnętrznych, od harmonii i otwartości po fragmentaryzację i wycofanie. Warto zatem wybrać się do galerii Przekińskiego i zobaczyć, jak kurator uporządkował je, jak je się ogląda.
1: Podróże po kulturze w Polskim Radiu Białystok.
0: A my oczywiście też chcemy sprawdzić, jak wyglądały Suwałki w połowie XIX wieku, w których urodziła się poetka Maria Konopnicka. Suwałki, stolica gubernii augustowskiej, właśnie przeżywają swój rozkwit. Władze gubernialne uważają, że od pierwszych i ozdobniejszych miast w Królestwie Polskim liczyć się może też i Suwałki. No i właśnie, co my wiemy o pierwszych latach życia w tym mieście Marii Konopnickiej, jak sama wychowywała swoje dzieci, a urodziła ich 8, w tym 7 ciąż. I 6 dzieci dożyło pełnoletności. Wychowywała je samotnie po rozstaniu z mężem Jarosławem Konopnickim. Jak wyglądało jej życie emocjonalne, jakie miała poglądy? O tym wszystkim przeczytamy w książce Dezorientacje, biografia Marii Konopnickiej autorstwa Magdaleny Grzebałkowskiej, która gościła na targach książki w Białymstoku. Rozmawia z nią Andrzej Bajkus.
2: Dlaczego wystawa stała o Marii Konopnickiej w muzeum jej imienia w Suwałkach jest obłędna? Tak napisałaś w podziękowaniach w tej książce.
3: No bo jest obłędna, trzeba pojechać i samemu się przekonać. Nie, naprawdę, bo człowiek się spodziewa takiej wystawy, tylko myśli stereotypowo. Konopnicka, kurz, książki, jakaś taka niewytarta gablota. Tak nie jest. Ona była zrobiona parę lat temu. To jest wystawa konceptualna i ona cały czas powstaje od nowa. I to jest jedyny pomysł, który mógł być najgenialniejszy, dlatego że to muzeum nie ma wielu artefaktów związanych z Marią Konopnicką, no bo tam konopniccy, czy wasiłowscy w ogóle, to mieszkali przez pierwsze 4 życia Marii i potem wynieśli się stamtąd. Dom nie był ich i właściwie to w archiwach, w Suwałkach zachował się akt urodzenia, którego kopia jest w muzeum. No więc przyszedł tam artysta, Marek Zalibarek, z drugim artystą, przepraszam, że jego nazwiska teraz nie pamiętam, którzy tworzą takie wystawy, i wymyślili coś od podstaw. Tam są postaci wydrukowane w 3D, które uosabiają postaci związane z życiem Marii Konopnickiej, więc tam jest naturalnej wielkości Maria Dulembianka, jest i Zofia, jest i Bolesław Prus, albo Sienkiewicz. To jest wszystko utrzymane w bieli. Niesamowite. To wszystko jest takie wymyślone, bo nie wiemy, jak tam było. Nie wiemy, jak wyglądał pokój Heleny, ale artysta sobie wyobraził ten pokój Heleny, córki Marii, która chorowała na jakąś chorobę psychiczną prawdopodobnie. I to jest bardzo przejmujący pokój. Tak jakby on był w tej głowie. Artysta jakby był w głowie. Idziemy do jakiegoś pomieszczenia, na przykład sala, która jest związana z Wrześnią, bo Maria Konopnicka bardzo była oddana sprawie Wrześni, żeby na cały świat rozgłosić, co zdarzyło się we Wrześni. Dzieci zmuszano do modlenia się po niemiecku i religii po niemiecku, i dzieci zaprotestowały, zostały pobite, rodzice tych dzieci zostali skazani na kary więzienia i Maria Konopnicka była strasznie tam oburzona.
2: W czasie zaboru pruskiego.
3: Tak, to był 1903 rok. I Maria Konopnicka, będąc wtedy we Włoszech, rozpętała taką burzę informacyjną, zebrała podpisy kilkudziesięciu tysięcy kobiet z całego świata przeciwko polityce cesarza niemieckiego w kontekście polskich dzieci. I ta sala związana z tym tematem w muzeum to jest klasa, w której są taką szwabachą. Nam się jednak szwabacha dobrze nie kojarzy, prawda? Mimo, że przecież nie mamy już żadnych uprzedzeń, ale taką szwabachą są popisane ściany i jest taka klasa szkolna i od razu wiemy, co to jest za miejsce. No, przepiękne muzeum, a jak ktoś chce z krasnoludkami za pan brat, to jest czy jeszcze w takim drugim domku na tyłach muzeum też sala z krasnoludkami.
2: Nie ma praktycznie śladów po dzieciństwie Marii Konopnickiej, ale zdaniem badaczy są pewne elementy biograficzne w nowelach Anusia i Urbanowa i ty też na ich podstawie tworzysz pierwszy obrazek. Co w nim zawierasz?
3: To jest taki zwykły dzień małej Marii Konopnickiej, która później wspominała w różnych listach, jak się bawiła w dzieciństwie, że na przykład miała karty i te karty były aktorami na scenie, którą na przykład robiła z krzesła. I to jest tak genialnie opisane, dlatego że Maria Konopnicka była wybitną pisarką. W życiu bym nie powiedziała tych słów, zanim zaczęłam książkę, bo miałam oczywiście stereotypowe myślenie, że nudna szkapa, nudne wiersze, nudne krasnoludki i okropna rota. Znaczy rota może piękna, ale w sensie, że taka już zmęczeni tą rotą jesteśmy. A tutaj się okazuje, że ona naprawdę miała poczucie humoru i świetnie opisuje i genialnie opisuje, jak się bawiła, że tam te karty jako aktorzy wzdychają, mdleją, ponieważ zachował się opis domu, w którym którym mieszkali Wasiłowscy, czyli rodzice Marii Konopnickiej z jej rodzeństwem i z nią, ponieważ to był dom przy tak zwanej pryncypialnej ulicy w Suwałkach, do dzisiaj zresztą stoi, i tam były 4 mieszkania. Oni wynajmowali mieszkanie od wejścia na prawo na parterze i kobieta, która wynajmowała im to mieszkanie, no to robiła to przez jakiegoś prawnika, przez notariusza. I tam musiało być opisane dokładnie, co w tym mieszkaniu było, no pewnie w razie zniszczeń. Dzięki temu wiemy na przykład, że w jadalni u Konopnickich były tapety, bodajże żółte, w japońskie takie wzory, drzewka i na przykład sufit był też wytapetowany. To są takie genialne rzeczy, które bardzo dużo dają autorowi. I teraz, jeżeli wiem, że Maria Konopnicka gdzieś wspomina, że grała w te karty, a potem wiemy, że miała rodzina służącą Anusię i ta Anusia jest opisana i to się dzieje w tym domu i wiemy, jak wyglądał ten dom, to pozwalamy sobie stworzyć obraz, który jest bardzo prawdopodobny, że tak było. Ja bałam się, żebym no, nie popełniła jakiegoś błędu, no, ale na szczęście naukowcy wcześniej też to badali, więc tak potwierdzali, tak, to prawdopodobnie jest właśnie opisany dom.
2: Pod tytuł twojej książki to jest Maria Konopnicka Dezorientacje. Dezorientacje też pewnie są w odniesieniu do dzieciństwa, bo niewiele wiemy, to nie jest tak jak dzisiaj, że robimy zdjęcia w dowolnym momencie i setki tych zdjęć się pojawia, tutaj jest dużo niewiadomych, ale późniejsze jej życie może powodować właśnie te dezorientacje. Jakie to są?
3: Konopnicka nie była wierną córą Kościoła katolickiego, wręcz nienawidziła Kościoła i papieża. Była wierząca, ale nienawidziła Kościoła i papieża. No to jest potworna dezorientacja, dlatego że jednak my w głowie mamy Konopnicką, rotę, Kościół. Tak nam Konopnicką ustawiono. Po jej śmierci zaczęto jakby ją budować od nowa z różnych względów i tak nam ją ustawiono.
2: Przypomnijmy, papież Leon XIII, może on nie zaakceptował zaborów Polski, ale właściwie no, dogadywał się z Rosjanami.
3: Tak, ale Maria Konopnicka nie lubiła papieży w ogóle. Ona w ogóle miała do kościoła. Jak to mówi młodzież, masz problem do mnie, no to ona miała problem do kościoła, bo na przykład nie chrzciła dzieci. No to jest wstrząsające dla mnie, bo wiem, że nawet dzisiaj nie jest łatwo nie ochrzcić dzieci, a już będąc ziemianką w połowie XIX wieku, no to wyobraźmy sobie, że na przykład Niechcic, Barbara i Bogumił nie chrzczą dzieci. Bardzo dziwna sytuacja i nie wiemy do końca, czemu tak było, bo nie zachowały się żadne dane, można się domyślać. Potem Konopnicka pisze taki poemat, kiedy zaczyna karierę swoją w Warszawie i pisze poemat, który się nazywa Z przeszłości, który bardzo uderza w Kościół i zostaje zresztą potępiona między innymi przez Sienkiewicza i poddana ostracyzmowi na pewien czas, więc no, to było dla mnie duże zaskoczenie. Ale no co jeszcze dezorientacją? Ona była w ogóle dezorientująca dla swoich współczesnych. Ona była taką kobietą, która wychodziła absolutnie z ram. Robiła wszystko to, co byłoby bardzo nietypowe. Była samodzielna, niezależna, to ona męża utrzymywała, to ona od niego odeszła, to ona wychowała sama dzieci. To ona podróżowała po świecie. Pewną dezorientacją mogłaby być na przykład życie Marii Konopnickiej z Dulębianką, ale ja w ogóle już nie chciałam tego traktować w książce jako jakąś dezorientację, bo to już dla mnie to jest oczywiste i wydaje mi się, że już dla wszystkich Polaków jest coraz bardziej oczywiste, że są pary jednopłciowe i nikomu nic do tego. Natomiast ona jest też bardzo dezorientująca dla współczesnych. My mamy może nie tyle problem z Konopnicką, ale to, co nam ułożono, tę górkę, którą można nazwać Konopnicką, a teraz to, czego się dowiadujemy i to, co ja na przykład napisałam sama dla siebie i się dowiadywałam, no to ret, jaka to była dezorientacja.
0: Z Magdaleną Grzebałkowską, autorką książki Dezorientacje, biografia Marii Konopnickiej, rozmawiał Andrzej Bajkus.

0: Podróże po kulturze w Polskim Radiu Białystok.
1: Nie wiem, czy Państwo mają takie wrażenie, że majówka, mimo też pięknej aury, kusi dużą ilością wydarzeń kulturalnych, no ale przed nami chyba bardzo bogaty też maj. Jeżeli chodzi o maj, to również nauka, bo Podlaski Festiwal Nauki przed nami to będzie takie codzienne odkrywanie świata, zadawanie pytań i szukanie odpowiedzi, które potrafią naprawdę zaskoczyć. Właśnie o tym będzie ta edycja Podlaskiego Festiwalu. Już po raz 22 Białystok i region zamienią się w prawdziwe centrum ciekawości, eksperymentów i inspiracji. Od 8 do 17 maja mieszkańcy w każdym wieku będą mogli wziąć udział w 500 wykładach, warsztatach, koncertach, wystawach i wielu innych pokazach. A imprezy odbędą się i w Białymstoku, i w Łomży, i w Suwałkach, i w Wilnie.
2: Hasło tegorocznego festiwalu zapożyczyliśmy od samego Alberta Einsteina, który powiedział, że nauka to ciągłe odkrywanie rzeczywistości.
3: Prorektor do spraw nauki Politechniki Białostockiej, profesor Marek Krętowski.
2: Te słowa to esencja tego, co chcemy Państwu pokazać podczas festiwalu. Chcemy, by każdy uczestnik, od przedszkolaka po seniora, wykształcił w sobie i poczuł autentyczną uważność na zjawiska, które go otaczają. I do tego miał odwagę zapytać, jak to właściwie działa, czy możemy to zmienić na lepsze, a co się stanie, jeśli tego zabraknie. Właśnie w tych pytaniach kryje się cała magia postępu i rozwoju nauki.
4: Jak co roku jesteśmy na Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki. Nasz dzień to jest 14 maja.
3: Prorektor do spraw nauki i ewaluacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, profesor Irina Kowalska.
4: Przede wszystkich serdecznie zapraszamy na dziedziniec naszego Pałacu Branickich. Na dziedzińcu będzie szereg imprez, warsztatów skierowanych do mieszkańców Białegostoku. W każdym wieku będą to zarówno warsztaty edukacyjne, dotyczące pierwszej pomocy, dotyczące ewakuacji z miejsca zdarzenia, dotyczące szycia chirurgicznego, ale też będą akcje profilaktyczne, ale nie tylko. To jest dzień otwarty na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Zapraszamy do naszych laboratoriów, zapraszamy młodzież, również dzieci, gdzie w sposób przystępny będziemy mówić o trudnych tematach.
3: Uniwersytet w Białymstoku jest uczelnią otwartą na każdego w wielu dziedzinach.
5: Prorektor do spraw nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu w Białymstoku, profesor Agnieszka Piekutowska.
6: Mamy dziedzinę nauk społecznych, mamy dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, dziedziny nauk humanistycznych, mamy też wspaniałych artystów i każdy jest w stanie zaproponować dla każdego, w każdym wieku coś interesującego. Nasza oferta jest szeroka, a nasze drzwi są otwarte. Każdy wydział stara się zaoferować niezliczone aktywności w formie warsztatów, wykładów, eksperymentów. Sama byłam uczestnikiem aktywnym Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki w minionej 21. edycji i byłam tymi wydarzeniami zachwycona.
7: 11 maja przygotowaliśmy blisko 100 wydarzeń. Warsztaty, pokazy, wykłady, konkursy i wystawy na wszystkich wydziałach uczelni.
3: Koordynator tegorocznego Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki z Politechniki Białostockiej, profesor Marcin Kochanowicz.
7: Będą pioruny, energia elektryczna, roboty, programowanie, architektura, design, eksperymenty przyrodnicze, nowoczesne technologie, motoryzacja przyszłości, inżyniera, która naprawdę zmienia świat.
8: Jak to Uniwersytet Muzyczny, my nie będziemy organizować wielu wykładów, chociaż będą, jednak gro naszych wydarzeń to będą koncerty.
3: Dziekan Białostockiej Filii Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, profesor Włodzimierz Promiński.
8: Będą i recitale, i koncerty kameralne, będzie koncert Orkiestry Kameralnej Symfonia Akademika, będzie muzyka i poważna, i taka mniej poważna, bo wystąpi również orkiestra Dęta, która się cieszy dużą popularnością. Będzie też występ Big Bandu i orkiestra Dęta i Big Band wystąpią na stadionie podczas pikniku rodzinnego. Mamy na nasze koncerty dwa dni przeznaczone, to jest 12 i 13 maja, ale 9 i 10 maja odbędą się dodatkowo dwa spektakle W.A. Mozart.
9: To jest właśnie takie powszechne przekonanie, że sztuka to nie nauka.
3: Dziekan Białostockiej Filii Akademii Teatralnej, profesor Bernarda Bielenia.
9: Ważne jest chyba to, że nie widzimy tego, jak dużo się mieści pod efektem, który możemy oglądać jako widzowie. I to chyba jest najfajniejsza refleksja, którą mam przy okazji tego festiwalu, że tak naprawdę to czytanie performatywne, które obejrzymy, za tym czytaniem stoi praca wybitnej badaczki literatury, scenopisarki, osoby niezwykle aktywnej naukowo. Za reżyserią stoi również człowiek, który musi się uczyć. Aktorzy również zdobywają swoje umiejętności. Muzycy, którzy będą grali od 6 roku życia, zdobywają te umiejętności i nie tylko umiejętności związane z fizycznym aspektem tego widowiska. Dlatego jesteśmy tak postrzegani lajtowo, dlatego że nikt nie zastanawia się, ale tak naprawdę to, co trzeba zrobić, żeby ten scenariusz w ogóle powstał? A co trzeba zrobić, żeby on został tak przygotowany? Jesteśmy konsumentami dzisiejszego świata i nie zdajemy sobie sprawy, że za głupią puszką czy opakowaniem stoi cały sztab artystów, stoi cały sztab naukowców. I chyba to jest fantastyczna refleksja, którą marzę sobie, żeby każdy z nas zdobył po tym festiwalu, że wszystko, co robimy w życiu, jest nauką i sztuką. Więc każdą rzecz w naszym życiu, którą mamy, którą się posługujemy, ona może być albo piękna, albo tylko użyteczna. Ja uważam, że piękno nie wyklucza użyteczności, a użyteczność nie wyklucza piękna. I tu się przepięknie łączy ta idea nauki i sztuki.
10: Szykuje się nam wspaniała zabawa, wyzwanie intelektualne, mnóstwo ciekawych spotkań z naukowcami, też i z naszymi studentami.
3: Prorektor do spraw nauki Politechniki Białostockiej, profesor Marek Krętowski.
10: Mamy nadzieję, że jak co roku festiwal będzie się cieszył ogromnym zainteresowaniem tych najmłodszych, trochę starszych i seniorów. Wszyscy znajdą dla siebie na pewno coś interesującego. Nie tylko na naszej uczelni, która jest gospodarzem, ale wszystkie uczelnie bardzo solidnie do tego festiwalu się przygotowują i ich oferta jest przebogata. Co roku jest to wspaniałe wydarzenie, zwłaszcza piknik na stadionie cieszy się gigantyczną popularnością. Przychodzą rodziny, można powiedzieć, wielopokoleniowe, bo i najmłodsi z dziadkami, i rodzicami, i wszyscy odnajdują się w tej konwencji, znajdują coś, co ich zaciekawi, zainspiruje. To jest świetne wydarzenie nie tylko dla uczelni, ale dla całego naszego miasta i regionu.
3: To trochę tak, że uczelnie chcą zaprezentować, że ta nauka nie musi być trudna i skomplikowana.
10: Dokładnie, my staramy się oswajać tą naukę, bo ona oczywiście brzmi strasznie tak mądrze, ale często to są rzeczy, które na co dzień wykorzystujemy, które mogą nam ułatwić życie, które mogą nam pomóc podejmować decyzje, które pomagają nam w dbaniu o nasze zdrowie. Także warto, żebyśmy się tej nauki nie bali i żebyśmy z niej korzystali.
1: Brzmi ciekawie. Jeżeli tak, to Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki rozpocznie się 8 maja na Politechnice Białostockiej, a atrakcje na poszczególnych uczelniach będą odbywać się od 11 do 15 maja. Natomiast zwieńczeniem imprezy będzie piknik naukowy na Horten Arenie 17 maja i to będzie na pewno świetna okazja, żeby zobaczyć z bliska, jak fascynujący może być świat nauki. Co poleca Hanna Kość.

Niezmiernie się cieszę, że byliście Państwo z nami i zachęcam oczywiście do słuchania Polskiego Radia Białystok, choć wiem, że pogoda kusi, a i wydarzenia. Ostatecznie mamy 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Cieszmy się wszyscy i wszystko to też będzie działo się w mieście, więc jeśli mają Państwo ochotę spotkać się ze znajomymi białostoczanami albo i nieznajomymi, zapraszamy serdecznie. Wojskowa grochówka będzie na placu przed Teatrem Dramatycznym, a wcześniej również o 12.30 na Rynku Kościuszki uroczystości oficjalne można będzie posłuchać, potowarzyszyć, powzruszać się. A przy okazji też, jeśli ktoś zechce, można będzie dołączyć do rolkarzy i wrotkarzy, którzy o 16 na placu Jana Pawła II przy katedrze będą wspólnie przejeżdżać przez centrum miasta do 8,5 kilometra. A ja życzę Państwu, aby ta atmosfera takiego patriotycznego bliskości, patriotycznej bliskości, takiej, że jesteśmy wspólnotą, mówiącą jednym językiem, słuchającej tej samej muzyki, czytającym te same książki, abyśmy czuli się jednym. I dobrego, pięknego świętowania. Dorota Sokołowska, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: 13. PKO Białystok Półmaraton.
2: Zaraz, chwila.
1: 13?
2: Kurde, czyli tak.
1: Zanim pobiegniecie, spluńcie przez lewe ramię. Najlepiej prosto na czarnego kota. Nie przebiegajcie pod drabiną. No i rzecz jasna, upewnijcie się, że obok was biegnie kominiarz, koniecznie z guzikiem, łysy i w okularach. Tak więc, 13. Tfu. Białystok Półmaraton. 9 maja nocny bieg na 5 i bieg juniora. 10 maja bieg główny. Biegaczom kibicują. PKO Bank Polski. Miasto Białystok. Województwo Podlaskie. BMW Autofus Group. Kuchnia Wikinga.
3: Skibiccy, szkółka drzew, krzewów owocowych i ozdobnych. Hurt Detal. Trawy, byliny i inne rośliny. Uwaga! Największy wybór w regionie. Niskie ceny. Profesjonalne doradztwo. Sprawdź. Skibiccy, szkółka drzew i krzewów owocowych i ozdobnych. Kuriany 127. Zielono i smacznie. Jarmark na targowisku miejskim Kawaleryjska. Od 30 do 31 maja od 8. Szeroki asortyment, sprawdzeni wystawcy, wyjątkowa atmosfera. A od 10 moc atrakcji dla najmłodszych. Na jarmark zaprasza prezydent Białego Stoku Tadeusz Truskolaski.
4: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
0: To była reklama.
5: Jest 12. Wiadomości Polskiego Radia Białystok. Katarzyna Kozłowska. Andrzej Poczobut odebrał od prezydenta Karola Nawrockiego order Orła Białego. Ponad 1 000 000 złotych wróciło do ZUS-u w Białymstoku po kontrolach zwolnień lekarskich. W Lipsku powstała pierwsza strzelnica wirtualna wykorzystująca laserowe symulatory broni. Andrzej Poczobut wraca do Polski jako zwycięzca, mówił prezydent Karol Nawrocki po wręczeniu dziennikarzowi orderu Orła Białego. Opozycjonista po wyjściu na wolność odebrał najwyższe polskie odznaczenie na uroczystość na Zamku Królewskim w Warszawie. Prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że cierpienie, którego doświadczył Andrzej Poczobut, miało duże znaczenie dla Polski.
6: Andrzej Poczobut to bohater i człowiek niezłomny. To człowiek niezłomny, który dla polskości, dla przywiązania do historycznej prawdy, dla prawdy o żołnierzach Armii Krajowej, dla walki o prawa człowieka, o demokrację w reżimie Łukaszenki, był gotowy pójść do więzienia. Nie uciekł. Spędził lata w więzieniu i wrócił jako zwycięzca.
5: Andrzej Poczobut, odbierając odznaczenie, powiedział, że starał się zachować przyzwoitość i uczciwość.
7: Nie czuję się bohaterem. Dla mnie bohaterami tej historii są przede wszystkim żołnierze Armii Krajowej, dowódcy Armii Krajowej, osoby, o gloryfikację których byłem oskarżony. To są ludzie, którzy do ostatniej chwili swego życia z bronią w ręku bronili niepodległości i wolności kraju, którzy zginęli i których pamięć po dzień dzisiejszy jest szargana. Na tym tle ja wypadam tylko po prostu. To zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie.
5: Prezydent Karol Nawrocki odznaczył Andrzeja Poczobuta orderem Orła Białego 11 listopada zeszłego roku, kiedy dziennikarz przebywał w białoruskim więzieniu. Spędził tam 5 lat. Prezydent odznaczył dziś orderem Orła Białego również dyrygentkę i założycielkę Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Agnieszkę Duczmal-Jaroszewską, działaczkę opozycji niepodległościowej z czasów PRL-u Hannę Łukowską-Kani oraz reżysera Lecha Majewskiego. Ponad 1 000 000 złotych wróciło do ZUS-u w Białymstoku po kontrolach zwolnień lekarskich. To dane za pierwszy kwartał tego roku. W tym czasie inspektorzy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzili ponad 3,5 tysiąca kontroli. Jak mówi regionalny rzecznik ZUS-u w Podlaskiem Katarzyna Krupicka, zwolnienie lekarskie to czas powrotu do zdrowia, a nie urlop na czas prac przydomowych.
8: Najczęstszym nadużyciem pozostaje wykonywanie pracy u innego pracodawcy. Kontrolerzy odnotowali również przypadek chorego pracownika, którego zastali podczas naprawy samochodu w warsztacie. Tłumaczył, że naprawia własne auto. Nieprawidłowości stwierdzono także u osoby wykonującej pracę przy budowie altanki ogrodowej. Z kolei zimą inny ubezpieczony odśnieżał posesję.
5: Natomiast nowe przepisy zezwalają na tzw. czynności incydentalne związane z wykonywaną pracą, takie jak wysłanie maila, wykonanie krótkiej rozmowy telefonicznej czy podpisanie niezbędnego dokumentu. To ma być miejsce, które połączy naukę zasad bezpieczeństwa z nowoczesnym szkoleniem strzeleckim. W Lipsku powstała pierwsza strzelnica wirtualna. Inwestycje zrealizowano w ramach ubiegłorocznej edycji konkursu Strzelnica w powiecie, prowadzonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Obiekt mieści się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipsku. Jak podkreśla szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Suwałkach, podpułkownik Adam Olszewski, wirtualna strzelnica to multimedialny system szkolno-treningowy, wykorzystujący laserowe symulatory broni.
9: Generalnie jest to po prostu wirtualne przedstawienie pola walki. Egzemplarze broni są to wierne repliki. Obsługujący strzelnicę uruchamia program. Jest tam symulacja różnych rodzajów strzelań i każda osoba prowadzi strzelanie, może poczuć się tak, jakby prowadziła takie realne strzelanie na polu walki.
5: Ze strzelnicy będą mogli korzystać nie tylko uczniowie, ale wszyscy mieszkańcy. Uroczyste otwarcie obiektu zaplanowano na 5 maja. To były wiadomości Polskiego Radia Białystok.
10: Sponsorem prognozy pogody jest AAH Development. Domy szeregowe Sielskie Błonie w Klepaczach. aah-development.pl.
5: Zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura maksymalna od 22 do 25 stopni Celsjusza, minimalna od 9 do 11. Wiatr słaby, przeważnie południowo-zachodni.
10: Sponsorem prognozy pogody jest AAH Development. Domy szeregowe Sielskie Błonie w Klepaczach. aah-development.pl.
1: Reklama.
11: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
3: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
12: Obudź w sobie smoka. Nowe miejsce na mapie Białego Stoku. Smocza Arena to przestrzeń dla aktywnej rozrywki dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Gotowy na przygodę? Otwarcie 9 maja. Białystok, ulica Jaśminowa 73. Smoczaarena.pl.
1: To była reklama.
13: Podlaskie charaktery.
14: Urodził się na malowniczej greckiej wyspie Chios i tam spędził dzieciństwo, ale ostatecznie osiadł w Białymstoku. Choć jest to niewątpliwie talent generacyjny, nie robi kariery tam, gdzie miałby pewnie większe możliwości, na przykład w Stanach Zjednoczonych, no ale dzięki temu jest naszym podlaskim charakterem Petros Psylos, absolwent Politechniki Białostockiej. Witaj, Petrosie, Piotrze, jak wolisz.
15: Może być Piotrze, może być Petrosie. Dzień dobry, witaj.
14: Mama pochodzi z Polski, tata jest Grekiem, stąd te dywagacje na temat imienia.
15: Tak.
14: Skończyłeś niedawno 30 lat, nie mówimy ile dokładnie, po co, ale już 10 lat temu pisano o tobie: genialny białostoczanin z greckimi korzeniami, kolejne instytucje wydają krocie na jego badania.
15: I 10 lat temu?
14: 10 lat temu.
15: Kurczę,
14: znalazłem.
15: Ten czas przyleciał.
14: Tak. I pytano, dlaczego z tyloma talentami nie wyjechałeś za granicę, nie studiowałeś na prestiżowych uczelniach, tylko osiadłeś w stolicy Podlasia i wybrałeś Politechnikę Białostocką. Ja jeszcze jedno pytanie do tego dorzucę. Czy nie żałujesz?
15: To zacznę od końca. Nie żałuję. Też to nie jest tak, że jak jestem w Białymstoku, to jestem odcięty od świata, siedzę w tej puszczy czy gdzieś i nie mam kontaktu ze światem, bo w moim zawodzie, czyli zawodzie informatyka. Jak się ma dostęp do internetu, to można bez żadnego problemu współpracować z dowolną firmą na całym świecie, z dowolnym zespołem. I to robiłem, więc nie odczuwam tutaj żadnych, nie wiem, minusów związanych z tym, że tutaj przybywam, a lubię spokojne życie, nie lubię korków, nie lubię dużych miast, lubię spokój względny, a jak ten spokój zaczyna mnie przytłaczać, no to wtedy ewakuuję się.
14: Greckie korzenie się odzywają. Malownicza wyspa.
15: No tak, tam to jeszcze większy jest spokój.
14: No właśnie.
15: Bo tam w ogóle prawie cywilizacji nie ma. No taki mam charakter po prostu, ale jeżeli chodzi o to, czy żałuję, czy nie, oczywiście, że nie żałuję, bo uważam, że wykorzystałem wszystkie możliwości, jakie miałem wówczas. No i wcale miejsce, w którym się działa, nie ogranicza dzisiaj. Oczywiście są pewne plusy jakby się działało na przykład za granicą, że się z tymi osobami człowiek styka codziennie, współpracuje codziennie, a nie tylko na zasadzie, nie wiem, zdalnego połączenia. No, ale się przy okazji też traci inne rzeczy, na przykład, nie wiem, kontakt z rodziną. Takie wyjazdy bardzo często się kończą w taki sposób, że się zostaje, ale rzadko się bywa tutaj w rodzinnych stronach.
14: Ale Politechnika Białostocka nie była dla ciebie za mało prestiżowa. Nigdy tak nie postrzegałeś tej uczelni.
15: Po drugie, czy Białystok, czy Warszawa, czy UJ, jeżeli chodzi o Polskę, to za granicą nie ma żadnego znaczenia. W mojej, powiedzmy, dziedzinie. W mojej dziedzinie to w ogóle studia nie mają naprawdę znaczenia.
14: Czyli umiejętności i talenty.
15: U mnie tak. Oczywiście w medycynie inaczej sytuacja wygląda, albo w prawie, a u mnie doświadczenie, czyli praca przy określonych projektach, to z iloma technologiami przykładowo pracowałem, a nie akademickie wykształcenie, bo wiadomo, jak dzisiaj sztuczna inteligencja się zmienia. Z dnia na dzień coś wychodzi.

0: środkach na projekty, bo to osobno było budżetowane i to dawało niesamowite możliwości. Mogłem sobie pozwolić na zakup, nie wiem, najnowszych komputerów, najnowszych kart graficznych, żeby to testować. Więc ja nie wiem, czy bym miał tak dobrze gdzieś tam za granicą.
1: No tu byłeś jedyny, czyli jednak Białystok ciebie docenił i pomógł, ale to nie zaczęło się wszystko na uczelni. Pamiętasz te swoje pierwsze eksperymenty? Pierwsze laboratorium w cudzysłowie?
0: No to w wieku 7 lat, czy tam 6 nawet.
1: No i co stworzyłeś?
0: Kosiarkę.
1: Kosiarkę?
0: Na święta dostałem taką zabawkę bardzo drogą wtedy, która kosztowała na dzisiejsze pewnie parę tysięcy złotych i trzeciego dnia rozwaliłem to wszystko.
1: Ojej, to rodzice nie byli zadowoleni.
0: Nie byli. Wykręciłem wszystkie silniki i później z tego zacząłem budować, bo to była taka straż pożarna. Zacząłem budować różne urządzenia, na przykład kosiarkę zbudowałem. No i od tego mniej więcej okresu to się zaczęło. Znaczy interesowanie się elektroniką, elektryką na początku, później elektroniką, później sztuczną inteligencją. W wieku 8 lat już miałem swój warsztat. Płytki do samodzielnego montażu lutowałem. Ta mama kupowała właśnie takie zestawy do samodzielnego montażu. Dziadek lutownicę jakieś przynosił. Oparzony chodziłem, gdzieś tam palce do gniazdka cały czas wkładałem, byłem rażony tym napięciem, wtedy jeszcze chyba 230 voltów. Tak się bardzo często kończyło. No i tak jakoś się zaczęło, później poważniejsze rzeczy, no i uczelnia. W ramach uczelni to też miałem takie studia łączone, to znaczy miałem indywidualny tok studiów, więc sobie wywaliłem to, co mi się nie podobało.
1: No, mogłeś sobie na to pozwolić jako...
0: A zostawiłem przedmioty, które mnie interesowały i też no, miałem taki łączony z Pittsburghiem, z profesorami, miałem konwersacje, pewne tam przedmioty zdalnie mogłem ogarniać, bo uczelnia miała współpracę z Pittsburgh University, więc tak to wyglądało. A później no, różne projekty.
1: Ale cofnijmy się jeszcze do tego dzieciństwa. Aha. Jak tak. Wspominasz swoją podstawówkę, gimnazjum, szkoła średnia? Co to była za szkoła średnia? Jakie masz wspomnienia z tamtych czasów?
0: No to podstawówka osiedle Pietrasze, SP32 wówczas, później zespół szkół numer 6. No i wtedy już chodziłem na jakieś tam koła zainteresowań informatyczne, jakieś tam olimpiady były. Pamiętam, lubiłem się uczyć do tego i tam brałem udział.
1: I często. Wygrywałeś
0: to. No tam się zdarzało, tak. Parę razy wygrałem. Później zespół szkół elektrycznych.
1: No jakże inaczej.
0: No tak i też tutaj no, dużo takich możliwości, które szkoła dała, żeby dalej się rozwijać i w indywidualny sposób uczyć się. To znaczy ja miałem, nie wiem, to chyba przypadek jakiś, taki komfort, że bardzo często, jeżeli chodzi o ścieżkę moją edukacyjną, mogłem wybierać, czyli no, się skupiać bardziej na rzeczach, które mnie interesują i które są związane na przykład ze sztuczną inteligencją, a mniej na rzeczach, które mnie nie interesowały. I jakoś tutaj oko było przymykane trochę.
1: A ta sztuczna inteligencja to jak się narodziła?
0: Jeżeli chodzi o moje zainteresowania, no to zaczęło się w taki sposób, że oglądałem Terminatora, czytałem Lema i to z tego powodu zainteresowałem się. To znaczy chciałem stworzyć, to jeszcze młody byłem wtedy, myślącą maszynę, myślałem, że to da się samemu zrobić, a dzisiaj się okazuje, że ogromne pieniądze są potrzebne, żeby coś takiego zrobić i to mnie zainspirowało, bo to jest takie obcowanie z czymś, czego nie da się opisać, jeżeli chodzi o działanie, co jest niedeterministyczne. Znaczy nie jest zwykły program komputerowy, to cała sztuczna inteligencja. Znaczy można w swoim komputerze przeprowadzić coś a la ewolucję, którą znamy, no nie wiem, ze świata biologii darwinowską i wyhodować sobie sztuczną inteligencję, program, który rozwiązuje jakieś problemy i robi to na przykład na wyższym poziomie niż ja. No ja na przykład w szkole średniej takie hodowałem programy, które grają w warcaby i szachy i miały umiejętności wiele razy przekraczające moje umiejętności. Mimo, że to ja niby je tworzyłem, ale wcale nie musiałem wiedzieć, jak się gra w szachy, do dzisiaj nie do końca wiem. Ale wystarczyło, że wyhodowałem pewne, dając warunki takie, no, warunki początkowe, wyhodowałem taki algorytm i on się uczył. I to mnie fascynowało zawsze, że można coś sobie wyhodować.
1: Albo wytresować.
0: Wytresować też, tak. No to trochę przypomina hodowanie dzieci.
1: Jak... No, nie wszyscy się zgodzili z takim określeniem hodować dzieci, ale dobra, wychowanie dzieci.
0: No tam pokazujemy pewne dane, wrzucamy im.
1: Wchodzimy na niebezpieczny teren, bo wiele osób wchodzi teraz w związki emocjonalne ze sztuczną inteligencją. Aha. I z tym się wiąże moje następne pytanie. Czy ty jesteś nią tak bezkrytycznie zafascynowany? Czy uważasz, że to jest ogromna szansa dla ludzkości? Czy widzisz też pewne zagrożenia, o których się coraz więcej mówi?
0: Przede wszystkim zagrożenia widzę, to znaczy trudno mi wskazać scenariusz rozwoju sztucznej inteligencji, który nie doprowadzi do pewnych bied.
1: Jeżeli masz na myśli pewne zawody, które stracą rację bytu?
0: Czyli to patrząc na to, co dzisiaj się dzieje, a nie wiem, dlaczego o tym się nie mówi, no to wynika z tego, że większość straci zawodów rację bytu i nie zgadzam się ze stwierdzeniami, że powstaną nowe, bo to jest myślenie życzeniowe, a nawet jak powstaną, to nie w takiej liczbie, jak liczba wszystkich zawodów i

0: ogólnie może miejsc pracy, które zostały przetransformowane, czyli zamiast białkowej inteligencji jest sztuczna. Więc no, jesteśmy trochę w takim Tytaniku tonącym. Jakoś się nie dyskutuje szerzej, co z tym zrobić, co z tymi ludźmi zrobić, czy mają się zajmować. Bardzo często praca jest połączona z sensem życia, bez pracy ludzie głupieją, no ale nie ma dobrych rozwiązań, a na pewno ten dochód gwarantowany, że każdy będzie dostawał pieniądze, bo tam roboty będą sobie pracowały, jakoś tam się będzie w formie podatków zabierało.
1: Ile to może zająć, żeby ona tak była w stanie zastąpić człowieka naprawdę jeden do jednego?
0: Trudno powiedzieć, ale że ja jestem zaskakiwany każdego miesiąca. Na przykład teraz u siebie tutaj w biurze mam dwa komputery odpalone i na tych dwóch komputerach pracują agenci AI. Ludziom bardzo często sztuczna inteligencja kojarzy się, nie wiem, z czatem GPT, jeszcze na dodatek darmowym, który jest kiepski ogólnie. Możliwości sztucznej inteligencji daleko poza to wykraczają. Dzisiaj można zrobić tak, jak ja zrobiłem, swojego wirtualnego pracownika, do którego na przykład jedziesz sobie samochodem, na przykład do Warszawy, i okazuje się, że musisz zrobić prezentację na spotkanie albo przerobić istniejącą. I zostawiłaś tę prezentację w komputerze. No to dzwonisz do niego, do tego wirtualnego pracownika, i to naprawdę tak działa. I mówisz, weź tam, znajdź w pobranych, już nie pamiętam gdzie, jest taki konspekt i tam robiłem na bazie tego prezentację, ale nie wiem gdzie ona jest, więc zrób nową. Jeszcze weź tam w internecie, poszukaj pewnych informacji, zrób ładnie, graficznie opracuj. Żeby grafiki zrobić, to skorzystaj z programu, który jest u mnie na komputerze, więc sam sobie tam wejdź, wyklikaj i później załaduj mi na dysk, wyślij link do pobrania, jeszcze uprawnienia ustaw, żebym mógł komuś tam przekazać na event na przykład. No to bez żadnego problemu. To dzisiaj sztuczna inteligencja jest w stanie zrobić, czyli sama zrobi prezentację, ładną prezentację. Ja robiłem takie eksperymenty, naprawdę to działa. I steruję myszką i klawiaturą. Czyli ja mam te dwa komputery odpalone, one sobie chodzą cały czas i one raz, że mi obsługują, nie wiem, pocztę, jakieś tam inne rzeczy, to jeszcze potrafi ta sztuczna inteligencja w moim imieniu myszką i klawiaturą się posłużyć. Czyli może, nie wiem, użyć Photoshopa, żeby coś zrobić, może jakiegoś narzędzia skorzystać, może wejść w internet, się zalogować gdzieś. Czyli ona sama po prostu pracuje. Ja tylko dzwonię i mówię, co ma robić. I to jest dopiero początek oczywiście rozwoju, bo to, o czym mówię, to jest osiągnięcie ostatnich paru tygodni.
1: Czyli w błyskawicznym tempie. I to jest element fascynujący, ale są też przerażające. Na przykład to, że ona mi dzisiaj rano leki wypisała, że terapeutyzuje ludzi, że ludzie z inteligencją wchodzą w związki emocjonalne, że wyczerpuje nasze zasoby naturalne.
0: A takie w sensie energia i tak dalej, że tak, musi być robiona. Ja może nie jestem aż tak skrajny jak Sam Altman, czyli ten prezes firmy OpenAI, która robi czata GPT, który powiedział, gdy ktoś użył tego argumentu, że o, tyle energii, to on powiedział, no tak, ale wyhodowanie człowieka, czy wychowanie, może to lepsze słowo, też dużo energii zużywa. Oczywiście to nie są moje słowa, tylko Sam Altmana, został skrytykowany za nie.
1: Musimy chyba się zatrzymać, wiesz, bo tego się obawiałam, że będziemy rozmawiać o sztucznej inteligencji, jak tylko wpadnie ten temat. Przecież to o tobie jest. No, ale... Podlaski charakter. Rozmawiamy o tobie.
0: Dobrze.
1: Powiedz mi, Petrosie, czy dziś, mając na koncie tyle międzynarodowych projektów, wynalazków, jako ten talentem świata obywatel, nadal czujesz się chłopakiem stąd?
0: Tak. No bo tu się wychowałem. To znaczy w Grecji się urodziłem, ale w wieku 6 lat na stałe tutaj przylecieliśmy.
1: Mama zaciągnęła tatę.
0: Tak, no mama z Białegostoku jest.
1: I Grek się zgodził?
0: Zgodził się. I no tutaj właśnie się wychowywałem. No i lubię to miasto, lubię te rejony. Uwielbiam spokój. Bliskość natury, brak korków. Ja taki jestem pragmatyczny bardzo. Brak takiej presji, która występuje w większych miastach. Można oczywiście na uboczu takich większych miast też być. Sobie, no nie wiem, tam dojeżdżać czy coś. No i w takiej konfiguracji teraz niejako też się znajduję. Ale lubię tutaj przyjechać, bo trochę jak piorunochron taki działa, ten Białystok. I można sobie odciąć się od tego zgiełku dużych korporacji wielkiego świata i sobie przemyśleć parę rzeczy.
1: No bo pracujesz i realizujesz się w Warszawie.
0: W różnych miejscach, bo to zależy od projektu. Większość czasu teraz, jeżeli chodzi o projekty realizowane, to faktycznie spędzam w Warszawie. We Wrocławiu sporo, ale też międzynarodowe rzeczy robimy w zespole, więc różnie jest, ale to nie jest tak, że wyjechałem na stałe, bo cały czas przyjeżdżam do Białegostoku. Ostatnio to nawet głównie tutaj przebywam i sobie właśnie przy różnych tam rzeczach związanych ze sztuczną inteligencją pracuję. Tutaj niedaleko zresztą tego lasu zwierzynieckiego mam zielono, mam ciszę. Niedaleko siedziby Radia Białystok.
1: Jesteś głównie znany jako ekspert od sztucznej inteligencji oczywiście. Ale porozmawiajmy trochę o twoich wynalazkach. Mhm. Było ich trochę i to fajnie, że wykorzystujesz swoje talenty, swoje umiejętności do tego, żeby pomagać ludziom.
0: Tak, no od tego się zaczęło.
1: Z czego jesteś najbardziej dumny?
0: Kilka było takich projektów, między innymi w 2016 roku był problem związany z tym, że osoby niewidome nie są w stanie się dobrze orientować, nie widzą tam przeszkód, nie są w stanie odczytać, nie wiem, etykiet, które znajdują się na lekach. I teraz to jest oczywiście rzecz banalna, bo jest ChatGPT, jest sztuczna inteligencja i to da się zrobić w ciągu paru minut, ale w 2016 roku zupełnie to inaczej wyglądało. To znaczy nie było czatów GPT, nie było wielkich modeli językowych, bo to dopiero w 2017 wyszło, więc trzeba było jakoś sobie inaczej radzić i wtedy był ogromny problem w tym, żeby skutecznie rozpoznawać, co jest, jak jest kamera i kamera patrzy sobie, to co jest tutaj, gdzie kamera patrzy, czyli w tym otoczeniu, że jest stół, że na tym stole leżą okulary. Co z tymi okularami może się stać, jeżeli na przykład ten stół przesuniemy? Czyli chodziło o rozumienie świata i opisywanie tego świata przy pomocy słów, no bo to taka w sumie najprostsza metoda, żeby osobie niewidomej przekazać, jak ta scena wygląda, gdzie są przeszkody i tak dalej. No i to wtedy było mega trudne, bo by nie było tych transformerów, trzeba było własne architektury sieci testować, wymyślać, trenować to na Politechnice, tutaj superkomputer musieliśmy zaangażować, żeby wytrenować. To dużo zasobów pochłaniało, żeby co wytrenować, dużo prób, dużo modyfikacji z mojej strony i czasu poświęconego, żeby to zrobić. Ale udało się opracować taką sieć neuronową, czyli właśnie sztuczną inteligencję, która opisywała i to robiła z całkiem dużą skutecznością, tam 80 paru %, co jest, rozpoznawała różne przedmioty, tam 40 parę milionów kategorii stosowała do tego. Tylko to było rewolucyjne w 2016 roku, a później nadszedł rok 2017, architektura Transformera wyszła, no i wtedy lawinowo sztuczna inteligencja zaczęła się rozwijać. Na nikim dzisiaj to nie robi wrażenia, co wtedy opracowałem, bo to da się zrobić na lekcjach informatyki już dzisiaj, mając te techniki, które dzisiaj są, a których wtedy nie było.
1: No ale wtedy to było coś, nie?
0: No wtedy to było coś, tylko no ta dziedzina tak pędzi, że coś, co dzisiaj jest rewolucją, już jutro jest po prostu jakimś tam... A dziś to jedynie mogę, jako na przykład twórca, jako przedsiębiorca, bo teraz mam sporo biznesowych takich projektów, stosować i włączać pewne techniki, które były opracowane w dużych firmach, które wydały na przykład na wytrenowanie, nie wiem, takiego czata przykładowo $1 miliard, tyle kosztowało trenowanie jednej wersji czata i mogę jedynie podłączać to pod swoje pomysły, żeby ten mózg, który nie jest moim mózgiem, tylko mózgiem OpenAI amerykańskiej firmy, gdzieś tam pracował i przetwarzał. Ale w 16 roku takie mózgi samemu jeszcze można było konstruować. Bo dzisiaj to pędzi, ogromne budżety są potrzebne. Słusznie zwróciłaś uwagę na problem energii. Ogromna energia jest potrzebna. Przecież elektrownie jądrowe budują, żeby to wszystko utrzymywać. Więc no dzisiaj już się kończy etap, kiedy ja jako, nie wiem, programista jestem w stanie cokolwiek lepszego wymyśleć niż sztuczna inteligencja. To znaczy te modele, które mamy od mniej więcej 2 miesięcy, a jeszcze teraz wyszedł taki, że w ogóle aż włos się jeży na głowie, są już tak potężne, jeżeli chodzi o wymyślanie nowych rzeczy, bo to jest największy mit po prostu, z którym staram się walczyć, że AI nic nie potrafi wymyślić, że to człowiek tutaj, to jest bzdura, to da się sfalsyfikować w ciągu minuty, podając konkretne przykłady i publikacje. Wymyśla i to lepiej robi już i są eksperymenty prowadzone w tym kierunku niż ludzie. Więc ja jako programista dzisiaj nie jestem w stanie, i to na serio już mówię, bo już się próbowałem, wymyślić, chyba że przez przypadek, coś bardziej, nie wiem, optymalnego, oryginalnego niż najnowsze modele AI, które są uczone programowania. I znowu, nie mówię o czatach GPT, że każdy ma dostęp za darmo, tam wchodzi i pisze, tylko mówię o poważnych rozwiązaniach, które są wykorzystywane przez, nie wiem, programistów i tak dalej, lub firmy, które zajmują się programowaniem. I z tego powodu też na przykład mój zawód w ogóle nie ma perspektyw żadnych.
1: Ale jest ci przykro z tego powodu?
0: Nie.
1: Nie? Po prostu przyjmujesz to?
0: Tak, nie, no oczywiście. No mądry nad nieuniknionym nie boleje.
1: Ale wiesz co, fantastyczne jest to, że ty w taki przystępny sposób o tym mówisz, no bo ty jeszcze też jesteś propagatorem wiedzy.
0: Ojej.
1: Też edukujesz.
0: Ostatnio to nawet zostałem nazwany, bo taki klub jagielloński, czyli takie pisemko z Krakowa, ten klub starał się namierzyć polskich proroków bożka AI i okazało się, że bardzo zaszczytnym, i z tego się cieszę, no, gronie znalazłem się, bo obok Andrzeja Dragana i Jacka Dukaja, bo ja się trochę pośmiałem, padało takie stwierdzenie, że jesteśmy prorokami bożka AI i zamiast chodzić do kościoła i tutaj wypikam, znaczy nie powiem po prostu tego, bo to pewnie...
1: Tak zrób, żebyśmy się domyślić.
0: Przy czacie GPT coś tam robią, więc no tak, ludzie za bardzo nie przyjmują do wiadomości, że to tak się rozwija i że to, czym się zajmują, nie będzie miało sensu.
1: Się dziwisz? Trudno to przyjąć.
0: No trudno przyjąć, można zaprzeczać oczywiście i wynajdować powody i produkować kolejne mity, że sztuczna inteligencja czegoś nie będzie potrafiła robić.
1: Wszystko zburzyłeś teraz.
0: Jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję i o to, czy, nie wiem, jest lepsza ode mnie w programowaniu, no to nie jest już kwestia opinii, tylko testów. No, sztuczna inteligencja 2 lata niecałe temu była na 175. miejscu na takiej liście najlepszych programistów na świecie. Przepraszam, roki 4 miesiące temu, bo 2 lata temu była na milionowym miejscu. Później na 175. I dzisiaj, mimo że tam jeden taki Polak wygrał z tą sztuczną inteligencją, to jest już na 1. miejscu i ten Polak zresztą, który wygrał, powiedział, że to ostatnia wygrana człowieka.
1: To dzisiaj jak apokalipsa brzmi.
0: Dlatego się zwalnia programistów w firmach. Mój na przykład znajomy w tej słynnej firmie Eleven Labs, to ta od syntezatorów mowy firma, dostał taką propozycję, że okej, okay, przyjmiemy ciebie, ale na 9 miesięcy, bo musimy jeszcze dotrenować AI na bazie twojej pracy, żeby sama to robiła, a później dostaniesz pakiet akcji, super, tam będziesz zabezpieczony, no ale ile takich osób będzie, że taki super pakiet dostanie? No,
1: to co ludzie będą robić na ziemi?
0: Znaczy nie, to jest dobre właśnie pytanie. Myślę, że nagroda Nobla w ogóle jakaś będzie chyba z ekonomii, jak tym zarządzić, tym dochodem podstawowym i tak dalej. To, co dzisiaj, jeżeli chodzi o technologię, się wykorzystuje, to nie jest ostatnie słowo, już są inne pomysły, miliony pomysłów. Ja właściwie codziennie czytam o nowych pomysłach, jak tutaj zrobić, żeby ta sztuczna inteligencja była samoświadoma, żeby bardziej to, co w mózgu odwzorować, żeby się udziało. Więc to, co dzisiaj jest ograniczeniem, to jutro będzie oczywistością i rzeczą najlepiej robioną w wydaniu AI-owym, czyli sztuczna inteligencja będzie to najlepiej robiła. To, co dzisiaj mówiłem, że mam 2 pracowników swoich wirtualnych, którzy mogą ogarniać pracę przy komputerze, czyli mogą nawet zadzwonić do kogoś, mogą umówić termin, mogą odpisać na maila, mogą...
1: Ale przeraża ciebie to? Mówisz z takim spokojem?
0: Nie, no oczywiście niepokój budzi. Jedynie mogę zaakceptować to i starać się zaadoptować do nowej rzeczywistości, bo na tym polega w ogóle ewolucja, no, organizmów na tej ziemi. Żeby nie uciekać przed tą falą, tylko nauczyć się płynąć razem z nią i surfować na powierzchni, a nie utonąć. To jest trudne oczywiście. Ja sam nie wiem, jak ta przyszłość będzie wyglądała. Ja sam teraz każdego dnia zadaję sobie pytanie, czym ja będę się zajmował w przyszłości, bo widzę, że mój zawód i to, czego się uczyłem przez tyle lat studiów, będzie zautomatyzowany.
1: Powtarzałam sobie wiele razy, żeby ta sztuczna inteligencja nie zdominowała tej rozmowy o tobie. No, ile było Petrosa Psylosa w podlaskich charakterach, a ile było sztucznej inteligencji. Ale może i dobrze się stało, bo widzimy, jaka to jest siła, że nie potrafimy nad nią zapanować. Ty nie musiałeś, bo to jest twoja pasja. Ja się starałam i przegrałam. Ciebie chcieliśmy pokazać w tych podlaskich charakterach. To powiedz, jakie masz plany i marzenia.
0: Nie wiem.
1: Może nie warto mieć marzeń przy sztucznej inteligencji, planów też?
0: Nie wiem, no próba planowania na dłużej niż rok to nie ma sensu, uważam.
1: To o ludzkich marzeniach porozmawiajmy. Nie o zawodowych, tylko o ludzkich
0: marzeniach.
1: Ale to
0: u mnie się przenika bardzo.
1: Jesteś zautomatyzowany?
0: Jestem botem.
1: Boty nie marzą?
0: Oj, boty marzą, boty mają emocje, dlatego w nich niektórzy już się zakochują, o czym powiedziałaś niestety. Tam wcześniej.
1: No, to jest przerażające. A czy w twojej dziedzinie i w twoim życiu jest coś takiego jak czas wolny? Nudzisz się czasami?
0: No właśnie ostatnio... Nie ma tego czasu, raczej strasznie pewnie na zdrowie to wpływa, że tam śpię po 3 godziny dziennie. No, bo tam ponabierałem za dużo na raz
1: rzeczy. Ale ludzie nie są podobno w stanie funkcjonować po 3 godzinach snu, czyli coś jednak jest w tym, jesteś botem.
0: Botem AI, tak.
1: Ale jesteś człowiekiem szczęśliwym, tak?
0: Ojej, a jak zdefiniować szczęście?
1: Emanuje z ciebie jednak radość życia i na tej podstawie stwierdziłam, że jesteś szczęśliwy.
0: Ogólnie no to tak, jestem raczej dobrze nastawiony do życia, do mięsnych oraz krzemowych inteligencji.
1: No wiecie, że sztuczna inteligencja nie wie, co to jest szczęście.
0: Wie, oj, poda więcej definicji niż ja jestem w stanie przywołać.
1: Definicji tak, ale ona tego nie poczuje.
0: Tu bym mógł raport niezgodności podpisać. Ożywiona dyskusja w środowisku naukowców się toczy.
1: Udaje, jeśli...
0: Bo sztuczna inteligencja to nie jest program komputerowy. To znaczy my programujemy podstawowe rzeczy, na przykład jak neuron działa, później łączymy tego bardzo dużo, kodujemy, tak jak mówiłem, i coś tam się robi, czego nie rozumiemy kompletnie. I my nie wiemy do końca, a właściwie nie wiemy w ogóle, co w takiej sztucznej inteligencji w środku się dzieje. I to nie jest takie proste właśnie, jeżeli chodzi o to, czy coś czuje, czy czegoś nie czuje. Coś tam się zaczyna wyłaniać, czego też nie rozumiemy, co przypomina czucie, To okazuje się, że AI ma teorię umysłu tak zwaną, czyli no, może przewidywać na przykład, no nie wiem, czyjeś zachowanie i rozumieć, wczuwać się w jakąś osobę i myśleć to, co ona myśli i planować i emocje doskonale rozpoznaje. I jak okazuje się tam te emocje jakieś wywołamy, to w tej sieci fizycznie się pobudzają jakieś takie ośrodki, jak u nas w mózgu się pobudzają. I podobne czasami wzorce aktywacji się pojawiają, więc to jest naprawdę bardzo ciekawe, co się dzieje, nie wiemy do końca i jakby ktoś powiedział mi, żebym na 100% powiedział, że ja jej nie czuję, no to bym nie mógł powiedzieć, bo nie wiemy.
1: Ja się nie dziwię, że ty nie możesz spać, bo gdybym miała twoją świadomość i twoją wiedzę, to ja bym w ogóle nie spała, nawet tych 3 godzin.
0: Ojej, to nie jest zdrowe.
1: Nie jest zdrowe, proszę państwa. Polski wynalazca, innowator.
0: Oj, to jest dużo.
1: Czytam z czata GPT, tak się scharakteryzował.
0: A to dziękuję.
1: Polski wynalazca, innowator, popularyzator nauki, znany głównie z działalności w obszarze nowych technologii, sztucznej inteligencji i projektów społecznych.
0: Pewnie opinia sztucznej inteligencji jakaś. Zależy jakiej sztucznej inteligencji.
1: Ale to jest dowód na to, że ona jeszcze nie wie wielu rzeczy. To przede wszystkim nasz podlaski charakter. Z greckimi korzeniami, Petros Psylos. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
0: No, bardzo dziękuję. No i co? Niech moc sztucznej inteligencji będzie z wami wszystkimi. I zachęcam, jeżeli ktoś się też tymi tematami interesuje, to można wejść na moją stronkę. Tam mam zakładkę blog, różne artykuły piszę na ten temat. Jeżeli ktoś chce poczytać, to polecam petrospsylos.com.
1: Zachęcamy. Piękny i genialny umysł. Dzięki.
0: Dziękuję bardzo.
2: Podlaskie charaktery.

0: Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
1: Dzień dobry. Pierwsza majowa niedziela to już powód do świętowania, ale jest ich znacznie więcej, bo to szczególna data w kalendarzu. Święto Konstytucji 3 maja w Centrum Białegostoku i Służby Mundurowej, Orkiestra Dęta, ale też twórcze aktywności przygotowane przez Podlaski Instytut Kultury, między innymi warsztaty plastyczne. Możemy dostać flagę biało-czerwoną albo możemy sami zrobić kokardę narodową. Każdy też, kto zgłodnieje, może spróbować wojskowej grochówki. To na placu przed Teatrem Dramatycznym. I my w Bajkowych Tropach też mamy niespodziankę, bo dziś rozpoczynamy spotkania z książką Marty Guśniowskiej, Kto by nie chciał mieć psa. I choć w kalendarzu niedziela, to już za chwilę odwiedzimy Społeczną Szkołę Podstawową nr 4 Podlaskiego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku, która w tym roku świętuje 35-lecie istnienia. Bajkowe Tropy w Polskim Radiu Białystok do 13:00. Witamy Olga Gordiejew i Paweł Antosiewicz.

0: Nieważne, czy ktoś lubi sport, rysowanie czy eksperymenty, na zajęciach dodatkowych każdy uczeń może odkryć coś nowego i to są niezwykłe lekcje. Tutaj można spróbować nowych rzeczy, odkryć swoje zainteresowania albo po prostu dobrze się bawić i potwierdzają to uczniowie społecznej czwórki. Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 Podlaskiego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku niedawno obchodziła jubileusz 35-lecia, podczas którego nasza reporterka Hanna Kość rozmawiała z dziećmi i dyrekcją nie tylko o nauce w ławkach.
1: Będziemy tańczyć walca angielskiego.
2: Ciężko jest się to uczyć?
1: No trochę, ale dajmy radę.
2: A co jest najtrudniejszego?
1: Testy i sprawdziany.
2: Może jest coś fajnego też w tej szkole?
1: Są często różne wycieczki. Fajnie też jest. Jest na przykład koło szachowe, koło angielskiego. Pomaga to w rozwoju nauki.
3: Koło teatralnym. Teraz ćwiczymy przedstawienie nowe. Kopciuszek. Ja będę królem. Fajne są zajęcia, spoko.
4: Ja brałem udział w koło informatycznym. To było ogólnie programowanie tak jakby Lego. Mega fajne. Bo to było takie jak relaksujące, jak to zadziałało.
3: Dobrze, że mamy takie możliwości. Możemy się dokształcać w różnych dziedzinach innych.
5: Są dwie idee. Pierwsza to, że to jest szkoła społeczna. Czyli wszyscy, którzy uczestniczą w życiu szkoły, tworzą pewną społeczność.
6: Prezes Podlaskiego Towarzystwa Oświatowego Łukasz Mordaka.
5: Ale dzięki temu, że ona nie jest olbrzymia, tylko w takich wielkościach, że ludzie mogą się znać, mogą się wspierać, mogą wspólnie tworzyć tą szkołę, no to tą społeczność trzeba podkreślać. Druga idea to jak najwyższego poziomu edukacji, ale też komfortu dla dzieci, komfortu w nauce, komfortu w codziennym funkcjonowaniu, te mniejsze klasy. To pozwala na takie bardziej indywidualne podejście do tych uczniów, do tych klas.
3: Na wszystkich kołach jest taka jakby, że pani może wytłumaczyć, podejść.
2: Ile godzin spędzacie w szkole?
7: Ogólnie 7.
2: To jest ciężkie czy nie?
7: Zależy jakie mamy lekcje, bo dzisiaj mamy dwa polskie normalnie i to jest trudno, ale jak mamy jakieś takie bardziej luźniejsze lekcje, to jest fajnie. Zajęcia dodatkowo są ciekawsze.
2: Szkoła jest nudna czy jest ciekawa?
8: Ciekawa!
9: Na przykład uczestniczymy w projekcie Destination Imagination. Jest to olimpiada kreatywności i poszło nam świetnie, dlatego lecimy do Chin na rozgrywki międzynarodowe w grudniu, więc za to kocham tę szkołę, za takie projekty. Mieliśmy do przygotowania przedstawienie, które trwało 8 minut. Były tam wytyczne, czy to było konstrukcyjne, czy plastyczne, czy artystyczne, czy techniczne. Uczestniczyliśmy w wyzwaniu konstrukcyjnym i musieliśmy skonstruować łódź i po prostu było bardzo fajnie. Zdobyliśmy trzecie miejsce i bardzo się cieszymy.
10: Będziemy mieli spotkania i będziemy się starać się jak najbardziej, żeby jak najlepiej nam poszło i zrobimy wszystko, jak tylko się da, jak najlepiej.
11: To jest dodatkowo po lekcje.
2: Po co? No bo przecież szkoła to jednak siedzenie w ławkach, musicie się uczyć i wam się chce jeszcze?
9: Tak, bo szkoła akurat ta rozwija naszą kreatywność i stara się jak najbardziej urozmaicić tamten czas, bo nie tylko potrzebna jest wiedza matematyczna, ale też myślenie nieszablonowo.
2: Ukrzesławianie dzieci zabija kreatywność.
6: Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Białymstoku Ewa Obuchowska.
2: Wiemy o tym najlepiej, mamy w naszej szkole sale, które na przykład mają ograniczoną liczbę ławek po to, żeby siedzieć na podłodze, na pufie, w różnych innych miejscach. Wracamy do utartych, dawnych metod, czyli do sal praktyczno-technicznych, do pracowni językowych. No i najważniejsze, my zawsze wiemy, że ludzie są najważniejszą częścią edukacji, dlatego ciągle tworzymy takie warunki do tego, żeby ci ludzie mieli kontakt z naszymi dzieciakami. Wymiany międzynarodowe, wyjazdy, kwestia współpracy wieloletniej ze szkołami niemieckimi i hiszpańskimi daje w tym momencie szansę na to, żeby dzieci, które do nas trafiają w przyszłości, radziły sobie w każdych warunkach.
11: Też dużo kół po lekcjach, jakieś teatralne, matematyczne,
9: muzyczne,
11: aby
9: rozwijać nasze pasje.
2: Ja widzę, że jesteście pięknie tu ubrane. Dlaczego?
12: Bo mamy występ. Będziemy tańczyć z wachlarzami. Pani nas nauczyła.
13: Dodatkowo miałyśmy próby.
14: Bardziej zabawy.
15: Bardziej tańczyliśmy ciągle i musieliśmy bardziej się wysilać.
16: To jest fajne po prostu.
17: Można się czegoś nauczyć. Fajnie się jeszcze czegoś dla zabawy nauczyć.
18: Chłopcy się nudzi, a tak się nie nudzi.
0: Zajęcia dodatkowe to coś więcej niż spędzanie czasu po lekcjach. Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 Podlaskiego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku od 35 lat dba nie tylko o naukę, ale też o rozwijanie pasji, poznawanie nowych rzeczy i robienie czegoś, co naprawdę sprawia uczniom radość. A chyba o to chodzi w szkole.
19: Bajkowe tropy.
0: Już Już za chwilę w naszym cyklu do słuchania, do czytania zaczynamy nową literacką przygodę z książką Marty Guśniowskiej. Kto by nie chciał mieć psa? Z tej opowieści dowiemy się prawie wszystkiego o psach, choćby tego, jak powstały hot dogi i że po psach zawsze należy sprzątać. No i że nie wolno ich trzymać na łańcuchach, nawet jak one same się tego domagają. Cieszymy się tym mocniej, że ta książka została nominowana do nagrody imienia Ferdynanda Wspaniałego. O wyróżnienie dla najlepszej książki dziecięcej walczyć będzie 16 polskich tytułów. Wśród nich właśnie Kto by nie chciał mieć psa Marty Guśniowskiej. Werdykt poznamy pod koniec listopada podczas Festiwalu Literatury dla Dzieci w Krakowie. A nam podczas promocji książki w białostockim Teatrze Lalek udało się samą autorkę zapytać, kto by nie chciał mieć psa?
2: Myślę, że ci, co mają koty, mogliby nie chcieć. Chociaż znam takie osoby, które mają i psy, i koty, bo jak się kocha zwierzęta, to wszystkie. Bohaterem książki trudno powiedzieć. Z jednej strony jest Henryk, chłopiec Henryk. To jest chłopiec, który bardzo chciał mieć psa, ale niestety żaden pies nie chciał mieć Henryka. A z drugiej strony mój ulubieniec tutaj, widać na rysunku, pies opryszek. Jest to mieszany jamnik, który uważa, że jamniki są najfantastyczniejsze na świecie i że wszystko, limuzyny, metro w Nowym Jorku i tramwaje powstały na cześć jamników, hot dogi też. I oni się spotykają i się zaprzyjaźniają i o tym jest ta książka. Jak ktoś będzie widział książkę, to tutaj jest, na zdjęciu jest też Morgan i ja, mój pies. I bardzo dużo opryszek ma cech z mojego Morgana, tak. Bo to jest taka książka, znaczy wszystkie są ulubione, ale z drugiej strony jest coś takiego, że to chyba każda książka następna. Tak jak każde dziecko się kocha tak samo, ale jest nowe, więc wiadomo, że cieszymy się w tym momencie najbardziej. Ale jest coś takiego w tej książce, że ja ją tak jakby trochę pisałam dla siebie małej. Pomyślałam sobie, że taka Martusia w wieku 6 lat by chciała właśnie taką książkę przeczytać i dla siebie zrobiłam sobie ukłon i okazało się, że takich Martuś jak ja jest więcej, bo dzieciaki też ją bardzo lubią i ja jestem z niej bardzo dumna.
8: Myślałaś też o tych podrośniętych Martusiach, które czytać będą tym 6-letnim tę książkę?
2: Oczywiście, że tak. Ja zawsze myślę, bo ja też, ja uważam, że tak samo jak w teatrze, uważam, że rodzic powinien też się dobrze bawić na sztuce, dlatego lubię i sama to uskuteczniam, żeby dowcipy były na dwóch poziomach dla dzieci i dla dorosłych i myślę, że tak samo jest w tej książce.
0: To co? Już za chwilę spotkanie z książką do słuchania.
14: Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
0: Czas na nasz cykl do słuchania, do czytania.
19: Empik Go i wydawnictwo Wilga przedstawiają Marta Guśniowska. Kto by nie chciał mieć psa? W rolach głównych występują Mikołaj Wachowski, Joanna Kudelska, Krzysztof Szczepaniak. Czyta Agnieszka Kunikowska. Rozdział pierwszy, z którego co prawda nie dowiadujemy się jeszcze niczego o psach, ale poznajemy w nim Henryka VIII Mydłkiewicza, który od zawsze chciał mieć psa. Henryk VIII Mydłkiewicz od zawsze chciał mieć psa. Problem w tym, że żaden pies nie chciał mieć Henryka. Ale od początku. Henryk VIII Mydłkiewicz był potomkiem słynnego rodu Mydłkiewiczów, zajmującego się produkcją mydła. I to już od roku 1800 któregoś tam czwartego. Był synem Henryka VII Mydłkiewicza, obecnego właściciela mydlarni Mydłkiewiczów, oraz wnukiem Henryka VI Mydłkiewicza, byłego właściciela mydlarni Mydłkiewiczów, a także prawnukiem Henryka V Mydłkiewicza i praprawnukiem Henryka IV Mydłkiewicza i co za tym idzie, praprawnukiem Henryka III Mydłkiewicza, o którym niewiele się mówiło w myśl zasady, że jeśli się nie ma nic miłego do powiedzenia, to lepiej się nie odzywać. Jak również prawnukiem Henryka II Mydłkiewicza, o którym dla odmiany mówiło się sporo, ale my nie będziemy mówić, bo to opowieść nie o nim, lecz o Henryku VIII. I wreszcie prawnukiem Henryka I Mydłkiewicza, o którym wspomnieć musimy, albowiem to właśnie on był założycielem słynnej mydlarni Mydłkiewiczów, będącej jeszcze wtedy nie tak słynną mydlarnią Mydłkiewiczów, produkującą mydło lawendowe i zwykłe. To tyle na temat historii. Powróćmy więc do Henryka VIII, Mydłkiewicza. Jak już mówiłam, Henryk VIII Mydłkiewicz od zawsze chciał mieć psa. Niestety żaden pies nie chciał mieć Henryka. Ojciec Henryka VIII, Henryk VII, zgodził się na psa, albowiem zgadzał się na wszystko, czego zapragnął jego syn. Podobno starał się w ten sposób wynagrodzić mu swą nieobecność, której było sporo, bo wciąż przesiadywał w fabryce na bardzo ważnych spotkaniach, a kiedy już zdarzyło mu się być w domu, to też jakby go nie było, bo siedział zamknięty w gabinecie i tam przygotowywał się do kolejnych bardzo ważnych spotkań, o których następowały kolejne bardzo ważne spotkania, zazwyczaj w sprawie nadchodzących bardzo ważnych spotkań. Henryk VIII mógł więc robić, co tylko chciał. Kupować, co tylko chciał i bawić się, w co tylko chciał. A możliwości miał sporo, bo miał olbrzymi pokój pełen zabawek i gier. Właściwie to miał 8 pokojów, tylko dla siebie. Wiem, że niełatwo to sobie wyobrazić, bo większość z nas ma tylko jeden pokój, albo i pół, bo musi go dzielić z rodzeństwem. Ale Henryk miał 8. Sypialnie, bawialnie, ubieralnie, drugą bawialnię, bo w pierwszej nie mieściły się już wszystkie zabawki, czytelnię, z której rzadko korzystał, pokój gier, trzecią bawialnię, bo w drugiej też nie mieściły się już zabawki i mały salonik do przyjmowania gości, z którego nie korzystał wcale, bo nikt do niego nie przychodził. Rozważano więc przerobienie saloniku na czwartą bawialnię, bo w trzeciej nie mieściły się już wszystkie zabawki, a przecież Henryk VIII miał zamiar mieć ich jeszcze całkiem sporo. Jak nie trudno się domyślić, Henryk VIII nie miał przyjaciół, bo było to jedyne, czego jego ojciec Henryk VII nie mógł mu kupić za pieniądze, których miał tak dużo, że wystarczyłoby na wszystkich przyjaciół świata, gdyby tylko byli na sprzedaż. Ale nie byli. Więc na pytanie Henryka VIII,
20: czy mogę mieć psa?
19: Henryk VII odpowiedział.
21: Ależ oczywiście.
19: I to z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że podobno pies to najlepszy przyjaciel człowieka, więc tata Henryka pomyślał sobie, że Henryk jednak będzie miał przyjaciela. A po drugie, jak zwykle, chciał mu wynagrodzić to, że ma dla niego mało czasu, a teraz obawiał się, że będzie miał go jeszcze mniej, bo na horyzoncie, tuż za fabryką, pojawił się pewien problem. Otóż w jednej ze strasznie ważnych branżowych gazet, w których często pisano o mydlarni Mydłkiewiczów, ukazał się bardzo niepochlebny artykuł na temat przestarzałego systemu oczyszczania ścieków, czy czegoś w tym rodzaju, przez który mydlarnia została uznana za nieprzyjazną środowisku. Nikogo nie zdziwił specjalnie ten zarzut, albowiem rodzina Mydłkiewiczów z natury nie była przyjazna i to nikomu, nie tylko środowisku. Ale ojciec Henryka VIII, Henryk VII, bardzo się przejął. Nie środowiskiem, rzecz jasna, lecz faktem, że po takim oskarżeniu, którego słuszności nie podważał, sprzedaż jego mydła może spaść o połowę. A wtedy jego zarobki również spadłyby o połowę i stać by go było tylko na połowę domów i samochodów, które miał, a głupio by było jeździć po mieście połową limuzyny. Należało jak najszybciej coś z tym zrobić. Najłatwiej byłoby, rzecz jasna, unowocześnić oczyszczalnię ścieków, czy coś w tym rodzaju, ale to by go sporo kosztowało, a Henryk VII bardzo nie lubił rozstawać się ze swymi pieniędzmi. Postanowił, za radą specjalnie zatrudnionego doradcy do spraw wizerunku, ocieplić swój wizerunek tak, żeby ludzie zaczęli kupować jego mydło z czystej, jak na środki czystości przystało, sympatii. W tym celu wynajęto fotografa. Miał on zrobić rodzinie, czyli jemu i Henrykowi VIII, bo mamy Henryk już nie miał, ale to temat na całkiem inną opowieść, zdjęcia, na których będzie ona wzbudzać sympatię. Ojca i syna ubrano w ciepłe wełniane swetry, bo w końcu nic tak nie ociepla jak ciepły sweter. I ustawiono na tle kominka, również ciepłego, bo napalono w nim, pomimo że było lato. Zaproszono też redaktora z gazety, który miał przeprowadzić z nimi wywiad, przedstawiając ich jako przyjazną, nie tylko środowisku, ale i wszystkim wokół, dwuosobową, czyli skromną, rodzinę. O ile z wywiadem nie było większego problemu, bo Henryk VII bardzo lubił mówić, szczególnie o sobie i o swojej fabryce, O tyle ze zdjęciami nie poszło już tak łatwo. Bo trudno jest zrobić budzące sympatię zdjęcie komuś, kto owej sympatii nie budzi, nawet jeżeli wynajmie się najlepszego fotografa w mieście.
1: Uśmiech proszę!
19: Po raz 10 fotograf powiedział, na co wszyscy, czyli Henryk VII i Henryk VIII, uśmiechnęli się po raz 9. Za pierwszym razem się nie udało. Ale niestety niewiele to pomogło. Bo jeśli się człowiek na co dzień nie uśmiecha, to potem, gdy chce się uśmiechnąć, wygląda jakby się skrzywił, bo coś mu się nie spodobało.
21: Nic z tego nie będzie.
19: Doradca do spraw wizerunku westchnął i ogłosił pół godziny przerwy. Co nie spodobało się Henrykowi VIII, bo obiecano mu, że sesja nie potrwa zbyt długo i że za pół godziny będzie już wolny i będzie mógł robić, co chce. A tak się akurat składało, że tego dnia dokładnie wiedział, co chce robić. A mianowicie pojechać po psa. Sznaucerka. Miał już nawet upatrzoną hodowlę, w której co prawda wszystkie szczeniaki były od dawna zamówione, ale na wieść o kwocie, którą jego ojciec Henryk VII gotów był zapłacić, jeden sznaucerek stał się nagle dostępny. Tak czy inaczej, Henryk wyraził swoje niezadowolenie z powodu przedłużającej się sesji zdjęciowej, po czym oznajmił, że najwyżej go sobie wkleją, bo on jedzie po psa. Wzmianka o psie zaciekawiła doradcę do spraw wizerunku.
21: Po psa? To cudownie. Ludzie kochają psy i kochają tych, którzy mają psy, a już najbardziej tych, którzy adoptują psy ze schroniska.
22: Ale ja nie chcę psa ze schroniska. Chcę psa z hodowli, rasowego i drogiego. Sznaucera. I właśnie po niego jadę.
21: Ojej, to niedobrze. Bo nic tak nie ociepla wizerunku jak piesek ze schroniska.
19: Jako że rodzina Mydłkiewiczów potrzebowała ocieplenia bardziej niż rasowego sznaucerka, Henryk VII zmuszony był podjąć niełatwą decyzję.
23: Bierzemy psa ze schroniska.
19: Powiedzieć, że Henryk VIII nie był zadowolony, to za mało. Henryk był oburzony. Ale na nic zdały się prośby, groźby i szantaże, a także humory, pretensje i tupanie nogami. Henryk VII pozostał nieugięty. Pies ze schroniska albo żaden. Henryk VIII fuknął coś pod nosem. Nie bardzo wiadomo co, bo jak się coś fuka pod nosem, to nie przykłada się zbyt dużej wagi do starannej wymowy. I obraziwszy się śmiertelnie, pobiegł do jednego ze swoich pokoi. A konkretnie do sypialni. Co prawda trzecia bawialnia była bliżej, ale w sypialni można się teatralnie rzucić na łóżko z baldachimem, a w trzeciej bawialni nie. Rzuciwszy się teatralnie na łóżko, aż szkoda, że nikt nie widział, wykrzyczał kilka niewyraźnych zdań. Trudno jest krzyczeć wyraźnie, gdy się ma głowę wciśniętą w poduszkę. I kilka razy uderzył pięściami w kołdrę. Poleżał tak przez chwilę, spodziewając się, że może ktoś, czyli jego tata, Henryk VII, wejdzie do sypialni, zobaczy go w tak teatralnej pozie i tak się przejmie, że zmieni zdanie w kwestii sznaucera. Nikt jednak nie wszedł do sypialni. Ani nikt nie zobaczył jego teatralnej pozy. A szkoda, bo to świetna poza. Więc w końcu się znudził tym teatralnym leżeniem, obrócił na bok i zasnął. Nie miał pojęcia, że za drzwiami stoi jego tata Henryk VII, który przyszedł porozmawiać z synem i może nawet przejąć się teatralną pozą. Tyle, że nie za bardzo wiedział jak. Nigdy nie był najmocniejszy w rozmowach, chyba że na temat mydła. O mydle mógłby mówić godzinami. Czuł jednak, że w tym przypadku wykład na temat wdrażania najnowocześniejszych metod aromatyzowania mydła nie odniósłby zamierzonego skutku. Westchnął więc tylko i poszedł do swojego gabinetu. Kolację zjedli w milczeniu. Nie tylko dlatego, że Henryk VIII był nadąsany. Tak się składało, że kolację zawsze jadali w milczeniu. W domu Mydłkiewiczów nie rozmawiało się przy jedzeniu. Głównie z tego powodu, że Henryk siedział na jednym końcu strasznie długiego stołu, a jego tata na drugim końcu strasznie długiego stołu, przez co i tak żaden z nich nie słyszałby, co mówi ten drugi. I trochę dlatego, że nie bardzo wiedzieli, o czym mieliby rozmawiać. Tata Henryka, Henryk VII, przeglądał gazetę, a Henryk VIII grzebał w jedzeniu, układając obrazy z zielonego groszku, zwykle kosmita albo żabę, rzadziej krokodyla. Dziś jednak nie miał głowy ani do kosmity, ani do żaby, ani już tym bardziej do krokodyla. Dziś Henryk VIII był naburmuszony, czego niestety nie widział jego tata, Henryk VII. Bo nie dość, że siedział daleko, na drugim końcu strasznie długiego stołu, to jeszcze syna zasłaniał mu świecznik. Wobec powyższego Henryk VIII postanowił westchnąć ciężko i zobaczyć, czy to zadziała. Ale nie zadziałało, bo Henryk VII siedział zbyt daleko, żeby to usłyszeć. Henryk VIII zapytał więc, czy może wstać od stołu. Dwa razy, bo za pierwszym razem tata nie usłyszał. Henryk VII zgodził się za drugim razem, więc Henryk VIII znów westchnął ciężko, po czym wstał od stołu, wzdychając jeszcze ciężej. A gdy przechodził obok Henryka VII, pomimo że wcale nie miał po drodze i musiał okrążyć stół, westchnął najciężej, jak tylko ktokolwiek kiedykolwiek westchnął. Henryk VII nawet nie podniósł głowy znad gazety.
23: Pies ze schroniska albo żaden. Decyzja należy do ciebie.
19: Henryk VIII długo nie mógł zasnąć. Śnił mu się pies ze schroniska. I trzeba przyznać, że nie wyglądał dobrze. Miał wielkie uszy i był strasznie rozczochrany. A przy tym zupełnie nie miał manier. I nie znał żadnych sztuczek. Potem przyszła jakaś pani i powiedziała, że trzeba go wykąpać. Psa, nie Henryka. I wzięła go do wielkiej psiej miski. I namydliła tak, rzecz jasna mydłem z fabryki Mydłkiewiczów, że już w ogóle nie było go widać. A gdy mydliny opadły, okazało się, że wygląda jak sznaucerek. Decyzja zapadła. Henryk VIII zgodzi się na psa ze schroniska, jeżeli znajdzie sznaucerka. W końcu do schroniska trafiają różne psy. Czemu więc nie miałby tam trafić sznaucerek? Śniadanie zjedzono w pędzie, bo wszyscy bardzo się śpieszyli. Ojciec Henryka VIII, Henryk VII do pracy, a Henryk VIII do schroniska. Po chwili byli już w limuzynie, którą najpierw odwieźli Henryka VII do fabryki, a potem już można było ruszać do schroniska.
23: Do którego schroniska? Bo naliczyłem 6.
22: Do tego, w którym mają sznaucera.
23: Zatem zaczniemy od najbliższego.
0: To już wszystko w bajkowych tropach dziś. Do usłyszenia.
14: Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok. Reklama.
3: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
14: To była reklama.
4: 3 maja, niedziela, jest 13:00, popołudniowe i odświętne wiadomości Polskiego Radia Białystok przygotowała Katarzyna Kozłowska.
5: O wspólnej odpowiedzialności za przyszłość kraju mówiono podczas łomżyńskich obchodów Święta Konstytucji 3 maja. Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę, która ma wypracować projekt nowej konstytucji. Ponad 3,5 tysiąca eksponatów zebrano do tej pory do powstającej Galerii Białostockiego Sportu. Na sportowo, kulturalnie i na oficjalnych uroczystościach w ten sposób mieszkańcy regionu świętują 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. O solidarności społecznej, współdziałaniu i wspólnej odpowiedzialności za przyszłość kraju mówiono podczas łomżyńskich obchodów. Był też apel pamięci, salwa honorowa i złożenie kwiatów pod pomnikiem żołnierzy 33. Pułku Piechoty.
7: Stajemy do uroczystego apelu pamięci, aby z okazji 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja złożyć hołd jej twórcom oraz wszystkim, którzy do końca bronili jej ideałów.
6: Konstytucja 3 maja, chociaż istniała krótko, echo konstytucji dotarł także do Łomży.
9: Historyk Krzysztof Sychowicz.
6: 1 września 1791 roku na rynku w Łomży odbyło się uroczyste zaprzysiężenie konstytucji, w którym uczestniczyły władze ówczesnej Łomży i elita miasta i regionu. Prawo o miastach to jest także między innymi zamiana w Łomży burmistrza na prezydenta, a także znaczenie Łomży było tutaj dosyć istotne.
7: Wołam najwierniejszych synów narodu polskiego, reformatorów Rzeczypospolitej, którzy upadającą ojczyznę przywracali do dawnej potęgi i chwały. Stańcie do apelu!
10: Cześć i pamięci!
11: To jest ważne święto, to jest część naszej historii, część naszej tradycji. Żałuję, że młodych jest mało, ale starzy też muszą trwać, bo inaczej cóż będzie z nami?
24: Konstytucja była ważna, ale to rzeczywiście przed Targowicą to po prostu wszystko odbiera radość.
5: Na dziś zaplanowano jeszcze w Łomży koncerty w Hali Kultury o 17 i 19. W Białymstoku główne wydarzenia związane ze Świętem Narodowym zorganizowano przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego na rynku Kościuszki. Oprócz oficjalnych wystąpień będą też rozdawane flagi biało-czerwone oraz kokardy narodowe. Przed ratuszem będą warsztaty tworzenia patriotycznych kokard. Natomiast o 16 przez centrum miasta przejadą rolkarze i wrotkarze, a do 18 potrwa miting Solidarności na stadionie lekkoatletycznym. W Suwałkach natomiast z okazji święta w Parku Konstytucji 3 maja główne uroczystości zorganizowano pod dębem wolności. Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Akty powołania otrzymali pierwsi jej członkowie. Celem zespołu ma być wypracowanie projektu nowej konstytucji, co prezydent zapowiedział w pierwszym po zaprzysiężeniu orędziu. Prezydent podkreślił, że konstytucja uchwalona w 1997 roku była potrzebna i dobra na tamte czasy, ale dziś konieczna jest nowa ustawa zasadnicza. Powołał się przy tym na twórców historycznego dokumentu.
25: My potrzebujemy dziś konstytucji nowej generacji. Konstytucji nowej generacji roku 2030. Jeśli czytamy Konstytucję 3 maja, to wyczytamy w niej, że nawet jej wielcy twórcy, przyjmując Konstytucję 3 maja, mówili, że w ciągu 25 lat musi odbyć się Sejm Konstytucyjny, który zmodernizuje Konstytucję 3 maja.
5: Podczas uroczystości na Zamku Królewskim akty powołania otrzymali pierwsi członkowie Rady Nowej Konstytucji, m.in. była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista Ryszard Piotrowski, sędzia i były minister sprawiedliwości Barbara Piwnik oraz prawnik, były marszałek Sejmu Józef Zych. W składzie Rady mają się znaleźć przedstawiciele klubów i kół poselskich, eksperci, osoby, które mają różną wrażliwość, różne poglądy, różne postrzeganie kwestii dotyczących prawa, funkcjonowania prawa, też funkcjonowania dotychczasowej konstytucji. Już ponad 3,5 tysiąca eksponatów zebrano do Galerii Białostockiego Sportu. Jednym z głównych celów powstania galerii jest zgromadzenie pamiątek i trofeów, prezentacja dotychczasowych osiągnięć białostockich sportowców i klubów oraz zawodników urodzonych w Białymstoku lub związanych z miejskimi klubami. Zbiory białostockiej galerii powiększają się z każdym dniem, mówi dyrektor Muzeum Wojska w Białymstoku Robert Sadowski.
26: Na przykład mamy kombinezon himalajstów z butami. Arcyciekawa rzecz z wypraw na K2 czy na Gaparbat robi wrażenie. Jagiellonia, kibice przekazali nam swoją świętą flagę, tą taką pierwszą z 1988 roku, którą Andrzej Wilczyk i Tomek Kozak tworzyli w domu i tylko raz do roku była pokazywana. Umówiliśmy się, że dopiero zobaczycie ją Państwo już w tym nowym muzeum, ale my ją teraz poddamy konserwacji, bo ona wymaga napraw, cerowania, czyszczenia.
5: Różne pamiątki związane z białostockim sportem cały czas można przynosić, dodaje Robert Sadowski.
26: Apeluję, jak ktoś sportu uprawiał, ma jakieś pamiątki, chce się z nami podzielić, czy też historiami związanymi z daną dyscypliną, zapraszamy na ulicę Kilińskiego. Proszę przynosić, proszę przychodzić, dzielić się też się wspomnieniami, bo też nagrywamy sportowców, no bo to jest historia taka prawdziwa.
5: Otwarcie Galerii Białostockiego Sportu zaplanowano na 2027 rok. To były wiadomości Polskiego Radia Białystok.
4: A pogoda dzisiaj w województwie podlaskim jak z pocztówki, praktycznie bez chmur i z temperaturą od 24 do 26 stopni, czyli dokładnie taka, przy której plan wyjdę tylko na chwilę, kończy się kilka godzin później. Wiatr spokojny, południowy, a wieczorem i w nocy dalej bez niespodzianek. Pogodne niebo, cicho i około 10-12 stopni. Idealne warunki, żeby majówkę przedłużyć, choćby jeszcze o jeden spacer.
14: Niedzielna lekkość bytu. Polskim Radiu Białystok.
4: 5 po 13. Dzień dobry, 3 maja, niedziela i to taka niedziela, że aż człowiek zaczyna się zastanawiać, czyje to jeszcze majówka, czy już wakacje. Słońce robi dzisiaj robotę na 100%, grille pewnie rozgrzane, leżaki zajęte, a w wielu miejscach w województwie podlaskim trwa właśnie ten moment, kiedy ktoś mówi jeszcze tylko jedna kiełbaska, już naprawdę wracamy do domu. I bardzo dobrze, bo dzisiaj wracać nigdzie nie trzeba, przynajmniej przez najbliższe 5 godzin. Paweł Antosiewicz, Tomasz Piekarski.

Tu Polski Radio Białystok 11:13, a przed nami popołudnie z największymi polskimi przebojami, takimi, które znacie od pierwszych sekund i takimi, które potrafią nagle przenieść człowieka dokładnie do tej jednej majówki sprzed lat. Będzie trochę energii, trochę chillu, trochę wspomnień i sporo dobrego humoru, czyli dokładnie to, co w taką pogodę pasuje najlepiej. A do tego raz w godzinie, dzisiaj ruszamy też trochę dalej, ucho na świat i kierunek Australia. Będzie słońce, będzie przestrzeń, będzie zupełnie inny klimat, chociaż dzisiaj patrząc za okno można mieć wrażenie, że aż tak bardzo się nie różni. Polska muzyka, majówka i kilka godzin wspólnego, mam nadzieję, dobrego towarzystwa przed nami.

0: Reklama.
1: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
2: Obudź w sobie smoka. Nowe miejsce na mapie Białego Stoku. Smocza Arena to przestrzeń dla aktywnej rozrywki dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Gotowy na przygodę? Otwarcie 9 maja. Białystok, ulica Jaśminowa 73. Smoczaarena.pl.
0: To była reklama. Niedzielna lekkość bytu w Polskim Radiu Białystok.

Niedzielna lekkość bytu w Polskim Radiu Białystok 20 po 13. Za kilka chwil ruszamy trochę dalej niż na majówkowy spacer. Ucho na świat i pierwsza odsłona opowieści dzisiaj o Australii, kontynencie, na którym jednego dnia możesz być w środku tętniącego życiem miasta, a następnego patrzeć w absolutnie ciemne, gwieździste niebo gdzieś poza miejskim zgiełkiem. Będzie wielka rafa koralowa, Sydney, dzika przyroda i sporo smaków z całego świata. Lingwistka i pilot wycieczek Kasia Bondaruk-Augustyńczyk opowie, dlaczego warto tam polecieć. No a my sprawdzimy, mam nadzieję, to razem. Zostańcie z Polskim Radiem Białystok.

0: 20.30. Wyobraźcie sobie miejsce, gdzie rano pijecie kawę w mieście, a wieczorem patrzycie w niebo tak pełne gwiazd, że aż trudno uwierzyć, że to jeszcze ta sama planeta. Australia to trochę jak kilka światów w jednym bilecie. Ocean, pustynia, nowoczesne miasta i dzika przyroda, która rządzi się swoimi zasadami.
1: Ucho na świat w Polskim Radiu Białystok.
2: Ucho na świat to jest taki zestaw pomysłów na rozmaite podróże, malusieńkie i te duże. Dzisiaj będzie duża podróż. Kasia Bondaruk-Augustyńczyk, tłumaczka, jest pilotem wycieczek. Podróżuje naprawdę bardzo dużo i czasami bardzo, bardzo, bardzo daleko. No bo dlaczego warto, jeżeli warto, wybrać się do Australii?
3: Właśnie zaczęłabym od tego, że to jest tak bardzo daleko, że chociażby dlatego warto. Bo myślę, że nie rozumiemy, co znaczy daleko, dopóki nie polecimy do Australii. I rzeczywiście jest tak, że w Australii odległość podaje się w godzinach i w minutach. Nie tak, że jechałem gdzieś tam 120 km na przykład, albo nie wiem, 400 km, tylko jechałem 8,5 godziny na przykład. A już samo dostanie się do kraju, który jest właściwie szóstym największym państwem na świecie, to jest bardzo daleko. I to jest tak, że zazwyczaj lecimy z przesiadką gdzieś. Do niedawna był to Bliski Wschód, jak będzie dalej, zobaczymy. Ale jak już się na tym Bliskim Wschodzie, na jakimś jednym z większych lotnisk wysiądzie i potem się wsiądzie już do tego docelowego samolotu, to można zrobić wszystko. Jeść, spać, oglądać, pić, jeść, znowu spać, chodzić, czytać, spać. I potem się człowiek budzi i jest jeszcze na przykład 7 godzin lotu. To jest po prostu nieskończoność.
2: Podejmujemy ten wysiłek dlaczego? Co jest takim impulsem, co by mogło zachęcić turystów do tego, żeby się tak trochę umęczyć?
3: Myślę, że przede wszystkim dlatego, że każdy z nas kiedyś słyszał słowo antypody, ale chyba tak do końca nie wiemy, co to znaczy, tylko wiemy, że jest egzotycznie i daleko, że jest daleko.
2: No właśnie, gdzieś tam antypodach. Coś tam było, coś tam jest i nie wiadomo co.
3: Tomek w krainie kangurów to jest taka dobra motywacja, bo ta Australia za nami od dziecka gdzieś tam chodzi, że właśnie daleko i że egzotycznie. I tam jest egzotyka, ale to jest taka swojska egzotyka, bo jak już przebędziemy te wszystkie godziny i minuty, żeby nie podawać w kilometrach, to na miejscu się nagle okazuje, że tam jest tak normalnie, tak swojsko, ale jest bardzo, bardzo ciekawie i nawet dla faktu, żeby poczuć, jak daleko jest pomiędzy jednym miastem a drugim, jednym miejscem a drugim, to jest taka pierwsza, myślę, fajna motywacja, żeby się tam wybrać.
2: Jak tam jest z pogodą?
3: Ja jestem zdania, że pogoda jest zawsze, tylko ludzie nie potrafią się ubrać. I jak ja byłam w Australii, to było w lutym tego roku, to właśnie było bardzo zaskakująco i tak bardzo trudno było przewidzieć, co się wydarzy następnego dnia. Było dużo bardziej mokro i wilgotno, niż myślałam, że będzie. I jak na przykład wszyscy jadą na ten środek interioru pod świętą skałę aborygenów, pod Uluru, żeby zobaczyć ją w promieniach zachodzącego słońca, to ja się śmiałam, bo podczas kiedy ja chciałam doznać takiego właśnie doświadczenia, to po prostu zaszło Uluru, w sensie zaszło w strugach deszczu. Nie było nic widać, ale to też było ciekawe doświadczenie. Pogoda jest od tropikalnych, takich naprawdę ciepłych miejsc po śnieg, bo na terytorium Australii obszar, na który pada śnieg, jest większy od Szwajcarii. Ale ponieważ Australia jest tak duża, to się tak rozkłada.
2: Także jest wszystko. Czy przemieszczanie się tam, jak już przyjedziemy, jest łatwe?
3: W Australii dużo rzeczy jest łatwych, w tym sensie, że jest dostępny transport i są dostępne jego różne warianty. I zanim jeszcze pojechałam, to słyszałam o takich kolegach, koleżankach, którzy na miejscu kupowali sobie jakieś takie kampery albo właśnie duże jeepy, którymi się przemieszczali po kontynencie i potem jak już mieli sobie po tej miesięcznej czy dwumiesięcznej podróży wrócić do Europy, to po prostu sprzedawali te swoje środki transportu, bądź też je gdzieś zostawiali, jeśli były takie już takie trudne do zmonetyzowania, powiedziałabym. Natomiast jak byłam w Australii, to zastanawiałam się, po co miałabym coś takiego robić, bo ja tak do końca nie odnajduję przyjemności w takim po prostu jechaniu, siedzeniu za tą kierownicą, jechaniu. Podczas gdy jest całe mnóstwo samolotów, autobusów i różnych innych takich wariantów, więc można samemu, można z wycieczką, ale niezależnie od wariantu na pewno warto.
2: Co najbardziej twoim zdaniem przyciąga turystów tam? Bo nie wiem, czy tam ruch turystyczny jest bardzo duży.
3: Ruch turystyczny jest duży, natomiast biorąc pod uwagę fakt, że to jest takie miejsce, gdzie jest stosunkowo dużo obszaru do zamieszkania i mało ludzi, bo ludzi to jest tak około 27 milionów mniej więcej, na naprawdę sporym kawałku lądu, to nie jest tak, że gdzieś jesteśmy jakoś tak zasypani tymi turystami z każdej strony. Nawet jeśli pojedzie całkiem sporo ludzi w tym samym czasie, to część będzie w miastach, część na plażach, część gdzieś w tym takim interiorze australijskim, więc tego bym się specjalnie nie obawiała.
2: Czy są jakieś specjalne udogodnienia dla turystów? Jakieś karty turystyczne, czy tego typu rzeczy, o których warto wiedzieć zawczasu?
3: Udogodnieniem w niektórych miejscach jest darmowy transport publiczny. To nie jest tylko dla turystów, to jest dla wszystkich. Tak jest na przykład w centrum Melbourne, gdzie na całkiem sporym kawałku w centrum miasta można się za darmo przemieszczać i to jest bardzo, bardzo fajne udogodnienie dla wszystkich. Największym jak dla mnie udogodnieniem jest ta mnogość chociażby linii lotniczych i samolotów, którymi się można dostać do nawet najmniejszych miejsc w Australii.
1: Ucho na świat w Polskim Radiu Białystok.
0: Są takie podróże, po których zostają zdjęcia i takie, po których zostaje cisza w głowie i myśl, chcę tam wrócić. Australia często trafia do tej drugiej kategorii. Raz w godzinie dzisiaj przystanek Australia właśnie. Zostańcie z nami.

trwa niedzielna lekkość bytu za 11.14. Gdyby ktoś miał dzisiaj problem pod tytułem co zrobić z taką pogodą, to Białystok podsuwa kilka gotowych odpowiedzi. No sportowo na przykład meeting Solidarności na stadionie od 15 do 18, więc można będzie poczuć atmosferę rywalizacji. Aktywnie padel, golf w zawadach, dojlidy, basen, czyli wersja majówki. Ruszam się, ale z przyjemnością. Jest coś też dla fanów klimatu retro i miejskich przygód. Przejazd ogórkiem, zabytkowy zegar, no i gra Białystok Widzimisię. Czyli niezależnie od tego, czy ktoś chce się zmęczyć, czy tylko pospacerować, plan sam się układa.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowia ja.
2: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
3: Mam stwardnienie rozsiane, ale nie jest to całe moje życie.
4: Leczę się, dbam o siebie i chcę wiedzieć o tej chorobie jak najwięcej.
3: I co ważne, wiem, że nie jestem w tym wszystkim sama.
5: Fundacja Stwardnienie Rozsiane Info serdecznie zaprasza na 7. ogólnopolską konferencję SM i co z tego. Zdobądź rzetelną wiedzę i poznaj osoby w podobnej sytuacji. Spotykamy się 23 i 24 maja w Gdańsku. Udział jest całkowicie bezpłatny. Zapisy i szczegóły na stronie www.smicostego.pl.
6: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
7: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
8: Marek Safian.

0: A choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
1: czują się bezpieczne i kochane.
2: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
3: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
0: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom.
1: Razem możemy zmienić świat.
3: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
0: Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
4: Ogłoszenie społeczne. Reklama.
5: 13. PKO Białystok Półmaraton.
6: Zaraz, chwila.
5: 13?
6: Kurde, czyli tak.
5: Zanim pobiegniecie, spluńcie przez lewe ramię. Najlepiej prosto na czarnego kota. Nie przebiegajcie pod drabiną. No i rzecz jasna, upewnijcie się, że obok was biegnie kominiarz, koniecznie z guzikiem, łysy i w okularach. Tak więc, 13. Tfu, Białystok Półmaraton. 9 maja nocny bieg na 5 i bieg juniora. 10 maja bieg główny. Biegaczom kibicują. PKO Bank Polski. Miasto Białystok. Województwo Podlaskie. BMW Autofus Group. Kuchnia Wikinga.
7: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
4: To była reklama.
8: Jest 14. Zapraszamy na wiadomości Polskiego Radia Białystok, które w to niedzielne popołudnie przygotowuje Katarzyna Kozłowska.
9: Dziennikarz Andrzej Poczobut odebrał z rąk prezydenta order Orła Białego. Jesienią ma być gotowa na Bugu kładka pieszo-rowerowa łącząca Drohiczyn z Mazowszem. Blisko 100 wystawców prezentuje się podczas biebrzańskich targów twórczości i sztuki ludowej w Goniądzu. Nie czuję się bohaterem, mówi skromnie Andrzej Poczobut, dziennikarz i opozycjonista, który spędził w białoruskim więzieniu 1860 dni. Dziś odebrał z rąk prezydenta order Orła Białego. To najwyższe odznaczenie czekało na niego pół roku. Uroczystość odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Prezydent uhonorował także ludzi kultury, społeczników i kombatantów. A więcej o tym Sylwia Białek.
10: Andrzej Poczobut powiedział, że order Orła Białego to symboliczne uhonorowanie działalności wszystkich członków Związku Polaków na Białorusi. Podkreślił, że nie czuje się bohaterem. Bohaterami tej historii są bowiem żołnierze Armii Krajowej.
11: Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie.
10: Orderem Orła Białego uhonorowani zostali także dyrygentka i założycielka Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Agnieszka Duczmal-Jaroszewska, działaczka opozycji niepodległościowej z czasów PRL, Hanna Łukowska-Karniej oraz reżyser Lech Majewski. Prezydent powiedział, że odznaczeni swoimi życiorysami rysują obraz Polski odważnej, która nigdy nie odda wolności.
12: Składam raport twórcom Konstytucji 3 maja, że Polska jest w dobrych rękach. Niech żyje Polska.
10: Karol Nawrocki podkreślił, że Andrzej Poczobut to bohater i człowiek niezłomny, który dał wyraz polskości, przywiązania do historycznej prawdy, do walki o prawa człowieka i o demokrację. Sylwia Białek, Polskie Radio.
9: Mieszkańcy będą mieli ułatwione przemieszczanie się między dwoma brzegami rzeki. W Drohiczynie nad Bugiem, w rejonie przeprawy promowej, rozpoczyna się budowa kładki pieszo-rowerowej. Połączy ona Podlaskie z Mazowszem, Drohiczyn z Burzyskami w gminie Korczew. Więcej o tym Renata Reda.
13: Kładka ma być gotowa jesienią. Inwestycja będzie kosztować około 9 milionów złotych. Przeprawa będzie mieć ponad 140 metrów długości. Najbardziej imponujące będzie przęsło główne, ponad 100-metrowy stalowy łuk nad nurtem rzeki. Całość uzupełnią krótsze przęsła dojazdowe, a konstrukcja będzie oparta na żelbetowych filarach. Szerokość użytkowa trasy wyniesie 3 metry. Kładka stanie się kolejną atrakcją turystyczną zarówno Drohiczyna, jak i całego powiatu siemiatyckiego. Budowa kładki to wspólne przedsięwzięcie samorządów Drohiczyna i Korczewa oraz powiatu siemiatyckiego realizowane przez Związek Powiatowo-Gminny nad Bugiem. Pieniądze na inwestycje są z programu Polski Ład. Renata Reda, Polskie Radio Białystok.
9: Można tu spotkać artystów ludowych z regionu, a także producentów lokalnej żywności. Swoje stoiska przygotowało blisko 100 wystawców. W Goniądzu trwają biebrzańskie targi twórczości i sztuki ludowej 100 pomysłów dla Biebrzy. Imprezę zorganizowano na placu Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu. Podczas targów można oglądać, ale też kupić rzeźby, obrazy, plecionki, hafty czy drewnianą biżuterię. Swoje stoiska mają też koła gospodyń wiejskich, a na scenie występują lokalne zespoły folklorystyczne.
14: to próbuję region, nasza miejscowość.
15: Podoba mi się bardzo. A tak chwilę wytchnienia, popatrzeć na kulturę naszą podlaską. A jestem co popatrzeć, posmakować pyszności.
16: Biebrzańskie targi, 100 pomysłów dla Biebrze.
17: Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego Artur Wiatr.
18: Pełen wachlarz różnego rodzaju.

0: rodzaju produktów, od bardzo smacznego jadła, przeróżne smaki. Są to wszystko lokalne produkty, no i oczywiście cała gama różnego rodzaju pamiątek wykonywanych przez twórców lokalnych. I na tym nam zależało, żeby to dziedzictwo przyrodnicze przenosić też na sztukę.
1: Więcej powinno być coś takiego staroci.
2: Pochodzimy z Warszawy, ale przenieśliśmy się tutaj.
1: Coś pięknego. I tutaj Goniądzu.
3: To są wszystko ręcznie wyrabiane produkty.
4: Burmistrz Goniądza Grzegorz Dudkiewicz.
3: Także to takie serce Biebrzyńskiego Parku Narodowego. Dużo turystów, dużo mieszkańców świadczy o tym, że to zainteresowanie jest naprawdę duże.
5: Kupiłyśmy już olej tłoczony z gorczycy, bardzo dobry do smażenia, i serek z czarnuszką. Przyjechałyśmy tutaj z centralnej Polski na Podlasie, na spływ Biebrzą. Mój małżonek jest leśnik i jeździł tutaj po pożarze i badał i mówił, że są to piękne tereny.
6: W centrum Goniądza w tym samym czasie trwa piknik motocyklowy, a targi w Goniądzu potrwają do 16. To były wiadomości Polskiego Radia Białystok.
7: Prognoza pogody na dzisiaj ma jedną poprawkę. Jest cieplej niż zakładano. Zamiast wcześniejszych prognoz mamy teraz od 24 do 26, nawet 27 stopni w regionie. Pełne słońce i praktycznie bezchmurne niebo. Czyli taki poziom komfortu, przy którym człowiek zaczyna się zastanawiać, czy to jeszcze majówka, czy już wakacje. Wiatr spokojny, tylko chwilami mocniejszy, a noc ciepła i pogodna. Tym razem będzie około 10-12 stopni.
8: Niedzielna lekkość bytu. Polskim Radiu Białystok.
7: 5 po 14 zaczynamy kolejną godzinę niedzielnej lekkości i wygląda na to, że tempo majówki wcale nie spada. Słońce świeci, chmury dopisują, a my dorzucamy do tego najlepsze polskie hity.

Kania i Grzegorz Chyży w Polskim Radiu Białystok. W kalendarzu 3 maja, więc trzymamy się zasad. Dzisiaj tylko polska muzyka. To dobra okazja, żeby przypomnieć sobie, jak wiele świetnych utworów powstało u nas. Jak dobrze one wciąż brzmią. Za chwilę jeden z tych, które są z nami właśnie od dawna i pewnie długo jeszcze się nie zastarzeje. Mysłowic z czasów, kiedy na czele stał Artur Rojek. Zespół, który potrafił połączyć gitarowe granie z tekstami, które trafiały dokładnie tam, gdzie trzeba. Mieć czy być. Idealnie.

0: Reklama. Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Motozbyt. Twój autoryzowany partner Dacia w Białymstoku. Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Postaw na doświadczenie i firmę lokalną. Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
0: To była reklama.
2: Wrzuć na luz. Tu Polskie Radio Białystok.

22 po 14, a przed nami jeszcze jeden znak, że majówka w mieście ma się naprawdę dobrze. Wraca night skating, czyli wieczorny przejazd rolkarzy ulicami miasta. To nie są zawody ani wyścig, tylko wspólna jazda, trochę luzu, sporo ruchu i dobrej energii. Zbiórka uczestników zaplanowana jest na godzinę 16 na Rynku Kościuszki, a godzinę później rozpocznie się przejazd ulicami Białegostoku. Trasa liczy około 8,5 km. Dla rolkarza to jak pstryk. Kolorowe światła, muzyka, setki osób na rolkach i miasto, które na chwilę wygląda zupełnie inaczej niż zwykle. Więc jeśli ktoś jeszcze nie próbował, to właśnie takie wydarzenia pokazują, że majówkę można spędzić nie tylko na kocu, ale też w ruchu i to całkiem efektywnie.

0: nasz czas.
1: A teraz zabieramy was do miejsca, gdzie kangur na drodze nikogo nie dziwi, a kawa w małej kawiarni potrafi smakować lepiej niż gdziekolwiek indziej. Australia uczy jednej rzeczy bardzo szybko, że świat jest większy niż nam się wydaje i że warto to sprawdzić na własne oczy, nawet teraz.
2: Ucho na świat w Polskim Radiu Białystok.
3: Kasia Bondaruk-Augustyńczyk, tłumaczka między innymi, zabiera nas dzisiaj do Australii. Australia to widoki, krajobrazy, ale także ludzie. Zawsze jesteśmy ciekawi, jak to jest, jak Australijczycy tam sobie żyją, tym bardziej, że no, kwestia narodowościowa tam w Australii jest bardzo specyficzna.
4: Tak. Specyfiką Australii jako kraju jest to, że tam są ludzie zewsząd, tak naprawdę. Jest bardzo duża mieszanka, jeśli chodzi o rasy, o narodowości właśnie. Powiedziałabym o języki, chociaż jeżeli ktoś przyjeżdża na długo i z zamiarem, żeby tam zostać, a raczej taki ma się zamiar, jak się szczególnie z daleka do tej Australii emigruje, to właściwie ten angielski jest jakby takim powszechnym użyciu wszędzie, więc językowo może nie aż tak bardzo jest to kraj zróżnicowany. Są rdzenni mieszkańcy, którzy byli tam od zawsze, czyli aborygeni. Ich jest wciąż dużo w różnych miejscach i będąc nawet na krótko, nawet podczas takiej turystycznej wizyty, jak najbardziej możemy się też natknąć na tych, którzy byli tam od początku, no bo właśnie słowo aborygen oznacza od początku, ale oprócz tego właśnie te wszystkie inne ciekawe nacje. Natomiast ludzie, Australijczycy jako naród, najfajniejsze jak dla mnie jest to, że oni są tak kompletnie wyluzowanym narodem i tak bardzo potrafią się z siebie śmiać, że to jest po prostu piękne. Nie są tacy nadęci jak na przykład, przychodzą mi teraz pewne nacje do głowy. Od jednego z Australijczyków usłyszałam świetną rzecz, która bardzo mi się spodobała. On powiedział, że wiesz co, my wiemy, że ludzie nas postrzegają jako takich trochę półgłupków, ale z nami się fajnie spędza czas, jest po prostu tak cool. I to było takie szczere i prawdziwe i rzeczywiście czuję się ten luz wszędzie. A przede wszystkim jest ta umiejętność śmiania się z samego siebie i z własnego narodu. No i też śmiania się ze wszystkich innych i wkręcania turystów na każdym kroku w jakieś takie ciekawostki typu usłyszałam od jednego lokalsa, jeśli mogę tak powiedzieć, że turystów się wkręca na to, że są takie spadające miski koala w lesie, że to jest taka odmiana, no to się mówi drop bears, no i że tak, mogą na ciebie spaść w pewnym momencie i że trzeba uważać. Kiedyś podobno była taka pani reporterka ze Szkocji, która się specjalnie przygotowała, żeby reportaż o tych spadających miskach robić, poszła w takim kasku i w ogóle w takiej odzieży ochronnej. Australijczycy mają taką ciekawostkę kulinarną poniekąd, to jest taka pasta Vegemite i inny z kolei Australijczyk powiedział, że jak się tym Vegemite'em posmarujesz za uszami, to na ciebie miski nie spadną w lesie. Więc to jest dużo takich fajnych, różnych anegdot i innych dowcipów, które się słyszy na każdym kroku i oni się po prostu dobrze czują w takim wyluzowanym nastroju.
3: Trochę abstrakcyjny humor, troszeczkę.
4: Troszeczkę, ale bardzo taki swojski i taki bardzo przyjazny. Natomiast na pewno nie ma takiego kika włożonego nie powiem w co i takiej nadętości, co też widać na przykład w ubiorze. I dla mnie to też była bardzo ciekawa obserwacja, bo taka moja koleżanka, która jest wizualem, czyli zajmuje się aranżacją ładnie dobranych dodatków modowych do strojów na manekinach, ona kiedyś pojechała do Australii i wróciła zniesmaczona, mówiąc, że nigdzie na świecie nie widziała tak brzydko ubranych ludzi jak tam. No i właściwie też tak pod tym kątem się trochę tym ludziom przyglądałam. I jest tam dużo takiego luzu, jaki my znamy z amerykańskich filmów albo z historii zasłużonych o tym, jak to się w piżamie chodzi, nie wiem, w Irlandii po bułki do sklepu. I rzeczywiście tam jest ten luz wszędzie, w takim zachowaniu, w języku, w ubiorze.
3: To wyluzowanie to też może być dla nas taka zachęta językowa, no bo czasem jedziemy do krajów anglojęzycznych i boimy się odezwać, żeby nie było widać, jak bardzo polski mamy akcent, jak to tam jest z akcentem, czy w ogóle zrozumiemy, jak to brzmi, bo na przykład angielski w Indiach to jest angielski, do którego trzeba się długo przyzwyczajać.
4: Obawiam się, że teraz wchodzimy na grząski grunt. Ja jestem językowcem i to jest mój ulubiony temat, a już na pewno warianty angielskiego to jest taki temat, w którym lubię być. Bardzo mnie też ta Australia ciekawiła pod tym kątem. Chciałam się tak wsłuchiwać w te różne australijskie smaczki i przez pierwsze dwa dni, pomimo tego, że dobrze mówię po angielsku, rozumiem takie warianty, do których nie wszyscy moi koledzy z Irlandii na przykład się przyznają, bo nie rozumieją, więc no taka najgorsza znowu nie jestem. A przez pierwsze dwa dni co chwilę dopytywałam po prostu, że słucham, ale co? I tak zastanawiam się, no dlaczego ja mam płacić PayPalem? A to się potem okazywało, że to nie jest PayPal, tylko people, czyli ludzie. Więc mnóstwo takich ciekawych smaczków, o których pamiętałam z fonetyki ze studiów, ale jak się z tym człowiek spotyka, to jest ciekawie. Środek, ten interior australijski, to jest zupełnie inna bajka językowo. Żeby tam się tak odnaleźć i czuć swobodnie, to tak naprawdę trzeba się bardzo dobrze wsłuchiwać. Natomiast jeśli chodzi o to, jak my mówimy i o ten nasz akcent, jedno jest pewne, nikt się z nas nie będzie śmiał. Więc to jest w ogóle super i to daje od razu takie poczucie, że możemy próbować się dogadać. No albo też pamiętać o zasadzie mojej babci, że jak się mówi głośno i wyraźnie, to się człowiek wszędzie dogada. Więc jest taki luz pod kątem językowym też.
2: Ucho na świat w Polskim Radiu Białystok.
1: Są takie miejsca, które się przeżywa i które się zwiedza i zdecydowanie Australia należy do tych pierwszych. Za 21:15.

Nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

Idea na majówkę. Ma swoje symbole. Słońce, grill, świetna muzyka i ten moment, kiedy ktoś nagle pyta, a gdzie jest musztarda? No bo umówmy się, że kiełbasa bez musztardy to trochę jak majówka bez pogody. I co ciekawe, Polacy mają tutaj swoje zdanie. Najczęściej wybierają klasykę, ale i każdy przy stole twierdzi, że jego jest najlepsza. Są tacy, co wolą ostrą, są tacy od miodowej, sarebskiej czy francuskiej Dijon. A są też tacy, którzy mówią, a daj pan wszystko, porównam. Jedno jest pewne, musztarda to nie dodatek, to decyzja i czasami całkiem poważna sprawa przy grillu. Zatem na 12 minut przed 15 wypada mi powiedzieć tylko jedno.

0: Reklama.
1: Obudź w sobie smoka. Nowe miejsce na mapie Białego Stoku. Smocza Arena to przestrzeń dla aktywnej rozrywki dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Gotowy na przygodę? Otwarcie 9 maja. Białystok, ulica Jaśminowa 73. Smoczaarena.pl.
2: 40 lat odwagi, 9 dni różnorodności. Dni sztuki współczesnej w Białymstoku. Od 16 do 24 maja postaw na radykalną empatię. Zobacz spektakle i performanse, które nie boją się trudnych pytań. Czekają na Ciebie także koncerty, wystawa Silent Disco i wyjątkowe spotkania. Na scenie m.in. Maja Ostaszewska, Bartosz Bielenia, Robert Więckiewicz i Mateusz Janicki. To barometr czasów odbity w sztuce. Poczuj to i bądź częścią doświadczenia. Program bok.białystok.pl. Dni sztuki współczesnej. Tutaj sztuka ma głos.
3: Zielono i smacznie. Jarmark na targowisku miejskim Kawaleryjska. Od 30 do 31 maja od 8. Szeroki asortyment, sprawdzeni wystawcy, wyjątkowa atmosfera. A od 10 moc atrakcji dla najmłodszych. Na jarmark zaprasza prezydent Białego Stoku Tadeusz Truskolaski.
4: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
0: To była reklama.
5: Słońce mocno przegrzewa, na zegarze 15. Wiadomości Polskiego Radia Białystok przekazuje Katarzyna Kozłowska.
6: Na przeważającym obszarze kraju obowiązuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego, ostrzegają strażacy. Polska do 2030 roku zbuduje najsilniejszą armię w Europie, jeśli program SAFE wejdzie w życie, mówi minister obrony. Rośnie świadomość rodziców, ale zwiększa się też liczba dzieci z diagnozą spektrum autyzmu. Straż Pożarna ostrzega przed pożarami lasów, jak mówi rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec. Na przeważającym obszarze kraju obowiązuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia.
7: Przez pierwsze dwa dni majówki strażacy interweniowali przy blisku 320 pożarach lasu. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i zdrowy rozsądek podczas korzystania z obszarów leśnych do wypoczynku.
6: Na przyszły tydzień synoptycy zapowiadają nieznaczne ochłodzenie i przelotne opady deszczu. Program SAFE ma być podpisany w najbliższy piątek, zapowiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister Obrony Narodowej na obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Krakowie zadeklarował, że Polska do 2030 roku zbuduje najsilniejszą armię w Europie, jeśli program SAFE wejdzie w życie.
8: Nie ma czasu do stracenia. Ojczyzna naprawdę jest w niebezpieczeństwie. Nie ma czasu na głupie waśnie i spory, które doprowadzają tylko do satysfakcji naszych wrogów. Bądźmy sobą. Nikomu nie polecam, żeby się zmieniał, ale każdego proszę o to, żeby czuł się współodpowiedzialny. Za Polskę, za przyszłość, za nadzieję.
6: Polska stara się o realizację 129 projektów z mechanizmu SAFE, które mają być samodzielnymi umowami realizowanymi w rodzimym przemyśle zbrojeniowym. Zobowiązania finansowe Polska będzie spłacać po 10-letnim okresie karencji przez 45 lat. Rośnie świadomość rodziców, ale i liczba dzieci z diagnozą spektrum autyzmu. Tak wynika z ostatnich badań przesiewowych, które od lat prowadzi Białostocka Fundacja na rzecz wspierania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W ubiegłym roku przebadano ponad 1000 dzieci w żłobkach, nie tylko w Białymstoku, ale też w powiecie i wyniki potwierdzają, że problem narasta, informuje dyrektor punktu przedszkolnego Fundacji Edyta Bałakier.
9: One niestety mówią o tym, że zaburzenia ze spektrum autyzmu występują coraz częściej. Według naszych badań to jedno dziecko na 87 ma potwierdzone zaburzenia ze spektrum autyzmu w bardzo wczesnym wieku. Natomiast trzeba pamiętać, że my badamy tylko dzieci, które uczęszczają do placówek. Bardzo duża część dzieci, których rozwój nie przebiega prawidłowo, pozostaje ze swoimi rodzicami w domach.
6: Edyta Bałakier zwraca jednak uwagę, że o te badania zabiegają sami rodzice.
9: W pierwszym roku, w którym prowadziliśmy te badania, połowa rodziców wzięła w nich udział. Dziś mamy już około około 80%. To oni przychodzą do nas, pytają, kiedy te badania będą. W naszym programie te dzieci otrzymują nie tylko badanie przesiewowe, bo jeżeli to dziecko zostanie wyłapane, ma możliwość skorzystania z bezpłatnej diagnostyki, czyli tego, co jest bardzo deficytowe w naszym mieście. Po bezpłatnej diagnozie otwiera się dopiero ich szansa na wczesną pomoc i wczesną interwencję.
6: Takie badania przesiewowe Fundacja na Rzecz Wspierania Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu AJAK prowadzi od 2018 roku, a od 2024 objęto nimi dzieci z całego powiatu białostockiego, także ze żłobków niepublicznych. Dwóch amerykańskich żołnierzy zaginęło w południowo-zachodnim Maroku, gdzie brali udział w corocznych międzynarodowych ćwiczeniach wojskowych African Lion 2026 w tym kraju, informuje Dowództwo Sił Afrykańskich Stanów Zjednoczonych. W poszukiwaniach żołnierzy na lądzie, z powietrza i na wodzie uczestniczą siły amerykańskie i marokańskie. African Lion to największe coroczne wspólne ćwiczenia dowództwa USA w Afryce, które mają na celu poprawę interoperacyjności między siłami USA, sojusznikami z NATO i afrykańskimi państwami partnerskimi. To były wiadomości Polskiego Radia Białystok.
5: Popołudnie i wieczór w województwie podlaskim pod znakiem słońca. Zachmurzenie małe albo wcale go nie zobaczymy. Temperatura bardzo przyjemna, od 24 do 26 stopni, czyli dokładnie taka, przy której majówka smakuje najlepiej. Wiatr spokojny, chwilami tylko silniejszy, południowy, więc nie zakłóca raczej planów. A w nocy nadal pogodnie, lekko chłodniej, od 9 do 12 stopni, szczęśliwie już bez mrozu, ale i dalej komfortowo. I z tego co wiem, w poniedziałek także pogoda w Podlaskiem cały czas po naszej stronie.
10: Niedzielna lekkość bytu w Polskim Radiu Białystok.
5: Mijają kolejne godziny z tej słonecznej majówki, a my gramy dalej. Dzisiaj Polskie Radio Białystok biało-czerwone. Przed nami następne minuty z polską muzyką i dobrym nastrojem, który, mam wrażenie, dzisiaj sam się robi.

13 po 15 w Polskim Radiu Białystok. Ciekawostka z regionu, szczególnie dla tych, którzy lubią krótsze drogi i dłuższe spacery, bo w Drohiczynie nad Bugiem rozpoczyna się budowa kładki pieszo-rowerowej, która połączy dwa brzegi rzeki, a przy okazji dwa województwa, podlaskie i mazowieckie. Czyli już niedługo zamiast promu będzie można po prostu przejść albo przejechać rowerem z Drohiczyna do Burzysk. Niby niewielka zmiana, a jednak taka, która potrafi całkiem inaczej poukładać mapę codziennych tras. We'll be right back.

0: Reklama.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen. Dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
2: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
3: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie. Wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
0: To była reklama.

Właśnie przy takich najbardziej znanych polskich hitach spędzamy tę majówkową niedzielę. 21 po 15, zajrzyjmy jeszcze na chwilę do Łomży. Ta majówka ma dzisiaj wiosenny muzyczny finał. O 17 i 19 w Hali Kultury koncert Wiwat Maj 3 Maj, czyli wspólne świętowanie przy dźwiękach orkiestry i znanych patriotycznych utworów. Na scenie łomżyńska orkiestra Dęta i sopran Zuzanny Szary. Więc będzie klasycznie, uroczyście, ale też tak do posłuchania. Jeśli więc ktoś lubi takie klimaty, to zdecydowanie Łomża jest dobrym adresem na niedzielne popołudnie.

0: 15:30.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Aqua System Białystok, dystrybutor systemów nawadniających oraz robotów koszących do trawy.
2: Sponsorem programu jest firma Jazon, producent zaburtowej wykaszarki do wodorostów Procat.
0: Maj powitał nas przepiękną pogodą, najprzyjemniejszą od początku tego roku, ale chodzą słuchy, że słoneczna i gorąca pogoda nagle przerwana zostanie przez burzę z ulewnym deszczem. A jak to dokładnie jest i będzie u nas w Podlaskiem? Z tym pytaniem zwracam się do synoptyka Tomasza Siemieniuka, który teraz jest z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. No jeżeli chodzi o tę nagłą zmianę pogody, to chwilę poczekajmy, bo generalnie jeszcze w zasadzie taki typ pogody, jaki mamy dzisiaj, to jeszcze może się utrzymać jutro i też przejściowo w przeważającej części naszego województwa we wtorek. Czyli cały czas ciepło, bardzo ciepło, temperatura iście letnia, bo generalnie w tej chwili, patrząc na wskazania termometrów, temperatura już przekroczyła w wielu miejscach 25 stopni. W tej chwili ona kształtuje się od 25 na północy do 26 w centrum i na południu, południowym wschodzie, choć lokalnie na pograniczu z Mazowszem nie zdziwię się, jeśli nawet będą notowane wartości na poziomie 27 stopni. Przeważa w naszym regionie zachmurzenie na ogół małe, także mamy trochę chmur, ale są to jeszcze mało groźne chmury z reguły piętra wysokiego, czyli chmury cirrus. Natomiast w całej Polsce w zasadzie też można powiedzieć, że naprawdę jest piękna, cudowna, słoneczna i bardzo ciepła właśnie aura. Są miejsca, gdzie temperatura zbliżyła się nawet do 29 stopni, na przykład w Pile, czyli na północy województwa wielkopolskiego. Także dzisiaj do końca dnia pogoda się istotnie nie zmieni. Będzie przeważało zachmurzenie małe lub miejscami tak, że będzie bezchmurnie. Ciśnienie aktualnie na stacji w Białymstoku jest jeszcze lekko podwyższone. W tej chwili wynosi 997 hektopaskali i będzie wykazywało powolną tendencję spadkową. Najbliższa noc, z niedzieli na poniedziałek będzie nocą pogodną z temperaturą minimalną w zakresie od około 9 do 12 stopni. Wiatr będzie słaby, początkowo także umiarkowany z przewagą kierunków południowych. Jutro w ciągu dnia, czyli w poniedziałek, na początku tygodnia, wygląda na to, że cały czas temperatura będzie dosyć wysoka, od 24 stopni na północy do 27 na krańcach południowych. Później wieczorem trochę więcej chmur zacznie się pojawiać na północy i tam, zwłaszcza na Suwalszczyźnie, niewykluczone krótkotrwałe przelotne opady deszczu, choć ta główna strefa opadów deszczu i burz będzie się koncentrowała głównie na Mazurach, Warmii i na Pomorzu. Co do kolejnej nocy, z poniedziałku na wtorek, to można powiedzieć, że bardzo podobna pogoda, ciepła, od 9 do 11 stopni. Miejscami, zwłaszcza na zachodzie i północy, niewykluczone słabe przelotne opady deszczu. I we wtorek wygląda na to, że tych chmur trochę więcej będzie się pojawiało w naszym regionie stopniowo w drugiej części dnia i wieczorem. Opady deszczu, głównie o charakterze przelotnym, mogą występować głównie na zachodzie i północy. Związane one będą z takim właśnie pofalowanym frontem atmosferycznym, który będzie się rozciągał nad północną częścią naszego kraju. I to też spowoduje, że ten front będzie rozdzielał dwie masy powietrza. Bardziej ta wschodnia część i centralna oraz południowa Polski będzie jeszcze w bardzo gorącej tej masie powietrza, gdzie temperatura nawet może wzrosnąć do 28-29 stopni. To dotyczyć głównie może bardziej Małopolski, ale w naszym regionie też będzie ciepło, bardzo ciepło, zwłaszcza na południu i w centrum z temperaturą 24 do 26. Na północy nieco chłodniej, średnio temperatura na Suwalszczyźnie około 19-20 stopni. No i niestety te zmiany dalsze w pogodzie będą postępowały już w środę, także w środę będzie dosyć mocne zróżnicowanie termiczne. Północ będzie pochmurna, z temperaturą na dzień dzisiejszy zaledwie od 8 do 11 stopni. Im bardziej na południu, to temperatura będzie się kształtowała w granicach około 18-22. No i będą też już się pojawiały w wielu miejscach opady deszczu, na które na pewno z pewnością wszyscy czekamy. No i w perspektywie tych kolejnych dni, jak na razie wygląda, że czwartek i piątek też bardziej pochmurny, deszczowy, z temperaturą maksymalną 13-16-17 stopni. Być może jakaś taka poprawa pogody w następną sobotę i niedzielę, ale oczywiście zobaczymy. Także korzystajmy z ostatniego dnia majówki, bo jeszcze, jak powiedziałem, jutro będzie też ciepło, przyjemnie, ale niestety trzeba będzie wracać już do swoich zajęć.
0: Może na razie ten temat przemilczmy, to co w poniedziałek. Wiemy już, że to co dobre niebawem się skończy od środy, a w części podlaskiego od wtorku ochłodzenie i deszcz. A o pogodzie opowiadał synoptyk Tomasz Siemieniuk. Dzięki.
1: Sponsorem prognozy pogody jest AquaSystem Białystok, dystrybutor systemów nawadniających oraz robotów koszących do trawy.
2: Sponsorem programu jest firma Jazon, producent zaburtowej wykaszarki do wodorostów Procat.
4: Niedzielna lekkość bytu.

0: Jednego dnia ocean i fale, drugiego czerwona ziemia i pustka aż po horyzont. I w tym wszystkim człowiek, który nagle zwalnia. Podróż do Australii to trochę jak wyjście poza schemat, bo tam nawet czas płynie jakby trochę inaczej.
1: Ucho na świat w Polskim Radiu Białystok.
2: Australia. To jest ten kierunek, który dzisiaj obieramy. Kasia Bondaruk-Augustyńczyk była tam parę miesięcy temu, w lutym konkretnie. I Australię można chyba zwiedzać na dwa sposoby. Albo krajobrazy i natura, albo miasta i jakieś miejsca mocno cywilizowane. Co wybrałaś i dlaczego?
3: Ja wybrałam wszystkiego po trochu, dlatego że skoro już się tak daleko człowiek dostanie, to chciałoby się tych różnych Australii doświadczyć, a Australie rzeczywiście są różne. I myślę, że jeśli chodzi o takie typy, to są trzy. Jedna Australia to jest właśnie Australia miejska. Duże miasta, takie miasta, które mają na przykład 2 miliony mieszkańców, więc to jest właściwie taka Warszawa. I co jest charakterystycznego w tych miastach, to to, że jak są takie plebiscyty robione na najlepsze miejsce do życia na świecie, to bardzo często australijskie miasta są w ścisłej czołówce i rzeczywiście bardzo fajnie jest się tej miejskiej infrastrukturze przyglądać pod kątem tego, co się robi, żeby ludziom się tam dobrze żyło. To jest na przykład zieleń dostępna naprawdę na każdym kroku. Taka zachęta do zdrowego trybu życia, do jakiegoś takiego sportowego trybu. No pewnie można też biegać pomiędzy blokami na Przydworcowym. Ja nie mówię, że nie, ale zupełnie inaczej się ten sport uprawia, jak się biegnie wzdłuż oceanu. A to są miasta nad wodą, bo pamiętajmy, że ze względu na różne warunki przyrodniczo-pogodowe, jednak ta miejska Australia, ona jest tak uformowana na wybrzeżach. No więc takie miasta fajne do życia. Fajność tych miast polega też na tym, że jest kuchnia z całego świata. I to jest też niesamowite, że można najpierw, nie wiem, zjeść śniadanie w stylu azjatyckim, obiad w bardziej włoskim, a na wieczór pójść do brytyjskiego pubu na fish and chips, czyli na ryby z frytkami, które są tam mega popularne, jak i dużo innych takich pobrytyjskich, powiedziałabym, rzeczy, ale właśnie taka różnorodność tego, co nam daje miasto i takie wyjście do ludzi z różnymi udogodnieniami, to jest super. Druga Australia to jest taka Australia małomiasteczkowa i prowincjonalna. Bardzo gęsto zaludnione obszary poza dużymi miastami, gdzie się hoduje krowy, na przykład na mleko i gdzie już się zupełnie inaczej żyje i to jest już taki krajobraz może mało ciekawy turystycznie, bo jak się jedzie jako turysta, to raczej się takiej prowincji australijskiej specjalnie zwiedzać nie chce, ale on jest też ciekawy. Ciekawy w tym sensie, żeby zobaczyć, jak się żyje i że można tak żyć i nie mieć takiego parcia na miasto. No a ta trzecia Australia to już jest taka pustka, gdzie nie ma nic, tak zwany outback, czyli ten interior australijski. I tam już jest zupełnie inaczej. Różne warianty, a uważam, że najfajniej jest połączyć wszystko i tak wszystkiego po trochu doświadczyć.
2: Żeby wszystkiego po trochu doświadczyć, trzeba się przemieszczać, a kwestia odległości chyba jest kluczowa.
3: Te miasta i samoloty i to, że można tak szybciutko się przelecieć z do, jest okej. Okay. Perth to jest takie miasto na zachodzie Australii, z którego najbliżej do innego miasta to właściwie jest do Singapuru. Ciekawe jest też to, że można mieszkać w całkiem dużym mieście i mieć takie poczucie, że jest się bardzo odosobnionym, bo jednak oprócz tego naszego miasta nie ma nic. Byłam w miasteczku Cairns, to jest takie podlaskie australijskie, bo to jest ten północny wschód, taki najgorętszy. Tam jest rafa koralowa, tam się lata na rafę, znaczy najpierw lata, a potem pływa. I na przykład z Cairns jest bliżej do Papui Nowej Gwinei i też samolotem oczywiście, niż do Sydney na przykład, która jest no niby na tej samej stronie, na tej takiej wschodniej stronie, tylko na dole. Poczucie funkcjonowania w mieście, ale z dala od wszystkiego, to też jest bardzo taka australijska rzecz.
2: Czy możemy to poczuć, będąc tam miesiąc? Na przykład, nie wiem, ile trzeba, żeby w Australii poczuć, że jakoś się zrozumieliśmy ten teren?
3: Myślę, że to jest trudne pytanie, bo to jest tak, że pewnie trzeba tam bywać wiele razy i nie na chwilę, żeby coraz bardziej zrozumieć, jak to jest tam mieszkać. Nie wiem, czy każdy się tam odnajdzie. Miałam kiedyś takich znajomych, którzy przez bardzo wiele lat bardzo marzyli o tym, żeby wyjechać do Australii. Jak im się w końcu udało, tak legalnie, z papierami, wrócili po pół roku, bo nie mogli się tam odnaleźć, bo było tak inaczej. oni sobie z tym nie poradzili, natomiast turystycznie myślę, że jest to dla nas fascynujące, jak dużo jest takich ciekawostek do zaobserwowania i na pewno, no myślę, że parę tygodni wystarczy, żeby tak troszeczkę wsiąknąć w australijskość.
0: Australia to miejsce, gdzie horyzont jest daleko. Tak daleko, że człowiek zaczyna myśleć inaczej o odległościach i o sobie. To podróż, po której zaczynamy rozumieć, jak bardzo różnorodny potrafi być ten jeden kontynent. Jeszcze dzisiaj w dwóch odsłonach.
1: Ucho na świat w Polskim Radiu Białystok.
0: Za 12:16.

Za 5:30, skoro jesteśmy już przy majówce i rodzinnych spotkaniach, to mała, ale ważna rzecz dla tych, którzy myślą o prezentach komunijnych. A nie każdy modny gadżet to dobry pomysł dla dziecka. Na liście są m.in. hulajnogi elektryczne czy kłady. Sprzęty, które wymagają umiejętności, uprawnień i odpowiedzialności, bo to już nie zabawki, a w przypadku młodszych dzieci mogą być po prostu niebezpieczne. Czyli prezent na komunię ma cieszyć, a nie kończyć się mandatem czy wizytą w zupełnie innym miejscu niż planowano.

0: Reklama.
1: 13. PKO Białystok Półmaraton.
2: Zaraz, chwila.
1: 13?
3: Kurde, czyli tak.
0: Zanim pobiegniecie, spluńcie przez lewe ramię. Najlepiej prosto na czarnego kota. Nie przebiegajcie pod drabiną. No i rzecz jasna, upewnijcie się, że obok was biegnie kominiarz, koniecznie z guzikiem, łysy i w okularach.
1: Tak więc, 13. Tfu. Białystok Półmaraton. 9 maja nocny bieg na 5 i bieg juniora. 10 maja bieg główny. Biegaczom kibicują. PKO Bank Polski. Miasto Białystok. Województwo Podlaskie. BMW Autofus Group. Kuchnia Wikinga.
4: Obudź w sobie smoka. Nowe miejsce na mapie Białego Stoku. Smocza Arena to przestrzeń dla aktywnej rozrywki dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Gotowy na przygodę? Otwarcie 9 maja. Białystok, ulica Jaśminowa 73. Smoczaarena.pl.
5: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
0: To była reklama.
6: 3 maja. Świętujemy. Na 16 wiadomości Polskiego Radia Białystok przygotowała Katarzyna Kozłowska.
7: Polacy w całym kraju świętują 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Prezydent powołał Radę Nowej Konstytucji i wskazał, dlaczego trzeba ją zmienić. Zaczynają się powroty z majówki. Pogoda sprzyja kierowcom, ale trzeba uważać. Niezmienne wartości, prawda i dobro są podstawą naszej wolności, podkreślali uczestnicy obchodów 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Białymstoku. Wzięli w nich udział przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, kombatanci i służby mundurowe. Przyszli też białostoczanie.
8: Konstytucja 3 maja jest bardzo ważnym świętem dla Polski, obowiązku Polaka, żeby z szacunkiem obejść te święto.
9: Konstytucja druga na świecie, bardzo ważne.
10: Dziedzictwo Konstytucji 3 maja nakłada na nas zobowiązanie nie tylko wobec przeszłości, lecz przede wszystkim wobec przyszłości.
11: Prezydent Białego Stoku Tadeusz Truskolaski.
10: Nowoczesne państwo jest silne zaufaniem swoich obywateli. To misja wobec tych, którzy ją pisali i wobec tych, którzy będą z niej korzystać po nas.
12: Konstytucja stała się symbolem nadziei i fundamentem nowoczesnego patriotyzmu.
11: Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
12: Dziś żyjemy w Polsce wolnej, ale patriotyzm nie stracił na znaczeniu. W obliczu niepewności potrzebujemy właśnie takiego patriotyzmu. Mądrego, otwartego i solidarnego.
13: Na naszych oczach argumenty targowickie zyskują drugą młodość.
11: Wojewoda Podlaski Jacek Brzozowski.
13: Najwyższy czas powrócić do podstawowych zasad, które budowały naszą republikę. Uczmy się zatem od naszych przodków prawdę nazywać prawdą, a kłamstwo kłamstwem.
14: Bardzo ważny wkład do uczczenia tego dnia dzisiejszego jest, żeby tutaj przyjść i razem uczcić.
7: Podobne uroczystości odbyły się w całym regionie, m.in. w Łomży i Suwałkach. Prezydent Karol Nawrocki chce zmiany konstytucji, dlatego powołał Radę Nowej Konstytucji, a w trakcie uroczystości na Placu Zamkowym mówił, dlaczego trzeba ten obecny, najważniejszy akt prawny w Polsce zmienić. Agnieszka Drążkiewicz.
15: Prezydent podkreślał, że Polska potrzebuje konstytucji nowej generacji, zmodernizowanej, dopasowanej do współczesnych wyzwań. Karol Nawrocki odwołał się do 3-majowego aktu i przypomniał, że jego twórcy przewidywali reformy po 25 latach.
16: Nie odpowiem dzisiaj narodowi, jaki system powinniśmy wybrać. Czy system premierowski, czy system prezydencki. Ale powiem wam, że tak dalej być nie może. Że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki.
15: W Radzie do Spraw Konstytucji będzie pracować kilkanaście osób. Na razie nie wiadomo, kto z rządu przyjmie zaproszenie od prezydenta. Wiadomo zaś, co sądzi o tym premier Donald Tusk.
17: Ja dzisiaj apelowałbym do prezydenta i do opozycji, żeby zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
15: Do zmiany konstytucji potrzeba co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby posłów oraz w Senacie bezwzględnej większości. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
7: Prezydent Karol Nawrocki wręczył 4 osobom odznaczenia Orderu Orła Białego. Najwyższym odznaczeniem, które można otrzymać w Polsce, uhonorowana m.in. działacza Związku Polaków na Białorusi Andrzeja Poczobuta, dyrygentka Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Agnieszkę Duczmal, działaczkę opozycji antykomunistycznej Hannę Łukowską-Karni oraz reżysera teatralnego i filmowego Lecha Majewskiego. Majowy weekend dobiega końca, Polacy ruszyli w drogę powrotną. Natężenie ruchu jest spore, ale pogoda sprzyja kierowcom, którzy słuchają policyjnych apeli i zachowują się rozsądnie. Wszyscy są zgodni, że aura wyjątkowo ułatwia im zadanie i dobrze zaplanowana podróż z czasem na odpoczynek może być przyjemnością. Ci, którzy zdecydowali się wyjechać wcześniej, są już blisko domu.
2: Nie ma zbyt wielu utrudnień, nie ma zbyt wielu zatorów, jakoś to pędzi.
18: Wyjechaliśmy w 12, to jest chyba taka rozsądna godzina, środek dnia. Myślę, że wieczorem będzie gorzej.
7: 1 i 2 maja na polskich drogach zginęło 9 osób. Policjanci zatrzymali około 400 pijanych kierowców. Dziś sezon otwierają białostoccy rolkarze. Za godzinę wyruszą z placu Jana Pawła II w Białymstoku i przejadą ulicami centrum. Z rynku Kościuszki rolkarze pojadą w kierunku Ciołkowskiego, a potem wrócą na rynek m.in. ulicami Mickiewicza, Zwierzyniecką i Wiejską. Na trasie przejazdu można spodziewać się utrudnień w ruchu, które mają potrwać do 18.30. To były wiadomości Polskiego Radia Białystok.
19: Sponsorem prognozy pogody jest AAH Development, domy szeregowe Sielskie Błonie w Klepaczach. aah-development.pl.
6: Powtórzmy z przyjemnością, że pogoda nadal bez zmian i bardzo dobrze. Popołudnie i wieczór w województwie podlaskim słoneczne z temperaturą od 24 do 26 stopni. Wiatr spokojny lub umiarkowany, chwilami raczej nic nie przeszkadza w grillowaniu, w spacerach i całej reszcie majówkowych planów. W nocy pogodnie od 9 do 12 stopni, no czyli nawet wieczorne wypady na świeżym powietrzu tym razem mają zielone światło.
19: Sponsorem prognozy pogody jest AAH Development, domy szeregowe Sielskie Błonie w Klepaczach. aah-development.pl.
20: Niedzielna lekkość bytu w Polskim Radiu Białystok.
6: 5 po 16, kolejna godzina tego majówkowego popołudnia i wygląda na to, że trafiliśmy w idealny scenariusz. Słońce nie zawodzi, temperatura jak na zamówienie, a wielu z nas właśnie jest w najlepszym momencie dnia, czyli jeszcze chwilę posiedzimy. W radiu gramy dalej po polsku i bardzo majówkowo.
21: Gdzie może...

14 po 16, niedzielna lekkość bytu po polsku dzisiaj w Polskim Radiu Białystok. Niektórzy właśnie delektują się zapachem grilla, a gdzie indziej, na przykład w londyńskich ogrodach, ludzie ustawiają się w kolejce, żeby powąchać coś zupełnie odwrotnego. Chodzi o tak zwany trupi kwiat, roślinę, która kwitnie bardzo rzadko i pachnie, no cóż, delikatnie mówiąc, jak coś, co zdecydowanie nie powinno pachnieć. I mimo to, a może właśnie dlatego, przyciąga tłumy. No bo to jest jedno z tych doświadczeń raz w życiu, trochę dziwne, ale absolutnie niezapomniane. Czyli majówka ma różne oblicza. Jedni wybierają kiełbasę z musztardą, inni aromaty znacznie bardziej egzotyczne, powiedzmy.

0: Reklama. Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
1: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
0: To była reklama.

26 po 16. Pogoda za oknem robi wakacyjny klimat, więc pewnie pojawia się też klasyczna myśl, a może w tym roku skorzystać z oferty urlopu, tak zwanej last minute. No i tu małe zaskoczenie z rzeczywistością, zderzenie wręcz. Wygląda na to, że last minute powoli przechodzi do kategorii legendy miejskie. W tym roku przez sytuację geopolityczną i zawirowania na rynku paliw ofert jest mniej, ceny trzymają poziom, a spontaniczne lecę jutro coraz częściej kończy się szybkim sprawdzaniem stanu konta. Czyli jeśli ktoś liczył na wakacyjną okazję na ostatnią chwilę, to w tym roku lepiej mieć plan B albo plan wcześniej.

0: to takie męskie.
1: Wiemy już, że Australia ma w sobie coś, co sprawia, że człowiek przestaje się spieszyć, nawet jeśli wcześniej bardzo mu się spieszyło. Przed nami kolejna opowieść o podróży, po której zaczniemy rozumieć, jak bardzo różnorodny potrafi być jeden kraj.
2: Ucho na świat w Polskim Radiu Białystok.
3: Australijskie wyprawy są między innymi ekscytujące dlatego, że wiemy doskonale, że dużo tam jest zwierzyny przecudnej, przeegzotycznej, ale nie do końca bezpiecznej, chyba tak można powiedzieć. Kasia Bondaruk-Augustyńczyk, lingwistka i pilot wycieczek, była, wróciła cała, zdrowa. Jak to jest z tymi pająkami, wężami i innymi stworzeniami, które no dobrze znać, zanim je spotkamy?
4: Byłam, wróciłam, cała i zdrowa, to prawda, ale co się strachu najadłam przed wylotem, to moje, bo jeszcze na długo przed tym, jak się do Australii wybrałam, to tak się nasłuchałam, że wstyd się przyznać, ale ja tak nawet uwierzyłam, że tak będzie. Nasłuchałam się, że jak się ląduje na dowolnym lotnisku w jakimś pierwszym mieście, do którego docieramy w Australii, to że tam będzie taka wielka szyba i na tej szybie będą wszystkie te pająki i różne inne rzeczy, które potem będziemy mogli w Australii spotkać. Poleciałam do Melbourne, to było takie moje pierwsze australijskie miasto. Ja rzeczywiście na tym lotnisku się tak wszędzie rozglądałam, gdzie jest ta duża szyba z tymi owadami i innymi zwierzątkami, ale nic takiego nie było. Natomiast w Australii wszystko jest naj. Albo jakieś takie najładniejsze, największe, najgroźniejsze, na przykład pająk na świecie, najstraszniejsze, najbardziej jadowite itd. itp. I to nas odpowiednio nastraja, zanim się tam wybierzemy. To jest też powód, dla którego niektórzy boją się wchodzić do wody, bo mogą w niej być krokodyle albo inne jakieś takie groźne meduzy. Ale jak one są, to są też ostrzeżenia o tym, że są i wiadomo, że tam się konkretnie nie kąpie, nie wchodzi, nie pływa. Są całe takie miasta i kawałki wybrzeża, gdzie po prostu jest piękna plaża i piękna woda, ale się nie wchodzi do tej wody. Jak już się tak w głowie człowiek oswoi i upora z tym, że nie na każdym kroku coś czyha, żeby nas zabić, to wtedy już jest dobrze. I wtedy możemy się bardziej skupić na oglądaniu tej fajnej zwierzyny, której też jest bardzo dużo.
3: Ale zaglądamy do butów, czy tam nie siedzi pajączek?
4: Zawsze. Do butów, pod łóżka, nie wchodzimy po ciemku do łazienek, szczególnie jak jesteśmy na tym takim outbacku, w tym w środku, w tym interiorze australijskim, czasami na takich tak zwanych kampach, gdzie te warunki są takie, powiedzmy, bieszczacko-biwakowe, więc tam się po prostu chodzi z czołówką na głowie i patrzy wszędzie, pod nogi, wokół. Tam bywają też psy dingo, które mogą sobie wejść do takiej na przykład toalety albo kuchni, albo czegokolwiek, więc nie tylko małego szukamy, jak chodzimy, tylko właśnie większych stworzeń też, ale na spokojnie. No to jest wszystko takie ogarnialne.
3: A z tych zwierząt, które są przyjazne, fajne i warte zaobserwowania, oprócz oczywiście misiów koala?
4: Oprócz misiów koala to są kangury. Kangury w przeróżnych wariantach, o różnych nazwach, które dla nas są po prostu kangurami, bo tak jak jedziemy szczególnie po raz pierwszy do Australii, to jeszcze nie jesteśmy specjalistami w tych wszystkich takich krzyżówkach i tak dalej, więc kangury wszelakiej maści, bo są też białe, takie kangury albinosy. Każdy chce sobie zrobić zdjęcie z kangurem, z takim znakiem przy drodze, też mam. To jest coś, na co bardzo czekamy i właśnie chcemy sobie robić zdjęcia ze znakami zwierzyny. Są kolczatki, są na przykład kłoki krótkoogonowe i to jest najfajniejsze zwierzątko, jakie chyba w ogóle jest, jak dla mnie, w Australii. Ono jest najbardziej popularne na zachodzie Australii. Jest nawet taka wyspa u zachodnich wybrzeży Australii, gdzie jest ich tam tak strasznie dużo, że każdy może sobie zrobić słynne selfie z kłoką i właśnie to jest jeden z takich targetów, takich celów, dla których się jeździ do Australii, żeby sobie zrobić zdjęcie z kłoką. Ja niestety kłoki widziałam tylko w zoo i jak polowałam na selfie, to najlepsze, co mi się udało zrobić, to takie trzy pupy kłok skulonych za mną. Niestety nie chciały się odwrócić w drugą stronę. Są wielbłądy, co jest też ciekawe. To są też dzikie wielbłądy, takie całe tabuny tych dzikich wielbłądów, bo kiedyś, jak jeszcze Europejczycy odkrywali i eksplorowali kontynent, to stwierdzili, że fantastycznie się do tego nadają wielbłądy, bo to jest takie miejsce, gdzie jest mało wody, szczególnie w środku, a wielbłądy były na to odporne i po jakimś czasie te wielbłądy się tak oddzieliły od tych takich udomowionych stad i teraz jest bardzo dużo dzikich wielbłądów. W bardziej tropikalnych częściach Australii Na przykład w lasach deszczowych na zachodnim wybrzeżu, na północnym wschodzie są kazuary, które żyją tam na wolności. To są takie piękne ptaki, które są bardzo kolorowe i o których mówi się, że są ogrodnikami lasów deszczowych, bo one wydalają mnóstwo nasionek i przez to się przyczyniają do takiego zróżnicowania flory. Jeśli chodzi o ptaki i jeszcze całkiem pokaźną listę innych zwierzątek, jest naprawdę dużo do oglądania. O, wiem, kukabura. Kukabura chichotliwa. To jest chyba taki mój ulubiony ptaszek, który jak się zaśmieje, to jest tak, jakby się człowiek śmiał, ale taki rubaszny i z takim naprawdę dobrym poczuciem humoru. Dużo jest takich fajnych ciekawostek.
3: Cudowna nazwa. Można w ogóle spędzić bardzo dużo czasu, chociażby z aparatem, żeby zachować trochę we wspomnieniach tych kolorów i intensywności.
4: Tak, z aparatem też, ale samo takie tropienie tej zwierzyny i wypatrywanie jej wszędzie, gdzie się da, jest bardzo fajne. Nawet jeśli to by miały być tylko takie mentalne zdjęcia, to też dużo nam zostaje w głowach.
1: Jak słyszymy, Australia uczy, że natura nie jest tłem, tylko głównym bohaterem. Nie próbuje się podobać, ona po prostu jest. I to wystarcza.
2: Ucho na świat w Polskim Radiu Białystok.

Majówka. To oczywiście czas aktywności sportowej Polaków. Spacer do lodówki, sprint do grilla w wersji bardziej zaawansowanej, slalom między ogrodowym fotelem a leżakiem. Są też konkurencje zespołowe. Podaj keczup, dorzuć węgla i klasyczne kto pilnuje kiełbasek. Forma różna, zaangażowanie zdecydowanie wysokie. A jeśli ktoś chce sprawdzić, jak wygląda sport w wersji profesjonalnej, wyniki rozgrywek i mecze już za kilka chwil po wiadomościach Polskiego Radia Białystok o 17:00, które za 10 minut.

0: Reklama.
1: Obudź w sobie smoka. Nowe miejsce na mapie Białego Stoku. Smocza Arena to przestrzeń dla aktywnej rozrywki dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Gotowy na przygodę? Otwarcie 9 maja. Białystok, ulica Jaśminowa 73. Smoczaarena.pl.
2: 40 lat odwagi, 9 dni różnorodności. Dni sztuki współczesnej w Białymstoku. Od 16 do 24 maja postaw na radykalną empatię. Zobacz spektakle i performanse, które nie boją się trudnych pytań. Czekają na Ciebie także koncerty, wystawa Silent Disco i wyjątkowe spotkania. Na scenie m.in. Maja Ostaszewska, Bartosz Bielenia, Robert Więckiewicz i Mateusz Janicki. To barometr czasów odbity w sztuce. Poczuj to i bądź częścią doświadczenia. Program bok.białystok.pl. Dni sztuki współczesnej. Tutaj sztuka ma głos.
3: Zielono i smacznie. Jarmark na targowisku miejskim Kawaleryjska. Od 30 do 31 maja od 8. Szeroki asortyment, sprawdzeni wystawcy, wyjątkowa atmosfera. A od 10 moc atrakcji dla najmłodszych. Na jarmark zaprasza prezydent Białego Stoku Tadeusz Truskolaski.
4: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
0: To była reklama.
5: Jest 17, a teraz mamy najnowsze wiadomości Polskiego Radia Białystok, które przygotowała dla nas Katarzyna Kozłowska.
6: Zgromadzeni pod dębem Wolności Suwalczanie świętowali rocznicę uchwalenia Konstytucji. Na orbicie okołoziemskiej umieszczono satelitę firmy ISAI dla polskiego wojska. Kolejni polscy księża muszą już w maju opuścić Białoruś. Mszą świętą, salwą honorową i złożeniem kwiatów pod dębem Wolności Suwalczanie uczcili 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. W Miejskim Parku przedstawiciele władz państwowych, samorządowcy, służby mundurowe oraz mieszkańcy zgromadzili się, aby wspólnie celebrować jedno z najważniejszych dla Polaków świąt państwowych.
7: Oczywiście flaga dla mnie to jest taka nasza polskość, takie my w sercu.
8: Nasz syn jest w wojsku i za to przyszliśmy tak rodzinnie, żeby uczestniczyć.
9: Nasz liczny udział w uroczystościach dla uczczenia Konstytucji 3 majowej.
10: Prezydent Suwałk Czesław Rynkiewicz
9: świadczy, że los naszej ojczyzny nie jest nam obojętny.
11: To dla mnie niezwykły zaszczyt i honor, że mogę być z Państwem tutaj.
10: Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
11: W tym wyjątkowym dniu i w wyjątkowym miejscu.
12: Dziś oddajemy hołd naszym przodkom, którzy pracowali na rzecz rozwoju ojczyzny.
10: Poseł Jacek Niedźwiecki.
12: Żyjemy w wolnym kraju, lecz nadal spoczywa na nas odpowiedzialność za jego przyszłość.
13: Pod flagą biało-czerwoną powinniśmy się wszyscy jednoczyć i każdemu starczy miejsca.
10: Poseł Jarosław Zieliński.
13: Bo Polska to my. Niech żyje wolna, niepodległa i bezpieczna najjaśniejsza Rzeczpospolita.
6: Właśnie teraz na zakończenie obchodów w Suwalskim Ośrodku Kultury rozpoczyna się koncert zespołu Sock Band Majowa Jutrzenka nad Wigrami. Polskie wojsko zyskuje nowe zdolności. Satelita firmy ISAI dla polskiego wojska pomyślnie umieszczono na orbicie okołoziemskiej. To czwarty satelita, którym będzie dysponowało wojsko, mówił w Krakowie wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
14: To są bardzo ważne satelity i ważny sprzęt. To są satelity monochromatyczne, pozwalające obrazować niezależnie od pory dnia i od warunków atmosferycznych z bardzo dużą dokładnością. Już część z nich w przestrzeni kosmicznej, kolejne w następnych tygodniach i miesiącach. 15 maja firma ISAI powinna przekazać wszystkie zdolności operacyjne, na które się umówiliśmy. Zobaczcie, w ciągu roku technologia może trafić do polskiego wojska. To jest gigantyczny przełom.
6: W sumie polskie wojsko będzie miało do dyspozycji 9 satelitów. Trzej polscy księża muszą już w maju opuścić Białoruś. To polscy kapłani posługujący od wielu lat w diecezji witebskiej, którzy otrzymali odmowę przedłużenia zezwoleń na dalszą pracę duszpasterską, informuje portal znadniemna.pl. Jest wśród nich salwatorianin, proboszcz parafii i kustosz diecezjalnego sanktuarium Matki Bożej Królowej Jezior w Brasławiu, ksiądz Stanisław Mrzygut. Ograniczanie obecności polskiego duchowieństwa obserwowane jest od miesięcy. Wcześniej dwóch kapłanów z Polski musiało opuścić diecezję pińską. To jeden z najstarszych zabytków Białegostoku. Teraz będzie częściej otwarty dla zwiedzających. Stary kościół Farny przy katedrze można odwiedzać przez kilka godzin od poniedziałku do soboty. Świątynia powstała na początku XVII wieku. Obecna bazylika katedralna powstała dużo później jako przybudówka do małej fary. Mały kościółek przetrwał kilka wieków. II wojnę światową w miesiącach letnich udostępniamy go wszystkim zainteresowanym, mówi proboszcz parafii katedralnej ksiądz Jarosław Grzegorczyk.
15: To jest ogromne i piękne dziedzictwo naszej parafii katedralnej całego Białegostoku, tak naprawdę stary kościół Farny. Dlatego warto tam zajrzeć, pomodlić się, bo wcześniej były nabożeństwa, wtedy był otwarty, a myślę, że też wielu białostoczan chciałoby zajrzeć, zobaczyć w środku, jak wygląda.
6: Świątynia, choć niewielka, ma ogromną wartość historyczną, dodaje ksiądz Grzegorczyk.
15: To jest przepiękny kościół barokowy. Mecenasem, odnowicielem tego kościoła jest Jan Klemens Branicki, Izabela Branicka. Kościół, który ma ponad 400 lat. Są krypty na dole. No jest piękny ołtarz, Niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Gdyby te mury umiały mówić, to by mogły powiedzieć historię wielu pokoleń, wielu wydarzeń dotyczących całego naszego miasta.
6: Niestety zwiedzający nie będą mogli obejrzeć krypt w starym kościele, gdzie pochowani są Branicy oraz miejscowi biskupi. Pomieszczenia pilnie czekają na remont instalacji elektrycznej. Stary kościół Farny można oglądać od poniedziałku do piątku od 14 do 18, w soboty od 8.30 do 12.30. Msze święte w starym kościele odprawiane są w niedzielę o 11. To były wiadomości Polskiego Radia Białystok.
16: Sponsorem prognozy pogody jest AAH Development. Domy szeregowe, sielskie błonie w Klepaczach. aah-development.pl.
5: A pogoda wciąż trzyma poziom idealnej majówki. Do wieczora w województwie podlęskim słonecznie albo niemal bezchmurnie z temperaturą od 24 do 26 stopni. Wiatr spokojny, więc nie przeszkadza w spacerach ani grillowaniu. W nocy nadal pogodnie od 9 do 12 stopni tym razem, czyli wieczór można spokojnie przedłużyć. I fajnie byłoby wydłużyć wolne na kolejny dzień, bo w poniedziałek równie piękna pogoda.
16: Sponsorem prognozy pogody jest AAH Development. Domy szeregowe, sielskie błonie w Klepaczach. aah-development.pl.
5: 5 po 17 o tej porze tradycyjnie sport. Dzisiaj Jerzy Kułakowski.
17: Znamy pierwszego spadkowicza z piłkarskiej ekstraklasy. Na trzy kolejki przed końcem szans na utrzymanie nie ma już Termalika Niedziecza, która przegrała na wyjeździe z GKS-em Katowice 1-5. Drużyna z Katowic awansowała dzięki wygranej na trzecie miejsce w tabeli kosztem Jagiellonii Białystok. Zakończyło się także spotkanie w Lubinie, gdzie Zagłębie zremisowało z Krakowią 0-0, a za 25 minut Pogoń Szczecin podejmie Wisłę Płock. W tej kolejce Jagiellonia zagra na wyjeździe z Rakowem Częstochowa, ale z uwagi na udział Rakowa w wczorajszym finale Pucharu Polski mecz odbędzie się 13 maja. W trzeciej lidze piłkarskiej ŁKS Łomża podejmuje prowadzącą w tabeli Legię II Warszawa. Na początku drugiej połowy gospodarze prowadzą 1-0 do przerwy bramka Huberta Antkowiaka. Jeśli ŁKS wygra, zbliży się na jeden punkt do Warty Sieradz, która zajmuje drugie miejsce, dające prawo gry w barażu o awans. Siatkarki TPS-u Bielsk Podlaski zwycięstwem zakończyły grę w turnieju półfinałowym o awans do pierwszej ligi. W hali w Pajęcznie pokonały Energetyka Poznań 3-2. Zajęły trzecie miejsce, no ale odpadły z dalszej rywalizacji, a do turnieju finałowego awansowały KS Pajęczno i KS Sędziszów Małopolski. Judoka Jakub Sordyl wygrał zawody z cyklu Grand Slam w Dushanbe w finale kategorii 100 plus 100 kg. Pokonał Rosjanina Bisłana Katamardowa. Szansy na brąz w wadze 78 kg nie wykorzystała Polka. Przegrała z Chinką Xinan Niu. O, tak się nazywa zawodniczka z Chin. Siatkarze plażowi Michał Bryl i Bartosz Łosiak awansowali do finału turnieju Beach Pro Tour Elite w Brazylii. W meczu półfinałowym wygrali 2-0 z łotewską paru Martins Plawins i Krystian Sfokeroc. Katarzyna Niewiadoma zajęła czwarte miejsce na mecie pierwszego etapu kolarskiego wyścigu kobiet Vuelta Espania. Wygrała Szwajcarka Noemi Ryk przed Belgijką Lotte Kopecki i Niemką Franciską Koch. Sukcesem Katarzyny Kawy zakończył się tenisowy turniej WTA w chińskim Huzhou, a w finale pokonała Słowenkę Weronikę Rijavec w setach 6-0 i 6-4. Koszykarze Philadelphia 76ers awansowali do półfinału konferencji wschodniej ligi NBA. Minionej nocy pokonali na wyjeździe Boston Celtics 109-100, no i w play-off zwyciężyli 4-3. O finał 76 na wschodzie zagrają z New York Knicks. Teraz to wszystko ze sportu po 19:00 tradycyjnie w niedzielę, blisko godzinny sportowy wieczór.
1: Niedzielna lekkość bytu. Polskim Radiu Białystok.
5: No to zaczynamy kolejną godzinę wyjątkowo udanej majówki. 3 maja zobowiązuje, więc dzisiaj gramy wyłącznie po polsku i sięgamy po utwory, które zna właściwie każdy, nawet jeśli czasami nie chce się do tego przyznać. Będzie trochę śpiewania pod nosem, a jak teraz właśnie koniec, elektryczne gitary, trochę wspomnień i sporo dobrej energii. I to już.
18: To już.

0: malarstwie, pisania o sztuce, studiów i czasem niespodzianych odkryć.
1: Od młodości miałam wrażenie, że ja mam jakieś podwójne życie, że może to jest nienormalne czy coś takiego, bo z jednej strony robiłem daleko posunięte studia z natury, naturalistyczne, z drugiej strony rzeczy z widzenia. To jest z tego, że widziałam człowieka, który wszedł do pokoju, czy wyszedł z pokoju, czy zobaczyłem go w metrze, czy w tramwaju i tak dalej. I to miało zupełnie inne pismo.
2: Malował wszędzie. W domu i podczas wakacyjnych wyjazdów, które niewiele miały wspólnego z wakacyjnym odpoczynkiem. Tylko służyły intensywnej pracy w plenerze. Tak właśnie sam nazywał swoją pracę. Była rozpięta między piłowanie i błysk. Krótkotrwałe festyny, chwile. Lecz z tych chwil powstały setki obrazów.
1: Wszystko, co robię, robię na podstawie notatki, którą robię parę sekund. Jak ja zaczynam ją malować na płótnie, to chodzi o to, żeby to się działo, żeby to było formą, a żeby to nie było tylko impresjonizmem.
2: Pracując przy sztalugach, Czapski ocierał się o ciemne i burzliwe żywioły. Borykał się z nimi, próbował je pokonać. Pomyśleć, że zdarzali się ludzie, którzy tego zupełnie nie widzieli, których Czapski wręcz drażnił swoją domniemaną anielskością, przesadzoną dobrocią.
1: Mój brak wychowania był tym, że ja jeszcze nie widziałem nawet, żeby człowieka mógł uderzyć, bo żyłem w tak spokojnym i szczęśliwym naszym majątku, gdzie i ze służbą, i z robotnikami były bliskie stosunki i zupełnie nie było myśli o tym.
2: Wiele popołudni spędził ze swoimi gośćmi, pijąc kawę, do której wrzucał 6 kostek cukru. Sąd obradował codziennie. Codziennie odbywały się narady. Sędzia Czapski wysłuchiwał świadków. Zdarzało się, mogło się zdarzyć, że płakał, oburzał się, entuzjazmował. Był obdarzony niezwykłą zdolnością empatii, lecz nie śpieszył się z wydaniem wyroku. Przesuwał na później, na jutro, na pojutrze moment decyzji. Aż wreszcie stracił siły i wyrok nie został wypowiedziany.
1: Muszę dziś powiedzieć, że jeżeli mam ciężkie chwile, gdzie nie wiem, co zdecydować, zawsze myślę o tych 3 miesiącach na froncie. Mnie się wydaje, że jeżeli jako krystalizacja charakteru, gdzie jest poczucie odpowiedzialności nie za siebie, ale za życie innych, jednocześnie, gdzie każdy gest może spowodować śmierć, stwarza taki straszny nacisk, że naprawdę wtedy dopiero człowiek się krystalizuje.
2: Jeżeli używam metafory sędziego, to także dlatego, że z całą pewnością Czapski był jednym z owych 36 sprawiedliwych, w których czujny pobyt na ziemi wierzą hasydzi.
0: Czasu nie można sądzić. Czas wymyka się siecią sprawiedliwości. Płynie naprzód, pragnie zmiany. A dlaczego malarz ma sądzić świat? Skąd ta niesłychana pretensja? Kto pozwolił staremu emigrantowi mieszkającemu w podparyskim Maison Lafitte osądzać całość bytu?
2: Był jeszcze jeden motyw natury biograficznej, który niczego co prawda nie rozstrzygał, do niczego nie zmuszał, niczego nie determinował, a jednak nie mógł nie oddziaływać na wyobraźnię i Czapskiego, i jego przyjaciół. Otóż ocalał on w sposób tajemniczy, cudowny, w każdym razie

0: niewyjaśnione.
1: W 1939 roku byłem tak znowu optymistycznie nastawiony, naiwnie i dziecinnie, że po prostu nie mogłem wyobrazić sobie, że była wojna. Zawsze mi się wydawało, że coś tam się musi poprawić w ostatniej chwili, że takie okropieństwo to nie może się stać. I co? I dzięki temu jeszcze 2 tygodnie przed wojną malowałem, także czasu nie traciłem.
0: We wrześniu 1939 roku Czapski, zmobilizowany w stopniu kapitana, dostał się do niewoli sowieckiej, a nie niemieckiej. Czapski ocalał i zgodnie z przedziwną logiką swego życia znalazł się wraz z innymi rozbitkami w obozie w Gryjazowcu, gdzie wygłosił serię wykładów o dziele Marcela Prusta. Życie Czapskiego stało się znakiem sprzeczności. Ten pogodny i spokojny malarz i pisarz. Nawet w samym centrum archipelagu Gułag zajmował się Prustem.
1: Myśmy tam siedzieli przez rok, a potem jak naraz zaczęli nas wyciągać, przecież nas było 4000, a ja byłem jeden z 78, który nie został zamordowany. Także dlaczego mnie nie wysyłali? Ja się czułem strasznie skrzywdzony, bo ciągłe wersje puszczano sekretne, że nas posyłają przez Rumunię do Grecji. To znaczyło, że z Grecji nas chytry Stalin wysyła do Francji, żeby Francja się biła z Hitlerem. W nocy nas budziono, pytano, kto mówi po rumuńsku i kto mówi po grecku. Starobielsk nie zginął w Katyniu. To zawsze trzeba pamiętać, że nie było Katynia, ale były Katynie.
0: Może najniezwyklejszym momentem jego życia, przynajmniej w porządku zewnętrznym, epickim, była misja powierzona mu przez generała Andersa. Przez kilka miesięcy Czapski jeździł po Rosji i rozmawiał z generałami NKWD, pytając ich o losy kilkunastu tysięcy oficerów. Kruchy, szczupły. Dwumetrowy Czapski, malarz i eseista, wielbiciel Norwida i Cezana, spoglądał w kwadratowe czaszki notabli stalinowskiej policji.
1: To było tak, że generał Anders do nas przyjechał i mnie naznaczono jako oficera, który przyjmował spływających wtedy żołnierzy z obozów. I ja każdego pytałem i każdy przychodził z listą Polaków, którzy jeszcze w obozach zostali, błagając, żeby ich ratować. A ja byłem tak zarozumiały, że ja sobie mówiłem, że jeżeli mnie się udało trafić do Stasowej w 20 roku, to teraz ja trafię jako delegat przyznanego wojska, do samego Stalina trafię. I tu znowu była naiwność.
0: Oni oczywiście wiedzieli, co się stało z polskimi oficerami.
1: To była szklana ściana. Pozory rozmowy, pozory grzeczności, ale nic mi nie powiedziano.
0: Przypuszczam, że dla tysięcy czytelników w Polsce Czapski jest wciąż bardziej świadkiem Katynia niż malarzem i eseistą.
1: I Anders tak siedział, powiedział, wiesz, ja uważam, że oni wszyscy zginęli. To mnie zatkało i ja już od tego czasu naturalnie myślałem inaczej.
0: Czuł, że powinien spłacić dług wobec ludzi, których spotkał. Wobec koszmaru Katynia. Wobec kolegów oficerów. Dlatego napisał Na nieludzkiej ziemi. Traktat o bezsilności człowieka dobrej woli wobec gigantycznej organizacji zbrodniczego państwa. Jest to wielka opowieść. Książka, która jest portretem zła i równocześnie poszukiwaniem śladów człowieczeństwa licznych na sowieckiej pustyni.
1: Kiedy mówię na nieludzkiej ziemi, zawsze chcę dodać, że ta nieludzka ziemia to jest Rosja sowiecka, że nie straciłem zupełnie moich kontaktów i moich przyjaźni z Rosjanami prawdziwymi, którzy dziś razem z nami są przeciw tej sowieckiej Rosji. I kiedy w uproszczeniu niektórzy mówią, ach, ta Rosja straszna, zapominają, że są dwie Rosje. I o to mi zawsze chodzi, żeby to naznaczyć.
0: Powojenny Czapski jest anarchistą malarstwa i anarchistą Paryża. Obrazy Czapskiego są obrazami emigranta, który widzi Paryż i jego mieszkańców w sposób dziki, ukośny, niespodziewany, anarchiczny. Iść przez Paryż tak, jak idzie paryski adwokat, niosący na lewym ramieniu togę obszytą zieloną wstążką, i iść przez Paryż, jak idzie emigrant, to są dwie różne rzeczy.
1: Proszę pana, żebym ja miał własne auto, to by może luksusowne auta malował. Ja jeżdżę metrem i pociągiem de la banlieue. To ma swoje formy i tam mam koncert twarzy. Tak samo jak każda kawiarnia dla mnie jest wspaniałym koncertem twarzy. I mnie w ogóle nie zauważają. Ja mógłbym na głowie chodzić, by mnie nie zauważyli. I z tego powodu ja 20 lat chodzę do tej samej kawiarni, nikt nie wie, że ja maluję.
0: Żeby zrozumieć Czapskiego, trzeba go zobaczyć jednocześnie na zebraniu emigracyjnym, gdy mówi o Katyniu i to mówi w sposób naturalny, zwyczajny, nie ulegając potrzebom retoryki politycznej. I na spacerze, na paryskiej ulicy nad Sekwaną. A jednak nie było dwóch Czapskich, różnych, sprzecznych. Jego czystość wewnętrzna sprawiała, iż przeciwieństwa łączyły się nieomal harmonijnie. Dyskrecja, ale i dobroć. Był także najprościej człowiekiem bardzo dobrym, który miał przyjaciół nie tylko po to, żeby z nimi rozmawiać, ale może głównie po to, żeby im pomagać w razie potrzeby.
2: Zapis w dzienniku 14 stycznia 1983 roku. Dziś ma przyjść do mnie Zagajewski, poeta, wrażliwy poeta, więc i radość, i zaszczyt, że chce mnie odwiedzić. To wszystko jest dla mnie drogocenne, ale czy mnie na to już stać? Wiązać te stosunki coraz to nowe i dzięki temu dożywać, kiedy moja robota wymaga całego wysiłku, a ja całego wysiłku jej nie daję. Nie, te wszystkie skargi to są naprawdę bezsensowne, bo powód każdej skargi jest jeden. To moje oczy.
0: Nie pozwól rozpłynąć się skupieniu. Niech nieruchomo trwa błyszcząca chwila, choć kończy się kartka i migoce płomień. Jeszcze nie dostajemy do siebie. Powoli jak ząb mądrości rośnie wiedza. Jeszcze wysoko na białych drzwiach zakarbowany wzrost człowieka. Z daleka słychać trąbki wesoły głos i zwiniętą jak śpiący kot piosenkę. To co mija, nie w próżnię się obraca. Wciąż nowy węgiel rzuca w ogień palacz. Nie pozwól rozpłynąć się skupieniu. W suchym, twardym materiale prawdę masz utrwalić.
2: Chciałem tylko powiedzieć i podziękować. Dotknąłem do pana tomiku. Ja się boję wierszy, których nie znam. Zawsze się boję, że ich nie zrozumiem. I parę pańskich wierszy było dla mnie nagłym szokiem. Ja już wiem, kto pan jest. Chciałbym na zawsze zapamiętać i kotwicę, i to skupienie, któremu nie dać się rozpłynąć, i tę wolę suchego, twardego materiału. Co za tajemnica tkwi w nagłym, poetyckim przekazie. Pan jest trochę Niemiec. Mam dwa takie przekazy niemieckie, które mam zawsze przy sobie. Oczywiście niektórzy muszą umrzeć i rzucony jak woda z klifu na klif. Ja nie znam ani Hoffmannstala, ani Hölderlina. Tak samo nie znam, jak pana nie znam. I pan mi dał nagle takie samo wzruszenie, że płaczę. Dziękuję panu.
0: Drogi panie, list pański sprawił mi wielką radość, tak wielką, że nawet nie potrafiłem natychmiast odpisać. To tak, jakbym chciał nacieszyć się pańskimi słowami. Nie będę pisał, jak bardzo pańską pracę i wrażliwość podziwiam, bo pewnie domyśla się pan, że tak właśnie jest i że dlatego pański list był dla mnie tak ważny. Rzeczywiście trochę jestem Niemcem, jak pan napisał, to znaczy pociąga mnie ten kąt, pod jakim niemiecka poezja obserwuje świat. Jak na autora słowiańskiego jestem trochę suchy i chłodny, ale bezustannie śledzę w sobie presję słowiańskich klimatów i czuję, że granica między tymi dwoma żywiołami przebiega przez mój umysł. Jaka to radość wywołać w kimś takim jak pan, prawdziwe wzruszenie.
2: Kochany Adamie, mam zwykle bardzo późne reakcje i byłem zaskoczony twoją propozycją wydania tomu twoich poezji z moimi rysunkami. Przyznam się, że sam się nie orientowałem, jak mnie to zbulwersowało. Nazywam więcej niż z przyjemnością perspektywę tego skromnego udziału w twoim tomie i myślę o tym bardzo na serio. Nie mam żadnego zapasu moich rysunków poza dziennikiem, który ma już dobrze ponad 250 tomów, gdzie sporo rysunków wklejałem, ale i coraz to wyrywałem, oddając na wystawy czy darowując. Niemniej jest tam jeszcze chyba z paręset rysunków, niestety przeważnie nieskończonych czy złych. Chcę się do twojego powrotu przygotować, przeglądając moje dzienniki, w których nie ja, a ty będziesz musiał zrobić wybór. Twój Józef Czapski. Postscriptum. Już dawno stwierdziłem, że człowiek do człowieka może się zbliżyć prawie wyłącznie, jeżeli go zwiąże choć parę dni wspólnej pracy. Bardzo pragnę zbliżyć się do ciebie.
0: Noc. Ponieważ tylko umarłeś, Na pewno się spotkamy. Będziesz miał zawsze 9 lat. Jak wtedy, gdy widziałem cię po raz ostatni w górach. Był sierpień, późne popołudnie, dojrzałe i tak czyste, że liście czereśni nie poruszały się wcale i milczały łodygi traw. Jeżyny były już czarne i pękały w ustach. W ich słodkim soku kryła się pamięć wiosny i lata. Burze zostały zapamiętane i poranki, i lot z Kowronka. Biegłeś przed nami, śmiejąc się, i wiedziałeś, że tuż za tobą idzie nasza czułość, lekko jak oddech śpiących. W pewnej chwili zniknąłeś za drzewami, w cieniu świerków. Tam był już wieczór i chłód, w cieniu świerków zielonym. A my staliśmy jeszcze w promieniach zachodzącego słońca i pytaliśmy, gdzie jesteś? Bez niepokoju. Byliśmy przecież tak blisko siebie. Dzieliły nas tylko gwizdy sennych ptaków i namioty splątanych gałęzi. Noc szła ku górze powoli, korytarzami, tunelami. Noc szła przez dzień.
2: Drogi Adamie, posyłam ci moje nieczytelne bazgroty, które z czystym sumieniem możesz wyrzucić do kosza, nie czytając. Ja już nie pamiętam, co tam pisałem, ale chciałbym, żebyś wiedział, jakie przeżycia mi dałeś, które nie mogąc nikomu podyktować, chciałem ci wyrazić, choć nieczytelnie. Dołączony list wcześniejszy. Po godzinach z tobą chcę ci coś wyrazić z tą samą bezsilnością, jak twój młody poeta z Düsseldorfu. Każde słowo, które mi się nasuwa, zdaje mi się na śmierć zszargane. Jakbyś ty te same zwykłe słowa przemienił i na nowo mi przyniósł trawy, drzewa od wewnątrz i ten wiersz ostatni, o którym nie mogę mówić, a chciałbym z tobą płakać. On odszedł i będzie miał zawsze 9 lat. I płaczę. Samą głosu nie mam, ale płaczę nad chłopaczkiem, który zawsze będzie miał 9 lat. Dziękuję ci. Posyłam ci, co dla mnie nieczytelne, a dla ciebie znak tylko, czym była godzina twoich słów.
0: Jest u niego namiętny ton poszukiwania prawdy. Prawie naiwny, ale właśnie prawie naiwny. Nigdy nie całkiem naiwny. Prawie naiwna wierność. Prawie naiwne poszukiwanie. Nigdy nie staczające się w wulgarną, pospolitą naiwność, którą wykazuje nie jeden pozbawiony dyscypliny wewnętrznej tradycjonalista. Dla Czapskiego owa prawie naiwność była ścieżką, która wiodła go niezawodnie przez zmienne mody i kaprysy awangardy plastycznej, przez sceptycyzmy i podejrzliwości europejskiego rozumu. Pokazać, kim był Józio i kim był Czapski. Nie ma tu żadnego rozdwojenia, ale jest niuans różnicy. Czapski to ktoś, kogo można poznać z jego dzieł, książek i obrazów, a także z historii jego życia. Po śmierci Czapskiego jego płótna i napisane przezeń teksty trwają spokojnie w galeriach, muzeach, prywatnych kolekcjach i bibliotekach. Tak spokojnie, jakby nic nie wiedziały o zgonie swego twórcy. Natomiast człowieczeństwo Józia zniknęło z powierzchni ziemi raz na zawsze. Zniknęła jego dwumetrowa sylwetka, lekko przygarbiona.
2: Nadal uczucie tępości. Udaje, że żyje. Wizyta Adama nie może być milsza, ale i ona mnie zmęczyła. Na jego słowa o cierpieniu, na jego wiersz okrutny, na spacer z nim uciążliwy, bo tak męczy mnie chodzenie. Zareagowałem źle, starszo, z trzaskiem moich sztucznych zębów.
0: Okrutny. Józefowi Czapskiemu. W parku Saint-Cloud śpiewały ptaki. Byłem sam w rozległym, narcystycznym, patrzącym na Paryż parku. Myślałem o twoich słowach. Świat jest okrutny. Pożera się nawzajem. Jest okrutny. Okrutny. Krążyłem po parku Saint-Cloud, idąc zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Przechodziłem pod nagimi gałęziami kasztanów. Pozdrawiałem ciemne cedry. Słyszałem, jak trzaskały sosnowe szyszki, otwierane przez sikorki i wróble. W parku nie było wielkich drapieżników, jeśli nie liczyć czasu, który przebierał się z zimy w zieloną wiosnę i przez moment był odsłonięty jak aktor, zrzucający tunikę w chłodnej garderobie. Jest okrutny, myślałem. Jest zabójcą tolerowanym przez policję i przez księży. I nawet ty jesteś dla niego wyrozumiały, skoro uczyniłeś go głównym bohaterem twoich płócień. Czyżby istniał wybór? Inny, delikatniejszy, lepszy świat. Piękniejsze drzewa, cedry o jeszcze ciemniejszych szpilkach. Święta jeszcze wspanialsze. Chwile zamyślenia, prowadzące prosto do sedna wiedzy. Dobry i łagodny czas, oddający nam tych, których straciliśmy na zawsze. I nas samych, niewinnych i młodych. Niebo różowe, związane wstążkami obłoków. Brązowe mury więzień, szpitali i sądów. Korytarze płaczu, niekończące się nigdy. Chwile zamyślenia, rwące się, zagrożone lękiem, niepokojem i zdradą. Krążyłem po parku Saint-Cloud coraz szybciej. Skończyła się zima. Wiosna jeszcze nie przyszła. W pustym, opuszczonym przez monarchę parku powtarzałem słowo okrutny wiele razy. Słuchały mnie ptaki i jaszczurki. Spoza mgieł wyszło białe słońce i przeszył mnie ostry harpun zachwytu.
2: Drogi, sekretarka moja znowu wyfrunęła i ryzykuje napisać ci na ślepo to, co mi ucieknie, jeżeli nie napiszę zaraz. Moja tempość pierwszej reakcji na wiersz czy prozę zamienia się w jakiś entuzjazm po drugim czy trzecim czytaniu. Wysłuchawszy wczoraj wieczór, chciałem powiedzieć Hosanna. Z taką siłą trafił we mnie wiersz okrutny. Wszystko to, co napisałeś, jest dla mnie więcej niż czystą literaturą. Jest posłaniem od brata. To wszystko jest w wymiarze, który mi się ujawnił po trzecim, czwartym czytaniu. I naturalnie wszystkie te ptaszki i drzewa w królewskim ogrodzie są nie odpowiedzią, a strumieniem potężnym, równoległym. Zrozum, że ja dotychczas jestem półanalfabetą, któremu teraz ty odkrywasz inny świat, więc musisz wybaczyć, jakby wam zupełnie głuchy. Twój Józef. U mnie nic nowego. Ślepnę, ale jeszcze maluję. Kocham ciebie, Józef. Jutro Wielkanoc. Niech będzie w nas radość.
0: Jego malarstwo jest inne od wszystkich pozostałych. W niektórych obrazach widać ślady pewnej niezgrabności, jakby Czapski był malarzem niedzielnym, jakby odrzucał doskonałość profesjonalizmu, tak jak w sławnym już autoportrecie w Łazience, gdzie nie widzimy twarzy malarza, a jednak jest on na tym płótnie obecny. Nie ma tu doskonałości profesjonalizmu i zapewne wielu wielbicieli tego malarstwa nie może zapomnieć tego, co wyznał kiedyś Czapski, że jego koledzy z Komitetu Paryskiego wielokrotnie mu powtarzali: ty jesteś najmniej utalentowany z nas wszystkich. I z tego rzekomego minimum talentu Czapski wyciągnął maksimum ekspresji. W niektórych obrazach wyczuwa się tę walkę o wyraz. Ale z kolei doskonałość rysunków utrwalonych na kartach dzienników przeczy diagnozie kapistów.
1: Ja byłem najmniej wykształcony. Ja siedziałem w muzyce, ja siedziałem w Dostojewskim, w literaturze i byłem zupełnie surowy. Ja byłem tam pożyteczny, bo mówiłem po francusku, bo miałem towarzyskie stosunki i na to, żeby wyciągnąć i te pieniądze i tak dalej. Ale mnie za malarza właściwie naprawdę moi koledzy uznali koło 30 roku.
0: Stary malarz. Stary malarz stoi pod oknem pracowni, tam, gdzie leżą pędzle i farby. Poeci czekają na natchnienie, ale malarza atakują przedmioty i twarze. Przychodzą i krzyczą. Jednak ich kontury stały się niewyraźne, zatarte. Przedmioty oślepły, zamilkły. Stary malarz czuje już tylko niejasną falę światła, pragnienie kształtu i wie, że nawet teraz może się jeszcze pojawić gorzka radość nieodróżniania.
2: Namęczyłem się, pisząc kaligraficznie do Adama i nieodczytany zupełnie, więc już kaligraficznie pisząc jestem nieczytelny. Jak żyć? Pal licho, będę przecie pisał, choć nieczytelnie, ale muszę pisać. Ale jak żyć, kiedy czasu zatrzymać się nie dam? Piszę zupełnie prawie na ślepo.
0: Na stoliku nocnym trzymał książki Simon Weil i Stanisława Brzozowskiego. Dwojga szalonych, młodo zmarłych pisarzy, którzy wiedzieli. Potrzebował stałej obecności myślicieli, którzy sądzili, iż poznali prawdę, ponieważ on sam nic nie wiedział. Nie wiem Czapskiego było sednem jego życia duchowego, jego długiego pielgrzymowania.
2: Zagajewski. Jego wewnętrzna cisza po jakiemuś błogosławi.
0: To gorące nie wiem było motorem jego poszukiwań. I także, chociaż nie chodziło tu o żaden świadomy zabieg psychotechniczny, gwarantem wiecznej młodości, niegasnącego entuzjazmu, ale jednocześnie owemu niezłomnemu nie wiem towarzyszyło równie zdecydowane wiem etyczne. Nic nie wiedzieć w rzeczach abstrakcyjnych, za to nie wahać się ani chwili tam, gdzie trzeba pomóc cierpiącym. Miał wielu przyjaciół, którzy kochali go i podziwiali bez reszty. Aż do samego końca. W gruncie rzeczy jednak był człowiekiem samotnym. Był moim przyjacielem. I mistrzem. Mistrzem mojej niewiedzy. Ile pracowitości, ile serdeczności. Żal mi, że już go nie będzie. Artysty i erudyty i zarazem kogoś, kto 90-letni na wiadomość o sukcesie bliskiej mu osoby mówił.
2: Wiesz, z radości skakałem na łóżku, jak szczupak.
0: W słuchowisku z radości skakałem jak szczupak na podstawie książki Adama Zagajewskiego Najwyższy człowiek świata wystąpili Józef Czapski, Stanisław Brudny, Adam Zagajewski, Adam Woronowicz. Muzyka Włodek Pawlik. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. W słuchowisku wykorzystano fragmenty wywiadów Józefa Czapskiego dla Radia Wolna Europa. Adaptacja i reżyseria Aleksandra Głogowska. Projekt zrealizowany we współpracy z Narodowym Centrum Kultury i dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

0: Reklama. Obudź w sobie smoka. Nowe miejsce na mapie Białego Stoku. Smocza Arena to przestrzeń dla aktywnej rozrywki dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Gotowy na przygodę? Otwarcie 9 maja. Białystok, ulica Jaśminowa 73. Smoczaarena.pl. To była reklama.
1: Minęło 19. Wiadomości w Polskim Radiu Białystok. Aneta Gała-Burda. O wspólnej odpowiedzialności za przyszłość kraju mówiono podczas łomczyńskich obchodów Święta Konstytucji 3 maja. Białostoccy rolkarze oficjalnie otworzyli sezon. Kilkaset osób wyjechało na ulicę na pierwszy w tym roku wieczorny przejazd. Rośnie liczba zakażeń żółtaczką pokarmową. Od początku roku zarejestrowano już blisko 500 zachorowań. Na sportowo, kulturalnie i na oficjalnych uroczystościach w ten sposób mieszkańcy regionu świętują 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. O solidarności społecznej, współdziałaniu i wspólnej odpowiedzialności za przyszłość kraju mówiono podczas łomżyńskich obchodów. Był też apel pamięci, salwa honorowa i złożenie kwiatów pod pomnikiem żołnierzy 33. Pułku Piechoty.
2: Stajemy do uroczystego apelu pamięci, aby złożyć hołd jej twórcom oraz wszystkim, którzy do końca bronili jej ideałów.
3: Konstytucja 3 maja, chociaż istniała krótko, echo konstytucji dotarł także do Łomży.
4: Historyk Krzysztof Sychowicz.
3: 1 września 1791 roku na rynku w Łomży odbyło się uroczyste zaprzysiężenie konstytucji, w którym uczestniczyły władze ówczesnej Łomży i elita miasta i regionu. Prawo o miastach to jest także między innymi zamiana w Łomży burmistrza na prezydenta.
2: Wołam najwierniejszych synów narodu polskiego, reformatorów Rzeczypospolitej, którzy upadającą ojczyznę przywracali do dawnej potęgi i chwały. Do apelu!
5: Cześć i pamięci!
6: To jest część naszej historii, tradycji. Żałuję, że młodych jest mało, ale starzy też muszą trwać.
1: W Suwałkach główne wydarzenia związane ze Świętem Narodowym zorganizowano pod dębem wolności w Białymstoku, natomiast przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego na rynku Kościuszki. By uczcić Święto Konstytucji 3 maja i rozpocząć oficjalnie letni cykl, na ulicę Białego Stoku wyjechali też wieczorem rolkarze. To już 11 sezon Night Skating Białystok.
7: Z utęsknieniem czekaliśmy na te lato, kiedy się zaczną jazdy na rolkach.
8: Fajna muzyczka jest, się spotykacie ze znajomymi, to wspomnienia.
9: Fajna akcja, dużo ludzi też tutaj przychodzi. Zawsze inaczej jechać ulicą niż na przykład chodnikiem czy taką kostką.
10: Bo nie można po ulicach i to jednak fajnie tak po dłużej przestrzeni pojeżdżać.
11: Zawsze night skating jakiś miał temat w sobie, 3 maja, Święto Konstytucji, dlatego czemu nie przejazd w klimacie patriotycznym. Trasa prosta, łatwa i przyjemna, 8,5 kilometra.
0: Organizator Night Skating Białystok, Marek Wojdakowski.
11: Jedziemy głównymi ulicami Białego Stoku.
12: Fajne jest night skating, bo można swoje umiejętności podszlifować. Tu nie ma grupy wiekowej. Od maluchów po starsze osoby. Wszyscy, co umieją jeździć na rolkach.
1: To pierwsza, ale nie ostatnia okazja dla miłośników rolek na grupowy przejazd ulicami Białego Stoku. Fundacja Chodź na Rolki planuje w tym roku jeszcze 3 wieczorne jazdy. Rośnie liczba zakażeń żółtaczką pokarmową. W pierwszym kwartale tego roku zarejestrowano w Polsce już około 500 zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A. Żółtaczka typu A przenosi się głównie drogą pokarmową, ale również poprzez kontakty seksualne. W całym ubiegłym roku było prawie 1100 przypadków WZWA, czyli trzykrotnie więcej niż rok wcześniej, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Rzysiowski.
13: Pojawiają się nowe zachorowania i najbardziej nas niepokoi ten trend, czyli trzykrotny wzrost w ciągu jednego roku. To jest naprawdę dużo. Patrząc teraz na to, co się dzieje w Czechach, w Europie ogólnie, na Węgrzech, rośnie liczba osób chorych na WZWA. Konstruujemy w tej chwili raport, co z tym możemy zrobić, bo też mamy tutaj pewne grupy ryzyka, które będziemy mogli wskazać.
1: Eksperci podkreślają, że obecny wzrost zakażeń żółtaczką typu A jest związany z przenoszeniem się choroby drogą pokarmową. Dotyczy osób to w różnym wieku, dzieci, kobiet i mężczyzn. Doktor Rzysiowski zaznacza, że zakazić się można wszędzie, a choroba szybko się rozprzestrzenia.
13: To jest szczepionka, której my nie mamy w kalendarzu obowiązkowych szczepień. Nie mamy zatem odporności populacyjnej, a więc właściwie każdy z nas może zachorować i to pokazują obecne ogniska. Mamy od jednej osoby kilkanaście, nawet czasami, jeżeli to jest osoba, która ma skuteczne mechanizmy zarażania, czyli na przykład jest pracownikiem gastronomii. Wtedy razem z posiłkami rozdaje nam wirusa i niestety praktycznie chorują wszyscy, którzy spożyli taką potrawę, więc tu mamy poważne wyzwanie.
1: Profilaktyką są szczepienia, podkreślają eksperci. Obecnie przeciwko WZWA można zaszczepić się w niektórych aptekach. Teraz to wszystko. Kolejne wiadomości w Polskim Radiu Białystok o 20. W nocy temperatura minimalna od 9 do 12 stopni, w dzień miejscami na północy regionu możliwe przelotny opad deszczu. Temperatura maksymalna w dzień od 24 do 27 stopni, wiatr słaby.
0: Sportowy wieczór w Polskim Radiu Białystok.
5: 5 po 19, Jerzy Kułakowski, dobry wieczór, sportowy wieczór, podsumowanie najważniejszych wydarzeń, głównie w sporcie w naszym województwie. Będziemy mówić o awansie futsalowej Jagiellonii, powrocie do Ekstraklasy, o bardzo dobrym i wygranym i ważnym meczu trzecioligowego UKS-u Łomża. Biało-czerwoni pokonali dzisiaj lidera rezerwy Legii Warszawa 3-0. Powiemy sobie o występach siatkarek z naszego regionu, nieudana walka o brązowy medal KS Basu Białystok, no i też nieudana walka o awans do turnieju finałowego, o awans do pierwszej ligi TPS-u Bielsk-Podlaski, to z regionu. Będą także oczywiście doniesienia z kraju, z zagranicy, będzie też muzyka.

0: Sportowy wieczór w Polskim Radiu Białystok.
1: A w nim zaglądamy na boisko w Szczecinie. Tam Pogoń gra z Wisłą Płock. To jest 31. kolejka Ekstraklasy. Mamy w tej chwili 74. minutę i Portowcy prowadzą na własnym stadionie 1-0. Przypomnę, że Pogoń to najbliższy rywal Jagiellonii Białystok. Jagiellonii, która w tej kolejce, no przynajmniej na razie, ma wolne, dlatego że oczywiście swój mecz zagra z Rakowem Częstochowa na wyjeździe, tyle że zagra 13 maja. Wtedy też będzie mecz Arki Gdynia z Górnikiem Zabrze. Powód wiadomy, wczoraj oba zespoły ze Śląska, czyli Górnik i Raków, spotkały się w finale Pucharu Polski na Stadionie Narodowym w Warszawie. Górnik zwyciężył 2-0 i dzięki temu zakwalifikował się już do trzeciej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Europy. Spoglądamy, co jeszcze działo się w tej trwającej, niepełnej 31. kolejce. Otóż dzisiaj GKS Katowice pokonał Termalika Nieciecza 5-1, sam awansował na trzecie miejsce w tabeli kosztem Jagiellonii Białystok i de facto zdegradował Termalika Nieciecza. Oczywiście Termalika zdegradowała się sama, nie wygrywając, nie zdobywając punktów wcześniej. No, mamy zmianę wyników w Szczecinie. 2-0 już prowadzi Pogoń w meczu z Wisłą Płock. A więc pierwszy spadkowicz w tym sezonie już jest znany, to Termalika Nieciecza. Poza tym w meczach, które już się odbyły, zakończyły, Korona Kielce zremisowała z Piastem Gliwice 1-1. Legia Warszawa po dramatycznym boju w doliczonym czasie, a właściwie to w ostatniej akcji meczu, pokonała Widzew Łódź 1-0. Motor Lublin przegrał z Lechem Poznań 0-1. Lech umocnił się na prowadzeniu w tabeli. No a Zagłębie Lubin również mecz dzisiejszy zremisowało z Krakowią 0-0. Pogoń na kwadrans przed końcem czasu podstawowego prowadzi z Wisłą Płock 2-0. Przypomnę, dwa mecze. Jeszcze jeden mamy jutro. Mecz Radomiaka z Lechią Gdańsk, a więc zespoły też walczące o utrzymanie, podobnie jak Pogoń i właśnie Radomiak i Lechia. No i dokończenie tej serii to 13 maja. O 18 wtedy Arka podejmie Górnika Zabrze, a o 20.30 mecz Rakowa Częstochowa z Jagiellonią Białystok.
0: Sportowy wieczór.

0: Sportowy wieczór w Polskim Radiu Białystok.
1: Będziemy mówić o Jagiellonii Białystok, tyle że o Jagiellonii Futsal, która to zakończyła z sukcesem baraże o awans do Ekstraklasy. No i to zakończyła, żeby powiedzieć, że z przytupem, to w ogóle tak jakby nic nie powiedzieć. Otóż w barażowym dwumeczu Jagiellonia spotkała się z Futsal Teamem Brzeg. Już pierwszy mecz na wyjeździe wygrała 8-0, no a w miniony czwartek rozgromiła drużynę z Brzegu na własnym parkiecie 11-1, no więc deklasacja tak naprawdę. Nie lubię takich mocnych słów w sporcie używać, ale jeżeli w meczach kandydatów do Ekstraklasy w dwumeczu jest 19-1, no to najlepiej świadczy o wszystkim. Posłuchajmy relacji z tego świętowania w Białymstoku Michała Romańczuka.
2: I'm very happy. Trener Jagiellonii Pasko Wujowicz.
3: Jestem szczęśliwy, ponieważ tutaj ludzie kochają futsal i kochają Jagiellonię. Cieszę się, że jestem częścią tego wszystkiego, że mogę pomóc temu miastu i temu klubowi. Na początku było trochę trudno, ponieważ zawodnicy musieli dostosować się do mojej filozofii. Dzień po dniu coraz bardziej się jednak rozumieliśmy. W ten sposób strzelaliśmy coraz więcej goli i staliśmy się bardzo skutecznym zespołem.
4: Jesteśmy szczęśliwi na pewno, bo to długie dwa lata były.
2: Kapitan Jagiellonii Piotr Skiepko.
4: Ale zbudowaliśmy w końcu taki zespół, który był na to gotowy i myślę, że w tym barażu pokazaliśmy, że zasługujemy na Ekstraklasę. Na pewno aż takiej różnicy się nie spodziewaliśmy, ale też zagraliśmy, myślę, najlepsze mecze w sezonie. No, widać było, że takie mecze nas motywują. Nie da się zmotywować na pierwszą ligę tak samo jak na mecze o tak wielką stawkę. I widać było, że jesteśmy w formie, dwie wysokie wygrane i myślę, że zrobiliśmy to, co do nas należy. Ale spodziewaliśmy się na pewno, że te mecze będą trudniejsze. Pierwszy mecz już było wiadomo, że tutaj nic się nie wydarzy. Dlatego ten drugi mecz już podeszliśmy na luzie, strzeliliśmy więcej bramek niż w pierwszym, mimo że nie graliśmy tak dobrze jak w pierwszym meczu.
2: Spinasz piękną klamrą te ostatnie nieudane lata dla Jagiellonii, bo był spadek, potem rozczarowanie, bo nie było awansu, kiedy mieliście awansować. Tutaj też były nieudane mecze z Wiarą Lecha Poznań, ale ostatecznie się udaje i jest teraz ogromna radość i pewnie też duża ulga.
4: Dwa lata czekaliśmy na powrót i w końcu myślę, że zbudowaliśmy taki zespół, który na ten awans zasłużył i może rywalizować w tej Ekstraklasie.
5: Super uczucie, to na pewno każdy z nas to teraz odczuwa.
2: Zawodnik Jagiellonii Kamil Surmiak.
5: Cel był jasny przed sezonem. Awans do Ekstraklasy udało się, więc uczucie jest niesamowite. Może nikt z nas się nie spodziewał, że będzie aż tak łatwo, ale to tym lepiej dla nas.
2: No właśnie, rywalizowała druga drużyna grupy północnej z drugą drużyną grupy południowej. Wynik 19-1. Z czego wynikała aż taka dysproporcja? Czy to była wasza dobra gra, czy też po prostu słabsza postawa?

0: drużyny z brzegu.
1: Zagraliśmy dwa super mecze, ale też wydaje mi się, że w tym roku po prostu grupa północna była mocniejsza od tej południowej. Mieliśmy więcej ciężkich meczów w trakcie sezonu i dlatego wygraliśmy tak łatwo.
2: Nie spodziewałem się takiego łatwego meczu.
0: Dyrektor sportowy Jagiellonii Karol Domalewski.
2: Jak jest rywal, tak trzeba grać i pozwolił nam na dużo. Chłopcy naprawdę zagrali bardzo mocno. Jestem mega szczęśliwy, zadowolony. Super sprawa, możemy poświętować trochę. Rok temu sobie zaplanowaliśmy ten awans do Ekstraklasy, nie udało się, ale teraz uważam, że pokazaliśmy w tym barażu moc i naprawdę zasłużenie. Białystok Mazowy jest ta klasa po 2 latach przerwy, więc uważam, że super wynik, super sprawa, ale ja już zaczynam myśleć, że na tym sezonie to jest najważniejsze, no bo celem naszym jest, żeby w tej Ekstraklasie trochę pograć, a nie znowu spaść.
0: Dokładnie rok temu w tej hali z awansu do pierwszej ligi cieszyły się Żubre Białystok. Spadły z hukiem z tej pierwszej ligi, bo miały problemy finansowe. Jak wasza sytuacja wygląda finansowo? Czy wy jesteście pod tym względem gotowi na Ekstraklasę?
2: Na Ekstraklasę jesteśmy gotowi, tylko pytanie, na które miejsce, bo ten skład gwarantuje nam, myślę, że utrzymanie, ale chcemy grać o coś więcej i miejmy nadzieję, że się uda zrobić coś więcej, żeby ta Ekstraklasa była na dłużej w Białymstoku i żeby kibice mieli radość cały czas tego wszystkiego. Mój cel po awansie zagrać o play-offy, ale wiadomo, w Ekstraklasie liczy się już budżet, finanse i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Rozmowy trwają. Chciałbym 80% składu na pewno zachować. Jeżeli się uda, będę zadowolony. Teraz jest praca nasza, prezesów, żeby dopiąć budżet. Fajna dyscyplina sportu. Warto tutaj przychodzić dla kibiców, dla mieszkańców Białegostoku, dawać ten doping i my dajemy radość też gry, więc uważam, że ta dyscyplina powinna się rozwijać. I w Białymstoku powinna być Ekstraklasa, ale powinna być Ekstraklasa też, która walczy o coś, a nie tylko o utrzymanie.
3: I tak oto futsalowa Jagiellonia wróciła do Ekstraklasy. Awansowały również najlepsza drużyna w grupie północnej, czyli w tej, w której grali białostoczanie, więc Wiara Lechia Poznań, a z grupy południowej futsal Kazimierza Wielka. Tymczasem w Ekstraklasie rozpoczęła się faza finałowa z udziałem 8 najlepszych drużyn. No i tutaj są AZS Katowice, Eurobus Przemyśl, futsal klub Kamienica Królewska, Piast Gliwice, Legia Warszawa, Konstra Klubawa, Rekord Bielsko-Biała i futsal Leszno. A w Szczecinie jeszcze około 5 minut czasu podstawowego. Pogoń prowadzi z Wisłą Płock 2-0.

0: Sportowy wieczór w Polskim Radiu Białystok.
1: 88 minuta meczu Pogoni Szczecin z Wisłą Płock. Wynik się nie zmienia. Portowcy prowadzą 2-0, a rezultat tego spotkania ma też duże znaczenie dla Jagiellonii Białystok. Wisła jest za drużyną z Białegostoku, ma punkt mniej. No i też Jagiellonia ma ten mecz mniej rozegrany. No ale już Jagiellonia miała takie okresy w tym sezonie, kiedy też miała mecze rozegrane mniej, a potem nikt nie wykorzystywała i sytuacja w tabeli jest jaka jest. Na razie Jagiellonia jest na miejscu czwartym. Spójrzmy na chwilę, co dzieje się na boiskach pierwszej ligi. Tam Wisła Kraków jest bardzo blisko powrotu do Ekstraklasy. Jeśli dzisiaj zwycięży na wyjeździe, jeśli pokona zespół Stali Rzeszów, ten mecz rozpocznie się o 20:15, to będzie miała na trzy kolejki przed końcem 9 punktów przewagi nad trzecią Wieczystą. Bilans pomiędzy tymi zespołami jest identyczny. 2 remisy po 1-1. Wisła Kraków ma zdecydowanie lepszy bilans bramek, więc teoretycznie już dzisiaj no niemal zapewni sobie awans do Ekstraklasy. Na razie sytuacja w tabeli wygląda w ten sposób, że Wisła wyprzedza o 2 punkty Śląsk Wrocław. Śląsk ma 1 mecz rozegrany więcej. Podobnie Wieczysta, która traci teraz do Wisły punktów 6. Na miejscach barażowych oprócz Wieczystej także Chrobry Głogów 51 punktów, LKS Łódź 47 i Ruch Chorzów też 47, ale tuż za nimi na 7 miejscu Polonia Warszawa 47 punktów, 8 Miedź Legnica 46 punktów, 9 Puszcza Niepołomice 45 punktów, no więc nawet de facto 10 Pogoń Grodzisk Mazowiecki, która ma 43 punkty, może ciągle jeszcze myśleć o udziale w barażach, no awans do Ekstraklasy. Ale my teraz przenosimy się na boiska trzecioligowe i trzeba sobie jasno powiedzieć, że 29 kolejka tych rozgrywek była bardzo udana dla zespołów z naszego regionu. 3 wygrały swoje mecze, a 1 zremisował, no więc po kolei. Rezerwy Jagiellonii Białystok wywiozły remis z boiska wicelidera Warty Sieradz. To spotkanie zakończyło się remisem 3-3. Następnie Wigry Suwałki pokonały na wyjeździe Lechia Tomaszów Mazowiecki 3-1. Klub sportowy z Wasilkowa dzielnie walczy o zachowanie teoretycznych szans na utrzymanie. Wygrana Wasilkowian w Ząbkach z Ząbkowią 3-0. No a dziś odbyło się bardzo ciekawe spotkanie, można rzec spotkanie na szczycie tabeli, w którym LKS Łomża podejmował rezerwy Legii Warszawa. Legia zdecydowany lider tych rozgrywek, właściwie już prawie pewne awansu do drugiej ligi. No a LKS walczy o to, żeby zająć miejsce drugie premiowane barażami, również możliwością gry w przyszłym sezonie w drugiej lidze. W myśl zasady awans na stulecie, przypomnę, w tym roku LKS Łomża świętuje setny jubileusz. Spotkanie zakończyło się bardzo dobrym wynikiem dla gospodarzy. Wygrali 3-0. Posłuchajmy relacji Adama Dąbrowskiego.
2: To był bardzo zasłużenie wygrany mecz i bardzo dobre widowisko, bo zawodnicy LKS-u od pierwszych jego minut pokazali, że nie obawiają się spotkania z liderem tabeli, który od kilku miesięcy nie schodził z murawy pokonany. Pierwsze strzały na bramkę legionistów padły już w 3 minucie po faulu na Błażeju Lesickim i łomżyńscy zawodnicy udowodnili, że nie zamierzają tylko się bronić. Potwierdzeniem tego było lekkie zamieszanie pod bramką Legii, kiedy to kolejno padło kilka strzałów, a akcję wykończył umieszczeniem piłki w siatce Hubert Antkowiak. Zawodnicy z Warszawy także konstruowali akcję, może nawet pozycyjnie lepiej rozgrywane, ale tu kilkukrotnie natrafili na skuteczne obrony łomżyńskiego golkipera. Po przerwie zawodnicy LKS-u, jak to się popularnie mówi, siedli na swoich rywalach, to znaczy nie dali im już tak rozgrywać piłki i stworzyli kilka groźnych sytuacji pod bramką Legii, w tym jedną dyskusyjnie rozwiązaną przez sędziego, który pozwolił grać dalej po tym, jak siedzący zawodnik oparł się ręką o piłkę w polu karnym. Ale jak to skomentowali po chwili kibice, oliwa sprawiedliwa, bo niedługo potem w tym samym polu karnym dwaj zawodnicy Legii zderzyli się skacząc do piłki, a zamieszanie tym spowodowane wykorzystał Filip Karwański, wprowadzając lobem piłkę do bramki warszawskiego zespołu i podwyższając rezultat na 2-0. Druga połowa należała zresztą w większości do gospodarzy, którzy zatrzymywali i burzyli akcje, które próbowali konstruować legioniści, a ich defensywa była nie do przejścia. No i wisienka na torcie, czyli ostatni gol w ostatnich sekundach doliczonego czasu gry, kiedy to Marcin Kluska po dośrodkowaniu z lewego skrzydła, stojąc przy bliższym słupku tyłem do bramkarza, skierował piłkę w światło bramki tyłem buta czy nawet piętą. Po spotkaniu trener LKS-u Maciej Tarnok Grodzki powiedział.
3: Drużyna Legii jakościowa, wygrywają mecze praktycznie cały czas. Mają dużo jakościowych zawodników, więc trzeba się było odpowiednio przygotować taktycznie i z charakterem wyjść na boisko, bo bez tego byłoby ciężko zagrać. Jeśli chodzi o mecz, pierwsza połowa szybko poszliśmy mocnym presem. Uważam, że nasz pressing był bardzo dobry. Przez dłuższą część meczu presowaliśmy mocno drużynę Legii, strzeliliśmy szybko gola i mecz trochę był na pewno pod kontrolą, jeśli chodzi o posiadanie rezerw Legii, ale nie było aż tak dużo sytuacji, gdzie bylibyśmy w jakichś problemach. Druga połowa to było już bardziej wyrównane. Stworzyliśmy kilka dobrych sytuacji, strzeliliśmy gola bardzo ładnego przez Filipa. Mogliśmy strzelić nawet na 3-0 wcześniej, bo uważam, że mieliśmy kilka takich pół sytuacji, gdzie sobie to przeanalizujemy, jak można to rozwiązać. Lepiej kierowaliśmy meczem całkiem dobrze, a tą bramkę trzecią to super zagranie i taki Stadiony Świata naprawdę bardzo ładnie Marcin Kluska wykończył i wydaje mi się, że wygraliśmy zasłużenie.
2: I po tym spotkaniu, chociaż Legia druga utrzymuje pozycję lidera, to ŁKS z 3 zdobytymi punktami ma już tylko 1 straty do Warty Sieradz, a więc strefa baraży i marzenie o awansie na stulecie klubu jest nieco bliżej niż jeszcze kilka godzin temu. Łomża, Adam Dąbrowski, Polskie Radio Białystok.
1: Właściwie nic dodać, nic ująć do tego, co powiedział nasz kolega z Łomży. No tyle może jeszcze, że powiedzmy, jak wygląda sytuacja w tabeli innych drużyn z naszego regionu. ŁKS trzeci, Wigry Suwałki są czwarte, tracą do ŁKS-u 6 punktów. Na miejscu 9 Jagiellonia druga Białystok, pewna utrzymania w tych rozgrywkach, 42 punkty. No i na miejscu przedostatnim Klub Sportowy z Wasilkowa, 23 punkty na 5 kolejek przed końcem rozgrywek, 9 punktów straty do bezpiecznego GKS-u Wikielec, więc szanse na utrzymanie są raczej mizerne, żeby nie powiedzieć bardzo, bardzo mizerne. W międzyczasie zakończyło się spotkanie Pogoni Szczecin z Wisłą Płock. Portowcy wbili Wiśle jeszcze jednego gola, no i dzięki temu podźwignęli się z naprawdę bardzo niebezpiecznej strefy, bo przed tym meczem byli na miejscu 15. No ale sytuacja w tej dolnej części tabeli Ekstraklasy jest naprawdę bardzo ciekawa, bardzo płaska ta tabela, a więc wystarczyło zdobyć 3 punkty, żeby z miejsca 15 przesunąć się na miejsce 8. I w tym momencie Pogoń Szczecin właśnie jest 8, traci 5 punktów do Jagiellonii Białystok. No i trzeba powiedzieć, że postraszyła Jagę drużyna ze Szczecina. W najbliższą sobotę o 17.30 mecz na Horten Arenie w Białymstoku. Jagiellonia Pogoń Szczecin, Wisła Płock dzięki temu, że przegrała, znaczy przez to, że przegrała w Szczecinie, pozostała na 7 miejscu w tabeli. No i jest oczywiście za Jagiellonią Białystok, a więc Jagiellonia nie grając zachowuje miejsce w czubie, no w czubie takim szerokim, roko pojętym, bo czwarte miejsce. Miejsce w każdym razie, które na razie gwarantuje udział w eliminacjach do europejskich pucharów.

0: Sportowy wieczór w Polskim Radiu Białystok.
1: Teraz zmieniamy dyscyplinę, będzie o siatkówce. Trwa walka o brązowy medal Mistrzostw Polski mężczyzn. W trzecim meczu Projekt Warszawa przegrał ze Sowią 2-3, ale w rywalizacji do trzech zwycięstw prowadzi 2-1. W środę zespoły spotkają się w Rzeszowie. Przypomnę, że w walce finałowej spotykają się Warta Zawiercie i Bogdanka Luk Lublin. Pierwszy mecz dla Zawiercia 3-0, dwa kolejne zwycięstwa zespołu z Lublina 3-1 i 3-0. I w środę lublinianie mogą postawić kropkę na D i obronić mistrzostwo z poprzedniego roku. Natomiast w Białymstoku, no i w Pile też toczyła się walka o brązowe medale pierwszej ligi siatkarek, no i te medale brązowe nie trafiły do drużyny KS Basu Białystok. W trzecim meczu decydującym o trzecim miejscu na koniec sezonu białostoczanki uległy u siebie KS-owi Piła 2-3. To był kolejny siatkarski thriller w wykonaniu tych zespołów. Pierwszy set do 23 wygrały przyjezdne, dwa kolejne popisowe gra Basu i sety do 13 i do 16 wygrane. Najbardziej dramatyczna w przebiegu była czwarta odsłona spotkania. Podopieczne Michała Muszyńskiego miały kilka piłek meczowych, przeprowadziły nawet 22-17, no ale Pilanki odrobiły stratę 5 punktów i w grze na przewagi wygrały 32-30. Tutaj taka drobna uwaga, bo akurat miałem okazję być na ostatnim secie tego meczu i kibice, którzy wychodzili zawiedzeni jednak porażką białostoczanych w tiebreaku do 11 i w całym meczu 2-3, mówili, że to wina takiego pewnego pana, który widząc dużą przewagę białostoczanek w czwartym secie i szansę na zakończenie tego meczu, wniósł do hali pączki, żeby już częstować wszystkich pączkami. Krótko mówiąc, te pączki wjechały za wcześnie, białostockie siatkarki się rozproszyły, zaczęły myśleć o pączkach, a nie o wygraniu tego meczu 3-1. W konsekwencji przegrały to spotkanie 2-3, no i po brązowe medale sięgnęły zawodniczki z Piły, a relacje z tego dramatycznego meczu przygotował Marcin Mazewski.
2: Były już takie emocje, że to już działał automat, to co wypracowałyśmy przez cały ten sezon.
3: Przyjmująca KS Basu Białystok Natalia Bandurska.
2: Tiebreak to jest loteria, niestety troszeczkę nam zabrakło. Z tego względu myślę, że to jeszcze bardziej po prostu nas boli, że było tak blisko, a niestety się to nie da. Myślę, że dwa zespoły już były bardzo zmęczone, grałyśmy na niesamowitych emocjach i to jest naprawdę niesamowite, żeby to wytrzymać. No i Piła przeważyła szale na koniec dla siebie i myślę, że ten sezon wymagał nas bardzo dużo serca poświęconego każdego jednego dnia, bo kibice widzą to, co się tutaj stało, to my codziennie wychodzimy i zostawiamy zdrowie i serce na boisku. Szapoba dla dziewczyn, dla nas wszystkich, że wytrzymałyśmy do końca i walczyłyśmy do ostatniej piłki.
4: Miałyśmy tak naprawdę ten medal na wyciągnięcie ręki, więc no to boli najbardziej.
5: Kapitan KS Basu Białystok, Pola Nowacka.
4: No, zdarzyły nam się dużo błędów takich nawet prostych, no ale no niestety wygrał lepszy zespół. W końcówce czwartego seta każda piłka była na 2 punkty, więc szkoda tego wyniku. Na pewno zostanie jakiś żal po sezonie. Każda z osobna dziewczyna zasługuje na medal. U nas było masa kontuzji, gdzie nie mówiłyśmy o tym głośno. Radziłyśmy sobie w 7, w 8 czasami, na treningach jeszcze było mniej i po prostu to boli najbardziej, nie ten wynik.
3: Jolita Molenda, wracasz do Białegostoku po raz trzeci w tym sezonie. W tym Białymstoku spędziłaś sporo dobrego czasu, natomiast po odpowiedniej stronie siatki ustawiłaś się w tych najważniejszych meczach. Schodzisz zadowolona jako zwycięska z drużyną z Piły.
6: Myślę, że przez to, że spędziłam też sezon tutaj w Białymstoku, to bardzo dobrze mi się gra na tej hali, bo jest duża część osób, która po prostu narzeka na halę. Ja się czuję dobrze. Wyszłyśmy zwycięsko z tego pojedynku. I szczerze mówiąc, w czwartym secie pojawiło się lekkie zwątpienie, no bo jak można z 22-17 wyciągnąć, tak? Dosłownie 3 punkty i po secie. No ale jak już zaczęłyśmy gonić, no to nie było innego wyjścia, jak po prostu zgarnąć ten brązowy medal. Myślę, że akurat wygrała drużyna, która popełniła mniej błędów.
3: Trener Damian Zemo mądrze zarządzał zmianami.
6: No myślę, że już tak zna swoje zawodniczki, wie kto może mu w którym momencie pomóc i na jakiej pozycji, więc trafnie działał.
7: Dalej nie wierzę, że wygrałyśmy. My tak lubimy gonić zawsze, przynajmniej w tym sezonie.
5: Rozgrywająca KS-u Piła Emilia Schubert.
7: Lubimy grać, żeby doganiać tego przeciwnika. Na szczęście się udało. W 5 secie już poszła nasza gra i mamy brąz. Ja mam już na pamiątkę, bo to mój ostatni medal.
8: To jest sport, to były 2 wyrównane zespoły, mieliśmy 4 mecz pole.
3: Szef KS Basu Białystok Sebastian Grzegorek.
8: Niestety nieskończone, Piła wykorzystała to za trzecim razem i później już w tej breaku domknęła ten mecz na 3-2. Zabrakło jednego punktu, ktoś tu musiał wygrać, wygrał zespół z Piły. Znaliśmy swoją siłę, wiedzieliśmy, że będziemy się bić o zwycięstwa w tej lidze. Nie wiem, czy 4. miejsce byśmy wzięli w ciemno, ale dziewczyny pokazały kupę charakteru przez cały sezon walki. A co do następnego sezonu, to już myślenie o następnym sezonie zaczęło się od stycznia. Skład już mamy domknięty, teraz trzeba chodzić, domykać budżet przede wszystkim i nie ma czasu na odpoczynek.
3: Czwarte miejsce powinno pomóc w zdobywaniu tych finansów, jeżeli chodzi o te drzwi, czy to w mieście, czy w województwie.
8: Nie wydaje mi się, już zajęliśmy raz czwarte miejsce i nie miało to żadnego wpływu na finanse, więc nie liczę na to, że nagle teraz będzie miało jakikolwiek wpływ.
3: Coś możemy już zdradzić na zaczątek tego kolejnego sezonu?
8: Żegnamy się z różnych przyczyn, ale z czterema zawodniczkami, trzon zespołu zostaje zachowany, mamy zakontraktowany 5 nowych zawodniczek. Gra zespołu była fajna, chemia w zespole była fajna, więc trzeba to kontynuować i walczyć w następnym sezonie o jeszcze wyższe miejsce.
0: Sportowy wieczór.

0: Sportowy wieczór.
1: A w nim znowu o siatkówce kobiecej. Siatkarkom TPS-u Bielsko-Podlaski nie udało się awansować do turnieju finałowego drugiej ligi. W półfinałowych zmaganiach w Pajęcznie w województwie łódzkim zajęły trzecie miejsce z bilansem dwóch porażek i jednej wygranej. Pierwszego dnia Bielszczanki uległy Marbie Sędziszów Małopolski 0-3, a potem drugiego dnia przegrały z Gospodyniami KS Pajęczno 1-3. Dziś na Osłodę w ostatnim meczu tego turnieju i całego sezonu pokonały po tej breku Energetyka Poznań 3-2. Mimo braku awansu nikt w bielskiej drużynie nie jest rozczarowany, bo celem zespołu w tym sezonie, przypomnę, to Beniaminek, było utrzymanie, a o znalezienie się w najlepszej ósemce drugiej ligi w tej grupie nawet nikt nie chciał, nie tylko w grupie, ale w całym kraju, nikt nawet nie śmiał marzyć. Trener TPS-u Kamil Szklasz podsumował w rozmowie z Barbarą Sokolicką turniej półfinałowy, no i cały znakomity sezon w wydaniu siatkarek z Bielska Podlaskiego.
2: Polski półkę jest wyżej niż my i w innym miejscu. Nie było punktu zaczepienia, bo słabo na przyjęciu zagrywki wyglądaliśmy, nie dogrywaliśmy piłki do siatki, a one mają bardzo wysoki blok i na wysokiej piłce ciężko było nam skończyć i przebić się przez ten blok. No i to było widać jeszcze trochę stresu w dziewczynach, bo to był pierwszy mecz takiego turnieju dużego dla nich, to rzutowało i było widać to gołym okiem. Drugi mecz z Pajęczną już wyglądał zupełnie inaczej, nawiązaliśmy walkę, Pajęczną bardzo mocna zagrywka, zdecydowanie najmocniejsza ze wszystkich zespołów. Kilka gdzieś tam błędów nam uciekło na tym przyjęcie, ale później poprawiliśmy i nawiązaliśmy walkę, wygraliśmy seta. W czwartym secie mieliśmy szansę, żeby wyjść zwycięsko, ale końcówka była na korzyść Pajęczna i mecz uciekł nam, ale byliśmy bardzo zadowoleni z tego meczu, z gry, postawy. Wiadomo, Pajęczno, gospodarz, wsparcie kibiców, pełna hala ludzi. Myślę, trochę ściany im pomogły, ale nawiązaliśmy walkę i z tego można się cieszyć. A dzisiaj sezon zakończony zwycięstwem. Wiadomo, że to zwycięstwo nic nam nie daje, ale daje nam dobre humory i fajnie jednak zakończyć sezon wygranym meczem.
3: Pierwsze koty za płoty, tak można powiedzieć chyba o tym waszym sezonie, bo to debiutancki w drugiej lidze. No i chyba przed rozpoczęciem sezonu byście nie stawiali, że zagracie w tym turnieju półfinałowym. W ciemno pewnie byście brali nawet to, że w nim odpadniecie.
2: W ciemno byśmy brali nawet jakieś czwarte miejsce w lidze, odpadnięcie z play-off, a już w ogóle nawet nie było w strefie naszych marzeń zagranie w turnieju półfinałowym, jeszcze wygranie z nim jednego spotkania i powalczenia w drugim, to nawet nie zakładaliśmy, nie marzyliśmy o tym, ale fajnie, że tak wyszło. Dziewczyny naprawdę pokazały klasę, postarały się, oddały całe swoje serce na boisku i to zaprocentowało. Wyniki mogą cieszyć i naprawdę robią wrażenie na nas, ale także na kibicach i na wszystkich chyba.
3: To czy apetyt rośnie w miarę jedzenia i w przyszłym roku co najmniej będziecie chcieli powtórzyć ten sukces, czy jeszcze o coś więcej? Jak to wygląda? Już macie skład gotowy? Jakieś pierwsze rozmowy za wami?
2: Tak, w większości mamy gotowy skład. W 90% na przyszły sezon mamy zawodniczki podpisane, a apetyt czy rośnie w miarę jedzenia? No oczywiście, że rośnie w miarę jedzenia, ale myślę, że w tym roku było celem utrzymanie się, to w przyszłym roku będzie właśnie cel awans do turnieju takiego półfinałowego, a nie wiem, to w turnieju różne rzeczy się dzieją. Pewnie będziemy się jak najdłużej grać w lidze. Takiego celu awansu do pierwszej ligi jeszcze nie stawiamy przed sobą, ale chcemy po prostu jak najdalej dojść w całym sezonie. Czyli jeżeli to będzie turniej półfinałowy, to fajnie, a jak się uda do finału, no to jeszcze lepiej.
1: Swoimi wrażeniami po tym turnieju podzieliły się także dwie zawodniczki TPS-u, kapitan Iwona Kandora i MVP meczu z Energetykiem Poznań Elizabeta Mańczak. Doświadczona kapitan zwróciła uwagę m.in. na różnicę poziomów sportowych pomiędzy grupami drugiej ligi w fazie zasadniczej, co uwidoczniło się także w trakcie półfinałów.
4: Sam poziom drugiej ligi regularnie wzrasta. Sam turniej półfinałowy okazał się dominacją tych zespołów, które od lat gdzieś tam wiążą swoje plany z graniem pierwszoligowym. Nasz udział, myślę, że sama nasza grupa pokazała, że jednak była słabsza. Nasz zespół grał w każdym meczu coraz lepiej. Myślę, że gdybyśmy mieli mocniejszy poziom ligi, czyli jeszcze parę zespołów takich na poziomie Aleksandrowa, to nasza gra również byłaby lepsza i mielibyśmy większe szanse w turnieju półfinałowym. Tutaj z meczu na mecz gramy coraz lepiej. Ten turniej półfinałowy jest też dla nas dużym doświadczeniem na przyszłość, dla każdej z dziewczyn. Dużym takim atutem na przyszłość.
5: Wszystkie trzy mecze zagrałyśmy w miarę swoich możliwości. Faktycznie ten pierwszy mecz poszedł nam najgorzej. Byłyśmy po podróży, grałyśmy z bardzo mocną drużyną i nie zagrałyśmy po prostu swoje dobre siatkówki, którą możemy grać. Też bym powiedziała, że przez stres. To był pierwszy mecz na tym turnieju, więc trochę się stresowałyśmy. Natomiast ten drugi i trzeci zagrałyśmy, uważam, dobrze. Zostawiliśmy całe serduszko na tym boisku, walczyłyśmy do końca. No i jestem z nas dumna. No i na pewno była szansa wygrać trochę więcej setów, może jakiś mecz jeden więcej, ale niestety na ten moment nam się nie udało.
1: A udało się drużynom z Sędziszowa Małopolskiego i Pajęczna, to w tym turnieju właśnie w Pajęcznie. W przyszły weekend turniej finałowy, oprócz Sędziszowa Małopolskiego i Pajęczna, zagrają pierwszą ligę Krzeszów-Ostrowiec Świętokrzyski oraz Gdańska Gdańsk.

0: Sportowy wieczór w Polskim Radiu Białystok.
1: A w nim teraz pora na doniesienia z kraju i z zagranicy. W Sosnowcu trwa turniej hokejowych mistrzostw świata dywizji pierwszej A, czyli drużyny walczą o awans do elity. Dwa najlepsze zespoły z tego turnieju, z sześciu grających, wywalczą ten awans. Trwa spotkanie Polaków z Francuzami. Mamy połowę pierwszej tercji, na razie jest 0-0. W innych dzisiejszych meczach Kazachstan pokonał Japonię 6-0, a Ukraina Litwę 2-1. Kazachowie mają komplet punktów, Ukraińcy 3, a Japończycy i Litwini 0 po dwóch spotkaniach. Siatkarze plażowi Michał Bryl i Bartosz Łosiak awansowali do finału turnieju Beach Pro Tour Elite w Brazylii. W meczu półfinałowym wygrali z łotewską parą Martins Plavins i Christians Fokeroc w setach 2-0. Judoka Jakub Sordyl wygrał zawody z cyklu Grand Slam w Dushanbe. W finale kategorii plus 100 kg pokonał Rosjanina Bisłana Katamardowa. Szansy na brąz w wadze 78 kg nie wykorzystała Kinga Wolszczak. Przegrała z zawodniczką z Chin. Słoweński kolarz Tadej Pogacar wygrał kolarski wyścig Tour de Romandie w Szwajcarii. Sukces przypieczętował zwycięstwem na ostatnim etapie tego wyścigu. To był etap piąty. O 3 sekundy wyprzedził Niemca Floriana Lipowica i o 7 swego rodaka Primoża Roglicza. Katarzyna Niewiadoma zajęła czwarte miejsce na mecie pierwszego etapu kolarskiego wyścigu kobiet Vuelta Espania. Wygrała Szwajcarka Noemi Ryk przed Belgijką Lotte Kopecki i Niemką Franciską Koch. Sukcesem Katarzyny Kawy zakończył się tenisowy turniej WTA w chińskim Huzhou. W finale pokonała Słowenkę Weronikę Rjavec w setach 6-0 i 6-4. W finale Challengera ATP w Cagliari nie powiodło się Hubertowi Hurkaczowi. Z Włochem Matteo Arnaldim przegrał 4-6 i 4-6. A za nami także turniej ATP w Madrycie. Tutaj w finale Włoch Jannik Sinner wygrał z Niemcem Aleksandrem Zwieriewem 6-1 i 6-2. Koszykarze Philadelphia 76ers awansowali do półfinału konferencji wschodniej Ligi NBA. Minionej nocy pokonali na wyjeździe Boston Celtics 109-100, a w playoff zwyciężyli 4-3. O finał na wschodzie 76 zagrają z New York Knicks. I to była ostatnia informacja w sportowym wieczorze. Usłyszymy się jeszcze kilka minut po 21:00.
0: Sportowy wieczór w Polskim Radiu Białystok.

0: Dokładnie 20. Czas na wiadomości Polskiego Radia Białystok. Aneta Gała-Burda.
1: Bardzo sucho jest w lasach. Na przeważającym obszarze kraju obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Szef MON komentuje decyzję Pentagonu o zmniejszeniu liczby żołnierzy stacjonujących w Niemczech. Andrzej Poczobut odebrał od prezydenta Order Orła Białego. To najwyższe odznaczenie, które można otrzymać w Polsce. Straż Pożarna ostrzega przed pożarami lasów. Jak mówi rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec, na przeważającym obszarze kraju obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia.
2: Przez pierwsze dwa dni majówki strażacy interweniowali przy blisku 320 pożarach lasu. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i zdrowy rozsądek podczas korzystania z obszarów leśnych do wypoczynku.
1: Na przyszły tydzień synoptycy zapowiadają nieznaczne ochłodzenie i przelot na opady deszczu. Niezależnie od tego, co dzieje się w Niemczech, prowadzimy rozmowy nie tylko nad utrzymaniem amerykańskiego kontyngentu w Polsce, lecz także nad jego zwiększeniem. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz komentuje w ten sposób decyzję Pentagonu o zmniejszaniu o 5 tysięcy liczby żołnierzy stacjonujących w Niemczech. Dla Polski bardzo ważne jest, aby amerykańskie wojska pozostały w Europie, powiedział szef MON.
3: Wojska amerykańskie w Europie są potrzebne. My niezależnie od tych decyzji, pewnie jeszcze one nie zapadły do końca, bo tu sekretarz generalny NATO jasno daje komunikat, że jest w kontakcie i dyskutuje na temat tego, jak to mogło wyglądać, więc jest na razie hasło. Jakie będzie wypełnienie tego hasła, to zobaczymy.
1: Ustawa o autoryzacji obrony narodowej na rok 2026 zabrania Pentagonowi redukcji poziomu wojsk na europejskim obszarze działań poniżej 76 tysięcy żołnierzy. Może tak stać się tylko w przypadku, gdy sekretarz obrony poświadczy przed Kongresem, że decyzja ta została podjęta w koordynacji z sojusznikami z NATO. Waszyngton ostrzegł też europejskich sojuszników, w tym Wielką Brytanię, Polskę, Litwę i Estonię, że muszą liczyć się z długimi opóźnieniami w dostawach amerykańskiej broni. Nie jest to dobra wiadomość dla nikogo w tej części świata, skomentował Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Jeśli chodzi o baterie Patriot, tutaj nie mamy sygnału, żeby były opóźnienia. Już wcześniej oczywiście mówiłem, że w stosunku do innego sprzętu, czasem elementów, które kupujemy, może dojść do opóźnień. Takie informacje otrzymujemy ze strony amerykańskiej. Na razie one nie są na skalę, która by powodowała jakieś drżenie w nas, ale wojna na Bliskim Wschodzie opóźnia dostawy również do Polski.
1: Jako powód opóźnień podano, że Stany Zjednoczone starają się uzupełnić zapasy uszczuplone wskutek wojny z Iranem. Odroczone dostawy mogą obejmować uzbrojenie wykorzystywane w Ukrainie. Nawet będąc w izolacji, nigdy nie czułem się osamotniony. Tak Andrzej Poczobut mówi o swoim pobycie w białoruskim więzieniu. W kolonii karnej spędził 5 lat. 28 kwietnia został uwolniony w wyniku wymiany więźniów. Andrzej Poczobut powiedział, że choć był w niewoli, zawsze czuł, że może na kogoś liczyć.
4: Zważając na to, że byłam poddawany szczególnej izolacji, informacje do mnie docierały i ja nigdy nie czułem się osamotniony. Ja wiedziałem, że tam, w Polsce, w świecie, na Białorusi są Polacy, którzy są razem ze mną.
1: Andrzej Poczobut dodał, że siły dodawała mu myśl o żołnierzach Armii Krajowej. Prezydent Karol Nawrocki, wręczając Andrzejowi Poczobutowi Order Orła Białego, powiedział, że jest on bohaterem i człowiekiem niezłomnym, który dla walki o prawa człowieka, dla przywiązania do polskości i za prawdę o żołnierzach Armii Krajowej był gotów pójść do więzienia i spędził tam wiele lat. Andrzej Poczobut wraca do Polski jako zwycięzca, podkreślił prezydent. W najbliższy wtorek do sprzedaży trafią bilety kolejowe do chorwackiej Rijeki. Połączenie ponownie pojawi się w rozkładzie jazdy w czasie nadchodzących wakacji. Będzie je obsługiwać spółka PKP Intercity. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział, że w tym roku podróż będzie nieco krótsza i wygodniejsza.
5: Pociągi będą kursowały częściej, bo nie 4, a 6 razy w tygodniu. Składy będą większe, a podróż krótsza. Ceny, jak gwarantuje prezes, będą podobne jak w tamtym roku, więc przed nami intensywny czas wakacji. Oferta wakacyjna jest naprawdę bardzo bogata.
1: A letni rozkład jazdy na kolei zacznie obowiązywać 14 czerwca. To wszystko teraz. Kolejne wiadomości w Polskim Radiu Białystok o 21.
0: Ciśnienie dosyć wysokie i będzie powoli spadać. Teraz na barometrach w Białymstoku 997 hektopaskali, a w Suwałkach 991. Chmur w nocy mało. Temperatury całkiem przyjazne, od 9 do 12 stopni. Jutro może być więcej chmur. Możliwe przelotne opady deszczu, ale wakacyjne temperatury od 24 do 27 stopni Celsjusza.
6: Strefa dobrej muzyki w Polskim Radiu Białystok.
0: 5 minut po 20, Zdzisław Wasilewski, Miłka Malcan. Witamy. To będzie taka chilloutowa niedziela dla odmiany. Chociaż przypominamy, że gramy dzisiaj po polsku. A teraz będziemy grać na swój sposób, klasycznie. Hej!

wiersze Tadeusza Różewicza, takie no nie do końca skrojone na piosenki, można potraktować właśnie w taki eksperymentalny sposób. Poezja wyśpiewana, wyrecytowana przez Karolinę, może nie jest tą krainą łagodności, do której niektórzy są przyzwyczajeni, ale jest bardzo ciekawą wędrówką muzyczną, pełną takich poetyckich treści, ale i życiowych treści i obrazków, które pojawiają się pod powiekami, kiedy zostajemy ze wszystkimi utworami. Ale my tutaj mamy tylko jeden utwór. No i bardzo dobrze. Pędzimy w związku z tym dalej, ale się nie śpieszymy nigdzie absolutnie.

kanapki z makiem dwie. Ekspedientka puszcza nad nim oko. Spoceni we troje, 30 stopni jest. Facet z zająkałą się szczerzy szeroko. Pełen garnitur zębów śnieżno-białych i na palcu kluczyki do turana w chybocie. Zza szklanych drzwi się patrzy jąkały pies. Wybacza, psy wybaczają przy sobocie. I tylko już nie ma tego, który by to dobrze spisał. Książę się w noc, książę się w noc, w powidok się książę wypisał. Ze skoszonej trawy widać uszy i nos i oczy załzawione szóstym życiem. Pod klatką z napisem kochałem cię dość. Pudełko po margarynie wypełnione obficie. I widać, że kusi, ale trochę strach, bo truli chrześcijanie koty tu w ten sposób. Dopiero jak staruszka w bordowych kapciach woła go, biegnie zjeść przy sobocie.

Po widok się książę wypisał. Się śpi dobrze, bo płot dobrze chroni przed wzrokiem, mentownią, a może i kumplami. Się przegrało i wygrało zarazem z piątkiem. Upał jak drut szturcha promieniami. I dobrze, że płot po portfel leży obok. Z tych lepszych, co to daje żona na święta, gdy zbudzi się kulą skuloną pod płotem.

Pablo Paweł, Sobota, tak się nazywa ten kawałek. Mam oczywiście niedzielę, za 29 minut 21, żeby nie było wątpliwości, już niedługo będzie poniedziałek, ale taką sobotę warto sobie obejrzeć muzycznie, to tak. Pablo Paweł jest poetą też, bardzo dobrym, dostaje nagrody literackie za tomiki wierszy, jeździ też na spotkania autorskie, był w Białymstoku. Można sięgnąć po jego wiersze, które nie wszystkie są piosenkami, ale wszystkie są mocne i warte tego, żeby dotknąć tego pablowego świata. Teraz dotkniemy świata przy pomocy też poezji. Nie wiem, czy tak akurat wyszło, że szukając polskich piosenek, wyszukiwałam też wyjątkowych autorów. Tutaj tekst Władysława Broniewskiego.

Przekwita wszystko, przekwita. Przekwita wszystko, przekwita. Przekwita wszystko, przekwita. Przekwita wszystko.

już nie będę musiał bać się pytań ani słów. Nigdy już nie będę musiał bać się czasu.

0: wylatujące ptaki.
1: Pokończyły się romanse, obliczone na słońce. Z wiatrem i deszczem leci koniec za końcem. Wyprzedaże klapków i letnich sukienek. Złe idzie i zimne,

Trochę dzisiaj wędrujemy po polskich piosenkach, ale to będzie nie polska piosenka, za to po polsku i polscy wykonawcy. Nick Cave napisał tę piosenkę i zaśpiewał kiedyś z Kylie Minogue. I to był w ogóle jakiś taki straszny szok, że Kylie Minogue, ta słodka dziewczyna z mainstreamu, zadała się z Nickiem Cave'em, poetą ponurym i nieoczywistym i depresyjnym, ale to wszystko wyszło bardzo pięknie. Czy w polskiej wersji jest tak samo pięknie? No nie wiem, ale jest na pewno ciekawie. Anna Maria Jopek i Maciej Maleńczuk.

widywałem ją często, lecz do chwili tej była dla mnie uśmiechem przesłanym z daleka. Nagle stały się kwiatem,

trzeciego nad rzekę mnie zabrał i rzekł: kwiaty są nieśmiertelne.

Niedziela majowych powrotów. Mam nadzieję, że wszyscy wracają bezpiecznie, spokojnie. My tutaj nie poganiamy. My tutaj bardzo spokojnie gramy po to, żeby też w ten pomajówkowy czas wejść łatwiej. No i informujemy o tym, co najważniejsze. A wiadomości Polskiego Radia Białystok za 8 minut o 21:00.

0: Jest 21. To pora wiadomości Polskiego Radia Białystok. Aneta Gała-Burda.
1: Polacy wracają z majowego weekendu. Na drogach panuje wzmożony ruch. Jest też więcej policyjnych patroli. Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad kolejnymi zmianami w egzaminach na prawo jazdy. Wciąż są potrzebne nowe. Już ponad 3,5 tysiąca eksponatów zebrano do Galerii Białostockiego Sportu. Dobrze zaplanujmy podróż i szanujmy innych użytkowników dróg, apeluje policja. Na polskich drogach wzmożony ruch z powodu powrotów z długiego weekendu. Komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji podkreśla, aby sprawdzić stan techniczny auta i pomyśleć o etapach podróży.
2: Mamy regularne przerwy podczas dłuższej jazdy. Zadbajmy o naszą kondycję i skupienie za kierownicą.
1: Do jutra na drogach należy spodziewać się większej liczby policyjnych patroli.
2: Funkcjonariusze będą obecni szczególnie na głównych drogach wyjazdowych i dojazdowych do miast. Ich zadaniem będzie nie tylko kontrola kierowców, ale także dbanie o płynność ruchu.
1: 1 i 2 maja na polskich drogach zginęło 9 osób. Policjanci zatrzymali około 400 pijanych kierowców. Jeżeli kandydat na kierowcę nie zda egzaminu 3 razy, może zostać ponownie skierowany na kurs. To jedna z propozycji zmian w ramach reformy systemu egzaminowania na prawo jazdy. Ministerstwo Infrastruktury potwierdziło, że jest to jedna z rozważanych opcji. Szef resortu Dariusz Klimczak podkreśla, że celem reformy jest poprawa bezpieczeństwa na drogach. Egzamin ma także być dostosowany do dzisiejszych realiów.
3: Jest wiele obszarów, które należy zmienić. Przede wszystkim kwestia związana z nadzorem nad tą komisją, liczbą pytań, automatycznym ich weryfikowaniem wtedy, kiedy ustawa jest podpisana przez prezydenta i kiedy wchodzi w życie. No jest wiele spraw, które powinny działać automatycznie, a dotychczas tak nie działały.
1: Jednym z elementów reformy będzie rezygnacja z części egzaminu na prawo jazdy, która odbywa się na placu manewrowym. Cały sprawdzian zostanie przeprowadzony na ogólnodostępnych drogach. Na wielkich jeziorach mazurskich początek sezonu na wodę wypłynęli pierwsi żeglarze. Przez 3 dni majówki dopisywała słoneczna pogoda i wiatr wiejący z siłą od 2 do 4 stopni w skali Beauforta. Było kilka na szczęście niegroźnych interwencji. Temperatura wody na przykład w jeziorze Niegocin ma 12 stopni. Ponad 1 000 000 złotych wróciło do ZUS-u w Białymstoku po kontrolach zwolnień lekarskich. To dane za 1 kwartał tego roku. W tym czasie inspektorzy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzili ponad 3,5 tysiąca kontroli. Jak mówi regionalny rzecznik ZUS-u w Podlaskiem Katarzyna Krupicka, zwolnienie lekarskie to czas powrotu do zdrowia, a nie urlop czy czas na przydomowe prace.
4: Najczęstszym nadużyciem pozostaje wykonywanie pracy u innego pracodawcy. Kontrolerzy odnotowali również przypadek chorego pracownika, którego zastali podczas naprawy samochodu w warsztacie. Tłumaczył, że naprawia własne auto. Nieprawidłowości stwierdzono także u osoby wykonującej pracę przy budowie altanki ogrodowej. Z kolei zimą inny ubezpieczony odśnieżał posesję.
1: Natomiast nowe przepisy zezwalają na tzw. czynności incydentalne związane z wykonywaną pracą, takie jak wysłanie maila, wykonanie krótkiej rozmowy telefonicznej czy podpisanie niezbędnego dokumentu. Już ponad 3,5 tysiąca eksponatów zebrano do Galerii Białostockiego Sportu. Jednym z głównych celów powstania galerii jest zgromadzenie pamiątek i trofeów, prezentacja dotychczasowych osiągnięć białostockich sportowców i klubów oraz zawodników urodzonych w Białymstoku lub związanych z miejskimi klubami. Zbiory białostockiej galerii powiększają się z każdym dniem, mówi dyrektor Muzeum Wojska w Białymstoku Robert Sadowski.
5: Na przykład mamy kombinezon himalajstów z butami. Arcyciekawa rzecz z wypraw na K2 czy na Gaparbat robi wrażenie. Jagiellonia, kibice przekazali nam swoją świętą flagę. To taką pierwszą z 1988 roku, którą Andrzej Wilczyk i Tomek Kozak tworzyli w domu i tylko raz do roku była pokazywana. Umówiliśmy się, że dopiero zobaczycie ją Państwo już w tym nowym muzeum, ale my ją teraz poddamy konserwacji, bo ona wymaga naprawy, cerowania, czyszczenia.
1: Różne pamiątki związane z białostockim sportem cały czas można przenosić. Otwarcie galerii zaplanowano na 2027 rok. Kolejne wiadomości w Polskim Radiu Białystok o 22.
0: Temperatura w nocy od 9 do 12 stopni. Będzie jutro ciepło od 24 do 27, ale ma być więcej chmur i możliwe na północy regionu przelotne opady deszczu. Ciśnienie cały czas spada, aktualnie na barometrach 997 hektopaskali, w Białymstoku, w Suwałkach 991. Do tego wiatr już się uspokaja. Wiadomości ze świata sportu, Jerzy Kłakowski.
6: 9 goli padło w niedzielnych meczach 31. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. 6 obejrzeli kibice w Katowicach. GKS pokonał Termalika Nieciecza 5-1 i pozbawił ją szans na utrzymanie. Od strefy spadkowej odskoczyła Pogoń Szczecin, która wygrała z Wisłą Płock 3-0. Spotkanie Zagłębia Lubin z Krakowią zakończyło się remisem 0-0. Jutro Radomiak zagra z Lechią Gdańsk, a mecze Rakowa Częstochowa z Jagiellonią Białystok i Arki Gdynia z Górnikiem Zabrze odbędą się 13 maja. W tabeli prowadzi Lech, Poznań przed Górnikiem i GKS-em. Jagiellonia jest czwarta. A przed godziną Raków poinformował rozwiązanie umowy z trenerem Łukaszem Tomczykiem. Jutro klub ogłosi nazwisko nowego trenera. Tomczyk objął zespół z Częstochowy w przerwie zimowej. W Ekstraklasie poprowadził go w 12 meczach. Były 4 zwycięstwa, 5 remisów i 3 porażki. Przypomnę, że wczoraj Raków przegrał z Górnikiem 0-2 w finale Pucharu Polski. W trzeciej lidze piłkarskiej ważny mecz wygrał ŁKS Łomża. Pokonał rezerwy Legii Warszawa 3-0 i zwiększył sobie szansę na udział w barażach o awans. W tabeli ŁKS jest trzeci i traci punkt do Warty Sieradz. Druga drużyna Legii praktycznie już jest pewna awansu do drugiej ligi. W Pajęcznie siatkarki TPS-u Bielsk-Podlaski pokonały Energetyka Poznań 3-2 i zajęły trzecie miejsce w turnieju półfinałowym o awans do pierwszej ligi. Dalej nie awansowały, a awans do turnieju finałowego wywalczyły KS Pajęczno i KS Sędziszów Małopolski. Judoka Jakub Sordyl wygrał zawody z cyklu Grand Slam w Dushanbe. W finale kategorii plus 100 kg pokonał Rosjanina Biswana Katamardowa. Słoweniec Tadej Pogacar wygrał kolarski wyścig Tour de Romandie. Sukces przypieczętował zwycięstwem na mecie ostatniego, 5. etapu. O 3 sekundy wyprzedził Niemca Floriana Lipowica i o 7 swego rodaka Primoža Roglicza. Włoch Janik Sinner wygrał tenisowy turniej ATP w Madrycie. W finale pokonał Niemca Aleksandra Zwieriewa w setach 6-1 i 6-2. A polscy hokeiści grają w Sosnowcu drugi mecz Mistrzostw Świata Dywizji I. Po 2 tercjach prowadzą z Francją 2-1. Na dziś to wszystko ze sportu. Jutro usłyszymy się po 7 i po 8 rano.
7: Strefa dobrej muzyki w Polskim Radiu Białystok.
0: Siedem minut po 21:00, Miłka Malcan, witam. Wczoraj byliśmy w Tykocinie i to była słodka majówka. Mam nadzieję, że powroty dzisiaj z rozmaitych majówek też są w miarę słodkie. A jeżeli nie, to kilka słodkich całkiem piosenek. Tutaj mam w tej godzinie, historie będą rozmaite, ale zaczynamy od odkurzonych przedwojennych szlagierów.

bardzo kusi, no i nie brzmi jakoś tak mocno daleko od zdrowia. Tym bardziej, że śpiewa to Natalia Przybysz, a ona jest orędowniczką różnych ekologicznych rozwiązań.

Ach, i się zrobiło wakacyjnie, bo to taka wakacyjna piosenka i słodka, bo słodkie piosenki dzisiaj tutaj w tej godzinie królują. Za chwilę słodka, chwila zmian, ale wiem, że są tacy słuchacze, którzy nie lubią tych nowoczesnych interpretacji starych, dobrych piosenek, więc to była interpretacja oryginalna, Sława Przybylska w wersji Sotę. Żadne wydziwienia, jej głos i ten styl sprzed wielu, wielu lat. Jest taka artystka, która też nie wydziwia, śpiewa swoje piosenki od wielu, wielu lat i robi to pięknie, naprawdę. Basia Stępniak-Wilk.

Słodko-słone, Kinga Siwierska, bardzo fajny bas tutaj żeśmy wyłapali. Elegancko na przykład brzmi w tym takim rytmie podróżniczym. Mam nadzieję, że do takiego basu się dobrze wraca. Kinga Siwierska też ma kapitalny głos i takie flow, którego chce się słuchać, z którym chce się pobyć trochę dłużej, więc pewnie jeszcze pojawi się w rozmaitych, może wtorkowych chilloutach. A co ze słodyczą? No cóż, Słodkie życie w niebie i Kalina.

I tak to sobie cały czas krążymy wokół rozmaitych, smakowitych piosenek i wokół tych wiosennych klimatów, które mam nadzieję podziwialiśmy tak zdecydowanie majowo. Jeszcze jutro przed nami gorący dzień, więc na kwiateczki będzie pora. I dla zachęty, dla tych, którzy nie analizowali kwiateczków przez ostatnich kilka dni, jeszcze jedna rzecz przypominająca o kwiatach.

Kwiaty ojczyste, wielka poezja. Natalia Przybysz w piosence Niemena, nawiasem mówiąc, i w tekście Juliana Tuwima. To było bardzo adekwatne do dzisiejszego święta, ale ponieważ już powolutku kończymy to świętowanie, wiele osób wraca do domu, to na zachętę taka piosenka domowa niesamowicie. No i już za 5 minut 22 i o 22 wiadomości Polskiego Radia Białystok.

0: Wybiła 22, czas na wiadomości Polskiego Radia Białystok, które przygotowała Aneta Gała-Burda.
1: Polacy w całym kraju świętowali 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Dzięki pieniądzom z Save Polska do 2030 roku zbuduje najsilniejszą armię w Europie, mówi szef MON. To najważniejszy egzamin w ich życiu. Jutro w całym kraju rozpoczynają się matury. Zaczynamy od informacji z ostatniej chwili. Pracowicy dzień mieli polscy strażacy wciąż dogaszają pożar w miejscowości Okuniowiec w powiecie suwalskim. W spalonej przyczepie kempingowej znaleźli zwęglone ciało. Na razie nie wiadomo, czy to mężczyzna, czy kobieta. Zgłoszenie o pożarze dostali po 18. W tej chwili na miejscu została jedna jednostka, która dogasza ogień. Sprawę będzie badać policja i prokuratura. Po 15 natomiast strażacy dostali zgłoszenie o pożarze w suchej rzeczce w gminie Płaska. Tam paliły się dwa budynki gospodarcze i część lasu. Ogień przez kilka godzin gasiło 9 jednostek straży. Na razie nie wiadomo, co było jego przyczyną i jakie są straty. Straż pożarna ostrzega przed dużym niebezpieczeństwem pożarowym. Na przeważającym obszarze kraju obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia. Niezmienne wartości, prawda i dobro są podstawą naszej wolności, podkreślali uczestnicy obchodów 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Białymstoku. Wzięli w nich udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, kombatanci i służby mundurowe. Przyszli też białostoczanie.
2: Konstytucja 3 maja jest bardzo ważnym świętem dla Polski.
3: Konstytucja druga na świecie, bardzo ważne.
4: Dziedzictwo Konstytucji nakłada na nas zobowiązanie nie tylko wobec przeszłości, lecz przede wszystkim wobec przyszłości.
5: Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
4: Nowoczesne państwo jest silne zaufaniem swoich obywateli. To misja wobec tych, którzy ją pisali i wobec tych, którzy będą z niej korzystać po nas.
6: Konstytucja stała się symbolem nadziei i fundamentem nowoczesnego patriotyzmu.
5: Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
6: Dziś żyjemy w Polsce wolnej, ale patriotyzm nie stracił na znaczeniu. W obliczu niepewności potrzebujemy właśnie takiego patriotyzmu.
7: Na naszych oczach argumenty targowickie zyskują drugą młodość.
5: Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
7: Najwyższy czas powrócić do podstawowych zasad. Uczmy się zatem od naszych przodków prawdę nazywać prawdą, a kłamstwo kłamstwem.
2: Bardzo ważny wkład do uczczenia tego dnia jest, żeby tutaj przyjść i razem uczcić.
1: Podobne uroczystości odbyły się w całym regionie, m.in. w Łomży i w Suwałkach. Prezydent Karol Nawrocki chce zmiany konstytucji, dlatego powołał Radę Nowej Konstytucji, a w trakcie uroczystości na Placu Zamkowym mówił, dlaczego trzeba ten obecny, najważniejszy akt prawny w Polsce zmienić. Agnieszka Drążkiewicz.
8: Prezydent podkreślał, że Polska potrzebuje konstytucji nowej generacji, zmodernizowanej, dopasowanej do współczesnych wyzwań. Karol Nawrocki odwołał się do trzeciomajowego aktu i przypomniał, że jego twórcy przewidywali reformy po 25 latach.
9: Nie odpowiem dzisiaj narodowi, jaki system powinniśmy wybrać. Czy system premierowski, czy system prezydencki. Ale powiem wam, że tak dalej być nie może. Że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki.
8: W Radzie do Spraw Konstytucji będzie pracować kilkanaście osób. Na razie nie wiadomo, kto z rządu przyjmie zaproszenie od prezydenta. Wiadomo zaś, co sądzi o tym premier Donald Tusk.
10: Ja dzisiaj apelowałbym do prezydenta i do opozycji, żeby zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
8: Do zmiany konstytucji potrzeba co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby posłów oraz w Senacie bezwzględnej większości. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Program SAFE ma być podpisany w najbliższy piątek w Warszawie, zapowiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister Obrony Narodowej zadeklarował, że Polska do 2030 roku zbuduje najsilniejszą armię w Europie, jeżeli program SAFE wejdzie w życie.
11: Nie ma czasu do stracenia. Ojczyzna naprawdę jest w niebezpieczeństwie. Nie ma czasu na głupie waśnie i spory, które doprowadzają tylko do satysfakcji naszych wrogów. Bądźmy sobą. Nikomu nie polecam, żeby się zmieniał, ale każdego proszę o to, żeby czuł się współodpowiedzialny. Za Polskę, za przyszłość, za nadzieję.
1: Polska stara się o realizację 129 projektów z mechanizmu SAFE, które mają być samodzielnymi umowami realizowanymi w rodzinnym przemyśle zbrojeniowym. Zobowiązania finansowe Polska będzie spłacać po 10-letnim okresie karencji przez 45 lat. Polskie wojsko zyskało też dziś nowe zdolności. Satelitę firmy ISAI dla polskiego wojska pomyślnie umieszczono na orbicie okołoziemskiej. To czwarty satelita, którym będzie dysponowało wojsko, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz.
12: To są bardzo ważne satelity i ważny sprzęt. To są satelity monochromatyczne, pozwalające obrazować niezależnie od pory dnia i od warunków atmosferycznych z bardzo dużą dokładnością. Już część z nich w przestrzeni kosmicznej, kolejne w następnych tygodniach i miesiącach. 15 maja firma ISAI powinna przekazać wszystkie zdolności operacyjne, na które się umówiliśmy. Zobaczcie, w ciągu roku technologia może trafić do polskiego wojska. To jest gigantyczny przełom.
1: W sumie polskie wojsko będzie miało do dyspozycji 9 satelitów. Ostatnie powtórki czy odpoczynek. Już jutro w całej Polsce absolwenci szkół średnich rozpoczną egzaminy maturalne. Uczniowie rozpoczną matury o 9:00 egzaminem z języka polskiego. Napisze je w sumie ponad 450 tysięcy osób, wśród nich blisko 345 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów, techników i szkół branżowych drugiego stopnia. Przed zdającymi zarówno egzaminy pisemne, jak i ustne wyjaśnia dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
13: Aby dostać świadectwo dojrzałości maturalne, należy zdać egzaminy z zakresu przedmiotów obowiązkowych na poziomie 30% możliwych punktów do zdobycia oraz przynajmniej jeden egzamin dodatkowy na poziomie rozszerzonym, bez progu zdawalności.
1: Absolwenci techników i szkół branżowych drugiego stopnia, które posiadają certyfikaty i dyplomy zawodowe, nie muszą podchodzić do egzaminów na poziomie rozszerzonym. W tym roku dotyczy to prawie 9 tysięcy absolwentów. To były wiadomości w Polskim Radiu Białystok.
14: Za oknami pogodne niebo i od 9 do 12 stopni, takie temperatury w nocy. W ciągu dnia od 24 do 27, ale chmur będzie trochę więcej i możliwe przelotne opady deszczu, głównie na północy. Do tego ciśnienie spada.
15: Strefa dobrej muzyki w Polskim Radiu Białystok.
14: 7 minut po 22. Miłka Malcan, witam. Przed nami jeszcze taka cudowna, piękna godzina. Mam nadzieję, że już nie powrotów, że wszyscy, którzy pędzili przez Polskę, żeby wrócić do swojego łóżeczka i jutro zacząć być może pracowity tydzień, są na swoich miejscach. A jeżeli gdzieś jadą albo już siedzą wygodnie i piją wieczorną herbatkę, to w tej godzinie będą, powiedziałabym, nie za duże, ale jednak podróże muzyczne.

Taka trochę tajemnicza opowieść, ale o wiośnie za to. Pani Las, tak się nazywa ta formacja, która buduje takie opowieści, z którymi można potem wędrować, spacerować po lasach, po polach i przyglądać się zmieniającym porom roku, co nieustająco polecamy. Co można jeszcze robić? Podziwiać ludzi po prostu, więc mała orkiestra dancingowa z takim dancingowym przebojem.

Nic, czy aby na pewno o tej porze nie chcemy, 26 minut po 22. Dobrze by było, gdybyśmy chcieli spać, bo to idealna godzina, ale proszę jeszcze chwilę poczekać, bo tutaj mamy takie opowieści, które zabiorą nas teraz pod dwa księżyce.

No i tutaj można byłoby podskoczyć zdecydowanie energetycznie, ale troszeczkę wycieniujmy tę sytuację. Niemniej to była wędrówka sentymentalna Krzysztof Krawczyk. To jest w ogóle niesamowite, że kiedy się myśli, że jego już nie ma, że nie zaskoczy nas jakimś nowym repertuarem. Szkoda, tutaj z Goranem Bregowiczem naprawdę tworzyli zgrany bardzo duet. Taki duet też, jako pierwsza zresztą na naszym muzycznym rynku, zrealizowała Kajan.

Stanach Igor Herbut, bardzo antywojenna, bardzo poruszająca i taka dramatyczna pieśń, która wzięta jest z tradycji i uaktualniona z jednej strony, niestety, z drugiej strony cudowna piosenka. Jeżeli chodzi o piosenki sentymentalne, uaktualnione na swój sposób, to tutaj mamy bardzo piękną rzecz, do której słowa napisała Osiecka, muzykę zrobił Seweryn Krajewski, a kiedyś zdobiła taki smutny serial Jan Serce. Tutaj zaś Tulia.

I tym zawołaniem powoli kończymy to nasze spotkanie. To Karolina Cicha, kochajmy się, zabrzmiało poważnie, Spada i Spółka, ale jesteśmy za tym, zdecydowanie kochajmy się, kochajmy radio, kochajmy piękne piosenki. Za 10 minut 23, bardzo dziękuję za ten wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia, Miłka Malcan.

wszystko przed sobą. O tobie mógłbym tylko śnić, tylko śnić o tobie. Gdybym miał niewiele lat i niewielki dość był,

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
2: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
3: Mam stwardnienie rozsiane, ale nie jest to całe moje życie.
4: Leczę się, dbam o siebie i chcę wiedzieć o tej chorobie jak najwięcej.
3: I co ważne, wiem, że nie jestem w tym wszystkim sama.
5: Fundacja Stwardnienie Rozsiane Info serdecznie zaprasza na 7. ogólnopolską konferencję SM i co z tego. Zdobądź rzetelną wiedzę i poznaj osoby w podobnej sytuacji. Spotykamy się 23 i 24 maja w Gdańsku. Udział jest całkowicie bezpłatny. Zapisy i szczegóły na stronie www.smicostego.pl.
6: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
7: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
8: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
7: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
8: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
7: I tych, którzy działają razem dla Polski.
8: Więcej na funduszobywatelski.pl.
9: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
10: czują się bezpieczne i kochane.
11: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
12: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
9: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom.
10: Razem możemy zmienić świat.
12: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
9: Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
13: Metal Hammer Show w Polskim Radiu Białystok.
14: Marcin Kozłowski, dobry wieczór, zaczynamy Hammera. A dziś w Hammerze polscy wykonawcy. The Return of Darkness and Evil to jest nowy hymn Mystic Festivalu z tego roku. To utwór, który w oryginale wykonywał Bathory, teraz mamy go w interpretacji Behemota.

To był Behemoth, a tymczasem wracamy do grupy Frontside. Nemesis to ich nowy album, płyta okazała się pod koniec marca, jest pierwszym wydawnictwem zespołu od 8 lat i debiutem fonograficznym z nowym wokalistą. No to Frontside, już teraz.

To była nowa płyta grupy Frontside, a my wracamy także do najnowszego albumu Thy Disease. Płyta nosi tytuł United We Fall. Muzycy wracają do bardziej tradycyjnego grania po latach eksperymentów. Posłuchajmy Thy Disease.

To była nowa muzyka od grupy Die Disease, a tymczasem przed nami UKĆ, czyli autorski projekt Łukasza i Kenreza Sarnackiego. Nowa płyta nosi tytuł Anomalie, upadek konającego ćwierćwiecza. To drugi album Łukasza, w takim razie przypominamy teraz UKĆ.

Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.